Szabolcs Esteni wykreował na fortepianie totalnym, na klawiszach i na strunach swoją muzykę kreowaną numer 4, poświęconą pamięci węgierskiej rewolucji 56 roku. A przed nami kolejny symfoniczny utwór wykonany na festiwalu Warszawska Jesień w roku 2009. Eals Omsu. Taki zaszyfrowany przekaz zawarł w tytule swojego utworu, wykonanego wtedy premierowo, Paweł Szymański. Orkiestra i elektronika w koncertowym wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, prowadzonej przez Antoniego Wita z Barbarą Okoń-Makowską, realizującą warstwę elektroniczną. Nagranie z Warszawskiej Jesieni z 18 września 2009 roku.

Eals Omsu Pawła Szymańskiego przed warszawsko-jesienną publicznością we wrześniu 2009 roku wykonała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, prowadzona przez ówczesnego szefa tego zespołu, Antoniego Wita, a elektronikę realizowała Barbara Okoń-Makowska. I jeszcze jedno koncertowe warszawsko-jesienne nagranie przed nami. Ciemnowłosa dziewczyna w czarnym sportowym samochodzie. Taki jest tytuł utworu przeznaczonego na zespół kameralny. Aleksander Nowak, kompozytor tego dzieła, swoim zwyczajem nie zdradza szczegółów dotyczących tytułu. I dobrze, każdy może słuchać tego nagrania po swojemu. A grać będzie London Sinfonietta prowadzona przez Davida Atertona.

grała London Sinfonietta. Dyrygował David Atherton, a był to utwór Aleksandra Nowaka zatytułowany Ciemnowłosa dziewczyna w czarnym sportowym samochodzie. Nagranie z warszawskiej jesieni sprzed 17 lat.

To było kolejne nagranie sprzed lat, z 1990 roku. Muzyka kreowana, zatytułowana Enigma Sabolcza Esteniego na fortepian totalny w wykonaniu oczywiście samego kompozytora. Natomiast Ewa Trębacz, która w 2009 roku od kilku lat mieszkała już w Ameryce, w Seattle, skomponowała audiowizualny utwór imersyjny, integrujący przestrzeń akustyczną z dźwiękami wykonywanymi na żywo. Errai to muzyka na zamówienie festiwalu Warszawska Jesień, przeznaczona na sopran, róg i przestrzeń z elektroniką. Wykonawcami utworu byli Anna Niedźwiedź, sopran, Joshua Bodby na rogu i sama Ewa Trębacz, realizująca ambisoniczną elektronikę. Proszę posłuchać.

Dźwięki wykonywane na żywo, przestrzeń i ambisoniczna elektronika w muzyce Ewy Trębacz z roku 2009. To było warszawsko-jesienne wykonanie kompozycji zatytułowanej Errai. Śpiewała Anna Niedźwiedź, na rogu grał Joshua Bodby, a Ewa Trębacz realizowała elektronikę. I przez najbliższe kwadranse zanurzymy się już na dobre w koncertowe warszawsko-jesienne nagrania. Oto na przykład Continuum, utwór Michała Dobrzyńskiego z roku 2009, premierowo wykonany przez zespół Quadrophonic, czyli dwa fortepiany i perkusje. Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik to pianiści oraz Magdalena Kordy-Lasińska-Pękala i Miłosz Pękala.

Na dwóch fortepianach i na wielu instrumentach perkusyjnych grali Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik, Magda Kordylasińska i Miłosz Pękala, tworzący zespół Kwadrofonik. A był to utwór Michała Dobrzyńskiego zatytułowany Continuum. I przed nami jeszcze kilka premierowych kompozycji napisanych dla zespołu Kwadrofonik 17 lat temu. Teraz zacznie się mocnym uderzeniem. Tytuł utworu dla kontrastu The Rest is Silence, kompozycja Dariusza Przybylskiego. To akurat muzyka z 2005 roku, ale wykonana na warszawskiej jesieni w 2009 roku. Przed Państwem ponownie kwartet fortepianowo-perkusyjny Kwadrofonik.

The Rest is Silence Dariusza Przybylskiego na warszawskiej jesieni 17 lat temu grał zespół Kwadrofonik. I pozostaniemy jeszcze na tym koncercie warszawsko-jesiennym zespołu. Przed nami ponownie Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik, Magda Kordylasińska i Miłosz Pękala, tym razem w utworze Mateusza Ryczka o tajemniczym tytule NGC 4414.

Zespół Quadrophonic po długiej przerwie w ubiegłym roku powrócił. U nas w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wykonał premierowo utwór skomponowany na stulecie Polskiego Radia. A my dziś w Fantazji Polskiej słuchamy nagrań sprzed lat tego zespołu. To była kompozycja Mateusza Ryczka NGC 4414.

Let's Meet to był utwór Agnieszki Stulgińskiej w dwóch częściach. Kompozycja sprzed równo 20 lat, wykonana na festiwalu Warszawska Jesień w roku 2009. A grał zespół Kwadrofonik.

Nasze nocne spotkanie z polską muzyką współczesną otworzyła muzyka kreowana Sabolcza Esteniego, dedykowana pamięci zmarłego w 1988 roku Tomasza Sikorskiego. A przed chwilą wysłuchaliśmy warszawsko-jesiennego nagrania utworu samego Tomka Sikorskiego. Kompozycja z 1975 roku w 2009 zabrzmiała w wersji na trąbkę, na której grał Tomasz Stańko, a nad realizacją taśmy czuwała wtedy Barbara Okoń-Makowska. To była samotność dźwięku Tomasza Sikorskiego. A przed nami nowy rozdział fantazji polskiej, monograficzna płyta z kameralistyką Szymona Laksa i trzecia suita polska na skrzypce i fortepian w nagraniu skrzypka Jakuba Jakowicza i pianisty Grzegorza Mani.

Allegro molto to oznaczenie finałowej części suity polskiej skomponowanej w oparciu o polskie motywy ludowe. Utwór Szymona Laksa grał Jakub Jakowicz i Grzegorz Mania, skrzypek i pianista. Do tego krążka z kameralistyką Szymona Laksa jeszcze o poranku w Radiowej Dwójce wrócimy. A teraz sięgam po repertuar religijny. I na otwarcie proponuję maryjną kompozycję w wykonaniu chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sacra. Zespół prowadzi Paweł Łukaszewski. W kilku kompozycjach chórzystom towarzyszyć będzie na fortepianie bądź na organach Łukasz Farcinkiewicz, a tę wiązankę kompozycji otworzy Ave Maria Stanisława Moryty.

To było Agnus Dei z Missy Brevis Marcina Łukaszewskiego, wcześniej Sanctus Łukasza Farcinkiewicza, Kyrie Jana Krutala i Ave Maria Stanisława Moryty. Śpiewał chór Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra, prowadzony przez Pawła Łukaszewskiego. Na fortepianie i na organach grał Łukasz Farcinkiewicz, a Państwo cały czas słuchają radiowej dwójki. Wracamy do nowych nagrań kameralistyki Szymona Laksa.

kwintet fortepianowy Szymona Laksa, komponowany między 1945 a 1967 rokiem. Zabrzmiał u nas w nowej interpretacji świetnych kameralistów. Na skrzypcach grali Jakub Jakowicz i Maria Machowska, na altówce Katarzyna Budnik, na wiolonczeli Bartosz Koziak i na fortepianie Grzegorz Mania. I wracamy do płyty z religijną muzyką polskich kompozytorów współczesnych w wykonaniu chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sacra.

Sanctus z Missy Brevis Krzysztofa Pendereckiego. To była ostatnia kompozycja z tej wiązanki religijnych kompozycji w wykonaniu chóru Musica Sacra zespołu Katedry Warszawsko-Praskiej, założonego i prowadzonego przez Pawła Łukaszewskiego. Wcześniej słuchaliśmy Dona Eis Requiem Mariana Borkowskiego, modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej Andrzeja Panufnika, to kolejna kompozycja w tej wiązance, oraz Pije Jezu samego Pawła Łukaszewskiego. Tymczasem wracamy do dwudziestowiecznej kameralistyki z nowej płyty Szymona Laksa. Oto przed nami kompozycja z roku 1964, dialogi na dwie wiolonczele w trzech częściach. Rubato, ostinato i fugato. Grają Magdalena Bojanowicz i Bartosz Koziak.

Wiolonczelowe dialogi Szymona Laksa grali Magdalena Bojanowicz i Bartosz Koziak. Pozostaniemy jeszcze w kręgu instrumentalnej kameralistyki XX wieku. Proponuję teraz muzykę na instrumenty dęte. Grać będzie krakowski kwintet dęty, a posłuchamy Morskiego Oka, miniatury z cyklu Żywioły Tatr Artura Malawskiego.

Za nami miniatura Artura Malawskiego Morskie oko w nagraniu krakowskiego kwintetu Dentego. A przed nami kolejna miniatura na kwintet Denty Krzesimira Dębskiego Cantabile in H. Grać będą ponownie Katarzyna Kurowska-Mleczko, Marek Mleczko, Roman Widaszek, Paweł Solecki i Tadeusz Tomaszewski. Flet, obój, klarnet, fagot i waltornia.

To było Cantabile in H Krzesimira Dębskiego w nagraniu krakowskiego kwintetu Dentego. I zanim na koniec naszego spotkania wrócimy do kameralistyki Szymona Laksa w nowym płytowym nagraniu, posłuchajmy dwóch kompozycji z repertuaru chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra. Najpierw Zdrowaś bądź Maryja Henryka Mikołaja Góreckiego. I zaraz potem Dona Nobis Pacem Wojciecha Kilara. Zespół, przypomnę, prowadzi Paweł Łukaszewski.

Śpiewał chór Katedry Warszawsko-Prawskiej Muzyka Sakra, prowadzony przez Pawła Łukaszewskiego. A wysłuchaliśmy dwóch kompozycji. Przed chwilą Dona Nobis Pacem Wojciecha Kilara, a wcześniej Zdrowaś bądź Maryja Henryka Mikołaja Góreckiego. I wracamy do przesłuchiwania nowej płyty z muzyką Szymona Laksa. Kompozytora urodzonego w 1901 roku w Warszawie, który większość życia spędził w Paryżu. Tam zmarł w roku 1983. Artysta był więźniem Auschwitz, przewieziony do Dachau, tam doczekał wyzwolenia. A jego muzykę przypomnieli niedawno znakomici polscy kameraliści. Wśród nich oboista Maksymilian Lipień, klarnecista Piotr Lato i fagocista Damian Lipień, którzy nagrali koncertino na wspomniane trzy instrumenty. Utwór z roku 1965. Proszę posłuchać.

concertino na obój, klarnet i fagot Szymona Laksa grali Maksymilian Lipień, Piotr Lato i Damian Lipień. I posłuchajmy jeszcze aranżacji na kwartet smyczkowy piosenek Henryka Warsa w opracowaniu Marka Żebrowskiego. Grać będą Miranda Liu i Daniel Rumler na skrzypcach, Tomasz Krejbicz na altówce i Bartosz Koziak na wiolonczeli. V4 String Quartet, tak nazywa się ten zespół.

0: Marek Żebrowski sięgnął po popularne niegdyś piosenki Henryka Warsa i opracował je na kwartet smyczkowy. Słuchaliśmy interpretacji kwartetu V4 w składzie Miranda Liu i Daniel Rumler, skrzypkowie, Tomasz Krejbicz, altowiolista i Bartosz Koziak, wiolonczelista. I tak kończymy Fantazję Polską, zaczynając zarazem weekend. Życzę Państwu dobrego, spokojnego dnia i mówię do usłyszenia. Ewa Szczecińska.
1: Słowo na dzień.
2: Dzisiejsza wymiana zdań między Piotrem a Panem Jezusem ukazuje zestawienie ludzkiego sposobu myślenia z Bożą logiką. Piotr patrzy w sposób naturalny i po ludzku, dlatego jego pytanie brzmi bardzo konkretnie. Co otrzymamy my, którzy wszystko dla Ciebie zostawiliśmy? Jezus nie odrzuca tego pytania, ani nie gani Piotra, lecz nadaje mu głębszy sens. Przenosi uwagę z ludzkich kalkulacji na perspektywę Bożą i zapewnia, że każdy, kto dla Niego zostawi dobra tego świata, relacje czy nawet najbliższych, otrzyma 100-kroć więcej. I to więcej nie oznacza jedynie dóbr materialnych, ale przede wszystkim nową rzeczywistość życia, nową wspólnotę, nową rodzinę w Kościele, doświadczenie wzajemnej troski, a także bogactwo dóbr duchowych, które przewyższają to, co ziemskie. Choć ten fragment często odnosi się do osób duchownych i konsekrowanych, które poprzez śluby zakonne i rady ewangeliczne rzeczywiście pozostawiają wszystko, by pójść za Jezusem, to same ich doświadczenia pokazują, że nie jest to droga straty, lecz obfitości. Wskazują oni, że otrzymali znacznie więcej. Głębokie relacje we wspólnotach zakonnych, duchowe wsparcie, doświadczenie braterstwa oraz bogactwo życia duchowego. W istocie jednak słowa Jezusa odnoszą się do każdego wierzącego. Każdy z nas jest wezwany, aby nie stawiać dóbr materialnych ani relacji ziemskich ponad relację z Bogiem. To właśnie On ma być centrum życia, ponieważ ostatecznym celem człowieka nie jest to, co przemijające, lecz życie wieczne i pełnia komunii z Bogiem. W podobnym duchu żył również święty Benedykt, patron Europy, którego święto dzisiaj obchodzimy. To właśnie on w swojej regule wskazywał na pierwszeństwo szukania Boga we wszystkim, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Jego duchowość pokazuje, że prawdziwe ubogacenie człowieka dokonuje się nie poprzez gromadzenie dóbr, ale przez porządkowanie życia wokół Boga, wspólnoty i modlitwy. To właśnie w takim uporządkowaniu serca człowiek odnajduje pokój i pełnię sensu, o której mówi Jezus.
3: Mówiła Anna Miczen.

0: Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdżar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła siódma. Dziś jest sobota, 11 lipca, 192 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:26, zajdzie 5 minut przed 21. Solenizantami są Państwo o imionach Benedykt, Jan, Kalina, Olga i Pelagia. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Za konsoletą Magdalena Wojtulanic, nad całością porannej audycji czuwa Patrycja Cisz, przy mikrofonie Piotr Kędziorek. Witamy w sobotnim poranku dwójki, a rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które dziś przedstawi Marcin Pesta.
1: Dzień dobry Państwu. Na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu zostanie dziś otwarta wystawa Fundamenty Macieja Wierzbickiego. Plenerowa ekspozycja prezentuje kamienne rzeźby artysty, które powstały z granitowych bloków dawnych elementów architektonicznych. Cykl jest opowieścią o cywilizacji, pamięci i codzienności, a materiał, którego niegdyś tworzył budowle, stał się inspiracją do stworzenia nowych form, przyznaje Maciej Wierzbicki.
2: Kamień jest niezwykle wymagającym materiałem, który dla mnie jest czymś wyjątkowym. Rzeźba istnieje w materiale i materiał jest poniekąd ciałem rzeźby. Jest tak, że jest jakiś koncept i wtedy dobiera się materiał, ale chyba w mojej sytuacji nigdy w 100% tak się nie zdarzało. Zawsze jednak ta forma kamienia, chociaż wiem co mniej więcej chciałbym zrobić, ona w jakiś sposób narzuca się. Ten proces twórczy to jest takim dialogiem. No i oczywiście są prace, które zaczynają się od kamienia. Zaczynają się od tego właśnie, jak on wygląda i dopiero to, co mówi, i jakby się

0: w jakiś sposób poddaje temu. I ten dialog jest zawsze fascynujący.
1: Wernisaż dziś o 17:00 wystawy Macieja Wierzbickiego Fundamenty będzie można oglądać na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu do 31 marca przyszłego roku. Koncertem w Operze Leśnej zakończy się dziś 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sopot Classic. Przed publicznością wystąpi Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Szymona Morusa.
2: Usłyszymy żywiołową orawę Wojciecha Kilara oraz niezwykle liryczny koncert Mieczysława Karłowicza, koncert skrzypcowy, którego solistką będzie ambasadorka konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, pani Agata Szymczewska. Natomiast na finał koncertu zabrzmi monumentalna symfonia alpejska Ryszarda Straussa, dzieło naprawdę wyjątkowe, którego nie można z racji gabarytów aparatu orkiestrowego na co dzień usłyszeć w filharmoniach.
1: Początek koncertu o 20:00 w Operze Leśnej w Sopocie. Równowaga w nurcie to główny wątek programu Rzeka Żywa, organizowany przez Bramę Poznania. Tego lata wydarzenia zaplanowano w 3 wakacyjne weekendy, a początek już dziś. Jak zawsze organizatorzy będą łączyć wątki historyczne z przyrodniczymi, wyjaśnia Maciej Gil z Bramy Poznania.
3: Zapraszamy na różnego rodzaju działania, które przez uważną obserwację czy kojące działanie twórcze pomogą nam wyciszyć nasz układ nerwowy i poczuć się częścią świata. Zapraszamy m.in. na warsztaty z cyjanotypii, na warsztaty w ogrodzie, gdzie eksplorować będziemy rośliny pod kątem ich właściwości barwiących, czy takich, które są możliwe do zastosowania w kuchni. Odbędą się spacery przewodnickie, czy na przykład damy nura w głąb cybiny i sprawdzimy, co tam w niej pływa, i to zbadamy bardzo dokładnie, bo pod mikroskopem. W ten weekend odbędzie się koncert gdańskich karylonów. Wydarzenie bardzo szczególne. Ściągamy tutaj do Poznania, na ulicę Gdańską zresztą. Niezwykle monumentalny i ciekawy instrument, karylon.
1: W programie także m.in. koncerty z wykorzystaniem tego instrumentu. Kolejny weekend z Rzeką Żywą przy Bramie Poznania 25 i 26 lipca. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP. Data nawiązuje do tzw. krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 roku, kiedy oddziały UPA zaatakowały blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej. Dla wielu rodzin to wciąż osobista i bolesna rocznica. O pamięci przekazywanej spokojnie pokolenia na pokolenie mówi kompozytor Krzesimir Dębski, którego dziadkowie zostali zamordowani w Kisielinie na Wołyniu.
4: Zawsze to był dzień żałoby w naszej rodzinie. Mój dziadek i babcia zostali uprowadzeni. Babcia była Ukrainką, pielęgniarką, dziadek był lekarzem z armii austriackiej. Oni nie poszli do kościoła wtedy. Byli w domu, a 100 kościołów zaatakowały bojówki wyposażone w broń przez Niemców. Po prostu lekarz i pielęgniarka byli potrzebni i dłuższy czas pewnie się nad nimi znęcano i zmuszano ich do opieki.
1: Centralne uroczystości rocznicowe zbrodni wołyńskiej odbywają się dziś w Warszawie. Zaplanowano mszę świętą, apel pamięci oraz złożenie wieńców przy pomniku ofiar ludobójstwa na skwerze wołyńskim. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie Polski. Suma opadów na północnym wschodzie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 stopni na zachodzie, a chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 17 do 19 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami w całym kraju porwisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
5: Autopromocja. To się czyta.
7: Ira Levin, żony ze Stepford. Jak miło zobaczyć zabałaganioną kuchnię, zawołała Bobby. Nie może się równać z moją. Nie masz nawet odcisków palców po maśle orzechowym na szafkach. Ale jest dobrze. Mogę ci pokazać jedną czy dwie zapuszczone łazienki, jeśli chcesz. Dziękuję. Poproszę tylko kawę.

0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Polecam gorąco. Katarzyna Herman.
2: Rekordowa rekrutacja. Aż 1300 chętnych zgłosiło się na studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na najbliższy rok akademicki. Na studentów czeka wiele ciekawych kierunków, a wśród nich World Music, czyli rzadka możliwość tego, żeby studiować improwizację, muzykę tradycyjną i muzykę korzeni. W audycji Słuchaj Świata, mimo że zaczęły się wakacje, wracamy na uczelnianą scenę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i sięgamy po koncert studentów właśnie specjalności World Music. Zapraszam w niedzielę o 17:00. Aleksandra Tykarska.
3: Autopromocja.
4: A co w dzisiejszym sobotnim poranku dwójki? To powiem Państwu za kilka minut. Niewątpliwie nie zabraknie także muzyki świata.

Rozpoczęliśmy muzyką kubańską, Familia Varela Miranda. Dziś, jak w każdą wakacyjną sobotę, sporo o festiwalach muzyki folkowej w Polsce, ale nie tylko o festiwalach. Usłyszymy relacje z festiwalu Eskapada Tradycji w Lublinie. Mam wrażenie, że ciekawe festiwale w Lublinie odbywają się co najmniej co tydzień. A także relacje z jednego z najpopularniejszych festiwali dla miłośników muzyki folkowej w Polsce, czyli z Folkowiska, które wciąż trwa w Gorajcu, w tym roku pod hasłem Łukiem Karpat. No i zaprosimy jeszcze na Podlaską Oktawę Kultur, która odbywać się będzie w Białymstoku i w innych miejscowościach województwa podlaskiego. Będą stałe pozycje naszego porannego spotkania, a więc historia polskiego folku opowiadana przez Wojciecha Osowskiego oraz herbarium ludowe, w którym poznamy sposoby, czas zbioru i przechowywania roślin zielnych. Do zdobycia zupełnie przedpremierowo płyta Wędrownej Orkiestry Gimplów zatytułowana Z drogi, a więc kolejna płyta zespołu, którego trzon stanowią bracia Majerowscy, też trochę z brzmieniem instrumentów dętych. No ale też zaprosimy Państwa na wystawę otwartą 14 czerwca w Muzeum Wsi Kieleckiej, w tamtejszym parku etnograficznym w Tokarni, Ceramika Ludowa Kielecczyzny, o tradycyjnym garncarstwie, ale także o rzeźbie ceramicznej. O tym wszystkim opowie Emilia Pstrągowska właśnie z Muzeum Wsi Kieleckiej, mniej więcej o 9:30. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką.

0: fragment koncertu na dwie mandoliny G-dur Antonia Vivaldiego w wykonaniu Arte Mandoline. Jest 18 minut po godzinie 7.
1: Kalendarium.
0: Siedemnaście lat temu zmarł Andrzej Tylczyński, autor tekstów do ponad 200 piosenek, m.in. takich przebojów jak Augustowskie noce, Domek bez adresu oraz Kochać. 5 lat temu odszedł profesor Włodzimierz Borodziej, historyk specjalizujący się w historii Polski, Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Co jeszcze wydarzyło się 11 lipca? O tym opowie Państwu Maria Czok.
2: Proszę to sobie wyobrazić. Warszawa, Pałac Radziwiłłów, 248 lat temu. To wtedy i tam odbyła się prapremiera opery Nędza uszczęśliwiona z muzyką Macieja Kamińskiego i librettem Wojciecha Bogusławskiego.

0: A to był fragment arii Jana z tej właśnie opery, czyli opery Nędza uszczęśliwiona. Przechodzimy do sztuk plastycznych. 105 lat temu na świat przyszedł Stefan Knap, wybitny artysta plastyk, malarz, rzeźbiarz, znany z monumentalnych kompozycji z emali. A jedną z jego najsłynniejszych prac jest dzieło kopernikańskie, powstałe 500 lat po narodzinach astronoma.
1: To był główny motyw, jak gdyby, dla którego Stefan postanowił uczcić pamięć wielkiego astronoma, którym oczywiście był zafascynowany, jak i zafascynowany był kosmosem, więc była to idealna okazja do tego, żeby w sposób artystyczny, bardzo nietuzinkowy, charakterystyczny dla Stefana, czyli tą techniką emali, tą pamięć uczcić. Nadarzyło się ku temu wiele okazji, czyli no właśnie tak jak powiedziałaś, po pierwsze 500-lecie urodzin astronoma, które było bardzo tak hucznie obchodzone, bardzo bogato obchodzone w naszym kraju w 1973 roku. A ponadto Stefan chciał coś podarować bardzo ojczyźnie. Chciał, żeby jakaś jego praca była tutaj w jego rodzinnym kraju. No więc to się wszystko razem połączyło, skorelowało i w ten sposób mamy tą największą pracę tutaj w Polsce.
0: Tłumaczyła Kasia Moskała. Czas na prawdziwy toast, urodzinowy i to w jazzowym stylu. Czy może być lepiej? 84 lata temu w Rzeszowie urodził się Tomasz Stańko.
2: Ja wstaję wcześnie, także to od pewnego czasu, od jakichś dobrych około 20 lat, lubię bardzo poranki i godzina szósta nie jest rzadką godziną w moich porannych ablucjach. Ja bez wolności bym umarł. To jest dla mnie najważniejsza jakaś w jakiś sposób sprawa, żeby móc decydować o tym, co robię i czemu podlegam. Także niewątpliwie to jest bardzo istotna rzecz i no to dlatego tak wszyscy kochamy Stonesów.
0: Stonesów albo Tomasza Stańko. Był surowym nauczycielem, ale i wyrozumiałym przyjacielem. 18 lat temu odszedł krytyk teatru.

0: teatralny Jerzy Koenig, a wspominała go Hanna Baltyn.
1: Jerzy Koenig był naszym nauczycielem, a ja myślę, że pod koniec życia, co znajduje potwierdzenie w jednym z jego felietonów, on nas uważał za swoich synów, córki i wnuków. Myślę, że tak, bardzo pod koniec życia złagodniał i bardzo potrzebował jak gdyby kontynuowania tradycji. Sam często wspominał zmarłych, ale patrzył się bardzo uważnie na to, co robią żywi i niektórym bardzo życzliwie kibicował.
0: To słowa o zmarłym 18 lat temu krytyku Jerzym Koenigu. I na koniec jeszcze jedno wspomnienie, tym razem ściśle związane z historią. W Krakowie 16 lat temu zmarł Zygmunt Michałowski, dyrektor Rozgłośni Polskiej, Radia Wolna Europa.
2: Upłynął tydzień okupacji, bo trudno to nazwać inaczej. Ten stan wojenny, ten stan wojny przeciwko własnemu społeczeństwu przybrał formy obcej okupacji. W dalszym ciągu są duże trudności z przenikaniem z Polski informacji na Zachód. Te, które przedostają się na Zachód w takiej czy innej formie, są nie do sprawdzenia.
0: Archiwalne nagranie Zygmunta Michałowskiego. I tak kończymy wertowanie kalendarza na dziś.
3: A wertowała dla Państwa Maria Czok.

Tydzień temu gościła u nas Justyna Jary, aby zapraszać na tegoroczny festiwal Przypływ Folku. To cykl koncertów na warszawskich plażach, a gościem specjalnym tegorocznego cyklu jest Kuba Sienkiewicz. No i te spotkania już dziś i jutro o 18 na plaży Poniatówka, o 20 na plaży Rusałka, potem jeszcze rejs z warszawską piosenką, a jutro ponownie od 18 spotkanie na płycie Desantu i na plaży Żoliborz o 20. Serdecznie zapraszamy. Wydaje się, że pogoda nie powinna jednak w ten weekend popsuć nam tych planów.

W razie czego, tak jak mówiła Justyna, są przygotowane plany B, żeby pomimo złej pogody także cieszyć się warszawskim folklorem. Przypływ folku, przypominam, w ten weekend.

0: To zespół z lasu w sobotnim poranku dwójki, którego państwo słuchają. Jest 29 minut po siódmej.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Według danych ONZ w czerwcu Rosja zabiła 265 cywilów w Ukrainie. To jedna z najwyższych liczb ofiar od 2022 roku. Posłuchajmy wiersza Marianny Kijanowskiej w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Katarzyny Dąbrowskiej.
2: Oczy napełnić łzami, które nie spłyną z oczu. Słońsze niż sól, kamienniejsze niż kamień. Zbudować dom z czegokolwiek, co pod ręką czy na uboczu. Co było już w piaskownicy, w dzieciństwie przed wiekami. Wymyślać matkę, byle własną, niech jej będzie chociażby chawa. Niech by myła mi głowę, była po prostu, była przy mnie. Dając imiona rzeczom w sklepie, gdzie chleb i mleko, ale też wystawa. Dużo zimą radości ze ślizgawki, drzew nagich na zimnie. Mnie już nic nie ocali, chyba że łzy. Te łzy, które wgryzą się w grunt, w podłoże, w powierzchnię i w szczątki ciała. By nie zginąć, muszę w naczyniach, w walizkach zamknąć twardą strukturę. Z myślenia i wyparcia i skrzydła, żebym leciała.

0: Słuchają państwo sobotniego poranka dwójki za 25 minut, godzina 8. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim. Przed mikrofonem ksiądz Piotr Kowalczyk.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyobraźmy sobie tę scenę, o której wspomina Ewangelia według świętego Mateusza. Ewangelia przeznaczona na 15 niedzielę zwykłą. Jezus wychodzi z domu i siada nad jeziorem galilejskim. Słońce, delikatny wiatr, woda uderzająca o brzeg i tak ogromny, napierający tłum, że Jezus musi wejść do łodzi, by móc do nich mówić. I zaczyna opowiadać. Nie używa skomplikowanej teologii, nie tworzy wzniosłych pojęć, których nikt by nie zrozumiał. Mówi o tym, co ci ludzie widzą na co dzień, o rolniku, o ziarnie, o ziemi. Opowiada przypowieść o siewce. Dzisiaj, 2000 lat później, ten sam Bóg staje nad brzegiem naszego życia i rzuca ziarno. Z punktu widzenia ekonomii, siewca z Ewangelii zachowuje się nieracjonalnie. Trwoni cenne ziarno, rzucając je na ubitą drogę. Twarde skały, ciernie. Rozsądny rolnik sieje tylko na przygotowanej roli. Ale Bóg nie kalkuluje w ten sposób. Jest siewcą o nieskończonej, ryzykownej hojności. Nie dzieli nas na rokujących i straconych. Jego rzekoma rozrzutność to w rzeczywistości dowód na to, że on nigdy

0: Ty nie traci wobec nas nadziei. Daje szansę każdemu. Ziarno Bożego Słowa jest zawsze doskonałe. Różnica polega na tym, na co trafia. Prawda jest taka, że w każdym z nas jest po trochu z każdej z czterech gleb, o których mówi Jezus. Udeptana droga to takie serce zrutynizowane. Słuchamy Ewangelii od lat, znamy ją na pamięć, więc słowo odbija się od nas jak od betonu. Zanim zdąży wniknąć, porywają je ptaki, nasz pośpiech, rozproszenia, codzienne zmartwienia czy kolejne powiadomienie w telefonie. Skała, czyli taki słomiany zapał, to nasze serce w chwilach religijnych uniesień. Piękne kazanie czy rekolekcje dają szybki entuzjazm. Pod spodem brakuje jednak głębokich korzeni, codziennej, cichej modlitwy. Gdy przychodzi życiowy kryzys lub wyśmianie, nasz zapał usycha. Ciernie to takie serce zagłuszone. Ziemia jest dobra, chcemy wierzyć, ale oplatają nas troski. Jezus mówi o łudzie bogactwa i doczesności. To nasza praca, kredyty, obowiązki. Te rzeczy z reguły nie są złe, ale gdy stają się najważniejsze, niszczą w nas ducha. Jesteśmy tak zajęci życiem, że zapominamy, po co w ogóle żyjemy. Ziemia żyzna to znowuż serce słuchające. To serce, które nie tylko słucha, ale zaprasza słowo do życia. Daje mu czas, chłonie łaskę z cierpliwością, wiedząc, że prawdziwy duchowy plon nie od razu widać. Słuchając tej przypowieści, łatwo wpaść w samooskarżenie. Zarosłem cierniami, jestem twardy jak skała, nic ze mnie nie będzie. Ale w życiu duchowym zasady są inne niż w rolnictwie. Gleba twojego serca nie jest wyrokiem. Zawsze możesz nad nią pracować. Jeśli twoje serce jest udeptane, proś Boga, by je skruszył. Jeśli masz w sobie kamienie grzechu, sakrament spowiedzi jest po to, by je z ciebie wyciągnąć. Jeśli zarastasz cierniami, weź duchowy sekrator i odetnij to, co kradnie twój czas. Siewca znów dziś wyszedł siać. Ziarno łaski właśnie pada. Pozwól mu zapuścić korzenie. Zacznij od jednego, najmniejszego dobrego owocu, a resztę zrobi Bóg.
1: Audycję z cyklu 5 minut nad Biblią. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim. Usłyszeliśmy rozważania księdza Piotra Kowalczyka.

0: Za 17 minut godzina 8, a więc w sobotnim poranku dwójki czas, aby powrócić do historii polskiego folku i do wątku, który rozpoczął Wojciech Osowski, czyli powiązań między muzyką folkową i punkową.
1: W zeszłym tygodniu wspominałem o Maćku Pietracho i przekornie okrasiłem ten wątek piosenką Elżbiety Mielczarek, wspaniałej bluesowej śpiewaczki, uznawanej za odkrycie Maćka i jego uczennice. Pietracho, Mielczarek i Martyna Jakubowicz spotykali się w klubie Remont w Warszawie, a w zasadzie w czymś, co działało jako folk klub Remont. Często wspominaliśmy poznański Folk Blues Meeting jako miejsce, w którym artyści prezentujące różne gatunki mogli zaprezentować się na jednej scenie. Przypomnę, że festiwal działał od 1977 roku aż po 81, czyli do stanu wojennego. Folk Club Remont powstał w 80 i jego działalność przerwało to samo wydarzenie. O ile w Poznaniu twórcą imprezy był Wiesław Królikowski, to w Warszawie pomysłodawcą i kierownikiem była równie barwna postać – Andrzej Amok Turczynowicz. Na jego postaci skupimy się niedługo, ale dziś chciałbym odnieść się do wydarzeń w Remoncie. Dlaczego porównuję je do tych poznańskich? Otóż podobnie jak tam, to wydarzenia wielowątkowe. Nazwa w tym kontekście jest dość myląca, bo w klubie oprócz muzyki tradycyjnej brzmiała też i ta wykraczająca i to bardzo poza ortodoksyjne pojmowanie hasła folk. Jak daleko? Ot, choćby koncert Ciechowskiego z zespołem, zanim Republika stała się tą republiką, czy Tomek Lipiński, a także artyści konceptualni jak Andrzej Mitan, czy z innej bajki perkusista Manamu Jacek Luter Lenartowicz. Oczywiście Pietracho Jakubowicz i Mielczarek. Podobnie jak we wspomnianym już kiedyś klubie Jajo pełne muzyki, słuchano w Remoncie muzyki z płyt zachodnich, niedostępnych w tamtych czasach. Kupowane na zachodzie i przywożone do Polski zwykle prezentowały repertuar popowy lub bardziej wysmakowany jazzowy. Mało kto wówczas wydawał fortunę na folkowe czy dopiero rodzące się punkowe wydawnictwa. To były prawdziwe białe kruki. Dziś, gdy patrzę na rolę muzyki,

książki widzę jej wszechobecność, ale i degenerację. Tworzy wypełniacz pustki. Platformy streamingowe oferują wszystko i to natychmiast i tworzą coś, co dziś zwie się playlistą. Nie dyskutuję z tym, ale czy to postęp? W czasach folk klub remontu muzyka była jak totem. Gromadziła wokół siebie ludzi, tworzyła społeczność, środowisko. Dzięki temu powstawały kolejne zespoły, a ci, którzy nie pokazali się na scenie, wybrawszy inną drogę rozwoju, stali się barwnymi postaciami z ciekawą historią. W połowie lat 90. i ja organizowałem koncerty folkowe w remoncie, m.in. jedyny koncert w Polsce duetu bretońskiego Paula Ilu i legendarnego harfisty Merzina. Koncert promujący ich wydaną w Polsce kasetę. Potem folk zagościł na dobre w folk-klubie prowadzonym przez Piotra Zgorzelskiego, tworząc miejsce, w którym tradycyjnie, a jakże, mieszała się muzyka, tym razem folk, z tą korzenną. Historia tego pierwszego folkowego przedsięwzięcia umknęłaby mi, gdyby nie Mirek Makowski. Grafik, wydawca, ale i fotograf, który przez lata dokumentował nieoficjalne wydarzenia kulturalne i był świadkiem swej epoki. Trudno w radio odsyłać do galerii fotograficznej, ale gorąco polecam zdjęcia dostępne w internecie. No cóż, była Elżbieta Mielczarek, pora na Martynę.

zasadnicza folku i muzyki bluesowej. Kolejny odcinek oczywiście w sobotnim poranku Dwójki za tydzień. Wszystkie, a Wojtek opowiada tę historię polskiego folku już od lat w sobotnich porankach, znajdą Państwo na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej na portalu polskieradio.pl.

0: autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18:00. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
2: Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
3: W naszym letnim cyklu Jesteśmy na wczasach, podróżujemy do wód.
4: Odwiedziliśmy już Busko-Zdrój, a teraz pora na prawdziwą gwiazdę wśród uzdrowisk – Ciechocinek.
3: Choć najczęściej kojarzy się z sanatoriami, spróbujemy pokazać go z nieco innej strony.
4: Poszukamy śladów historii i sprawdzimy, gdzie warto tu spędzić czas.
3: Zapraszamy dziś od 15:00.
4: Maria Czok
3: i Małgorzata Szymankiewicz.
0: Autopromocja.
5: A my w pracy. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła ósma.
6: Dowojka jesteś na miejscu, dbasz iść po tecielie.
5: Dziś jest oczywiście sobota, 11 lipca, 192 dzień roku. Słońce wzeszło 26 minut po czwartej, zajdzie 5 minut przed 21:00. A imieniny obchodzą Benedykt, Jan, Kalina, Olga i Pelagia. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. W sobotnich porankach to czas na najświeższe informacje z dziedziny muzyki folkowej i kultury tradycyjnej. Dziś przedstawi je Patrycja Cisz.
7: Etnowieści.
8: Dzień dobry Państwu. Jutro, w rocznicę pacyfikacji Michniowa, obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Tego dnia oddajemy hołd mieszkańcom polskiej wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Od wczoraj w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej można podziwiać wystawę nawiązującą do tych czasów. W Czepcu urodzone rekonstrukcje rodzinne to projekt artystyczno-badawczy powstały w oparciu o historię 5 pokoleń kobiet. Tytułowy projekt jest moją rodzinną opowieścią o kobietach, które nie miały tyle szczęścia co ja. Jedną z nich była moja babcia Anna Adzyma z domu Dedła, urodzona w 1932 roku w przysiłku Łuk należącym do Zdyni, mówi Natalia Chładyk, autorka projektu.
9: To moje babki i prababki, które doświadczyły bardzo trudnych, a wręcz traumatycznych doświadczeń, jakimi były wojny i deportacje. Właśnie w wyniku tej ostatniej nasze rodzinne pamiątki zostały utracone. I tutaj punktem wyjścia były dla mnie wspomnienia mojej babci. To właśnie na ich podstawie oraz na podstawie przeprowadzonych kwerend udało mi się zrekonstruować 5 ozdobnych elementów z łemkowskiego kobiecego stroju. Elementów, które kiedyś świadczyły o statusie społecznym kobiety. Wystawę można oglądać do 30 sierpnia w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Serdecznie zapraszam. Natalia Chładyk.
8: Także od wczoraj, tym razem w Galerii Sztuki Rok w Bielsku Białej, można oglądać

0: nową wystawę składającą się z dwóch części. Beskidy tam, gdzie dzwonią owce i Beskidzka Łąka. Mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Aneta Legierska-Bujok.
1: Idea wzięła się z tego, że w roku 2025 kultura górali polskich Karpat oraz żywieckie tradycje zdobnictwa bibułkowego zostały wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, a dodatkowo rok 2026 w województwie śląskim ogłoszony jest rokiem górali i obrzędów pasterskich.
2: I przy okazji świętowania tego roku górali, ale też Tygodnia Kultury Beskidzkiej, najdłuższego tygodnia w roku, zapraszamy do roku na te piękne wystawy, aby je zobaczyć i podczas TKB, i w lipcu, i również do końca wakacji od godziny 8 do 16.45 od poniedziałku do piątku.
0: Dodała Sabina Słowiak-Wandzel z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Wystawę można oglądać do 28 sierpnia, a jej wernisaż już w najbliższy wtorek o 17. Również we wtorek o 17, jednak w Muzeum Etnograficznym w Krakowie odbędą się wyjątkowe warsztaty tkania na okrągło.
3: Natalia Ciemborowicz-Luber na co dzień zajmuje się digitalizacją i upowszechnianiem zbiorów w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Warsztaty Tkanie na okrągło są częścią jubileuszowego cyklu To się udziela, który przygotowaliśmy z okazji 115-lecia muzeum. W tym cyklu osoby pracujące w różnych działach dzielą się swoimi pasjami, umiejętnościami, inspiracjami czerpanymi z codziennej pracy ze zbiorami. To okazja, żeby spotkać nas w nieco innej roli i przekonać się, że muzeum to nie tylko wystawy, ale także ludzie i ich zainteresowania. Podczas tych warsztatów będziemy tkać niewielkie, okrągłe formy na tamborkach, inspirując się tkaninami z naszych zbiorów. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca na warsztaty. Szczegóły i zapisy znajdziecie Państwo na naszej stronie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: A zapraszała Natalia Ciemborowicz-Luber z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Warsztaty Tkanie na okrągło w najbliższy wtorek od 17.
4: Etnowieści przedstawiła dzisiaj Patrycja Cisz. Jest 5 minut po godzinie 8, a więc sięgamy po raz 6 w tym tygodniu po naszą płytę tygodnia American Road Trip, muzyczna podróż skrzypka Augustina Hadelicha i pianisty Oriona Weissa, obejmująca szerokie spektrum muzyki amerykańskiej, inspirowanej między innymi bluesem, bluegrassem czy muzyką country. Aby tę płytę dostać, należy do nas napisać poranek2@polskieradio.pl, podać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę tygodnia, czy płytę dodatkową, którą dzisiaj jest album Pogłosy Kapeli Niwińskich. Muzyka z kolei z Kujaw. Jutro rozpoczyna się tabor kujawski, na którym między innymi właśnie Mateusz Niwiński i muzycy związani z tą kapelą. A więc jeszcze raz przypominam, proszę do nas pisać maile poranek2@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i wskazywać, czy wybierają Państwo album American Road Trip, czy płytę Pogłosy Kapeli Niwińskich.

0: A więc nasza płyta tygodnia, American Road Trip, czyli płyta Augustina Hadelicha i Oriona Weissa, powędruje do pana Eugeniusza z Łodzi. Gratulujemy. Natomiast płytę Pogłosy Kapeli Niwińskich otrzyma pan Maciej z Goleniowa. Panie Macieju, również proszę przyjąć gratulacje. Za mniej więcej 20 minut szansa zdobycia naszej folkowej płyty Poranka. A przypomnę, będzie to płyta z Drogi Wędrownej Orkiestry Gimplów. Płyta, która jeszcze czeka na swoją premierę, ale już mamy dla państwa egzemplarz przedpremierowo. Zachęcam zatem do uważnego słuchania sobotniego Poranka w Dwójki, a w nim teraz już relacja z kolejnego lubelskiego festiwalu, bo tam obrodziło w festiwale muzyczne. Dźwięk skrzypiec i bębnów niósł się ulicami Lublina, a mieszkańcy i turyści na chwilę zwolnili, by wspólnie zatańczyć, zaśpiewać i poczuć atmosferę prawdziwego święta tradycji. W ubiegły weekend centrum Lublina stało się miejscem spotkania z polskim folklorem w jego najbardziej autentycznej odsłonie. Na festiwalowej scenie wystąpiły kapele i orkiestry z różnych regionów kraju, prezentując bogactwo muzycznych tradycji Lubelszczyzny, Kaszub i wielu innych zakątków Polski.
1: Najbardziej zainteresowany byłem orkiestrą Dentą z Zaburza. Chciałem posłuchać ich utworów. No, wychowałem się też jako dziecko. Zaczynałem grać w takiej orkiestrze w Kraśniku, także również takiego typu utwory grywaliśmy. Stare, różne, przedwojenne, nawet jakieś tam walce, foxtroty. Tak mi się podoba, także jak wiem, że gdzieś taka impreza jest, to staram się przyjechać, posłuchać, czasem zatańczyć.
2: Marcin Kabat-Kowalczuk, Centrum Kultury w Lublinie, Centrala Tradycji, Eskapada Orkiestra. Festiwal nawiązuje bezpośrednio do Orkiestry Dentej, czyli Eskapada Orkiestry, która w swoim założeniu, powstaniu z tamtego roku, w 2025 roku, miała podróż na roztocze. Byliśmy u dwóch orkiestr, gdzie nowi uczestnicy Orkiestry Dentej pojechali do orkiestry z Zaburza i do orkiestry ze Zdziłowic, które kultywują granie starego repertuaru tanecznego, czyli polek, oberków, foxtrotów lubelskich. I festiwal Eskapada Tradycji nawiązuje troszeczkę do tej Orkiestry Dentej, ale w całym założeniu chodziło nam na koncentracji stricte na muzyce Lubelszczyzny, ale również o wyskok poza Lubelszczyznę. I w tym roku taką naszą eskapadą jest zaproszenie kapeli Kaszubskie Smyki oraz Pauliny Węsierskiej, która prowadzi dzisiejszego dnia warsztaty taneczne kaszubskie, jako całkiem inny region spoza Lubelszczyzny. I w kolejnych edycjach tego festiwalu, które chcielibyśmy organizować, chcemy również koncentrować się na muzyce lubelskiej, jako naszej tutaj, tej rodzimej, ale chcemy zapraszać inne zespoły z Polski, czy to ze Świętokrzyskiego, czy z Radomskiego. Generalnie, żeby zawsze był jakiś jeden taki moduł, który nam pokazuje różnorodność naszej polskiej muzyki tradycyjnej z Polski.
3: My się tylko popatrzyłyśmy, no, jak to wygląda. Ogólnie bardzo nam się podobało.

0: Mateusz Kreft, założyciel kapeli.
1: Nazywamy się Kapela Kaszubskie Smyki, pochodzimy Kościerzyna, Stężyca, okolice. W sumie razem już gramy od około 12-14 lat, tylko nazwa się zmieniła z zespołu. Tak poza tym ludzie, co grają, to są ci sami. Przede wszystkim co? Łączy nas pasja, muzyka, wspólne spotkania. Mamy występy nie tylko sceniczne, mamy występy również na wesela, na urodziny, wstępy, takie zrobienie muzyczne i niespodzianki w trakcie uroczystości. W sumie przypadkiem też, jak to zwyczaj się bywa, zbierali się ludzie po prostu gdzieś tam na jakąś imprezę, było jakieś po prostu spotkanie, ognisko, grill, zaczęliśmy grać. No i tak to w sumie tak początki tutaj od naszych najstarszych muzykantów, pana Józka, pana Kazika. Oni nas tutaj powiedzmy rozwijali w tym wszystkim i no i zaczęło się dziać. Stroje kaszubskie. Witek, chodź do pomóż na temat strojów kaszubskich, bo on tak może typowo może opowiedzieć bardziej.
2: Witek Domaszek, akordeonista. Zaczynając od góry jest kapelusz czarny z czerwoną wstążką, jak widać. Koszula z wyhaftowanymi mankietami, z haftem typowo kaszubskim, który jest naszym, można powiedzieć, dziedzictwem narodowym Kaszubów. Do tego jest kamizelka w kolorze czerwonym bądź wiśniowym lub czarnym, tak zwana westka, festka, zależy w jakim regionie Kaszub. I do tego frak, czyli powiedzmy taki płaszcz bez rękawów. I również wyhaftowany żupan, tak jak też tutaj pan Józek podpowiada. Do tego buty, na szczęście lekkie, przewiewne. I czarne skórzane buty, długie, mniej więcej do połowy piszczela.
3: Muzyka tradycyjna, a nie muzyka ludowa, ponieważ w dzisiejszych czasach muzyka ludowa, mam wrażenie, że ludziom kojarzy się nie do końca w pozytywny sposób. Czyli powiedzmy, są to takie koneksje zespołów folklorystycznych typu Śląsk, które czerpały z tradycji całego naszego kraju, uwspółcześniały tą muzykę, koloryzowały ją, ale ona bardzo mocno odbiegała od tradycji. Muzyka tradycyjna w naszym wykonaniu polega na sięganiu do źródeł, czyli do tych naszych zapisów czy nutowych, czy rejestracji dźwiękowych starych, przedwojennych, powojennych i chęci grania w taki sposób, jak grało się kiedyś na wsi. Nie jak to jest na pokazach tanecznych, festiwalach folklorystycznych. Oczywiście abstrahuję tutaj od Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych, który generalnie stricte nawiązuje tak jakby i czerpie tylko z muzyki tradycyjnej, ale my sięgamy do tego wykonania takiego jak najbardziej wiejskiego. Stąd nasza eskapada orkiestra, która miała eskapadę na Roztocze, żeby pograć z tymi muzykantami, posłuchać ich stylistyki wykonawczej, żebyśmy mogli również, tworząc orkiestrę przy Centrum Kultury w Lublinie, próbować grać właśnie w taki stary sposób.
4: Podoba mi się ze względu na to, że Lublin wszak wzdłuż i wszerz jest to stolica folkloru, także takie imprezy są jak najbardziej na miejscu w tym mieście, szczególnie w tym mieście.
5: W festiwalu Eskapada Tradycji uczestniczyła Anna Kowalowa z Polskiego Radia Lublin, a my w dzisiejszym sobotnim poranku dwójki jeszcze będziemy Państwa zapraszać na podlaską oktawę kultur, a także zajrzymy na folkowisko, które wciąż jeszcze trwa w roztoczańskim Gorajcu. Zresztą to Roztocze będzie się przewijać jeszcze przez dzisiejszy poranek, ale o tym za chwilę, bo ja chciałbym Państwa zaprosić na jutrzejszy koncert na warszawskim Gocławiu. To koncert w ramach festiwalu Muzyka Świata w Warszawie, przeniesiony z powodu trudnych warunków atmosferycznych, bo miało odbyć się wcześniej na świeżym powietrzu, do Terminalu Kultury Gocław. Jutro wystąpi tam zespół Dikanda. Zapraszamy Państwa zatem na 19 do Terminala Kultury Gocław na koncert tej już bardzo zasłużonej polskiej grupy folkowej. A my słuchamy teraz tria NAP.

Lena Nowak, Ahmed Al-Hatib i Wojciech Pulcen, czyli polsko-palestyńskie trio NAP w sobotnim poranku dwójki. Wspominałem Państwu o taborze, który rozpoczyna się jutro w Grzybowie na pograniczu Mazowsza, Kujaw, regionu Łęczyckiego. Tabor tak zwany sannicko-łowicki odbywa się tam już po raz czwarty. To tak jak każdy z taborów, okazja przede wszystkim do nauki, ale też oczywiście zabawy, a więc w programie warsztaty instrumentalne, tutaj w przypadku Grzybowa skrzypcowe i na harmonii, a także taneczne i śpiewacze. Mistrzami, którzy poprowadzą warsztaty, będą Piotr Zgorzelski, Justyna Piernik, Mateusz Niwiński, Agnieszka Niwińska, Jeremi Kowalski, Patryk Peterson i Jakub Mielcarek, ale ten tabor to także okazja do spotkania z mistrzami z tego regionu, czy też z pogranicza regionów, a więc z Janem Szymańskim, Heleną Stępniak, czy Janem Tomasikiem. To jeden z wielu taborów, które oczywiście latem odbywają się w różnych miejscach Polski. Dobiega końca tabor zachodni, a już niedługo rozpocznie się tabor wielkopolski połączony z konwentem dudziarskim, na którym pojawią się dudziarze nie tylko z różnych regionów Polski, ale z całej Europy. Będziemy na tym konwencie i na wielkopolskim taborze obecni, a więc mogą Państwo liczyć także na bliższe relacje z tego wydarzenia. Słuchaj.

Sobotni poranek dwójki, 27 minut po ósmej. Sięgamy zatem po naszą folkową płytę poranka. A jest nią zupełnie przedpremierowo debiutancki album Wędrownej Orkiestry Gimplów zatytułowany Z drogi. Wędrowna Orkiestra Gimplów, a więc muzyka roztocza, a wśród muzyk

muzyków, bardzo dobrze znane nazwiska, chociażby z warszawsko-lubelskiej orkiestry Dętej, no a przede wszystkim Filip Majerowski, także Karol Majerowski. Nie tak dawno swoją premierę miała nowa płyta duetów Cias, no a teraz właśnie Wędrowna Orkiestra Gimplów. I ja chciałbym państwa zapytać, co oznacza ta nazwa? No, chodzi mi oczywiście o Gimplów, Gimple. Co ta nazwa znaczy, skąd się wywodzi, jaki ma związek z Wędrowną Orkiestrą Gimplów, współcześnie nagrywającą muzykę tradycyjną Roztocza. Można do nas pisać poranek2@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22. Album Z Drogi czeka na państwa.

0: Wędrowna Orkiestra Gimplów z płyty Z Drogi, a my pytamy Państwa dzisiaj o znaczenie tej nazwy, co oznaczają gimple. Skąd pochodzi ta nazwa Wędrownej Orkiestry Gimplów? Można do nas wciąż jeszcze pisać poranek2@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22. Teraz nieco zmieniamy region, ale nie odchodzimy bardzo daleko z Lubelszczyzny. 4 dni koncertów, warsztatów i spotkań z muzyką tradycyjną z Polski i z zagranicy. Tak zapowiada się Podlaska Oktawa Kultur. Festiwal odbędzie się od 16 do 19 lipca w Białymstoku oraz w kilku miejscowościach województwa podlaskiego. Wydarzenie od lat przyciąga do regionu turystów. Motywem przewodnim tegorocznej odsłony jest szeroko rozumiane pogranicze. Nieznana kultura zawsze zachęca do tego, by ją poznać. A dlaczego publiczność wybiera Oktawę Kultur i co można będzie usłyszeć w tym roku, to sprawdza Dorota Sokołowska z Polskiego Radia Białystok.
1: Co przyciąga na Podlaską Oktawę Kultur?
2: Tak bardzo szeroko pojęta egzotyka. Im dalej leży ten kraj, z którego muzycy przyjeżdżają,

0: bardziej takie lokalne rytmy, dźwięki mam szansę usłyszeć, tym bardziej mnie to pociąga.
1: Tutaj mamy dostęp do muzyki z całego świata.
0: I to jest właśnie fantastyczne. I ja już wiem, że codziennie w programie, począwszy od pierwszego dnia do niedzieli, jest właśnie coś takiego, czego jeszcze nie słyszałam, co pierwszy raz w ogóle zobaczyłam na jakimkolwiek anonsie.

0: piękna historia, która utworzona przez 18 lat.
1: Dyrektor do spraw kulturalno-merytorycznych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, Bartłomiej Trzeciak.
0: Cieszymy się, że co roku możemy dawać radość i tradycje ludziom, mieszkańcom województwa podlaskiego, ale i nie tylko. Otwieramy się generalnie na nowe. Chcemy pokazać też gościom, którzy przyjeżdżają, przede wszystkim Spodki. Jest to kultowe miejsce, które zostało oddane z końcem marca. Otwieramy się na małą oktawę, tworzymy małą oktawę właśnie w tym miejscu. Występy są koncerty dla całych rodzin, ale też przede wszystkim są to warsztaty, które będą się bawić z tańców tradycyjnych.
2: Idea nie zmienia się od lat przy tworzeniu tego festiwalu. Jest to przede wszystkim ukazywanie Podlasia jako miejsca, w którym łączą się tradycje, kultury, które jest otwarte na różnorodność, na ukazywanie tej różnorodności i inspiracji, które płyną z tego spotkania.
1: Zastępca kierownika działu kultury ludowej PIK-u Anastazja Popławska.
2: W tym roku wyjątkowo programowi przyświeca hasło nowe, którym kierowaliśmy się przy doborze tego programu, są to pogranicza. Pogranicza bardzo szeroko rozumiane między współczesnością a tradycją, między lokalnością a globalnością i między różnymi kierunkami Europy. Nie tylko jako koncerty na głównej scenie rynku, ale też mnóstwo pobocznych działań, czyli edukacyjnych, warsztatowych, no i tych skierowanych do najmłodszego widza, czyli maluchów.

strażnicy. Piątek to jest południowe pogranicze Europy, czyli zapraszamy na Bałkany i do Karpat. Tu wystąpią zespoły, które będą nam pokazywać energię tej sceny, tej muzyki, kultury. Dolina Popradu, Fiśbanda, Sekunda Company i zespół z Bośni i Hercegowiny, który w bardzo taneczny sposób nam przedstawi flow pełne rytmu i pozytywnej energii. Na początek tradycyjnie poktańcówka na Młynowej, czyli wydarzenie pełne energii, pełne tańca, zaproszenia do wspólnego celebrowania świętowania tego wydarzenia, którym jest Oktawa. Tam zagrają różne kapele, będzie można i pośpiewać, i potańczyć, i porozmawiać z artystami, wspólnie się pobawić.

20 różnych wykonawców i artystów z Polski, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny i Francji. W tym roku duży nacisk położyliśmy na artystów z Polski, ale jak co roku Oktawa jest oczywiście wydarzeniem o międzynarodowym charakterze, także zaprosiliśmy również wyjątkowych artystów z zagranicy.

0: To są moje klimaty, takie folkowe, bo kiedyś się znalazłam do zespołu. Ja na ukulele gram, mąż na tamburinie grał.
1: Organizacyjnie tak, to jest impreza, którą się bardzo długo przygotowuje. Zaraz jak kończymy jedną edycję Oktawy, zaczynamy myśleć o kolejnej, więc te przygotowania trwają wiele miesięcy. Zespoły wybieramy według różnych kluczy i kryteriów i rzeczywiście no, nie da się stać przy tym. Noga sama chodzi i serce wrywa się do tańca.

O, te instrumenty dęte przypominają nieco orkiestrę Gimplów, więc zaraz do niej powrócimy. Ja tylko dodam, że Festiwal Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się w najbliższy czwartek, czyli 16 lipca, po tańcówką przy Młynowej w Białymstoku. Na scenie wystąpią m.in. Dresze, Nierodzinna Kapela Ostrowskich, Kapela Fedaków i Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta. Kolejne koncerty odbędą się przy ratuszu w Białymstoku. Podlaska Oktawa Kultur zawita również do innych miejscowości województwa.

0: Wyspa. Między innymi koncerty zaplanowano w Wojewodzinie, Suwałkach, Wąsoszu, Choroszczy, Goniądzu, Siemiatyczach i Stawiskach. Finał wydarzenia w kolejną niedzielę 19 lipca, a w programie znalazły się warsztaty tańców pomorskich oraz koncert z udziałem między innymi usłyszanej właśnie warszawsko-lubelskiej orkiestry dętej. A my teraz do innego zespołu z dęciakami powracamy, czyli do wędrownej orkiestry Gimplów. Jest z nami słuchacz, który znał odpowiedź na nasze pytanie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
1: Imię Sławek, wspólnie z Łomży. I chciałem odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy chodzi o rodzinę Gimplów. To jest rodzina pochodzenia żydowskiego, okolice Biłgoraja.
0: Tak jest.
1: Muzykę klezmerską wykonywali.
0: Tak, tak. To byli wędrowni muzycy,
1: tak,
0: którzy po wsiach Roztocza wędrowali. Podobno też nosili ze sobą rozkładany parkiet. Ciekaw jestem, jak to mogło wyglądać. No i grali do tańca, podobnie jak wędruje też wędrowna orkiestra Gimplów, a do pana powędruje płyta zatytułowana Z drogi oczywiście. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Miłej soboty.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Do usłyszenia, panie Sławku.

0: Zespół Wernychora w sobotnim poranku dwójki jest za kwadrans dziewiąta.
1: Herbarium ludowe.
0: Tradycja stosowania ziół w lecznictwie, ale także w życiu codziennym jest głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze ludowej. Dzięki przekazom ustnym wiedza o leczniczych właściwościach roślin utrwalana była przez wieki. Lecznicze specyfiki i mikstury przygotowywane były z roślin zarówno dziko rosnących na łąkach, miedzach, jak też uprawianych w ogródkach przydomowych lub trzymanych w doniczkach. Żeby przygotować owe specyfiki i mikstury, trzeba było najpierw pożądane rośliny zebrać w odpowiedni sposób, we właściwym czasie, a także z dbałością je przechowywać. Przy zbiorze ziół przestrzegano wielu zaleceń, przez co rośliny zyskiwały większą moc leczniczą. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Sposoby, czas zbioru i przechowywania roślin zielnych. Jak już wspominałyśmy, rośliny na obszarach wiejskich były nierozłączną częścią zwyczajnego krajobrazu. Ale jak to w ludowej tradycji bywa, ten roślinny krajobraz miał dychotomiczny charakter. Był jednocześnie nie był światem ludzkim. Do nas należały rośliny służące głównie za pokarm, natomiast rośliny dziko rosnące budziły ciekawość, respekt, a nawet lęk ze względu na ich moce magiczne i uzdrawiające. Obecnie każdy z nas, posiadający jakiś zasób wiedzy na temat ziół, może iść w teren na zbiory. Tradycyjnie obowiązywał jednak szereg reguł, których należało przestrzegać, ponieważ wierzono w magiczny, czasem wręcz boski rodowód leczniczych właściwości roślin.
3: Zbiór ziół na polskiej wsi był powiązany z fazami księżyca, a później też z kalendarzem świąt kościelnych. Ważna była też pora dnia. Zioła zbierano bądź wczesnym rankiem, tuż po wyparowaniu rosy, lub w samo słoneczne południe. Tu zależało, która część rośliny była zbierana. Okazuje się, że o świcie zioła mają w swoich tkankach najwyższe stężenie olejków eterycznych i substancji aktywnych. Olejki eteryczne są lotne i kiedy słońce w ciągu dnia coraz mocniej świeci, one zaczynają parować, stąd ich stężenie w tych tkankach roślinnych jest już mniejsze. Więc zbieranie ziół o świcie jest bardzo zasadne.

0: o świcie rośliny nie są przegrzane, są bardziej uwodnione, więc jest to najlepszy moment faktycznie, żeby te zioła zbierać. Jednak niektóre z roślin zbierano w samo południe i tu chodziło głównie o rośliny, które były związane z takimi pozytywnymi wierzeniami. Wierzono, że te rośliny mają pozytywne moce magiczne, mają działanie ochronne i odpędzające złe moce. I spośród tych roślin, które zbierano w samo południe, chciałam tutaj powiedzieć o mięcie. Mięta to była roślina związana z takim pozytywnym wierzeniem, że ma przynosić szczęście i była też uważana za bardzo powszechny afrodyzjak. Właśnie miętę wykorzystywano do przyrządzania naparów miłosnych, noszono ją przy sobie jako afrodyzjak i stąd do dzisiaj w naszej kulturze przetrwało powiedzenie, że czujemy do kogoś miętę. To właśnie wywodzi się z tych tradycji i ludowych wierzeń zielarskich.
1: Siałam rutę, siałam miętę, siałam lelię, siałam...
2: Przede wszystkim zbiorem ziół zajmowały się kobiety. Powodował to między innymi jasny podział ról społecznych oraz predyspozycje kobiet do leczenia powiązane z opiekuńczością i wrażliwością na cudze cierpienie. Ogromną rolę pełniła również dwoistość ludowej wizji świata. W niej kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn, posiadały pewne cechy demoniczne, moc magicznego działania na otaczającą rzeczywistość. Zioła zasiane lub zebrane przez mężczyzn najczęściej traciły swoją moc leczniczą. Dodatkowo uważano, że zioła muszą być zbierane przez kobiety starsze, najczęściej po menopauzie. Wynikało to z wierzenia, iż kobiety w czasie okresu, ciąży oraz połogu są nieczyste, więc rośliny przez nie zebrane mogą nawet zaszkodzić. No nie mam się co oszukiwać, w tamtych czasach młode kobiety najczęściej były albo w ciąży, albo w połogu, ponieważ ten cykl był dość częsty.

0: Najsilniejsze właściwości przypisywano roślinom zebranym w pierwszej kwadrze Księżyca aż do pełni. Pierwsza kwadra Księżyca to ten moment, kiedy widać jego prawą stronę i Księżyc rośnie, zbliżając się do pełni. Okazuje się, że w pierwszej kwadrze Księżyca soki roślinne przemieszczają się z dołu ku górze. W taki sposób działa Księżyc, powodując wtedy też na przykład przypływy w morzach i oceanach. Wtedy właśnie nadziemne części roślin, jak liście, łodygi i kwiaty, są nasycone najbardziej substancjami aktywnymi, olejkami eterycznymi i witaminami. Okazuje się też, że rośliny, które są zbierane dla korzeni i kłączy, czyli dla tych organów, które są pod ziemią, lepiej prowadzić ich zbiór w fazie ubywającego księżyca po pełni, ponieważ wtedy te soki w roślinach przemieszczają się dokładnie w drugą stronę, więc wtedy energia roślin koncentruje się w ziemi.
1: Z czynnością zbierania ziół wiązały się zalecenia odnoszące się również do miejsca, z którego należało pozyskiwać materiał zielarski, a także czasu, który powinien być ściśle przestrzegany, aby zioła mogły być skuteczne w działaniu. Najskuteczniejsze działanie miały rośliny rosnące na miedzach, granicach, przy płotach oraz w szczególnych miejscach, w okolicach kapliczek, świętych figur lub przydrożnych krzyży. W takich miejscach granicznych działy się rzeczy tajemnicze. Ukazywały się diabły i demony, tam właśnie rosły zioła, których właściwości lecznicze były wspierane przez magiczne moce. Również wierzono w wyjątkową moc roślin skrytych głęboko w lesie, iście demonicznym terytorium.
0: Sukcesywnie z rozwojem kultu chrześcijańskiego na polskiej wsi zbiór roślin był wiązany z kalendarzem świąt kościelnych. Rośliny zbierano najczęściej na łąkach i w lasach w okolicy Bożego Ciała, Nocy Świętojańskiej, ale później związanej też po prostu z kultem świętego Jana Chrzciciela, czy w związku ze świętem Matki Boskiej Zielnej. I wszystkie zwyczaje związane z tym zbieraniem roślin były bardzo zasadne, jeśli popatrzymy na to z perspektywy dzisiejszej wiedzy naukowej, ponieważ rośliny zbierano w miejscach oddalonych od siedzib ludzkich,

0: wszystkich. Unikano miejsc zanieczyszczonych. Podczas zbierania ziół, co było już bardziej takim magicznym elementem i jakąś taką afirmacją, szeptano różne zaklęcia i modlitwy, prosząc rośliny o zdrowie.
1: Użytkowanie ziół w medycynie ludowej nie było sprawą przypadku, lecz wiązało się z szeroką wiedzą dotyczącą ich działania leczniczego. Wiele z tych praktyk nie miało racjonalnego wytłumaczenia, ponieważ to lecznictwo tradycyjne wywodziło się z ludowej wizji świata i było jej integralną częścią. Działanie racjonalne i magiczno-rytualne tworzyły nierozerwalną całość, gdzie wierzenia przedchrześcijańskie mieszały się z wińskimi praktykami magii i legendami o pochodzeniu roślin.
2: O sposobach, czasie zbioru i przechowywania roślin zielnych opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Za tydzień dowiemy się o jedzeniu z łąk karmiącym ludzi. Przypomnijmy, cykl Herbarium Ludowe przygotowuje w sobotnich porankach Dwójki Patrycja Cisz, a wszystkie te opowieści znajdą Państwo na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej na portalu polskieradio.pl. Słuchają Państwo sobotniego poranka Dwójki za 6 minut 9.

0: Autopromocja.
1: Mały, duży ekosystem, pełen spotkań, działań, wzajemności, życia, które wymyka się kontroli. Ogrody, ich miejsce w kulturze, towarzyszące im myśli, wątpliwości, obietnice, to one będą tematem naszej najbliższej wspólnej nocnej strefy. A współtworzyć ją będą Państwa opowieści, bo ciekawi mnie, jakie są Państwa ogrody. Muzyka, ludzkie sprawy, tajemnice roślin. We wtorek o 22:30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
2: Dwójka na fali,
3: czyli nowa letnia audycja.
2: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
3: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
2: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Manciniego.
3: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
2: Dwójka na fali.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
2: Mariusz Gradowski
3: i Grzegorz Dąbrowski.
4: Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
5: Dwójka. Józeś H. na miejscu. Krzysztof Trebuniatutka.
6: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 9:00. Dziś jest oczywiście sobota, 11 lipca, 192 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:26, zajdzie 5 minut przed 21:00, a imieniny obchodzą Benedykt, Jan, Kalina, Olga i Pelagia. Jeszcze raz składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. W sobotnim poranku Dwójki czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Marcin Pesta.
7: Witam ponownie w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Od dziś można oglądać wystawę w kalejdoskopie życia i sztuki George Sand. Ekspozycja przygotowana w 150. rocznicę śmierci francuskiej pisarki przybliża mniej znane wątki z jej życia, twórczości i działalności artystycznej, a także związki z naszym kompozytorem, mówi Seweryn Kuter, kustosz Muzeum Fryderyka Chopina.
8: Zobaczą Państwo naprawdę niesamowite obiekty, różnorodne bardzo, stąd nazwaliśmy tą wystawę kalejdoskopem życia i twórczości George Sand, żeby troszkę usprawiedliwić tą różnorodność, ale taka była ambicja, żeby pokazać George Sand jako artystkę, jako literatkę, jako osobę zajmującą się bardzo mocno kwestiami ekologicznymi, przyrodniczymi, ale też taką ikonę współczesną, ponieważ rzeczywiście ona nabiera ogromnego znaczenia dla Francuzów i dla Polaków i będziemy mieć taką też część poświęconą jej recepcji. Czy zobaczymy, jak dzisiaj artyści przedstawiają George Sand.
7: Na wystawie można zobaczyć m.in. rękopisy, grafiki, fotografie i pamiątki związane z George Sand, a także poznać jej zainteresowania teatrem, rysunkiem i sztukami plastycznymi. Ekspozycja będzie prezentowana w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli do 10 stycznia przyszłego roku. W ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie dziś premiera plenerowego spektaklu Sen nocy letniej Williama Szekspira w reżyserii Jakuba Krofty. Przedstawienie zainauguruje cykl Szekspir pod gwiazdami, który przez całe wakacje będzie prezentowany w wyjątkowej scenerii zamkowych ogrodów. To jedna z najsłynniejszych komedii Szekspira, pełna magii, miłosnych pomyłek i spotkań świata ludzi ze światem elfów. W rolę Oberona, króla elfów, wcieli się Grzegorz Małecki.
9: To będzie wydarzenie, jakiego jeszcze Warszawa chyba nie widziała. Ja się niezwykle cieszę z kilku powodów. Po pierwsze, to jest powrót do takiej prawdziwej szekspirowskiej tradycji. Dziś trudno nam sobie to wyobrazić, ale kiedyś Szekspir grywany był właśnie pod gołym niebem. To były rzeczy grane na ulicach, targach, jarmarkach.

0: To jest w takim najlepszym tego słowa znaczeniu powrót do takiego kuglarstwa, teatru nieco jarmarcznego, aczkolwiek w bardzo wykwintnej scenografii, jaką daje nam Zamek Królewski.
1: Spektakl będzie można oglądać pod gołym niebem w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie codziennie oprócz poniedziałków do 19 sierpnia. W Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku dziś drugi dzień Festiwalu Góry Literatury. Program obejmuje spotkania z pisarzami, debaty, koncerty, warsztaty i wydarzenia artystyczne w kilkudziesięciu miejscowościach regionu. Dzisiejsze wydarzenia na Zamku Sarny rozpocznie debata w paśmie sztuk wizualnych zatytułowana Terytoria Niezawiści. Czy możliwa jest edukacja bez porównywania i rywalizacji? O kolejnych festiwalowych wydarzeniach nasza reporterka.
2: Cały czas w Zamku Sarny można też oglądać wystawę zatytułowaną Kamień, papier, nożyce.
3: Tutaj, jeśli weźmy w piwnicy, jest część kamień. I tutaj mamy instalację audiowizualną. Kiedy dotykam się do tego koło, ja mogę robić muzykę.
2: Część ekspozycji przygotowaną przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych prezentowała jedna ze studentek tej szkoły. O 12:00 na scenie głównej spotkanie zatytułowane Zwrot Ludowy. Ważne są również czytania. Wczoraj Robert Więckiewicz znakomicie zaprezentował jedno z opowiadań Wiesława Dymnego.
4: Nie jestem ten człowiek, co go szukacie. Ja o niczym nie wiem. Ja nikim nie byłem. Ludzie, zamknij pysk, ty gestapowski wściekły psie.
2: Dziś o 23:00 Maja Ostaszewska i autorka Olga Tokarczuk przeczytają opowiadanie Schronienie. Ze Ścinawki Górnej dla Wiadomości Kulturalnych Dwójki Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Wydarzenia Festiwalu Góry Literatury na Dolnym Śląsku potrwają do 18 lipca. Muzeum w Luwrze zostało zamknięte do poniedziałku 13 lipca z powodu kolejnej fali upałów we Francji. Mieszczący znane na całym świecie zbiory, zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany. Przy tak wysokich temperaturach jest to utrudnieniem zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Jednak nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zaciemnionym miejscu. W upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Już wczoraj temperatura w kilku miejscach we Francji przekroczyła 40 stopni. To były wiadomości kulturalne. Po szczegóły informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dziś takie temperatury w Polsce nam nie grożą. Ma być zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie Polski. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 17 do 19 stopni, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny, miejscami w całym kraju porwisty, północny i północno-zachodni.
7: Reklama.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Reklama.

8 minut po godzinie 9 rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego spotkania, a w niej zaproszenie na nową wystawę w Muzeum Wsi Kieleckiej. Tam można podziwiać ceramikę z tego regionu Polski, nie tylko tę użytkową, związaną z tradycyjnym, jak to się mówiło, garncarstwem, ale także ceramiczną rzeźbę i o tym porozmawiamy mniej więcej o 9:30 z naszą gościnią, a nieco wcześniej zajrzymy na trwający jeszcze festiwal Folkowisko. Magdalena Wojtulanis, Patrycja Cisz, Piotr Kędziorek. Zapraszamy.

0: Jacqueline Fuentes w sobotnim poranku Dwójki. Setki osób z całego kraju bawią się na tegorocznym folkowisku w Gorajcu na Roztoczu. Tym razem festiwalowi przyświeca hasło Łukiem Karpat. Chodzi o sięganie do korzeni, do dziedzictwa pierwszych osadników. Uczestnicy chętnie biorą udział w spotkaniach i warsztatach, ale niezmiennie najważniejsza na folkowisku pozostaje oczywiście muzyka.
1: Piotr Damasiewicz, zespół Into the Woods.
2: Jak

0: Wasz materiał sprawdza się na tego typu festiwalu. Spotykamy się na folkowisku, jesteśmy na pograniczu polsko-ukraińskim. No jest to taka, powiedziałabym, atmosfera taka sąsiedzka.
1: Mi to bardzo pasuje, nam szczególnie. My na tym polu wyrośliśmy właśnie takiej swojskości. Ja wcześniej bardziej moje granie należało do takiego środowiska jazzowego, około jazzowego, muzyki improwizowanej czy współczesnej, a tutaj ta swojskość mnie urzekła, to, że my po prostu siedzieliśmy przy ogniu i sobie wspólnie muzykowaliśmy i każdy z nas jest otwarty na nowe i to jest ciekawe też również u górali, którzy do tego tak podchodzą i ta swojskość naprawdę nam służy, bo tworzymy wspólnie taką muzyczną więź.

0: Alicja Krzeszowiak.
1: Weronika Bojęś.
2: Krzysztof Ryt.
3: Przyjechaliście na folkowisko z Suchej Beskidzkiej i mam wrażenie, że górale tutaj na pograniczu kultur, na pograniczu polsko-ukraińskim są jakąś taką ciekawostką. Czy macie też podobne wrażenie, że jednak te wasze stroje, ten wasz koloryt, że on zachwyca cały czas?
0: Jest takie poczucie i faktycznie ludzie też dają o tym znać. Natomiast no, łączy nas wszystkich muzyka, więc to, że się różnimy, to nie znaczy, że nie odnajdujemy tego wspólnego języka.
1: My jesteśmy częścią tego wielkiego łuku Karpat. Jesteśmy też potomkami Wołosów, którzy wędrowali, przybyli też i tutaj w Połoniny Bieszczadzkie, i na nasze babiogórskie Gronicki.
2: Aż dotarli Wołosi do Bramy Morawskiej. No i tam się jakby zatrzymali, nie? Ale to, co zarazili ludzi po drodze, to zresztą zostało to w gwarze, te określenia wołoskie takie, to my to jakby odczuwamy stale. W nazwach miejscowości wszystko to jest pozostawione, ślady właśnie Wołosi pozostawili.
3: Ale ja myślę, że trzeba absolutnie walczyć też ze stereotypami na temat Wołochów, bo oni wcale nie tylko trudnili się wypasem owiec, to absolutnie nie tak, ale co do tradycji muzycznych, to są one niesamowite.
4: Dzień dobry, Iwona Pawelec-Burczaniuk, Gorajewski Uniwersytet Ludowy, działający przy Stowarzyszeniu Folkowisko. Mamy bardzo dużo warsztatów w naszym Gorajewskim Uniwersytecie na Festiwalu Folkowisko. Ja prowadzę warsztaty filcowania wełny. Wełna, owce, to jest temat przewodni naszego festiwalu, Folkowisko Łukiem Karpat, więc jesteśmy blisko tych wełnianych tematów.
3: Co pani ma przed sobą?
5: Formę do zrobienia kubka takiego, pojemnika takiego.
3: Pojemnik powstanie.
5: Z tego co wiem, to muszę rwać tą wełnę i układać ją dookoła. I potem będą takie warstwy jakby krzyżowały się, czyli taką siatkę trzeba zrobić z tej wełny.
3: No to w sumie będzie też jakaś piękna pamiątka do zabrania do domu.
5: Będziemy wodą moczyć. Staram się.
3: Czy to jest jakiś odpoczynek od codziennych obowiązków?
5: Tak, na pewno.
3: Zajęcia antystresowe.
5: Dokładnie.
3: Jakie to będzie miało później wykorzystanie u pani?
5: Pewnie będzie gdzieś na wystawie u mnie w domu.
3: Czyli zajmie jakieś honorowe miejsce.
5: Na pewno.
3: I panowie też na zajęciach z filcowania wełny. Proszę powiedzieć, co to za doświadczenie.
6: Pierwszy raz w ogóle z taką formą zajęć, zabawy w ogóle z wełną, łączenia i filcowania. Nowe doświadczenie, totalnie coś innego.
3: Tu widzę, że przeszłam do grupy wycinanki.
7: Próbujemy swoich sił w takich tradycyjnych wycinankach.
3: A co panią zainteresowało w wycinance?
8: Kultura ludowa. A ja jestem etnografem z zawodu, więc mnie po prostu ciekawi.
7: To są warsztaty z handpołku, czyli takiego, to

0: tatuażu w tradycyjnym stylu. No i jak widać, teraz właśnie obrysowujemy wzory, będziemy na sztucznej skórze właśnie wykonywać je, takie też wzory właśnie ludowe, folkowe, regionalne.
1: Parzenicę pani ma?
0: Dokładnie tak, podhalańską. Tutaj wiele z nas wybrało, bardzo ładny wzór i ciekawy.
2: Tomasz Ponikło, scena słowa, folkowisko.
1: Jaki jest pomysł na tegoroczną scenę słowa?
2: Scena słowa jest przestrzenią do spotkania i wsłuchania się w różne narracje, dlatego przygotowaliśmy takie perspektywy, które łączą zarówno wymiar kulturowy, jak i podróżniczy, jak i wreszcie czysto literacki, a więc chcieliśmy przejść od takiej historii, która wydarzała się zgodnie z tematem tegorocznej edycji w regionach Karpat, dlatego między innymi zaprosiliśmy Macieja Janowskiego, ale też powędrować dalej w światy również wyobrażone, stąd wśród naszych gości Radek Rak. Do tego patrzymy też na to, co jest bardzo blisko i stanowi o naszej codzienności, także niestety trudne tematy związane z wojną w Ukrainie. Kolejny już rok niestety muszą być obecne na naszym festiwalu, dlatego scena słowa też pozwala na to, żeby być zarówno blisko przez reporterską opowieść Antoniny Palarczyk i Olgi Solarz, jak i trochę bardziej zdystansowanym, włączając w to też perspektywę takiego namysłu politycznego, ponieważ wiemy, że sytuacja jest nie tylko na froncie walk, ale też na froncie informacyjnym trudna.

0: мати.
1: Я ще називам Антон Лубій. Єстем українським жовнежем, а також чоловіком культури. Jestem frontmanem zespołu Jory Klotz.
2: Ukraińcy walczą, ale muszą też normalnie żyć, więc ty przyjeżdżasz też tutaj na festiwal do Gorajca, żeby się spotkać z ludźmi. Czy też trochę po to, żeby odpocząć od tej wojennej rzeczywistości?
1: Tak, bo ostatnie moje lata życia, oni wszyscy przeszli na wojnie. Teraz armia ukraińska się zmienia cały czas w tym, bo psychologia, która działa na froncie, to jest troszeczkę inna psychologia, bo kiedy psycholog zwykły chce zrobić człowieka człowieka, to na froncie psycholog frontowy chce zrobić człowieka nie człowieka. Bo kiedy ty przychodzisz do armii, ty spotykasz się z tym, że czego ty nigdy nie robię w swoim życiu.
3: Łukiem Karpet!
4: Marcin Piotrowski, Festiwal Folkowisko.
2: Gdybym miała poszukać jednego słowa, które opisuje ten festiwal, to powiedziałabym sąsiedzkość.
4: Może sąsiedzkość to jest takie trudne słowo, bo sąsiedzkość bywa różna. To jest właśnie tak jak z granicami. Tutaj rodzinność. Bardziej to bym stawiał, bo popatrzę, ile tu jest młodych ludzi, dzieci. Nie ma internetu, przecież to czasem potrafi zaskoczyć. To jest taki odwyk, odtrutka, poczucie przestrzeni, zieleni, drzewa, które nad nami rosną. Przecież one są świadkami historii. Są łąki, lasy, to czego czasem ci najmłodsi nawet nie znają, że mogą pójść do koni naszych, że tu są krowy, że są bociany. Tutaj możemy też eksperymentować z tą wsią, bo my nie chcemy skansenu, my chcemy pokazać, że można czerpać z naszej tradycji i ona jest niesamowita, że można oczywiście kultywować je w formach niezmiennych, in crudo, ale można też pójść w rock, punk czy jazz i możemy być dumni z tego, co nasi dziadowie, pradziadowie stworzyli. I kultura ludowa jest kulturą przekazywaną z człowieka do człowieka, kulturą mówioną, spotkania. I Gorajec, Folkowisko jest miejscem spotkań i taki był nasz cel, żeby ludzie siedli przy ognisku, żeby wyciągnęli instrumenty.

0: żeby tak jak tam teraz widzę mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego, który z chłopakami z Jory Koca z Ukrainy przy jednym stole stoją, rozmawiają, wymieniają się swoimi opowieściami. I takich opowieści, zakątków tutaj jest bardzo dużo.
1: Z Marcinem Piotrowskim, szefem folkowiska, rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska, która bawiła również na tym festiwalu. To w Gorajcu na Roztoczu i festiwal ciągle trwa. Do jutra jeszcze można wybrać się i wziąć udział w tej zabawie i poczuć tę, jak mówił Marcin Piotrowski, rodzinną atmosferę.
2: Jej, do! Jej, do!

Bum Bum Orkestar. Na początku tego roku świętowali u nas swój jubileusz, no a występują też na festiwalu

0: muzyka Antonina Dworzaka, Kian Soltan i Staatskapelle Berlin w sobotnim poranku dwójki za 29 minut 10.
1: Gość poranka dwójki.
0: A dziś gości u nas pani Emilia Pstrągowska z Muzeum Wsi Kieleckiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Czyli z kieleckiego skansenu Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie 14 czerwca otwarta została wystawa Od garnka do figurki, ceramika ludowa kielecczyzny. Pierwsze pytanie to, jak państwo tę kielecczyznę definiują, czyli o jakim regionie mówimy, bo często teraz mylimy regiony etnograficzne czy historyczne z granicami województwa, więc jak rozumiem, nie mówimy tutaj o województwie świętokrzyskim,
2: oczywiście,
0: tylko o regionie etnograficznym.
2: Oczywiście, no dla nas to jest region przede wszystkim etnograficzny, czyli ziemia kielecka, szeroko rozumiana. Wszędzie tam, gdzie etnograficznie, historycznie było garncarstwo, bo oczywiście zależy, do których czasów się odwołujemy, ale tych ośrodków na ziemi kieleckiej było naprawdę bardzo dużo swego czasu i dzisiaj na wystawie pokazujemy cztery takie w ostatnim czasie jeszcze czynne ośrodki, nie ograniczając się do obecnego województwa świętokrzyskiego, dlatego że sięgamy również do obecnych granic administracyjnych Mazowsza, czyli do ośrodka Iłżeckiego.
0: No właśnie, ośrodek w Iłży, ośrodek w Rędocinie, to są takie ośrodki bardzo jeszcze, mam wrażenie, aktywne. Można spotkać wytwórców z tych okolic na rozmaitych targowiskach, od chociażby podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Jak w ogóle takie ośrodki się wykształciły? Czy

0: to jest zwyczajnie związane z dostępem do gliny?
1: Oczywiście, czy... że tak. To znaczy garncarstwo jest rzemiosłem i domeną starą jak świat, prawda? Ludzie potrzebowali no, naczyń, żeby spożywać i przygotowywać i spożywać posiłki. Tak jak, nie wiem, tak jak tkanina i włókno jest czymś, co towarzyszy ludzkości od zarania, tak i właśnie garnki wypalane następnie w piecach. Więc Kieleczyzna, właśnie ta dawna Kieleczyzna, szeroko rozumiana, potężna i duża środkowa Polska, po prostu gliną stała. Ten surowiec był dostępny, stąd też no, w takim okresie świetności, czyli mówimy tutaj do wieku XIX, w wieku XIX jeszcze, no, szacujemy, że na tej ziemi kieleckiej było około 50 większych ośrodków garncarskich.
0: A teraz się cieszymy z 4.
1: To prawda.
0: Z czego żaden już nie jest większy.
1: Żaden już nie jest większy, no ale proszę sobie wyobrazić, że no, taka jest domena też, znaczy etnografowie o upadku garncarstwa mówią już od jakichś dobrych 200 lat.
0: Etnografowie wieszczą upadek wszystkiego to prawda, od początku to prawda, tej dyscypliny generalnie.
1: To prawda. Tak. No, jeżeli chodzi o tą ziemię kielecką, to, no, to okres z takiej właśnie świetności przypada na wiek XIX, tak jak mówię. No ale Iłża jest bardzo mocnym i starym ośrodkiem. Podobnie, mało znane dzisiaj, Chałupki, które również pokazujemy na wystawie. Mhm. Ośrodek w Chałupkach jest mniej znany z kilku powodów, no, ale to może tylko zaznaczę, o których to ośrodkach mówimy. Pan wymienił Iłży i Rędocin, bo rzeczywiście to były takie znaczące, no i znane ośrodki. A oprócz tego na wystawie pokazujemy jeszcze dwa, a mianowicie ośrodek Denkowski, to są okolice Ostrowca Świętokrzyskiego, Denków, oraz Chałupki, jak mawiają miejscowi. Chałupki.
0: A Chałupki leżą w której części Kieleczyzny?
1: To jest
0: jakiego miasta?
1: Pod Kielcami, na południe od Kielc, gmina Morawica. Mówię tutaj o Chałupkach właśnie nie bez przyczyny, dlatego że to jest ośrodek jeden ze starszych, ale może właśnie mniej odbił się w literaturze dostępnej, mniej jest znany, dlatego że to był ośrodek typowo wiejski. To znaczy on nie miał związków z miastem ani z cechami, które powstawały właśnie w miastach, miasteczkach. Więc ta produkcja garnków, naczyń była tylko i wyłącznie na rynek własny, prawda? To były naczynia potrzebne w gospodarstwie. I mówię również o Chałupkach dlatego, że tak jak pan zauważa, że wiele z tych ośrodków dzisiaj no, w jakiś sposób się aktywuje, prawda? Wspomniał pan o Iłży, o Rędocinie. Ja tutaj akurat w przypadku Iłży, no to nie do końca widzę ciągłość, dlatego że tamci garncarze no, z dawien dawna, prawda? Poumierali jeszcze w latach 70-tych, 80-tych może, ale dzisiaj mamy ich, powiedzmy, no, kontynuatorów tej tradycji. Natomiast w Chałupkach mamy do czynienia z no, nieco mniejszym ośrodkiem o mniejszej wadze. Za to tutaj mamy ciągłość i przekaz międzypokoleniowy, dlatego że obecnie działa tam już 6. pokolenie garncarzy. Proszę to sobie wyobrazić. 6. pokolenie. Mówię też o tym dlatego, że ci spadkobiercy, ci obecni ceramicy wystąpili właśnie o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Czekają, wniosek został już złożony i czekają tutaj na decyzję.
0: Te inne ośrodki są już na tej liście?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Czyli Chałupki wyprzedzają tutaj w tych staraniach pozostałe te ośrodki Kieleczyzny. Mówimy o garncarstwie, co jest jakby związane z tym, tą praktyczną stroną ceramiki. No ale ta praktyczna strona tej ceramiki tradycyjnej ma coraz mniejsze znaczenie, bo ważniejsza jest ta dekoracyjna.
1: To prawda. Rzeczywiście nawet w Muzeum Wsi Kieleckiej, czy właśnie w innych instytucjach, które prezentowały to garncarstwo, czy ceramikę ludową, no najczęściej nacisk kładziono właśnie na użytkowość, czyli na garnki, garncarstwo. Ja na tej wystawie chciałam pokazać,

0: pokazać pewną przemianę, to znaczy w jaki sposób doszliśmy do rzeźby w ceramice, do figur. To nie jest tak, że rzeźba wyparła całkowicie, prawda, robienie garnków, natomiast również nie byłoby rzeźby ceramicznej, nie byłoby figur, nie byłoby świątków, gdyby nie garncarstwo, prawda, gdyby nie to rzemiosło użytkowe.
1: To o rzeźbie ceramicznej powiemy więcej za chwilę, a teraz krótka przerwa muzyczna.

0: naszym studiu dziś Emilia Pstrągowska, etnografka z Muzeum Wsi Kieleckiej. Rozmawiamy o kieleckiej ceramice w związku z wystawą otwartą 14 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni Podkieleckiej. Tam to jest główna siedziba Muzeum Wsi Kieleckiej, chociaż nie jedyna, aczkolwiek na pewno najpopularniejsza, bo ten skansen w Tokarni cieszy się olbrzymią popularnością. Od garnka do figurki, no właśnie, bo zaczęliśmy już ten wątek rzeźby ceramicznej. Czy ta rzeźba ceramiczna pojawiła się już w związku z zanikiem jakby tej praktycznej strony ceramicznego garncarstwa i takim zainteresowaniem, nie wiem, folklorystów dawnymi technikami ceramicznymi, czy ona istniała już wcześniej na Kieletczyźnie?
1: Nie można powiedzieć, że pojawiła się dopiero wtedy, natomiast na pewno się wówczas rozwinęła. To znaczy dawny twórca, dawni garncarze nie czuli się twórcami, nie czuli się artystami. Jeżeli pojawiały się formy figuralne, to one się pojawiały niejako przy okazji. To znaczy albo dzieci, ponieważ garncarstwem zajmowały się całe rodziny, więc albo dzieci przy okazji lepiły jakieś zabawki, ptaszki, gwizdki, albo właśnie rodzice dla dzieci lepili podobne figurki. Oczywiście, ponieważ no, wieś polska była, jest bardzo religijna, no to przy okazji również powstawały jakieś, mogły powstawać również świątki, czy powiedzmy krzyże, jakieś pasyjki. Nie było to jednak no, głównym nurtem. W Chałupkach mamy taki przypadek, że Stefan Sowiński w latach powiedzmy 60-tych, 70-tych no, słyszał, jako młody chłopak, słyszał powielokroć, że no, zajmij się lepiej czymś poważnym, co tam będziesz strugał te świątki, z tego pieniędzy nie będzie, prawda? Więc był ganiony przez społeczność.
0: Tak.
1: Także tutaj, no śmiało możemy powiedzieć o tym, że no owszem, bywały formy figuralne, no ale nie były domeną. Natomiast rzeczywiście wraz z zainteresowaniem no, odbiorcy miejskiego, co miało miejsce już przed wojną, no bo wtedy właśnie no, te wszystkie nurty chłopomańskie zaczęły się rozwijać. No gdzieś tam zaczęły się pojawiać również figury. Natomiast po wojnie no, taką kuratelą zostali otoczeni twórcy ludowi przez państwo, był mecenat państwa, powstała Cepelia, prawda, różne spółdzielnie, w Iłży mieliśmy spółdzielnię Chałupnik i ta właśnie spółdzielnia no, nie pracowała tylko z Iłżą, ale rozdawała te zamówienia, że tak powiem, bardzo konkretne, również innym ośrodkom, w Rędocinie, w Denkowie i w Chałupkach mieliśmy garncarzy zrzeszonych właśnie w spółdzielni Chałupnik.
0: Ta żywotność tych ośrodków też zresztą no, wiązała się właśnie z tym zapotrzebowaniem już z miasta na taką ceramikę dekoracyjną, prawda?
1: Tak, zgadza się. Same naczynia stawały się właśnie z czasem coraz bardziej dekoracyjne, dlatego,

0: że no, te pierwotne to nawet nie były szkliwione. Szkliwo było no, czymś wyjątkowym, drogim. Tak, nawet
1: te dziurki od tyłu w talerzach, żeby przepleść drucik do zawieszenia tak, na ścianie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, ale to już właśnie pokazywało nam tak, czym jest taki talerz, prawda? Że to nie jest, tak. Że to nie jest rzecz użytkowa, prawda? Tylko raczej
1: do spożywania posiłków niepotrzebne zupełnie.
0: Tak, zgadza się.
1: No, ale też mówimy o tym, że ta twórczość ceramiczna doczekała się też właśnie tego wątku rzeźbiarskiego.
0: Tak.
1: Więc o to bardziej chciałem jeszcze zapytać. Mhm. Co jest tematyką rzeźb ceramicznych? Czy jest coś, co wyróżnia tę rzeźbę kielecką, czy poszczególne ośrodki?
0: Mhm. Tak, rzeczywiście ja widzę to tak, że ta rzeźba ceramiczna kielecka no ma sama dużo cech wspólnych pomiędzy tymi właśnie głównymi ośrodkami. My na wystawie pokazujemy przede wszystkim rzeźbę sakralną, ale to też dlatego, że nasze muzeum, ponieważ na wystawie pokazujemy właśnie to, co mamy w swoich własnych zbiorach, jest to ekspozycja stała, więc zależało nam na tym, zależało mnie na tym, żeby wyłonić z czeluści magazynów właśnie to, co mamy najlepsze, a najlepszym właśnie mieliśmy rzeźbę sakralną. Także będą to Madonny, Piety, Świątki, patronujący no, różnym świętym. Chrystus Frasobliwy to jest przedstawienie, które no, również w rzeźbie drewnianej, prawda, jest częstym motywem w tradycji polskiej.
1: Pod tym względem rzeźba ceramiczna nie odbiega od tej, którą znamy właśnie jako drewnianą.
0: Raczej tutaj no, sposób wykonania i, no, i też oczywiście
1: materiał narzuca.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli wyobrazimy sobie rzeźbę drewnianą, to raczej odejmujemy, prawda, rzeźbiąc, strugamy, odejmujemy od klocka wyjściowego. Tutaj możemy i odejmować, ale i dodawać, dolepiać, prawda? Więc jeśli chodzi o to, co charakteryzuje tę rzeźbę, ale nie tylko, dlatego, że tak jak ja to widzę całościowo, to znaczy wyrasta to rzeczywiście z form użytkowych, no to będzie zdobnictwo. To będzie rodzaj gliny i szkliwienie, ale także zdobnictwo. I to zdobnictwo to były zdobienia ryte najczęściej, ale też stempelki różnego rodzaju i elementy doklejane. To było bardzo charakterystyczne właśnie w Iłży przed wojną, ale i w chałupkach. Mówię teraz o elementach doklejanych, wolutach, ślimakach, czy właśnie jakichś motywach roślinnych. I one, proszę sobie wyobrazić, oczywiście nie w tak dużym stopniu, ale przechodzą również na rzeźbę. To znaczy na przedstawienia postaci, zwłaszcza w stroju, prawda? Zdobienia stroju, płaszczy.
1: Muzeum Wsi Kieleckiej gromadzi tę ceramikę z regionu kieleckiego od samego początku?
0: Tak, od początku istnienia i staramy się również o to, żeby gromadzić również współczesnych twórców i to jest właśnie to, czym wyróżnia się ta wystawa, to znaczy na ekspozycji zależało nam na tym, aby pokazać również tych współczesnych, żyjących twórców. I tak jedna cała część poświęcona jest właśnie im. Oni uczyli się u tych garncarzy czy twórców dawnych, ikonicznych, no a teraz mają swoją osobną ścianę.
1: Ceramika zresztą wydaje się odzyskiwać jakoś popularność też jako po prostu hobby, sposób spędzania czasu.
0: To prawda.
1: W wielu miejscach można uczyć się lepienia z gliny, czy też jest to element przeróżnych takich wydarzeń typu festynowego nawet, chociaż to jest nieco trudniejsze. Więc na pewno państwa zainteresuje ta wystawa. Do kiedy będzie można oglądać ją w
0: Tokarni? Wystawa jest ekspozycją stałą, z czego jestem niesamowicie dumna, że mogliśmy...
1: A powiedzmy jeszcze o tym budynku, w którym jest ona eksponowana, bo to też jest... Ciekawe.
0: Tak. Wystawa jest w Spichlerzu ze Staszowa. To jest budynek XIX-wieczny, Spichlerz chłopski. I jest na tyłach sektoru dworskiego. Ta wystawa jest kameralna, dlatego że mieści się na piętrze. Na dole pokazujemy ekspozycję kowalską, do zobaczenia której też państwa zachęcam. Natomiast na górze jest ceramika

0: garncarstwo.
1: Nie muszą się państwo śpieszyć, ale też nie warto odkładać tego na nie wiadomo kiedy, więc zapraszamy do Muzeum Wsi Kieleckiej, do Parku Etnograficznego w Tokarni na wystawę Od garnka do figurki. A w sobotnim poranku dwójki o tej wystawie opowiadała Emilia Pstrągowska, etnografka z Muzeum Wsi Kieleckiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

a to chyba najpopularniejszy zespół grający tradycyjną muzykę kielecczyzny, czyli oczywiście Tęgie Chłopy. Okazja do odwiedzenia Muzeum Wsi Kieleckiej, taka znakomita okazja, zdarzy się już niedługo, bo 19 lipca

główne uroczystości 50-lecia Muzeum Wsi Kieleckiej, a więc warto sobie zaplanować w przyszłą niedzielę wizytę w Parku Etnograficznym w Tokarni. A w naszym dzisiejszym spotkaniu w sobotnim poranku dwójki to już prawie wszystko. Magdalena Wojtulanis nadal nasz program realizuje za wspólnie spędzony czas. Dziękuję już Patrycja Cisz i Piotr Kędziorek. Życzymy Państwu udanej soboty i całego weekendu. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Rekordowa rekrutacja. Aż 1300 chętnych zgłosiło się na studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na najbliższy rok akademicki. Na studentów czeka wiele ciekawych kierunków, a wśród nich World Music, czyli rzadka możliwość tego, żeby studiować improwizację, muzykę tradycyjną i muzykę korzeni. W audycji Słuchaj Świata, mimo że zaczęły się wakacje, wracamy na uczelnianą scenę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i sięgamy po koncert studentów właśnie specjalności World Music. Zapraszam w niedzielę o 17:00. Aleksandra Tykarska.
2: Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
3: Program drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
4: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dziś trochę na marginesie wizyty jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów naszych czasów, chińskiego pianisty Lang Langa. Dobrałem program naszego spotkania. Przypominam, Lang Lang wraz z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bassema Akiki wykonał piąty koncert fortepianowy Es-dur op. 73 Ludwika van Beethovena. To było podczas koncertu 29 czerwca. Część stołecznego festiwalu Centralny Plac Muzyki, a myśmy dla Państwa ten koncert transmitowali. I to była druga wizyta Lang Langa w Warszawie, no bo po raz pierwszy gościliśmy go dawno temu, w roku 2010. Wówczas zagrał w Filharmonii Narodowej obydwa koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina, bo to był początek roku chopinowskiego. No a ja dzisiaj chciałem Państwu przypomnieć nagranie Lang Langa sprzed prawie 20 lat, dokładnie zarejestrowane w styczniu 2007 roku w Salle Pleyel w Paryżu. Posłuchamy pierwszego koncertu fortepianowego C-dur op. 15 Beethovena. Nagranie z płyty, która wówczas się ukazała, pierwszej beethovenowskiej płyty Lang Langa i długo wyczekiwanej, jak to było zapowiadane, no bo jej program stanowiły właśnie dwa koncerty na fortepian z orkiestrą. Oprócz pierwszego był jeszcze czwarty koncert G-dur op. 58. No i postaram się do tego nagrania również powrócić. A to był czas, kiedy Lang Lang był niezwykłą sensacją, bo praktycznie jakoś tak z dnia na dzień, no może z miesiąca na miesiąc, z nieznanego chińskiego pianisty stał się artystą, o którym zaczęło być bardzo głośno, a potem wszystko poszło już bardzo szybko, jak z płatka, jak to się mówi. I dzisiaj pewnie więcej czasu Lang Lang poświęca na działalność okołoartystyczną niż na bardzo regularne koncerty z nowym repertuarem, ale może to i przywilej największych gwiazd? Oczywiście pytanie retoryczne. No ale te dwa koncerty Beethovena zostały nagrane wówczas w styczniu 2007 roku w stolicy Francji wraz z orkiestrą paryską pod dyrekcją Christopha Eschenbacha. Zresztą dyrygent był mentorem młodego pianisty. Szybko zawiązała się między nimi nić jakiegoś takiego szczególnego porozumienia artystycznego. Christoph Eschenbach podkreślał wówczas: im więcej go słucham, tym bardziej jestem przekonany, że urodził się do grania Beethovena. Pracowali wówczas już od jakiegoś czasu nad interpretacją czwartego koncertu G-dur, a więc możliwość nagrania wspólnego albumu zaowocowała decyzją, aby sięgnąć po koncert C-dur op. 15. No i krytycy zaczęli porównywać i snuć paralele, bo lubią snuć takie paralele. Mutatis mutandis, entuzjazm, jakiemu Lang Lang dał początek nie tylko u Christopha Eschenbacha, ale i u rzeszy swoich wielbicieli, nieuchronnie przywodzi na myśl błyskotliwe początki kariery samego Beethovena jako koncertującego pianisty w Wiedniu. Tak pisano wówczas. Więc trzeba podkreślić tutaj młodzieńczą bezkompromisowość, bez oglądania się na wyznaczniki stylu czy poszukiwania

jakiegoś zbliżenia do dawnych czasów w praktyce wykonawczej, to chyba właściwe podejście i rozumienie także dzisiaj po latach tamtych interpretacji Lang Langa. Zapominamy o historycznych instrumentach, o przekazach sprzed lat 200 i możemy przyjąć do wiadomości, że każdy artysta ma prawo do własnej wizji wykonawczej, jeśli tylko przebija przez nią szczerość, a tej chyba młodemu Lang Langowi odmówić nie można. Dlatego zdecydowałem się dziś przypomnieć Państwu tę interpretację pierwszego koncertu fortepianowego C-dur op. 15. Jedna ważna uwaga. Lang Lang w tamtym 2007 roku wykonywał rozbudowaną, liczącą 127 taktów kadencję, którą Beethoven sam napisał do pierwszej części pierwszego koncertu fortepianowego. Skomponował tę bardzo wymagającą wykonawczo i złożoną kadencję. Ona jest oficjalnie oznaczona jako pierwsza spośród trzech dostępnych wariantów autorskich kadencji Beethovena, zresztą wiele lat po pierwszej publikacji koncertu. Oto pierwszy koncert fortepianowy C-dur op. 15 Ludwika van Beethovena, Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro. Lang Lang, fortepian Orchestre de Paris, dyryguje Christoph Eschenbach.

Pierwszy koncert fortepianowy C-dur op. 15 Ludwika van Beethovena. Nagranie ze stycznia 2007 roku zarejestrowane w Salle Pleyel w Paryżu. Lang Lang przy fortepianie oraz orkiestra paryska dyrygował Christophe Eschenbach. Dzisiaj jeszcze proponuję Państwu wokalno-instrumentalne drobiazgi z dorobku Beethovena. To będą pieśni pisane mniej więcej w czasie, gdy powstawał koncert C-dur op. 15. Może nieco wcześniej, niektóre trochę później. Trinklied, Verkaone op. 109, lata 1791 lub 92, do anonimowego tekstu. Elegia na śmierć pudla, w spisie nieopusowanych utworów numer 110, lata 1806-1807, do Laury, numer 112, czyli lit do słów Friedricha von Matizona, rok 1792. Klage, Verkaone op. 113, słowa napisał Ludwig Hürtli, rok 1790. Ein Selbstgespräch, Verkaone op. 114, do wiersza Wilhelma Ludwiga Gleima, początek lat 90. XVIII wieku, i Dominny, Verkaone op. 115, tekst anonimowy, lata 1790-92. Śpiewa Peter Schreier, tenor, przy fortepianie Walter Olberts.

0: To były pieśni Ludwika van Beethovena z początku lat 90. XVIII wieku. Śpiewał Peter Schreier, tenor, towarzyszył mu Walter Olberts. Tak kończy się 74. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Zuzanna Wawro i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Julie Meritu.
2: Minęła 11.
3: Wakacyjna playlista.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dębski. Zapraszam na drugą w te wakacje audycję, w której nasi goście i gościnie, kompozytorzy, muzycy opowiadają o tym, czego słuchają w czasie wolnym poza godzinami pracy, no i czy w ogóle słuchają wtedy muzyki. Nawet jeżeli tak nie jest, to prosimy ich o ułożenie takiej playlisty, której słuchaliby w wakacje. Dziś swoją do dwójki przyniósł Jacek Sotomski, kompozytor i muzyk, który nie boi się humoru i ironii w muzyce.
4: Dzień dobry, to prawda.
2: Zastanawiałem się, jak rozpocząć nasze spotkanie i pokazać Państwu może nie wizytówkę naszego gościa, ale przykład jego bardzo różnorodnej twórczości i natrafiłem na takie nagranie Twojego zespołu, Jacku, Sultan Hagawik, który założyłeś w 2011 roku z Mikołajem Laskowskim. A ponieważ trwa mundial, to pomyślałem, że lepszej okazji na zaprezentowanie tego właśnie utworu chyba nie będzie.

0: Polska gola World Cup 2018 rok Best Mundial Song. To chyba, nie wiem, czy można potraktować to jako żart duetu Sultan Hagawik. Cóż, jest to chyba niezbyt aktualny już utwór w tym roku. Naszych piłkarzy nie zobaczymy na murawie w Amerykach obu. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy właśnie ta ironia, kamp, kicz, memy, te wszystkie elementy, które są ważne dla twojej twórczości, pozwalają ci jakoś odpocząć? Czy to jednak tworzy jakieś napięcie w czasie wolnym?
1: To może nie będzie jakimś odkryciem w skali globalnej, ale faktycznie dużo czasu wolnego spędzam na tak zwanym doom scrollingu. I tam pojawia się dużo różnych memów, dużo ciekawych rzeczy wyrastających z kultury internetowej i faktycznie pozwala mi to odpocząć, ale też jednocześnie czasami trafiam na jakieś perełki, które przydają mi się potem w pracy. I na przykład jeden z utworów, które przygotowałem dzisiaj na playlistę, właśnie dowiedziałem się o istnieniu wykonawców właśnie dzięki doomscrollingowi. Więc też jak zapowiedziałeś, że osoby, które uczestniczą w tej audycji, przygotowują playlistę złożoną z utworów, których słuchają w czasie wolnym, to mi się wydaje, że ja trochę nie mam czasu wolnego, to znaczy ten czas, on jest taki nierozgraniczony, to znaczy staram się pracować w jakichś godzinach konkretnych, ale jak wyłączam komputer, to i tak gdzieś ten mózg cały czas przetwarza te informacje i chyba nie ma takiego odpoczynku, albo właśnie to dla mnie jest wtedy odpoczynek, kiedy mogę sobie pozbierać jakieś, pochłonąć rzeczy, w tym właśnie memy i jednocześnie właśnie odpoczywam przy nich, a z drugiej strony są pożywką dla jakiejś dalszej pracy.
0: Zresztą ta playlista powstała w trakcie podróży. Jeżeli mogę zdradzić Państwu kulisy powstawania tej audycji, to pociąg to miejsce, w którym ją układałeś i czy właśnie wtedy mógłbyś posłuchać tych utworów także? To jest połączone jakoś?
1: Tak, to nawet słuchałem płyty całego albumu, z którego pochodzi jeden z utworów. Właśnie wracałem pociągiem podczas tych najgorszych upałów pod koniec czerwca. Ja miałem to szczęście akurat, że mi się wylosowały pociągi z klimatyzacją, więc uważam się za osobę bardzo szczęśliwą i nie aż tak bardzo opóźnione, albo takie, które nabierały opóźnienia już, kiedy ja się tam znajdowałem. Więc tak, tak. No ja bardzo często słucham muzyki w pociągu, w podróży, żeby móc jakoś się odciąć od zewnętrza i od szumu rozmów innych osób. No i wtedy odpoczywam, tak. Krótka odpowiedź, tak, odpoczywam w trakcie słuchania muzyki, tudzież słucham muzyki w ramach odpoczynku.
0: To nas bardzo cieszy, bo

0: dzięki temu możemy kontynuować w zasadzie tę audycję. To w takim razie może odsłońmy pierwszą kartę. Kto kryje się za nią w twojej liście utworów?
1: No jest to bodaj najsłynniejszy fiński kompozytor Jean Sibelius, ale utwór jest może mniej oczywisty, ponieważ jest to poemat symfoniczny Bard, op. 64. I jest to utwór, który poznałem stosunkowo niedawno, bo taki mały sneak peek z twórczością osób, które już nie chodzą po ziemi. Mam tak, że mam świadomość tego, że już nic więcej nie stworzą, także dawkuję sobie, szczególnie tych najbardziej ulubionych twórców i twórczyń, dawkuję sobie te rzeczy i Sibeliusa też nie mam całego rozpoznanego, właśnie w takim celu, żeby móc doznawać momentów olśnień, tak jak było właśnie w przypadku, kiedy po raz pierwszy słuchałem tego poematu, a było to w sytuacji właśnie w pracy, tudzież podczas wyjazdu, nazwijmy to służbowego, podczas pracy nad spektaklem Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek, którego premiera miała miejsce pod koniec maja w Teatrze Polskim w Szczecinie. I miałem jeden dzień wolny przed premierą, jakoś zaraz przed tygodniem premierowym, kiedy jest zawsze najgoręcej. I był to jedyny dzień wolny, który postanowiłem właśnie spożytkować na wycieczkę do wieży Bismarcka. W dużym skrócie budowli, która była zbudowana na początku XX wieku i tych wież Bismarckowi poświęconych jest sporo na całym świecie i ta w Szczecinie okazuje się, że jest największa, najwyższa.
0: Też skryta w lesie, prawda? Ona ma takie tajemnicze. Akurat też miałem przyjemność tam być i ona tak się znikąd wyłania. Tam się dojeżdża tramwajem i nagle znikąd.
1: Tak, to znaczy wiedziałem, bo kostiumograf, który z nami pracuje, Raffaello Domagała, właśnie był tam parę dni wcześniej i podpytywałem go, gdzie to jest. No i faktycznie jest to na wzgórzu w dzielnicy Gocław, która jest już wysunięta trochę na północ. No i faktycznie ta wieża przechodzi teraz remont. Natomiast jadąc właśnie tym tramwajem linii 6, jest piękna, w cudzysłowie trasa, znaczy to piękno jest może nie takie obiektywne, ale trasa prowadzi wokół Stoczni Szczecińskiej i te tory są w chyba jeszcze gorszym stanie niż tory wrocławskie tramwajowe. I miałem takie poczucie, że ten tramwaj zaraz się wykolei. I szusując właśnie pomiędzy takim postindustrialnym rejonem, chwilę później właśnie wjeżdża się między taki las, już ta zabudowa się staje coraz mniejsza i wtedy właśnie włączył mi się, bo słuchając tej płyty, włączył mi się ten poemat symfoniczny i doznałem takie uczucia, a to jeszcze było po tym, jak w poprzednich dniach dosyć były obfite opady i zieleń była taka bardzo soczysta, liście po prostu były bardziej zielone. I wtedy, kiedy włączył się właśnie ten poemat, doznałem takiej epifanii, że właśnie życie jest pięknem. To był właśnie moment, kiedy poczułem, że odpoczywam na 200%, więc jakoś wydaje mi się, że ten poemat zostanie we mnie na bardzo długo.
0: To my też odpocznijmy teraz na chwilę i posłuchajmy tego, co cię tak zrelaksowało w trakcie jazdy tramwajem do wieży Bismarcka. Orkiestrę symfoniczną w Göteborgu prowadzi Neeme Järvi. Słuchamy poematu symfonicznego Bard Jeana Sibeliusa.

0: Jestem ciekawy, czy Bismarck także słuchał dźwięku harf. W każdym razie ciebie ten dźwięk ujął, z tego co wiem.
1: Tak, ja mam taki odbiór muzyki, to pewnie nie jest jakby moja jedyna indywidualna jakaś osobnicza rzecz, ale bardzo często mam tak, że po przysłowiowej pierwszej nutce coś mnie chwyta i to tak chwyta za gardło, że już nie chcę puścić i łzy same napływają do oczu. I po tym pierwszym akordzie, po tym pierwszym arpeggio harfy w tym poemacie miałem coś takiego, że co to jest za wspaniałość. Więc tak, no mnie ujęła do szczętu.
0: Tu jeszcze wrócę do tego, od czego zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli właśnie od memów czy jakiejś ironii w muzyce. I zastanawiam się, jak to jest z muzyką poważną w twoim przypadku, tak zwaną muzyką poważną oczywiście, to tutaj jest cudzysłów. Czy zawsze ją traktujesz poważnie? Jak to u ciebie wygląda w kontekście słuchania muzyki klasycznej, tej szeroko pojętej, czy muzyki współczesnej także?
1: Wydaje mi się, że odpowiedź jest złożona. Moja relacja może do muzyki poważnej jest złożona, więc w związku z tym ta odpowiedź nie byłaby prosta. Ale to chyba tak jak ze wszystkim, na czym mi zależy, są jakieś takie dwa skrajne bieguny. Często mówi się na przykład o czymś, że ma się tak zwaną love-hate relationship, czyli relacje
0: miłości
1: między miłością
0: i nienawiści.
1: A nienawiści. Tak, więc ja z muzyką poważną mam tak, że traktuję ją zupełnie poważnie, ale też jednocześnie zupełnie nie serio. Znaczy nie robię sobie z niej żartów, ale gdzieś to jest właśnie rozpięte między tymi dwoma skrajnymi podejściami. I one w zasadzie, może trudno sobie to wyobrazić, ale mam takie wrażenie, że występują jednocześnie. Nie wiem, jak to lepiej wytłumaczyć.
0: A co cię najbardziej fascynuje w XIX-wiecznej symfonice na przykład? Bo akurat tutaj zdradzę, ona w jakimś sensie

0: wróci jeszcze dziś w audycji. Pytam o to dlatego, bo kiedy spotkaliśmy się w ubiegłym roku na Festiwalu Prawykonań, to opowiadałeś o tym, że kiedy szykowałeś się do koncertu, na którym był zaprezentowany twój utwór Melancholia, czyli koncert fortepianowy, to wcześniej przestudiowałeś podręczniki do pisania utworów symfonicznych właśnie z XIX wieku. I zastanawiam się, czy to jest coś na zasadzie tak zwanej zajawki, czy faktycznie postanowiłeś jakoś głębiej wejść w tę materię?
1: Wydaje mi się, że jedno z drugiego wynika. To znaczy to wejście w materię wynika właśnie z tej zajawki, a ta zajawka wynika... No właśnie ostatnio rozmawiałem z Martyną Zakrzewską, z pianistką, i oboje mieliśmy takie... Znaczy ja to powiedziałem i Martyna powiedziała, że trochę też... Że mam takie wrażenie, że robię już drugie okrążenie w swoim życiu, czyli że na nowo, znaczy na nowo w cudzysłowie oczywiście, ale po raz kolejny odkrywam rzeczy, które odkrywałem będąc w liceum. I właśnie robię ten kolejny już obrót, czyli właśnie symfonika XIX wieku, zachwyt właśnie neoromantycznymi symfoniami, czy też właśnie wchodzenie w XX wiek i ponowne odkrywanie na przykład utworów Oliviera Messiaena albo klasyków awangardy XX wieku. Więc może to stąd wynika, może to jest ten moment w życiu człowieka, gdzie właśnie wraca trochę do przeszłości i stara się spojrzeć na teraźniejszość i być może przyszłość przez pryzmat siebie sprzed 20 lat ponad.
0: Ten drugi obrót chyba też pozwala trochę luźniej słuchać w większym odprężeniu, czy wręcz przeciwnie.
1: Wydaje mi się, że tak, że jestem dużo mądrzejszy o ten już przebyty obrót. To okrążenie już dało mi doświadczenie. Powiedziałem, że jakby drugi obrót, może by to sugerowało, że patrzę na to tak samo, ale właśnie już jakby ta perspektywa jest trochę inna. I też inne rzeczy dostrzegam i też wydaje mi się, że w innym kierunku być może to okrążenie będzie zmierzać. To nie wiem, bo wydaje mi się, że jestem właśnie znowu na starcie.
0: To skoro mówimy o obrotach, może wejdziemy na inną orbitę, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką rozbudowaną metaforę. I zastanawiam się w takim razie nad drugim punktem w twojej liście utworów, twojej playliście wakacyjnej. Czym jest ten utwór dla ciebie w kontekście wypoczynku? Co on ci daje, kiedy chcesz odpocząć?
1: Tak, to jest utwór, to zaraz wszyscy się dowiedzą, jakiego wykonawcy i jak się nazywa utwór, ale jest to utwór, którego słucham jeżdżąc na rowerze. To znaczy zazwyczaj jak wsiadam do windy, żeby zejść do rowerowni, to już lecą pierwsze dźwięki tego utworu. I układając tę playlistę, myślałem, żeby wybrać inny utwór z tego albumu. Natomiast jak pomyślałem chwilę o tym, to się okazało, że to połączenie jest trochę niefortunne, ponieważ jadąc na rowerze chciałem wybrać utwór, który nazywa się Car Crash. Więc nie chcę jakby afirmować pewnych rzeczy, które mogą być jednak niekorzystne. Natomiast tak, no jest to rzecz, która daje mi takiej siły napędowej, szczególnie właśnie podczas jazdy rowerem po mieście. A jest to utwór zespołu Idols i utwór nazywa się MTT 420RR.

0: Ten tytuł MTT-420RR jest dość enigmatyczny, ale udało ci się go rozszyfrować.
1: Tak, z tego co szybkie zgooglowanie przyniosło, to się okazuje, że jest to model motoru albo silnika motorowego. To już trzeba by chyba głębiej wejść, ale co jest związanego z motoryzacją?
0: No i faktycznie ten pęd da się wyczuć, tym bardziej, że pierwsza część jest taka przyczajona. Nawet kiedy oglądałem jakieś nagranie live z wykonaniem tego utworu Idolsów, to mam wrażenie, że wokalista jest taki przykurczony, on wręcz kumuluje tę energię na początku, więc wydaje mi się, że akurat ten moment wejścia do rowerowni...
1: Tak, tak. To zazwyczaj jak jadę w południową stronę, to moment, kiedy padają słowa "Are you ready for the storm?" są w momencie, kiedy wjeżdżam na estakadę, kiedy potrzeba właśnie tej największej siły.
0: Lubisz takie przypadki, kiedy słuchasz i akurat to się pięknie zgrywa. Wydaje mi się, że to był inny utwór, którego dzisiaj posłuchamy. Akurat wczoraj oglądałem mecz tenisowy i w momencie, w którym była odbijana piłka, to się idealnie zgrało z takimi tutti, nazwijmy to, całego zespołu. Często myślisz o takich przypadkach i może to jakoś też inspiruje cię jako artystę, jako twórcę?
1: Tak, tak, bo myślę o takiej sytuacji,

0: I to było w Kielcach, jak pracowałem tam w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego nad muzyką do spektaklu Frankenstein. Był taki moment, kiedy jechałem autem po zakupy, no i to był jakiś taki wczesny wieczór i słuchałem Dwójki, nie pamiętam też jaka to była audycja, ale zaczął się kwintet altówkowy bądź klarnetowy Brahmsa i w momencie, kiedy zaczął się pierwszy dźwięk, tam jest taka melodia, którą gra klarnet bądź altówka, rozświetliły się latarnie na ulicach. I tu może zrobię taki lekki coming out, że ja za Brahmsem to średnio przepadam, delikatnie mówiąc, ale ten moment był taki, że zostanie w moim serduszku na zawsze chyba, a przynajmniej te początkowe takty tego utworu właśnie w tej sytuacji, to wydarzenie bardzo na mnie wpłynęło. Jakby pamięć o tej emocji to jest coś, no tak nawet jak teraz o tym myślę, to czuję jakiś taki powidok, jakieś takie ciarki związane z tym.
1: Kolejny punkt na twojej playliście jest przynajmniej dla moich uszu dość podobny w tym sensie, że jest to rock, szeroko pojęty rock awangardowy, rock ze wszystkimi możliwymi określeniami dodatkowymi. Czemu akurat ten drugi utwór jest dla ciebie tak istotny? Mówię o tym drugim ze zbioru rockowego.
0: Tak, to zanim powiem, dlaczego to odkryję tę kartę, co to za utwór. Jest to utwór pod tytułem Oxygen z zespołu Swans z albumu To Be Kind z 2014 roku. I to też trochę jest na tej fali wracania do rzeczy przeszłych, bo pamiętam, że jak wychodziły te płyty, to na bieżąco ich słuchałem i To Be Kind akurat, i to jest też nie tylko moja opinia, wydaje mi się, że to jest najlepszy album z tego kolejnego rzutu, kolejnej iteracji tego zespołu. A utwór Oxygen był właśnie tym, który po pierwszej nutce jakoś mnie od razu chwycił i właśnie, dlaczego playlista wakacyjna i odpoczywanie. Udało mi się w końcu stworzyć w mieszkaniu kąt do pracy taki porządniejszy i jak ustawiłem sobie monitory odsłuchowe, to stwierdziłem, że chciałbym posłuchać czegoś głośno, żeby zobaczyć, jak to tutaj gra. Więc w pierwszej kolejności właśnie pomyślałem o tym utworze i okazało się, że gra dobrze. A potem, może podświadomie przez tytuł utworu, postanowiłem go posłuchać podczas treningu na siłowni, używając takiej maszyny do wchodzenia po schodach. Jest to wspaniałe urządzenie, ponieważ jest też absolutnie kuriozalne. To jest taka taśma, która tworzy takie schodki, po których się wchodzi cały czas i jakby nigdzie się nie dojdzie tymi schodkami oczywiście.
1: Ale miałeś na sobie maskę, która ograniczała ci dostęp do tlenu, czy nie?
0: Nie. Właśnie potrzebowałem czegoś takiego, co mnie tak... Bo miałem jeszcze drugi pomysł na utwór siłowniany, związany właśnie z używaniem maszyn do cardio. I to bardziej do maszyny do biegania, ale jest to utwór, którego tytule znajduje się co prawda po angielsku, ale niecenzuralne słowo, więc stwierdziłem, że może niekoniecznie. Był to utwór...
1: Nie przed południem w każdym razie.
0: Zespołu Slipknot. To powiem, że tak, to jest druga kompozycja z albumu Iowa zespołu Slipknot. Więc kto chce, dla chętnych może sobie sprawdzić. Natomiast ten Oxygen przez tlen i właśnie wysiłek fizyczny i też energię, którą ten utwór daje, no to jest coś też no niebywałego.
1: To zobaczymy w takim razie, jak z tym tlenem jest Oxygen Swans.

0: takie mam wrażenie, że ten tlen w pewnym momencie się tam kończy. Nie pamiętam, ile tam już było osób w tym składzie, ale wydaje mi się, że 7-osobowy to był skład. To faktycznie jakby ta maszyna jak mięśnie po prostu cały czas pracuje. W pewnym momencie już jakby jest ten bezdech, więc ten tlen jest tutaj trochę subwersywnie, wydaje mi się.
1: Dużo myślisz o oddechu, kiedy komponujesz?
0: Tak. Tak. Mam też z tym historię, ale ona jest taka nie nadająca się do publicznej, w pełnym wymiarze przynajmniej do publicznego przedstawienia.
1: To może okrojoną wersję poprosimy w takim razie.
0: Tak, to przeczytałem kiedyś takie zdanie, że faktycznie oddech jest najważniejszy w muzyce i wydaje mi się, że to jest prawda, bo mi się wydaje, że czas jest najważniejszy w muzyce, a jakby ten czas jest w takim wymiarze organicznym i ludzkim nierozerwalnie sprzężony z oddechem, więc jak komponuję utwory, to oczywiście tego materiału jest zawsze dużo więcej. Jakby robię sobie takie, no to też na pewno nie jest indywidualna sprawa, ale robię sobie takie przebiegi w głowie i myślę właśnie, jak to brzmi w kontekście właśnie oddechu, czy jakby mówienia, zdań, melodii, prozodii, tego typu rzeczy. I to jest też rzecz, a propos zdań, właśnie ważna w kontekście kolejnego utworu, który jest na tej playliście.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, czy jego autor był w jakimś sensie dla ciebie autorytetem, jeśli chodzi o układanie melodii pod śpiewaków chociażby?
0: Tak, jest to kompozytor, który jest dla mnie najważniejszym kompozytorem. Wręcz w ramach tego robienia drugiego obrotu we własnym życiu postanowiłem wytatuować sobie jego nazwisko na lewym przedramieniu.
1: Wow.
0: Otoczone płomieniami. Jest to trawestacja planszy tytułowej filmu Mahler w reżyserii Kena Russella. I tak samo właśnie jak z Sibeliusem, tę pieśń o ziemi, bo to, uwaga,
1: bo to właśnie
0: Das Lied von der Erde Gustawa Mahlera. Tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero w zeszłym roku posłuchałem po raz pierwszy. Bo wiedziałem o jej istnieniu oczywiście. Wiedziałem, że jest to rzecz...
1: Ale to było przed tatuażem czy po tatuażu?
0: Przed. Ale to wytatuowanie, no to był tylko nomen omen postawienie kropki nad i. Natomiast czytałem oczywiście o tej pieśni o ziemi, że to był

0: taki myk Malera, żeby nie napisać 9 symfonii, żeby uniknąć tej klątwy i nie umrzeć przedwcześnie, co, spoiler, nie udało się. Ale no Maler tak, to pamiętam egzamin wstępny na studia z kompozycji we Wrocławiu. Wydaje mi się, że to pytanie i ten egzamin prowadził Michał Moc i zadał mi pytanie, to było chyba pierwsze pytanie, które to miało. A byli wszyscy z katedry, wszystkie postaci, które widziałem na koncertach, z odległości, w magazynach i tak dalej, więc była to chwila dosyć doniosła. Zadał mi pytanie, kto jest moim ulubionym kompozytorem. Więc powiedziałem bez wahania, prawie jak Franz Maurer w początkowej scenie Psów, że Gustav Mahler. I to wydaje mi się, że takie miałem poczucie, że skonfundowało trochę wszystkich, ale no tak, tak było. Więc
1: i trzymasz
0: Gustav
1: się go.
0: Mahler numer jeden.
1: I trzymasz tak. się go cały czas. Szczególnie ta pierwsza pieśń, no bo to jest symfonia pieśni, tak też się ją tak. określa. Ta Stringlied von Jammer der Erde. W polskim tłumaczeniu można nazwać ją pijacka pieśń o smutku ziemi. Ma w sobie pewien nastrój, zresztą tak jak duża część twórczości Mahlera dla mnie, czyli melancholię. I nie używam tej nazwy bezpodstawnie, bo taki tytuł nosi twój koncert fortepianowy, który zresztą w tym roku otrzymał rekomendację Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów. I zastanawiam się, czy czujesz jakieś współczucie, coś, co cię łączy z Mahlerem, tak jako twórca, zarówno jak jako i człowiek, oczywiście z tego, co wiemy o nim, z jego życiorysu.
0: Nie wiem. Znaczy jednocześnie zastanawiałem się, a jednocześnie nie zastanawiałem się. Mam w planach podróż śladami Mahlera, ponieważ no, można odwiedzić 2 albo 3 miejscowości z nim związane. Ale no właśnie, bo to była bardzo też ambiwalentna postać i wiele rzeczy mi imponuje, wiele rzeczy jest jednak takich no, nie do przyjęcia, ale no, to też wkracza może na teren odwiecznej dyskusji oddzielania twórcy od dzieła. Niejednoznaczność jego też jest szalenie ciekawa. I też to życie jakby prywatne, które tam w pewnym momencie przybrało jakiś taki fatalny obrót, no to jest też szalenie ciekawa rzecz. A z twórczością to u Mahlera mam takie poczucie, że ta muzyka, te instrumenty i tematy, które są tam rozkomponowane, że są pewnymi figurami, pewnymi wręcz postaciami. Te symfonie, no to też jest rzecz już w miarę rozpoznana w muzykologii, że w tych utworach występuje pewna narracja i ja słucham tych utworów tak jakbym oglądał właśnie nie niemy film, ale film bez obrazu, tylko z samym dźwiękiem. I ta narracyjność i prowadzenie tych wątków, wręcz takie fabularne pewnymi momentami, no jest dla mnie jakoś najważniejsze, bo też mnie najbardziej interesuje jako odbiorcę, a w rezultacie jako twórcę też staram się tworzyć takie utwory, które pozwalają na załapanie się właśnie słuchaczom na pewną abstrakcyjną mniej lub bardziej, ale wciąż historię.
1: Kiedy w tym teatrze instrumentów pojawia się jeszcze śpiewak, to ten świat zyskuje, mam wrażenie. I chyba przykładem na to bardzo dobrym jest Das Stringlied von Jammer der Erde, pieśni o ziemi Gustava Mahlera. Posłuchajmy w takim razie.

0: Tak rozpoczyna się Pieśń o ziemi Gustawa Mahlera. Pierwsza część tej symfonii pieśni Das Trinklied von Jammer der Erde śpiewał Fritz Wunderlich, tenor. New Philharmonia Orchestra prowadził Otto Klemperer. Jacku, dlaczego akurat ci wykonawcy? Podobno jakaś anegdota tutaj się szykuje.
1: Tak, no jest rzecz anegdotyczna związana co prawda z drugą solistką, która występuje w nagraniu tego utworu, czyli Christą Ludwig. Partia sopranu się pojawia później. Ale jest taki fragment na YouTubie, który właśnie, a propos doom scrollingu znowu, jest taki fragment na YouTubie, który krąży z próby Leonarda Bernsteina z właśnie Christą Ludwig. I tam jest taka sytuacja, że Bernstein narzucił jakieś takie szaleńcze tempo, że Christa Ludwig nie była w stanie wyśpiewywać tych, jakby nie była w stanie właśnie powietrza nabierać, żeby artykułować słowa, które są zawarte w tej partyturze. No i tam doszło do pewnej scysji właśnie między nią a dyrygentem. No i on mówił, że spokojnie, że da sobie radę, że i tak nikt nie słucha tekstu. Ona była taka wyjątkowo właśnie niezadowolona z tego faktu, że musi się poddać temu tempu. Więc postanowiłem poszukać nagrania z Christą Ludwig, gdzie faktycznie to tempo jest takie, jak ona by chciała i jest w stanie wyartykułować wszystkie słowa i natrafiłem właśnie na to. I okazało się, że reszta też wyjątkowo sprzyja moim upodobaniom. Także taka jest historia, dlaczego najbardziej lubię to wykonanie.
0: Skoro wspomniałeś o tempie, to od razu może przejdźmy do kolejnego punktu playlisty wakacyjnej. Jego tytuł tego utworu ma pewną wartość w sobie. Zastanawiam się, czy tu chodzi o tempo właśnie?
1: Chyba tak, bo tam jest też drugi utwór na tym albumie, który nazywa się 140 i wydaje mi się, że to jest określenie tempometryczne, tak.
0: Zresztą tempo w kontekście jednego z zespołów, który współtworzył go, to Gaber Modus Operandi. Gaber, jeśli chodzi o tempo, jest to gatunek czy rodzaj też ekspresji muzycznej szeroko pojętej, która...
1: Raczej szybciej niż wolniej.
0: Tak, polega na szybkich tempach bardzo.
1: Tak.
0: Skąd trafił

0: ten utwór właśnie, 160, tu odsłońmy znowu na Kibembem, Bajre Group, Kaber Modus Operandi i Wahono. To zespół trzech grup twórczych, który, no właśnie, stworzył to oto dzieło.
1: To natrafiłem w ogóle na ten zespół tych trzech wykonawców, trojga, też na Instagramie, bo wydaje mi się, że to był właśnie utwór 140 z kolei, czyli ten drugi z określeniem tempa. W jakiejś rolce, która mi się tam wśród wielu tych rolek oczywiście przewija. I znowu miałem coś takiego właśnie, że po pierwszej nutce jakby to mnie chwyciło i zacząłem głębiej wchodzić, co to może być, gdzie to znaleźć i co to jest. No i się okazało, że też jest taki utwór właśnie pod ten 160, który mi się nawet podoba bardziej. I też w ramach odpoczynku i znajdowania rzeczy podczas doomscrollowania, to postanowiłem, żeby go też umieścić w tej playliście, a być może komuś, tak jak mi, spodoba się owa rzecz i będzie też chciał przesłuchać całości, do czego zachęcam, bo album jest bardzo niejednorodny, znaczy teoretycznie niejednorodny, bo te utwory dźwiękowo się różnią, natomiast rdzeniem ich wszystkich jest tempo, rytm i wspólne wykonawstwo na instrumentach perkusyjnych.
0: Właśnie o to jeszcze chciałem zapytać, bo już o tym wspomniałeś na początku, ale mam wrażenie, że ten doom scrolling, czyli to ustawiczne przesuwanie kolejnych filmików na Instagramie czy innych platformach społecznościowych, u ciebie wiąże się z rodzajem poszukiwań. I tak nie zawsze chyba jest, prawda? Bo czasami jednak się przegląda Instagrama, Facebooka, TikToka i na nich pojawiają się treści, które po prostu mijają, a jednak trzeba mieć taki instynkt ciekawego świata internauty, który próbuje wejść głębiej, na przykład przesłuchać całego albumu.
1: Możliwe, że to wynika z mojego rozkroku pomiędzy byciem cyfrowym tubylcem i pamięcią tego czasu sprzed internetu i może trochę innej na konstrukcji mentalnej, czym jest internet. Ale no faktycznie tak jest, że poza tym guilty pleasure patrzenia się w ekran i scrollowania różnych rzeczy, to faktycznie jest tak, że gdzieś ten filtr, czy jakby ten radar może bardziej, cały czas mam włączony i w momentach takich, gdzie jest taki sygnał, który po prostu jakoś na mnie działa, to wtedy wyłapuję i zaczynam w tę króliczą norę wchodzić i badać, co tam jest. Zresztą utwór, który napisałem 2 lata temu, Limits of Control, na zamówienie Maćka Koczura dla zespołu Soundcheck Ensemble. Cała jego forma jest też takim rozkrokiem pomiędzy klasyczną suitą barokową, a różnymi rolkami i doświadczeniem skorelowania rolek na mediach społecznościowych, ponieważ on składa się z krótkich fragmentów, części właśnie suity, z czego jedna część jest podzielona na 3 mniejsze odcinki, które są też wykonywane niechronologicznie oraz materiał 2 jest bardzo bezpośrednio zaczerpnięty z internetu, z rolek, ponieważ jest to nagranie, melodia, która pojawia się na nagraniu z tak zwanej muzycznej autostrady na Węgrzech. To polecam wpisać Hungary Music Road.
0: Część, albo się przejechać.
1: Tak, albo się przejechać, tak, po tej autostradzie. A druga bliźniacza właśnie jest z autostrady w Kalifornii, już nie pamiętam w okolicy którego miasta, ale tam, to może lekki spoiler, nie udało się to do końca i ta melodia jest bardzo pokrzywiona. Natomiast też stała się źródłem materiału do jednej z części w utworze Limits of Control.
0: No właśnie, i wtedy wkracza kompozytor muzyki współczesnej i korzysta do woli. Dobrze, wróćmy więc do twojej propozycji, już przedostatniej na dziś. Na Kimbembe, Mbaire Group, Gaber Modus Operandi, Wahono, 160.

0: Słuchają Państwo wakacyjnej playlisty w dwójce. Naki Bembe Ember Group, Gaber Modus Operandi, Wahono 160 to jeden z utworów, który zaintrygował naszego dzisiejszego gościa Jacka Sotomskiego, czysto muzycznie, i myślę, że to jest także jak najbardziej w porządku, kiedy myślimy o odpoczynku i o tym, że nie musimy intelektualnie podchodzić do muzyki. I właśnie w związku z tym chciałbym jeszcze zapytać Cię o ostatni punkt tej playlisty właśnie, to znaczy o Twój utwór, który wybrałeś, i zastanawiam się w takim razie, czy ty jesteś w stanie w ogóle odpoczywać, kiedy słuchasz swojej muzyki. To raczej rzadkość, jeśli chodzi o twórców i ich relacje z ich własnymi kompozycjami.
1: Od jakiegoś czasu mam coś takiego, że faktycznie jestem w stanie słuchać swoich utworów, ale tych ostatniejszych, bo też mam takie poczucie, że być może są bardziej udane i też nie korzystają z mediów wizualnych, więc też łatwiej ich po prostu słuchać niż oglądać dokumentacje z nagrania albo utworów, które posiadały warstwę wideo. A ten utwór, który wybrałem do tej playlisty, akurat też wiąże się z wakacjami, ponieważ z ensemble Compopolex, który współtworzę z Aleksandrą Gołaj i Rafałem Łucem, jesteśmy w trakcie przygotowań naszego debiutanckiego albumu długogrającego, na którym znajdzie się m.in. właśnie mój utwór System Shock, który powstał w zeszłym roku dla Oli i Rafała. Dedykowany jest im i Łukaszowi Mszyńskiemu, który jest naszym realizatorem dźwięku stałym. I tak, no właśnie w ramach tych przygotowań, no to mocno mi towarzyszył, ale też wybrałem fragment taki, który ma zachęcać oczywiście do zakupu albumu, tudzież słuchania tych kompozycji. Ale jest tam taki moment, którego słucham, to niestety Państwo go dzisiaj nie usłyszą, ale jest taki moment, którego słucham ze szczerą i nieukrywaną radością. Właśnie, bo tam jest duże tempo, mocna, wyrazista stopa, w sensie bęben basowy, ładna melodia, piękne przestrzenie. Łukasz Myszyński wykonał wspaniałą pracę, znaczy Ola i Rafał też, absolutnie. Ale w kwestii miksu i złożenia tego całego utworu w jedno, no to Łukasz wykonał jakąś wspaniałą rzecz, bo też utwór instrumentacyjnie nie jest najprostszy może, bo instrument akustyczny, akordeon, jest przetwarzany przez różne efekty elektroniczne, a towarzyszą mu sampler, w którym są sample też mocno i przesterowane, i

0: nie kojarzące się z akustycznymi brzmieniami, i syntezator Moog Labyrint, który też jest bardzo, mimo analogowej ścieżki sygnału, jest bardzo elektroniczny. Nic nie ma wspólnego z instrumentem akustycznym. No i połączenie tych dwóch światów to Łukaszowi wyszło, moim zdaniem, i nie tylko moim, wybitnie. Więc tak, odpoczywam. Teraz już odpoczywam, bo w trakcie nagrań i słuchania kolejnych wersji miksu, chociaż też nie było ich jakoś dużo, to faktycznie było to jednak skupienie, ale też miałem takie poczucie, że po to się skupiam wtedy, żeby potem móc przy tym odpoczywać.
1: Tym akcentem zakończymy nasze spotkanie, to znaczy twoim utworem, który być może dołączy do państwa playlist wakacyjnych. Za tę twoją bardzo ci dziękujemy. Naszym gościem był Jacek Sotomski, kompozytor i członek tria Kompopolex, które współtworzy z Aleksandrą Gołaj i Rafałem Łucem ich piosenką wakacyjną. Ich utworem zakończymy nasze spotkanie. Jest to System Shock z nadchodzącej płyty. Tobie, Jacku, bardzo dziękujemy i życzymy dobrych wakacji.
0: Dziękuję za zaproszenie i również życzę udanych, temperaturowo przede wszystkim sprzyjających, cokolwiek to znaczy, wakacji.
1: I ja się pod tymi życzeniami podpisuję, Michał Dębski.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16.

Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza.
1: Powinienem opisać tę drogę kawałek po kawałku. Kadr za kadrem, kamień po kamieniu, krzak za krzakiem. Z bliska i z daleka, gdy całość stapia się w jednorodną plamę wyrazistego koloru, zmiennego w zależności od pory dnia i roku. Bo w tej ścieżce, cienką nicią rozciągniętej na opustoszałych wzgórzach, okręconej wokół pojedynczych zabudowań stojących wolno, bez ogrodzenia, tkwi wzmacniająca siła tutejszego krajobrazu. Z każdym krokiem myśli mi się tu lepiej, jakby ktoś uwalniał mnie od nieznośnego ciężaru. Nie przeszkadza mi słoneczny żar, w którym wszystko powinno się stopić, a jednak jest, kwitnie i dojrzewa. Powietrze drży, a w nim jak we mgle rozpływają się kontury okolicznych wzgórz i szpic Monte Amiata.
2: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie w to wakacyjne sobotnie południe. A już z Państwem przywitał się Marek Zagańczyk, dzisiejszy gość Dwójki, eseista, wydawca, który przeczytał fragment swojej książki Nokturn śródziemnomorski, książki, która w tych dniach się ukazała. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
2: W tej książce cytuje Pan takie słowa Władimira Nabokowa: to stamtąd zapożyczyłem po dziś dzień skrzydła. Zastanawiam się, czy to stamtąd to dla Pana jest właśnie Śródziemnomorze, rozumiane nie tylko jako miejsce, chociaż o miejscach Pan pisze, przede wszystkim o Włoszech, o Grecji, chociaż jest także Francja, jest Berlin zgoła nie śródziemnomorski. Pisze Pan o śródziemnomorskich pejzażach, krajobrazach, pisze Pan o ludziach, których Pan czytał albo których Pan bezpośrednio spotkał. Czy to wszystko to jest właśnie to stamtąd dające skrzydła, jakąś wolność, głębię?
1: Te skrzydła przede wszystkim dostałem od ludzi. I nie jest chyba przypadkiem, tak myślałem o tej książce, szukając dla niej tytułu i dobierając ten nokturn, że to jest rodzaj opowieści raczej w mol niż w dur. I wbrew pozorom raczej o ludziach, których już nie ma, a od których tak wiele otrzymałem, niż o tych miejscach pięknych, do których tęsknimy. Tak było ze mną od początku, jak pewnie z wieloma innymi osobami, że miałem jakieś wyobrażenie o tych krainach południa. Nadal bardzo lubię tam bywać, ale uświadomiłem sobie, że to są już inne pobyty i że ci, którzy mi stale towarzyszyli, najpierw przez książki, potem przez rozmowy, te przed tymi podróżami, jakoś dbali też o mnie, o mój rozwój, o to, żebym czytał to, co trzeba, żebym myślał po swojemu, w sposób otwarty, no, że tych ludzi właśnie zabrakło, więc jest to rodzaj takiego pożegnania. Pożegnania i z tamtymi stronami, i pożegnania z tymi ludźmi. Ze świadomością, że piękno nie wyklucza smutku, że także w tych cudownych stronach umierają ludzie, że to często są wielkie cmentarze, także cmentarze cywilizacji. To jest rodzaj takiej elegii na odejście tamtego świata i tamtych ludzi i podziękowania.

0: także. Właśnie może nawet bardziej podziękowania za to wszystko, co oni nie zawsze zresztą świadomie mi ofiarowali.
1: Ale w tytule tej książki pada to określenie śródziemnomorski.
0: Tak,
1: też
0: to prawda.
1: Cytuje pan i kończą właściwie pana książkę słowa Fernanda Brodela. Namiętnie pokochałem Morze Śródziemne, niewątpliwie dlatego, że przybyłem z północy, jak tylu innych i po tylu innych. To jest właśnie to, o czym pan mówi, że pan w to Śródziemnomorze wędrował po tylu innych. I ich książki i spotkania z nimi, jeśli pan mógł się spotkać, to jest właśnie też ta śródziemnomorska ścieżka tej opowieści.
0: Bo to jest nieustająca praca w kulturze, taki rodzaj testu, ile jesteśmy warci naprawdę. Uświadomienie sobie, jak niewiele wiemy i jak wiele trzeba poznać, żeby właściwie zakosztować tego wszystkiego, co tam jest. Zrozumieć, czym jest tamten świat południa, Śródziemnomorza i jak wiele może nam dać, żeby też w jakiejś mierze w pełni zasłużyć na to miano człowieka Śródziemnomorza. Zygmunt Kubiak wspaniale podkreślał, że on w pewnym momencie w duchu wyemigrował nad Morze Śródziemne. Jest taka fraza, takie zdanie u Kubiaka, które mnie od zawsze fascynowało, ale na szczęście zdałem sobie szybko sprawę, że nie da się tego powtórzyć tak wprost i założyć sobie, że się zasłużyło na tę emigrację. Przeciwnie, do niej się jakby dochodzi. I ta podróż na południe jest zawsze w moim przypadku podróżą po śladach innych, z innymi. To jest też ta lekcja, że nigdy nie jesteśmy pierwsi, że zawsze byli jacyś ludzie przed nami, że stawiamy nie na pewność, ale raczej na niepewność. Ci wszyscy ludzie, którzy mi towarzyszą, oni byli właśnie takimi nauczycielami trudnej sztuki, próbowania, doświadczania, niepewności, spaceru po ruchomych piaskach. Często daleko mieli do tego Śródziemnomorza. Tak jak daleko miał Kubiak, tak jak daleko miał Hertz, Mycielski.
1: Daleko i po rozmaitych trudach tam docierali. Po pokonaniu wielu przeszkód.
0: Tak jest. I docierali, mówiąc i myśląc o sobie, że pojawiają się tam jak barbarzyńcy. No ale wiemy, że ten główny barbarzyńca nigdy nie był barbarzyńcą, że wiedział dużo więcej od innych, że był miłośnikiem i znawcą i kimś niesłychanie wyrafinowanym, ale zarazem potrafiącym o tych rzeczach trudnych, złożonych, o historii malarstwa, historii, krajobrazie opowiadać w sposób sobie tylko właściwy. I dlatego tak silnie Herbert jest w tej mojej opowieści obecny i naprawdę za każdym razem, kiedy gdziekolwiek jadę w strony, w których on był, zaglądam do tego, co zostawił i uświadamiam sobie, że znowu o czymś zapomniałem, że nie pamiętałem tego zdania albo podziwiałem, jak wiele mu się udało w krótkim na ogół czasie zobaczyć, a potem z jakim mistrzostwem o tym napisać.
1: Mówi pan, że czytanie tych śródziemnomorskich opowieści ważnych dla pana pisarzy jest tutaj bardzo, bardzo ważne. No ale przecież na przykład Johann Wolfgang Goethe, kiedy odwiedza Wenecję, no jedzie tam, ponieważ też pamięta, że ojciec miał taki model gondoli. Już to w nim jakoś tam zaszczepiło czy zakorzeniło to marzenie przyjechania do Wenecji. Mówi, no musiałem tu przyjechać, żeby Wenecja nie była tylko pustym słowem. Więc ta podróż jest konieczna. Czytanie nie wystarczy. To jest jednak spotkanie słowa z przestrzenią.
0: Na pewno i też wielka radość, że te miejsca naprawdę istnieją, że naprawdę są wspaniałe. Wojciech Karpiński, kolejny z tych moich przewodników, bohaterów, przyjaciół, mówił mi, jak nierozsądne jest pomijanie miejsc oznaczonych w przewodnikach wieloma gwiazdkami, tylko dlatego, że chcemy być oryginalni, że szukamy

0: mamy na siłę czegoś własnego. A powtarzał, tutaj bardzo wiele osób pracowało na te gwiazdki i warto jest po prostu zastanowić się, co się tam znalazło, dlaczego to zasłużyło na takie uznanie. Ma pani rację, mówiąc o tej konieczności wyjazdu. No, Goethe w latach nauki, a później latach wędrówki Wilhelma Maestra mówił o tym, że najpierw przychodzą te lata, kiedy zdobywamy wiedzę, przygotowujemy się, a potem wyruszamy już w tę podróż, żeby sprawdzić, czyli powtarzamy pewien rodzaj lekcji, która jest zarazem wielką życiową i duchową przyjemnością. Mają rację ci, którzy mówią, w podróżach na ogół dowiadujemy się o tym, kim jesteśmy. Świat poznajemy w domu. To ma sens. To znaczy, przygotowując się do tego nowego, co nas czeka, poznajemy to siedząc w tym własnym jakby otoczeniu domowym i ruszamy w świat. Ale te dwie domeny, dom i świat, są konieczne i powinny się w naszych umysłach i w naszym życiu jakoś ze sobą spotykać. No, dla mnie to jest też kwestia duchowego istnienia po prostu. Bardzo trudno jest o tym mówić, bo to są rzeczy, które na ogół umykają słowom, ale szczególnie w Grecji, kiedy tam staję w jakichś miejscach pośród ruin, staram się jak najwięcej zrozumieć z tego greckiego świata, ale im więcej wiem, tym jestem bardziej przekonany o tym, że nigdy tych Greków nie zrozumiem, że to będzie świat całkowicie dla mnie niemy w tych zasadniczych sprawach. To znaczy ja jako osoba wierząca, wychowana zupełnie w innym kręgu kulturowym, niby z tą Grecją w tle, jako rodzajem zaplecza. Tak łatwo się tych Greków, Rzymian i Hebrajczyków łączy ze sobą, ale jak człowiek zaczyna to studiować, zaczyna się temu przyglądać, to widać, jak wiele nam brakuje do tych Greków, jak jesteśmy inni i jak ten świat jest złożony, pełen wątpliwości. Któregoś razu znalazłem się i piszę o tym w Muzeum Archeologicznym w Atenach i cudowne było dla mnie to, kiedy patrzyłem na jakieś rzeźby i widziałem wielość możliwych podpisów, że to może być to, ale może być równie dobrze to. A za chwilę prawdopodobnie ktoś zmieni jeszcze tę interpretację, bo znajdzie się jakiś inny ułamek tej rzeźby czy płaskorzeźby. W związku z tym niby jedziemy jak do siebie. Niby ta Grecja jest na wyciągnięcie ręki. Podobnie zresztą i świat włoskiej sztuki. Ale też no, to nie jest takie proste. I to, że właśnie coś nam umyka, to jest też rodzaj pewnego daru i przekonania, które się zyskuje w podróży.
1: Śródziemnomorze w ruchu, prawda? To chyba jest też taka cecha charakterystyczna tej przestrzeni, że ona nie zastyga.
0: Tak, ale nawet dosłownie, to znaczy dopiero zaczynamy poznawać ten świat wtedy, kiedy się z nim zmierzymy, no nie za pośrednictwem jakichś bardzo szybkich środków transportu, tylko wtedy, kiedy uda nam się przemierzyć przynajmniej 100 czy 200 metrów albo przejść kilka kilometrów. Wracając do Goethego, to nie jest przypadek, że on jednak odbywa tę podróż albo na piechotę, albo już w niektórych sytuacjach ktoś go tam w takiej, powiedziałbym, kolasce z Weturinem po prostu przewiezie z miejsca na miejsce, ale wtedy widzi się inaczej. Ważna jest strona, z której się przybywa. Wiele razy w rozmowach o podróży, także i my mówiliśmy o tym, że istnieje polska czy wschodnioeuropejska droga do Włoch. Zaczyna się od wspomnianej przez panią Wenecji. Ale Francuzi mają coś zupełnie innego. Oni wjeżdżają od innej strony. I paradoksalnie moja pierwsza podróż do Włoch była przez Pizę. Pisa była pierwszym włoskim miastem, jakie zobaczyłem. I wtedy oczywiście nie byłem świadomy tego, jak to zmienia moje widzenie. I pierwszym muzeum, do którego wszedłem, było Muzeum Synopi. Czyli oglądałem te szkice przygotowawcze do fresków, które zostały odsłonięte po bombardowaniu Pizy w czasie II wojny światowej.
1: Mówił pan o tym, że trzeba poznać tę przestrzeń

0: Bezpośrednio, dotykalnie, namacalnie poczuć wiatr, ale też poczuć śródziemnomorskie zapachy. Zygmunt Kubiak mówił o tym, jak te zioła w Pestum go upiły. Ten zapach tych ziół. Śródziemnomorze jest bardzo zmysłowe. Może dla nas właśnie ludzi urodzonych w innych szerokościach geograficznych to jest coś, chociaż polskie kwiaty też przepięknie pachną i łąka polska jest czymś wyjątkowym, ale dobrze właśnie skórą zmierzyć się ze światem, jak pisał Herbert. Biegać w Śródziemnomorzu można. A może nawet trzeba, albo dobrze.
1: Tak jest. To znaczy, to jest prosta sprawa. No, to jest trochę tak właśnie jak z bieganiem. To znaczy, że, no, że trzeba założyć buty, jeżeli ktoś nie chce biegać boso. I po prostu wyjść z domu i ruszyć. I tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Szczerze mówiąc, złoszczą mnie te wszystkie rozmowy czy dywagacje dotyczące tak zwanej filozofii podróży. Czegoś takiego w ogóle nie ma. To jest bardzo proste, jak życie jest proste, jak te najwspanialsze książki są w pewnym sensie proste, głębokie i proste. Więc pyta pani o to bieganie.
0: Ono z maratonu do Aten. Olala.
1: Dyskretnie pojawia w tej książce. To kiedyś Bogdan Paczowski powiedział mi, wie pan, panie Marku, jednak pan powinien napisać o tym, że pan tam nie tylko chodzi, jest, ale że pan również tam biega. Ale ponieważ ja jestem zdania, że biegają tylko ludzie głęboko nieszczęśliwi, w związku z tym nie znajdowałem sposobu, żeby o tym jakoś dyskretnie wspomnieć, ale oczywiście no, nie zapomnę tego biegu z maratonu do Aten i przede wszystkim tego finiszu, kiedy się jest już w Atenach, kiedy się zbiega ulicą wzdłuż ambasad i dobiega na stadion panatejski. Ale gdyby nie te lektury, gdyby nie rozmowy z Kubiakiem, z Hercem, z Juliuszem Żuławskim, czytanie
0: Fermora, Marianem Bizanem.
1: Z Marianem Bizanem, wtedy ja nie miałbym tego poczucia, że jestem w tak wyjątkowym miejscu i nie towarzyszyłoby mi poza potwornym zmęczeniem na mecie tego biegu też niewiarygodne wzruszenie, że jestem, że mi się udało, że pokonałem tę trasę. A potem starałem się jeszcze dopisać do tego jakieś opowieści, które o tym biegu maratońskim mówią. We Florencji, gdzie biegłem też podobny bieg maratoński, no tam biegnąc właściwie miałem wyrzuty sumienia, że dla tych kilku tysięcy ludzi zamknięto miasto. I widziałem w oczach wszystkich tych, którzy stoją po drugiej stronie tych barierek, tę złość, że my sobie tutaj przebiegamy koło tych wspaniałych miejsc. I
0: wszyscy oni chcą do Palazzo Pittig, do ogrodu,
1: a oni chcą
0: do Boli, tak albo jest. Do galerii.
1: Ale to jest rodzaj wyzwania, żeby, tak jak pani powiedziała, no, dotknąć skórą, jak najbliżej po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W Wenecji jest jeszcze zabawniej, bo to jest ten bieg Wenecji jest jednym wielkim oszustwem, ponieważ tak naprawdę większa część tego biegu jest poza miastem i człowiek umiera przez te kilka godzin, zanim dobiegnie do Wenecji. I dopiero potem, kiedy już ledwo dyszy, biegnie w stronę Arsenału, ale na szczęście specjalnym mostem pontonowym, który jest wtedy wytyczony dla tych biegaczy i inni patrzą na tych śmiałków z zazdrością.
0: Użył pan takiego określenia bywanie w tych krajach Morza Śródziemnego. A ja bym pomyślała raczej o powracaniu w te kraje, o których pan pisze, w te miejsca konkretne, już bardzo, bardzo takie na mapie przyszpilone. Andrzej Bobkowski tak twierdził, że podróżować to znaczy powracać. To jest wspaniałe móc wrócić w ważne dla siebie miejsca, ale czasami to jest taki trud powrotów. Przypominam sobie z notatnika wydanego niedawno w całości Alberta Camusa, jak zachwyca go pierwsza wizyta na Akropolu. Daje wspaniały opis Partenonu, Erechtejonu, prawda, Propylejów. Potem, kiedy po jakimś czasie, roku czy dwóch wraca, mówi już nie to samo przeżycie. Ale pan wraca i do miast, i do krajobrazów, i do konkretnych obrazów w muzeach czy kościołach. Wraca pan i to spotkanie.

0: ujrzenie jest jakoś i to samo, i nie to samo. Bo my jesteśmy inni.
1: Tak, już dużo czasu minęło. Mogę być tylko wdzięczny za przypomnienie Camusa, który jest może jednym z takich nieoczywistych, ale pogłębionych, możliwych przewodników w tamte strony.
0: No, on miał to szczęście, że jest stamtąd i opis Tipasy na przykład, tak
1: właśnie,
0: ważne
1: więc
0: dla
1: to, ale nawet te tak bliskie mi jego opisy okolic Sieny, gdzie chciałby, jak pisał, metaforycznie czy naprawdę umrzeć i gdzieś tam, ale w każdym razie długo leżeć i tak, żeby nie musiał się podnieść i żadne...
0: No, przy Fontegaja na Campo Sieneńskim to takie miejsce, które...
1: Właśnie, więc to...
0: Które wywołuje.
1: Ale to jest też ktoś, z kim warto jest się w różnych sprawach spierać, ale co do tych powrotów, to w pewnym momencie człowiek uświadamia sobie, że wraz z wiekiem, załóżmy, zyskujemy, jeśli chodzi o wiedzę, o doświadczenie, ale też coś tracimy, że tracimy pewne emocje, już nie jesteśmy tam po raz pierwszy, że jesteśmy kimś innym. Wiele razy doświadczałem czegoś, co mniej więcej można określić jako rodzaj takiego poczucia, że bardzo chciałbym być znowu tym młodym człowiekiem, który jedzie do Włoch, a potem zdaje relacje podziwianym przez siebie pisarzom i oni słuchają, uśmiechają się czasami, ponieważ wiedzą swoje. I wtedy, kiedy do tego przed wieloma laty dochodziło, ja marzyłem, żeby jak najszybciej dorosnąć, jak najszybciej być w ich sytuacji, albo w każdym razie na ich miarę. A dzisiaj najchętniej znowu bym się zamienił i stanąłbym przed nimi bez tego doświadczenia, które mam dzisiaj. Są te miejsca, które też są nam bliskie, no, z którymi są związane jakieś przeżycia, w których się po prostu dobrze czujemy. W moim przypadku bez wątpienia tak jest we Florencji na przykład, jeśli chodzi o miasta. Nie wiem dlaczego. Może też dlatego, że Florencja jest takim miastem, które natychmiast w sposób bezpośredni przechodzi w wieś. Że bardzo trudno jest się tam zgubić. Nawet jak się jest tam pierwszy czy drugi raz. Ale te miejsca, które jakby są związane z pewną myślą o Śródziemnomorzu, nie muszą być nad Morzem Śródziemnym. Mogą być dużo bliżej, że mogą być właściwie w naszym domu, w wygodnym fotelu, kiedy obcujemy z książkami, kiedy rozmawiamy z ludźmi, z którymi warto jest rozmawiać. I ten nokturn też jakby o tym przypomina, że no to słońce, temperatura, morze, wszystko to oczywiście nadal istnieje i będzie istnieć, kiedy nas już nie będzie. No i jeszcze jedna rzecz, która jest w tym Śródziemnomorzu, która jest tą lekcją południa, to jest ta lekcja przygotowania się na odchodzenie śmierci. Ta książka, chciałem, żeby nią też była, to jest rodzaj opowieści. Myślę, że słowo śmierć i umieranie pojawia się w niej dużo częściej niż jakiekolwiek inne słowo. Ale nie dlatego, że to jest jakiś rodzaj manii u mnie, tylko to przygotowanie na odejście, ta świadomość pustki po odejściu innych ludzi, no to jest coś, co nam w sposób naturalny towarzyszy i nie można tego zasłaniać, nie można tego przysłaniać pięknymi widokami. Na ogół ta śmierć i cierpienie jest też wymalowana na tych wszystkich freskach i obrazach, które podziwiamy, albo wpisana w mitologiczne historie, które nam od szkoły podstawowej towarzyszą. W związku z tym trzeba starać się zrozumieć. Nie zawsze nam się to uda, bo tak jak mówię, choćby ci Grecy są właściwie dla nas nie do pojęcia.
0: Mors certa, vita incerta. A jeszcze inne słowa Antonio Tabuckiego pan cytuje. Tylko bowiem ten, kto rozumie śmierć, może kochać życie także w jego zmysłowej pełni i najokrutniejszej cielesności. A czy w Śródziemnomorzu można znaleźć szczęście? Czy szuka się szczęścia tam? Bo Camino notuje, że był we Florencji szczęśliwy.

0: Pamiętamy to zdanie Herberta ze Sieny, który w Barbarzyńcy w ogrodzie pisał, że gdyby się nie obawiał, to by powiedział, że tutaj był szczęśliwy. Więc trzeba się obawiać szczęścia śródziemnomorskiego, szukać go, omijać je.
1: Nie, nie. Jeszcze trudniejsze jest zdać relację ze szczęścia, ponieważ ból, cierpienie, to co nieudane jest szalenie widowiskowe. Lepiej się sprawdza, także w literaturze. A o szczęściu jest trudno pisać. Sam Camus pisze, byłem szczęśliwy, ale zaraz potem jakby się wycofuje z tego i woli pisać o różnego rodzaju trudach. To są wspaniałe chwile. One się zdarzają w Śródziemnomorzu tym prawdziwym i tym wyobrażonym i trzeba o nie zabiegać. Jeżeli tylko Bóg lub bogowie pozwolą nam na to, no to rzeczywiście starać się to zapamiętać, zapisać, choćby dla siebie, choćby w jakimś takim bardzo prywatnym notesie, który warto jest prowadzić. I potem do niego zaglądać i widzieć te momenty, przypominać sobie, kiedy było się naprawdę zadowolonym. No w moim wypadku ja należę jakby do tego pokolenia, które długo musiało czekać na możliwość wyjazdów, swobodnych wyjazdów poza granice kraju. Też takich wyjazdów, gdzie choćby ze względów czysto finansowych stać mnie będzie na wizyty w tych wszystkich muzeach. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, pojąć, jak to się działo, że Herbert jadąc, mając w kieszeni zaledwie kilkadziesiąt dolarów, jednak to wszystko oglądał. Co on jadł, to robi wrażenie. Ile trzeba najpierw poświęcić, na jakie wyrzeczenia się zdobyć. W związku z tym każda możliwość wyjazdu w tamte strony, czy w bliskie mi strony, bo to może być, odległość nie ma znaczenia. To jest coś, za co powinniśmy być wdzięczni.
0: A czuje się pan człowiekiem śródziemnomorskim, czy czuje pan, że pan się staje człowiekiem śródziemnomorskim?
1: Nie, myślę sobie, że jeżeli tak, to tylko za sprawą tego, że umiałem i umiem docenić te przywileje, które sprowadzają się do tego, że w bardzo istotnych momentach mojego życia natrafiłem na różnych ludzi i znalazłem się w miejscach, o których do niedawna marzyłem. I jeżeli zasłużyłem na ten przydomek, to określenie, no to tylko dlatego, że jakby mam świadomość własnego ograniczenia. Ale myślę też sobie, odwracając sprawę, że lepiej jest się ciągle starać o to, by być człowiekiem Śródziemnomorza, że w momencie, kiedy przez chwilę w jakimś takim zadufaniu pyszę, pomyślimy tak, ja jestem człowiekiem Śródziemnomorza, to ja będę teraz państwu opowiadał, jak to wszystko tam wygląda, to wtedy ta szansa, ta minimalna szansa, żebyśmy naprawdę byli stamtąd, natychmiast się rozwiewa. Przestajemy być tym człowiekiem Śródziemnomorza. Nim się można tylko starać być, a nie stwierdzać kategorycznie, że należy się do tego grona. To nie, już nie od nas zależy.
0: Marek Zagańczyk dziś był gościem Dwójki. Dziękuję panu bardzo. I opowiadał państwu o swojej najnowszej książce Nokturny śródziemnomorski. Jeszcze fragment na zakończenie tej książki przeczytany przez autora. Fragment o domu Patryka Liffermora na Mani, gdzie jest pochowany, gdzie Bruce Chatwin prosił, żeby właśnie tam rozsypać jego prochy. Zapowiem tylko, że za tydzień Marek Węcowski będzie opowiadał państwu o wędrówkach Odyseusza. Odyseusza, który też w książce Marka Zagańczyka się pojawia. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dorota Gacek, żegnam państwa, do usłyszenia.
1: U podnóża schodów prowadzących od strony plaży do domu Fermora widać drewnianą furtkę zamkniętą na skobel, a na niej tablicę z wypisanym czarną farbą, częściowo zatartym już ostrzeżeniem Private. Jest połowa października, a słońce praży jak w lipcu. Woda jest nadal ciepła i zachęca, by zanurzyć się w niej dłużej. Ogrodnik w domu Fermora pozwala przekroczyć sień, stanąć na niewielkim podwórcu i objąć wzrokiem większość tutejszych zabudowań. Wypełnia mnie wyjątkowa radość.

radość, że w końcu udało mi się tu dotrzeć. Za późno, by porozmawiać z Fermorem. Za późno, by w leżącym tuż obok niewielkim pensjonacie dojrzeć sylwetkę Chetwina, zmagającego się z rękopisem ścieżek śpiewu. Ale i w porę, by odwiedzić miejsce jego pochówku na niewielkim wzniesieniu przy prawosławnej kaplicy, spod której widać tylko szczyty drzew i morze. Tak jakby ktoś z rozmysłem usunął wszystko, co obce, co mogłoby zniweczyć ten wyjątkowy pejzaż.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz i
1: Jan Jedlikowski.
0: Nie przedstawiam dzisiaj naszego gościa, bo to nie będzie do końca gość. To ja za doktorem Janem Jedlikowskim z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego będę dziś trochę podążać. Z Janem Jedlikowskim spotkaliśmy się już w Zielonej Dwójce w lutym i wtedy opowiadał o swoich badaniach, badaniach dotyczących śpiewu zielonki i umawialiśmy się, że być może uda nam się spotkać na Mazurach, gdzie prowadzi swoje badania. I właśnie do tego doszło. Jesteśmy tutaj w sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i będziemy szukać zielonek.
1: Tak, witam Państwa ponownie. Znajdujemy się niedaleko Mikołajek, tuż koło jeziora Łuknajno. To jezioro jest o tyle niezwykłe, że jest rezerwatem przyrody. Nie można tam za bardzo pływać, ani ogólnie, nie wiem, łowić ryb chociażby. Jest to miejsce, w którym można spotkać wiele różnych gatunków ptaków wodnych, wodnobłotnych. Między innymi właśnie te zielonki, o których wcześniej sobie kiedyś rozmawialiśmy. I my też od czasu do czasu mamy oczywiście stosowne pozwolenia. Prowadzimy badania na tym jeziorze, licząc te zielonki, czy też nagrywając ich głosy. Jak również wokół tego jeziora znajduje się dużo różnych niewielkich śródpolnych zbiorniczków wodnych, które też są dobrym miejscem właśnie badań tych zielonek, bo na takie zbiorniczki można łatwo podjechać, można tutaj tych zielonek posłuchać, o czym pewnie jeszcze za chwilkę powiemy. No i na tych zbiorniczkach, właśnie koło takiego zbiorniczka się w tym momencie znajdujemy. Także muszą sobie Państwo wyobrazić łąkę, wokół tej łąki niewielkie jakieś zakrzaczenia, pojedyncze gdzieś rosnące drzewa. No i na środku tej łąki zbiornik wodny, mocno porośnięty pałką, trzciną, tużycą. No i my właśnie koło takiego zbiornika sobie stoimy.
0: Tak, to taki typowo mazurski pejzaż, bo też i pagórkowaty.
1: Dokładnie tak. Jest to teren polodowcowy, więc tutaj mamy bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu, dużo jakichś takich góreczek, ale i też właśnie takich niewielkich zagłębień terenu polodowcowych, w których to naturalnie zbiera się woda i o ile nie jest ona, można powiedzieć, odprowadzana, tak, nie ma jakichś rowów melioracyjnych, czy też jakichś innych jakichś urządzeń hydrotechnicznych odprowadzających wodę, to ta woda się tu naturalnie zbiera, no i właśnie jest takim dobrym miejscem do zasiedlania przez te ptaki wodnobłotne.
0: Posłuchajmy przez chwilę. Coś pan rozpoznaje? Jakieś głosy? Co to za ptaki?
1: No tutaj między innymi właśnie mamy śpiew teraz skowronka, którego nie widzimy, ale on tutaj nam gdzieś pewnie podlatuje i w tym samym czasie zaczyna śpiewać.
0: Jest godzina 10:00, to dla ptaków czas czego? Odpoczynku?
1: Zależy dla których ptaków. Generalnie chociażby ptaki drapieżne, to one właśnie są bardziej aktywne w ciągu dnia, a nie z samego rana. One wykorzystują często te ciepłe, wstępujące prądy powietrza i wykorzystują je do tego, żeby się wznieść do góry i potem łatwiej im, takim większym, cięższym ptakom, przylecieć na pewny dystans. Natomiast te mniejsze ptaki wróblowe, te ptaki śpiewające, one mają ten najwyższy szczyt aktywności wokalnej z samego rana, czasem też wieczorem. Natomiast cały dzień tak naprawdę są aktywne. Gdzieś sobie żerują, zdobywają ten pokarm. No bo kiedy rano intensywnie śpiewają, wtedy też za bardzo nie żerują, tak? Nie są w stanie jednocześnie śpiewać i zdobywać pokarmu.

0: Dlatego też często później w ciągu dnia muszą ten zapas energetyczny uzupełnić. Bo są też niektóre gatunki, które na przykład śpiewają w ciągu nocy, jakiś słowik na przykład, tak? Ale też wiele innych gatunków dość intensywnie śpiewa w nocy, więc potem ten ubytek energetyczny jest znaczny nawet po takiej jednej nocy. No i w ciągu dnia muszą sobie te straty energetyczne uzupełnić.
1: To jeszcze powiedzmy, co zielonki teraz robią. Bo pan, kiedy zaczął pan sezon? Kiedy pan na pierwsze tutaj badania zjechał na Mazury w tym roku?
0: Zielonki generalnie już są tutaj na tym obszarze gdzieś powiedzmy od pierwszej połowy kwietnia, coś takiego. Ja też z początkiem kwietnia tu zwykle pierwsze obserwacje jakieś robię. Dużo ptaków potem jeszcze oczywiście dolatuje w trakcie sezonu i nowe ptaki nam się pojawiają nawet jeszcze teraz. To nie znaczy, że one dopiero przyleciały gdzieś z Afryki czy może z Azji, bo też do końca nie wiemy, gdzie one migrują. Niemniej jednak też w trakcie sezonu te ptaki najprawdopodobniej zmieniają swoje miejsca lęgów. No i teraz nawet jeszcze możemy spotkać jakieś nowe osobniki, które nam się pojawiają skąd, nie wiemy do końca skąd. No i co robią? Generalnie od początku maja zielonki przystępują do lęgów, budują gniazda, składają 7, 8, 9 jaj, tak zwykle. Potem wysiadują około 3 tygodnie, samiec z samicą na zmianę, w miarę dzielą się tymi obowiązkami porówno. No i potem pisklęta wykluwają się właściwie w przeciągu 1-2, rzadziej 3 dni. Te pisklęta są, te ptaki należą do tej grupy zagniazdowników, to znaczy, że pisklęta od razu praktycznie po kilku godzinach są w stanie opuścić to gniazdo, można powiedzieć o własnych siłach, są już opierzone, mają pierwsze pióra puchowe na sobie od razu po wykluciu. Co ciekawe, są całe czarne. To też jest może takie przystosowanie do tego, żeby były mniej widoczne właśnie w tym gęstym szuwarze, gdzie pod tym szuwarem jest ciemno, można powiedzieć, jest duży cień, więc żeby nie były widoczne przez drapieżniki. I po wyprowadzeniu pierwszego lęgu albo po stracie pierwszego lęgu, po kilku tygodniach, 1, 2, 3 tygodniach te ptaki często przystępują do kolejnego lęgu. Także jeśli straciły albo nawet jeśli wyprowadziły pierwszy lęg, to bardzo często przystępują potem do kolejnego lęgu. A jeśli stracą drugi lęg, to mogą nawet przystępować i do trzeciego, i może i nawet do czwartego. No często, jeśli ta strata następuje wcześniej w sezonie, to potrafią powtarzać i próbować ponownie. Ostatnie lęgi wyprowadzane są tak naprawdę jeszcze w sierpniu, czyli już dość późno w sezonie. Teraz jeszcze niedawno miałem kilka par, które albo właśnie wysiadywały, albo już wyprowadziły lęgi, ale one mogą jeszcze nawet przystępować do drugiego lęgu gdzieś od połowy lipca, nawet do połowy sierpnia. Ostatnie pary jeszcze gdzieś mogą wyprowadzać swoje pisklęta w połowie sierpnia. No a potem muszą tak naprawdę wymienić swoje pióra. Jest to takie specyficzne pierzenie, bo one wymieniają wszystkie pióra jednocześnie, to znaczy przez kilka tygodni, zanim nowe pióra wyrosną, nie są w stanie latać i stają się nielotami, można powiedzieć. Zresztą taka dygresja, wiele gatunków chruścieli jest nielotnymi gatunkami, nie potrafią latać, mimo tego, że mają skrzydła. Tak czy inaczej po tym przepierzeniu, kiedy w końcu wyrosną im te pióra, no wtedy gdzieś prawdopodobnie we wrześniu odlatują z powrotem na zimowiska. Gdzie lecą, tego do końca nie wiemy. Są obserwacje zielonek gdzieś w Afryce, ale też i w Azji, gdzieś w Indiach. Więc gdzie do końca lecą nasze zielonki z Polski, ciężko powiedzieć. Być może kiedyś ktoś przeprowadzi takie badania. Pewnie trzeba by jakieś nadajniki zamocować na taką zielonkę i sprawdzić, gdzie taka zielonka leci. Bo my tutaj też obrączkujemy te ptaki. Zakładamy im obrączkę metalową, kolorową, ale no, szansa, że ktoś znajdzie taką zielonkę z naszą obrączką, jest minimalna.
2: No tu jest sama ta pokrzyw.
1: A, nie przejmujmy się. Mówią, że dobre nakrążenie.
0: Nie wiem, czy to się nagrało, ten głos. Takie łyk, łyk, łyk.
1: Skąd ten głos dobiega?
0: No, ten głos dobiega, można powiedzieć, z szuwaru, czyli tutaj z pałki, w której mieszka para zielonek. I one tutaj akurat w tym miejscu, można powiedzieć, wyprowadziły lęk, czyli ten lęk zakończył się sukcesem jakiś tydzień albo 2 tygodnie temu. Ostatnio, jak sprawdzałem, to gniazdo było już puste, nieużytkowane, bo one też właśnie parę dni po wykluciu piskląt często

0: to w ogóle zmieniają, opuszczają to gniazdo i przenoszą się w nieco inne miejsce. Czasami budują kilka takich platform w swoim terytorium i pewnie w tych platformach potem sobie przesiadują w ciągu dnia czy w ciągu nocy też razem z klętami. Na gniazdo, które jest takim, można powiedzieć, wrażliwym miejscem, dość szybko opuszczają. Właśnie ten tydzień temu to gniazdo było już puste, a teraz te zielonki tutaj odzywają się takimi głosami terytorialnymi, tak? Oznajmiającymi, że to miejsce, ten fragment, można powiedzieć, szuwaru, tak? Gdzieś powiedzmy, wielkość tego terytorium generalnie to jest jakiś taki obszar w promieniu 15-20 metrów od gniazda. Więc one taki niewielkie terytorium pilnują przed innymi zielonkami, czasem przed innymi chruścielami, jak wodnik, który też mieszka na tych oczkach i też ma podobne preferencje siedliskowe. Więc one z tymi wodnikami chociażby to niezbyt się lubią, że tak to ujmę, i czasem dochodzi do pewnych sporów terytorialnych, które też wyjaśniane są albo wokalnie, czyli one sobie tutaj głosami starają się odpędzić takiego intruza. No jak się nie uda, no to wtedy albo inną zielonkę, albo takiego wodnika, no starają się jakoś przegonić, tak? Już tutaj ganiając się, można powiedzieć, właśnie w tym szuwarze.
1: I tutaj, w tym dokładnie miejscu, był pan już w kwietniu?
0: Tak, w tym miejscu tutaj właściwie jesteśmy, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, niedaleko jeziora Ukhnajno, ale też tuż nad jeziorem Ukhnajno znajduje się stacja terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tej stacji zapraszam Państwa wszystkich do tej stacji zresztą, bo jest tutaj centrum edukacyjne, w którym mogą Państwo zobaczyć i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, właśnie między innymi dotyczących zielonek, ale nie tylko. Tak naprawdę to centrum edukacyjne przedstawia zwiedzającym te ekosystemy śródpolnych czy takich niewielkich zbiorniczków wodnych. Także tak, tutaj odpowiadając może na pytanie, w to miejsce, no generalnie ja tu jeżdżę już od dłuższego czasu, właśnie wokół tej stacji terenowej. Te badania prowadzimy gdzieś od około nawet już 10 lat. Oczywiście szczegółowe cele badań zmieniają się, niemniej jednak mniej więcej wiemy, na których zbiorniczkach te zielonki się znajdują. Przynajmniej teraz już, no oczywiście, kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy tej wiedzy, ile ich tu jest, gdzie są i tak dalej, no ale teraz mniej więcej znamy ich miejsca bytowania. Te terytoria w miarę są stałe. Oczywiście w dużym stopniu zależą od poziomu wody, który w ostatnich latach jest coraz niższy, tak? Jest to związane oczywiście z suszą hydrologiczną, która panuje w Polsce też od około 10 lat, więc obniżający się poziom wody sprawia, że no te siedliska są coraz bardziej, można powiedzieć, niedogodne dla zielonek, które wymagają rzeczywiście tego, żeby ta woda no, sięgała gdzieś powiedzmy do kolan przynajmniej. Przy takiej głębokości wody one sobie budują gniazda i czują się bezpiecznie, bo niewątpliwie ta bariera wodna stanowi pewne zabezpieczenie lęgów przed drapieżnikami, szczególnie drapieżnikami lądowymi. No ale tak, opadający poziom wody w ostatnich latach spowodował, że tych zbiorniczków jest coraz mniej, poziom wody jest coraz niższy. No i to też przekłada się na to, że tych zielonek jest niestety coraz mniej, szczególnie właśnie na takich bardzo wrażliwych ekosystemach jak niewielkie śródpolne zbiorniki wodne.
1: Ja też o tym wiem, bo próbowałam się z panem umówić i to było. Teraz jestem tutaj, ale muszę jechać gdzieś tam 100 kilometrów czy 200 kilometrów. Ten obszar badań też się powiększył.
0: Tak. No może aż o 200 kilometrów to pewnie nie, ale generalnie tak. No jeździmy teraz na zdecydowanie większym obszarze, szukając właśnie miejsc, w których te zielonki występują. No, przykładowo mogę Państwu powiedzieć, że tutaj w ciągu ostatnich 5-10 lat na tym moim pierwotnym, można powiedzieć, obszarze badań mieliśmy około 70 par zielonek na tych śródpolnych zbiorniczkach wodnych, więc teraz na tym samym obszarze badań mamy około 5 par, powiedzmy, tak? Na kilkudziesięciu zbiorniczkach wodnych, których części już nie ma. Stąd też musimy, starając się prowadzić nasze badania naukowe, które dotyczą między innymi właśnie tego, jak te zielonki się odzywają, jak wokalizują, o czym mówiliśmy sobie na poprzedniej audycji. No, chcąc mieć większą próbę badawczą, jeździmy po prostu po większym obszarze, szukając nowych miejsc, w których te zielonki występują.
1: My Państwa oczywiście odsyłamy do lutowej audycji Zielona Dwójka. Nie będziemy tutaj powtarzali tego, co tam padło, ale przypomnijmy może, czego dotyczą Pana badania i powiedzmy, co się udało Panu w tym roku już zrobić.
0: Poprzednio mówiliśmy sobie więcej na temat tego w ogóle, jak te ptaki wokalizują, i nasze badania pokazały, że Jest to bardzo ciekawy gatunek, jeden z niewielu gatunków ptaków w naszej strefie.

0: muzyki umiarkowanej w Europie, który wytwarza, można powiedzieć, który wokalizuje w parach. Wytwarza bardzo specyficzne głosy w duetach. Te duety polegają na tym, że ptaki stoją bardzo blisko siebie, można powiedzieć dosłownie dziób w dziób, i odzywają się naprzemiennymi głosami, czyli jeden głos jest wydawany przez samca, kolejny wydawany przez samicę. Co jest bardzo ciekawe, tempo tych głosów jest bardzo, bardzo szybkie. Jest to około 30 głosów na sekundę, tak? Obu ptaków, czyli dwa ptaki wydają, każdy z nich wydaje po około 13-15 głosów, łącznie około 30 głosów na sekundę. I mimo tak szybkiego tempa wokalizacji, te naprzemienne głosy nie nakładają się na siebie, tak? Są idealnie skoordynowane. Więc to jest bardzo ciekawy, bardzo specyficzny sposób wokalizowania, często spotykany u ptaków w strefie tropikalnej, natomiast zdecydowanie rzadziej wśród, można powiedzieć, ptaków Polski czy ptaków właśnie tej strefy umiarkowanej. No a ogólnie rzecz ujmując, tempo i stopień koordynacji tego duetu jest jednym z najlepszych w ogóle w świecie ptaków. Także oczywiście są podobne gatunki należące do tej samej rodziny zaporni, tak? Podobne kureczki, które występują w innych częściach świata, które mają podobny sposób wokalizacji, też wytwarzają takie bardzo szybkie duety. Natomiast nasze badania są, można powiedzieć, pierwszymi, tak? Które skupiają się na tym konkretnym sposobie wokalizacji czy śpiewie. Tak, no najlepiej się ustawić w takiej przerwie, jak tutaj jest taka luka po prostu. Bo te ptaki siedziały gdzieś z drugiej strony. O, ja go widzę teraz tutaj. Po drugiej stronie. Są dwa osobniki, więc tam był jeden, a drugi jest gdzieś z prawej, w tym szuwarze bliżej.
1: My oczywiście zielonek nie chcemy stresować, a to są ptaki chyba dyskretne, prawda? Stoimy tutaj, przez moment je widzieliśmy, ale to był bardzo, bardzo krótki moment. W jaki sposób pan obserwuje te ptaki?
0: No tak, w swoich badaniach tak naprawdę częściej, można powiedzieć, słyszę te ptaki niż je tak naprawdę widzę. No one żyją, tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, w dość gęstym siedlisku, w gęstym szuwarze, co oczywiście jest dla nich, można powiedzieć, dobre, tak? One czują się dość bezpiecznie właśnie w takiej gęstej roślinności. No ale też właśnie przebywając w takiej gęstej roślinności, one, można powiedzieć, częściej polegają na sygnałach głosowych niż na sygnałach jakichś wizualnych. Stąd też, jeśli znajdziemy się, można powiedzieć, gdzieś nad brzegiem zbiornika, w miejscu, gdzie te ptaki mają swoje terytorium, to jeśli chwilę tak naprawdę postoimy w takim miejscu, to może udać nam się usłyszeć taką zielonkę, tak? Oczywiście trzeba znać repertuar głosów tych ptaków, bo on tak naprawdę wcale nie jest taki prosty. Tych głosów wydawanych przez zielonkę jest przynajmniej kilka. No, na początku sezonu te głosy są zdecydowanie częstsze i takie pojedyncze osobniki, szukając partnera do lęgów, wydają zdecydowanie częściej te głosy, czasem przez całą noc. Te głosy są słyszalne z dużego dystansu, z kilkuset metrów przynajmniej. No ale kiedy mają już pary, one nadal odzywają się takimi nieco cichszymi głosami. Tutaj stojąc właśnie nad brzegiem tego zbiorniczka, no już przynajmniej kilka razy słyszeliśmy te głosy ptaków. Także one co jakiś czas do siebie się odzywają pewnie takimi głosami kontaktowymi, no po prostu sprawdzając, gdzie ten mój partner w danym momencie się znajduje. Tak więc to nie jest tak, że one siedzą cały dzień cicho, że się w ogóle nie odzywają, tylko tak naprawdę teraz cały czas słychać takie bardzo cichutkie, no na nagraniu pewnie nie będzie tego słychać, ale słychać cały czas takie bardzo cichutkie popiskiwanie tego ptaka.
1: Ale ten głos wiodący to nie jest zielonka?
0: Ten taki trzeszczący bardziej głos, tak, to jest oczywiście trzciniak. Jeden z bardziej pospolitych gatunków ptaków wróblowych, który tutaj zamieszkuje właśnie takie trzcinowiska. On buduje sobie w nich też gniazda. Także akurat trzciniak jest jednym z najczęściej, najliczniej występujących gatunków ptaków wróblowych, właśnie zasiedlających takie trzcinowiska czy taki szuwar jeziorny.
1: A jak na wiosnę te ptaki dzielą się właśnie tymi cennymi siedliskami wokół takiego zbiorniczka? Kto pierwszy, ten lepszy?
0: No generalnie trochę tak. Jeśli chodzi o chruściele, aczkolwiek to nie tylko chruściele, ale jeśli chodzi o chruściele, to te gatunki są znane z tego, że są takimi gatunkami silnie terytorialnymi tak naprawdę. One dość no, agresywnie, można powiedzieć, bronią tych swoich terytoriów. Być może obserwowali Państwo łysk.

0: To jest taki dość pospolity gatunek ptaka, który można spotkać w wielu miastach. No i te łyski bardzo często przeganiają nie tylko inne łyski, ale czasem nawet inne gatunki ptaków, które podpłyną zbyt blisko właśnie w obręb ich terytorium czy w pobliże gniazda. Tak samo zielonki czy wodniki. Ja tego oczywiście nie widziałem na własne oczy, ale mogą Państwo na pewno w internecie też zobaczyć zdjęcia walczących wodników na przykład, czy toczących pewne spory terytorialne, można tak to powiedzieć. No bo dla nas może to nie jest takie oczywiste, które miejsce na takim zbiorniczku, tak, który fragment tego szuwaru jest lepszy, który gorszy, no ale one to na pewno są w stanie ocenić, że w tym miejscu na przykład ten szuwar jest gęstszy, w tym miejscu na przykład tego pokarmu jest więcej, albo w tym miejscu też woda jest głębsza i to wszystko prawdopodobnie no, one są w stanie jakoś ocenić i wybrać to najlepsze miejsce z potencjalnie dostępnych oczywiście, najlepsze miejsce na gniazdo, co potem przełoży się w jakimś stopniu na ich sukces bądź stratę lęków, tak? Bo tutaj oczywiście też jest bardzo dużo różnych drapieżników, które starają się te gniazda zlokalizować i przyczyniają się akurat do strat lękowych zielonek, ale jest to też pewien naturalny proces.
1: A kto tak naprawdę zagraża zielonce? Jakie gatunki?
0: Największym tak naprawdę dla nich takim przeciwnikiem, można powiedzieć, jest błotniak stawowy. Jest to taki gatunek ptaka drapieżnego wielkością podobny do myszołowa. Może Państwo kojarzą taki jeden z bardziej pospolitych gatunków ptaków drapieżnych, myszołów, więc ten błotniak stawowy jest też dość licznym gatunkiem ptaka drapieżnego, który tutaj często jest przez nas obserwowany również właśnie latając nad tymi szuwarami i on ma doskonały wzrok i zapewne też widzi, jak te zielonki gdzieś tam się przemieszczają, czy nie tylko zielonki, ale wiele innych gatunków ptaków wodno-błotnych, bo on po prostu jest takim drapieżnikiem, który poluje na, czy wyjada jaja z gniazd wielu gatunków ptaków, nie tylko zielonkom. Więc zielonki akurat mają taką specyficzną strategię, że jak widzą jakieś zagrożenie, to też często, można powiedzieć, pozostają do ostatniego momentu na gnieździe, nie ruszają się z tego gniazda. Mają takie ubarwienie piór, można powiedzieć, grzbietu, oliwkowo, brązowo, zielone troszeczkę. I to ubarwienie jest takim naturalnym kamuflażem, można powiedzieć, właśnie sprawiającym, że to gniazdo jest mniej widoczne. Zresztą to gniazdo często jest niewidoczne od góry za bardzo. Można powiedzieć, znajduje się pod taką kopułką szuwarów. No ale drapieżniki są w stanie jakoś się namierzyć. Poza ptakami drapieżnymi, jak właśnie błotniak stawowy, no mamy tu cały zestaw ssaków drapieżnych, takich jak chociażby norka amerykańska, która jest gatunkiem inwazyjnym. Ostatnio też oczywiście szop pracz, który też dobrze radzi sobie w wodzie i też na pewno potrafi się dobrać do takiego lęgu. Kolejny gatunek inwazyjny. Mamy jenoty, też kolejny niestety gatunek inwazyjny, chociaż już, który tutaj występuje od dłuższego czasu, jeszcze wcześniej niż norka i te jenoty też dobrze radzą sobie w wodzie. Czasem też możemy je spotkać nawet właśnie w szuwarze takich zbiorniczków wodnych, więc my czasem widzimy, jak one tu penetrują ten szuwar. Poza tym, jeśli to akurat ptaki założą gdzieś to gniazdo bliżej brzegu, no to oczywiście, nie wiem, lis, jakaś łasica, czasem może jakaś kuna. Cały zestaw różnych gatunków ssaków, które mogą chcieć tutaj znaleźć, można powiedzieć, pokarm. I czasem tym pokarmem jest właśnie lęk zielonki.
1: Powiedział Pan o tym, że błotniak ma doskonały wzrok. A jak wygląda adaptacja zielonki do życia tutaj w tym szuwarze?
0: Jeśli chodzi o adaptację zielonek do życia w ich środowisku, to na pewno jest ich przynajmniej kilka. Generalnie sama nazwa zielonka pochodzi od zielonych nóg, chociaż też od pewnie zielonego dzioba. W każdym razie zielonki mają bardzo długie nogi i długie, relatywnie długie palce u nóg, szeroko rozstawione, co pozwala im tak naprawdę poruszać się, można powiedzieć, po takiej pływającej roślinności wodnej. One rzadko kiedy pływają, oczywiście umieją pływać, umieją nawet nurkować. Czasem jak się czegoś, nie wiem, przestraszą bardziej, to zanurkują. Natomiast zazwyczaj chodzą albo biegają. W tym gęstym szuwarze zdecydowanie łatwiej im jest szybciej przebiec jakiś fragment, na przykład uciekając przed drapieżnikiem, niż płynąc, tak? Uciekając, odpływając od niego. Więc po pierwsze mają palce u nóg szeroko rozstawione, trochę działające na zasadzie takiej rakiety śnieżnej, tak? Dzięki temu poruszają się właśnie

0: po tej pływającej roślinności wodnej doskonale. Po drugie, mają ciało bocznie spłaszczone, tak to się nazywa. To znaczy, że mają trochę tak, jak my się, jak czasem, nie wiem, chcemy się przecisnąć przez wąskie jakieś przejście, wąskie drzwi, czasem gdzieś może w górach, przez jakąś wąską szczelinę, to ustawiamy się bokiem i przeciskamy się bokiem. No więc zielonki nie muszą się ustawiać bokiem, ponieważ właśnie one mają to ciało bocznie spłaszczone, to znaczy, że mają, można powiedzieć, nie są takie okrągłe, pękate, tylko są bardziej wąskie, ale za to ich ciało jest bardziej wydłużone od głowy do ogona. Więc to im pozwala na przeciskanie się właśnie przez ten gęsty suwar wręcz no, doskonale. Możemy tam podejść jeszcze kawałek do przodu.
1: O, tutaj to już prawie staw, prawda?
0: No tutaj mamy taki większy fragment otwartej wody, więc tu często mamy dużo różnych gatunków kaczek, ale też czasami no, jest to cenne, można powiedzieć, miejsce, taki wodopój wręcz, do którego przychodzą łosie, sarny, jelenie, także duże gatunki ssaków kopytnych też tutaj możemy czasem spotkać. No i tutaj generalnie jak się przyjrzymy, to tam w szuwarze też możemy zaobserwować taką fotopułapkę, czyli taką kamerę, która ma czujnik ruchu i kiedy coś się poruszy przed obiektywem tej fotopułapki, to zaczyna nagrywać krótki film. No i tutaj też prowadzone są badania dotyczące tego właśnie, jakie gatunki ptaków, czy jakie gatunki ssaków przebywają na tym zbiorniczku. No bo oczywiście nasza obecność tutaj może płoszyć niektóre gatunki ptaków. Akurat teraz, kiedy patrzymy sobie na to lustro wody, nie widzimy tutaj za bardzo żadnych ptaków, ale to akurat mewa śmieszka przeleciała. Natomiast wiemy, że na takich zbiorniczkach wodnych potrafią występować różnego rodzaju, nawet rzadsze gatunki ptaków i często też pojawiają się różne ssaki, więc na tym zbiorniczku jest kilka takich fotopułapek, które właśnie rejestrują aktywność, czy w ogóle rejestrują, jakie gatunki się pojawiają, ale też ich aktywność dobową. Więc badamy nie tylko jakichś specyficznych głosów, ale też ogólnie monitorujemy bioróżnorodność gatunkową na tych zbiornikach wodnych.
1: Ma pan taką obawę, że w kolejnych latach może pan tutaj tych zielonek nie spotkać? No bo tak dość spektakularnie to brzmi, jak szybko ubywa tych ptaków.
0: Powiem tak, no na oczkach wodnych niestety tak, niestety obserwujemy dość gwałtowny zanik tej populacji. No nie dotyczy to tak naprawdę tylko zielonek, dotyczy to wielu innych gatunków ptaków, które po prostu zasiedlają te śródpolne zbiorniczki wodne. Tak jak sobie powiedzieliśmy, tej wody jest coraz mniej, co sprawia, że po prostu tych zbiorniczków też po prostu część z nich wysycha, część jest zamieniana na obszary użytkowane rolniczo. No, z drugiej strony akurat też prowadzimy takie obserwacje na kilku jeziorach tutaj na Mazurach, na jeziorze Uknajno, jeziorze Guber czy jeziorze Warnołty, więc wiemy, że na tych większych akwenach wodnych, na jeziorach jest ich nadal całkiem sporo, więc to nie jest tak, że one zasiedlają tylko te śródpolne zbiorniczki wodne. Również można je spotkać na większych jeziorach, oczywiście w tej strefie szuwaru. No i na jeziorze Uknajno w tym roku było ich przynajmniej kilkadziesiąt, około 40-50 par. Także
1: więcej pan będzie pływał łódką?
0: Być może tak, być może części takich badań, które planowaliśmy na tych śródpolnych oczkach, nam się nie uda zrealizować. Natomiast też właśnie od zeszłego sezonu więcej pływamy po jeziorach, można powiedzieć, gdzie ich jest więcej, a na tych śródpolnych oczkach już coraz mniej prowadzimy badań.
1: Dziękuję bardzo za tę opowieść o zielonce. Doktor Jan Jedlikowski z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Zielonej Dwójki. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Kto da się namówić na przejażdżkę po Night City? W najbliższej nocnej strefie zanurzymy się w brzmieniowym świecie gry Cyberpunk 2077. Pretekstem jest premiera trzypłytowego wydania winylowego Ścieżki Dźwiękowej. Posłuchamy nowej płyty i spotkamy się z autorami muzyki, która od 5 lat

0: wyznacza rytm jednego z najbardziej rozpoznawalnych światów współczesnych gier. Do usłyszenia w poniedziałek o 22:30. Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Chris

0: Dzisiejszą audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami w studiu Mieczysław Stoch.
1: Witam cię Przemku, witam panią Magdę.
0: Zapraszamy.
1: No i witam bardzo, bardzo państwa serdecznie.
0: Witamy państwa i zapraszamy na 824. wydanie Dużej Czarnej.

0: Tak rozpoczynamy dzisiejsze wydanie Dużej Czarnej od Mozarta, od fantazji D-moll u Kechla, pozycja 397. Zaczynamy w Paryżu w roku 1954. No i dziś w tym wydaniu czarnej będzie sporo brzmienia analogowego, monofonicznego, sesje właśnie głównie z lat 50., choć zajrzymy także w lata 30., Mietku, tak ubiegłego stulecia. Po to, aby pokazać, aby przypomnieć Państwu kilka czarnych płyt jednej z najciekawszych, z takich najbardziej osobnych pianistek 20. stulecia. Nigdy nie zabiegała o rozgłos. Grała to, co kochała przez całe życie. Była wybitną kameralistką. Miała skomplikowane życie, trudne, jak to często bywa w przypadku artystek, artystów, którymi zajmujemy się w tej audycji, urodzonych na samym początku XX stulecia. Dziś naszą bohaterką jest Lili Kraus, która przyszła na świat 3 kwietnia 1905 roku w Budapeszcie, a zmarła w Stanach, w północnej Karolinie, w listopadzie 1986 roku, więc w tym roku właśnie dokładnie 6 listopada upłynie 40 lat od odejścia Lili Kraus. Może pojawią się kolejne wznowienia, reedycje, bo pozostawiła nam niezwykle ciekawy dorobek, taki powiedziałbym sprecyzowany, ukierunkowany właśnie na te światy, które lubiła, i cały szereg utworów, w tym głównie Mozarta, Beethovena, powtarzała wielokrotnie. Niektóre rzeczy nagrała studyjnie, sporo sesji koncertowych, no i raj dla zbieraczy płyt, dla kolekcjonerów, dla kogoś takiego jak ty, Mietku, bo zebrać to, co pozostawiła Lili Kraus, wcale nie jest to takie proste, takie łatwe.
1: Nie jest takie proste też i nie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, gdybyśmy na przykład chcieli zebrać wszystkie dzieła jak gdyby na pierwszych wydaniach, czyli na przykład na Disco Fille Française, która była właśnie nagrana ta fantazja i w ogóle wszystkie sonaty fortepianowe. Ale jak powiedziałeś właśnie, że ona miała takie życie trudne, ja bym powiedział zranione życie, ale mimo to, że miała zranione życie, ona się jak gdyby uśmiechała się, te łezki jej były takie uśmiechnięte. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ona, tak jak sam powiedziałeś, że ona się poświęciła, gdyby ukierunkowała, jak gdyby swoje życie artystyczne właściwie na Wiedeńczyków, na wiedeńskie, na klasycyzm wiedeński. Ale nie byłoby chyba tego bez spotkania ze Schnablem, który ją tam zainspirował do tego, żeby właśnie tam, przecież ona była i Schönbergiem się interesowała, zresztą nawet dostała chyba na samym początku jakąś nagrodę Schönberga. Ale to, że ona ukierunkowała się później na klasyków wiedeńskich, to było w ogóle cud boski, jak gdybym powiedział, bo rzeczywiście to jest, i te jej interpretacje, one się bronią, nie pokrywają się ani siwi.

0: i z Nomanitem. A z drugiej strony, zobacz, ona miała podobne troszeczkę życie do Różyczkowej przecież. Różyczkowa też przeżyła Terezin, przeżyła ten obóz koncentracyjny, a ona przeżyła ten obóz koncentracyjny w Japonii. To jest też bardzo ciekawa historia, ale to, co ona opowiadała też, kiedyś przeczytałem bardzo ciekawą rzecz, mianowicie powiedziała w ten sposób, że zresztą bardzo pięknie, że ona nie może żyć bez Schuberta i Mozarta, ale być może oni też nie mogą bez niej żyć. Ale istnieje ktoś, istnieje muzyka, która może żyć bez niej, to jest muzyka Chopina, którą zresztą uwielbiała i kochała. I to jest też niesamowite, że to, że związała się z Mozartem też, to jest też niesamowite, że zobacz, przecież Mozart pisał te sonaty fortepianowe po to, żeby się uzależnić, uwolnić, żeby być wolnym, prawda? I Lili Kraus tutaj jak gdyby z tą wolnością, jak gdyby ten duch wolności, jak gdyby Mozarta u niej jest bardzo fajny i ciekawy, a z drugiej strony zobacz, ona nie ma tego oddechu wielkich sal koncertowych, ona jest kameralna, ona ma dyskrecję, ona ma taką, no jakby w zaciszu domowym grała, prawda?
1: Można powiedzieć, że jej Mozart, jej nagrania Mozarta pomogły jej w przeżyciu, prawda?
0: No
1: bo
0: tak.
1: w obozie, gdzie była przetrzymywana ze swoją rodziną, ze swoim mężem, japońscy strażnicy, jak głosi, no historia pewnie trochę podbarwiona, ale bardzo pomogli jej w wydostaniu się stamtąd, ponieważ znali jej nagrania z lat 30., których popełniła sporo.
0: No to jest bardzo ciekawa historia, Przemku, jeżeli pozwolisz. Dlatego, że tam był po prostu korespondent wojenny, który był fotografem i którego syn grał na skrzypcach. Mhm. Jednocześnie on również pomagał naszemu drugiemu bohaterowi, który się dzisiaj też pokaże, mianowicie Szymonowi Goldbergowi. I okazuje się, że on zrobił kilkaset zdjęć Szymonowi Goldbergowi właśnie na skrzypcach. On był zresztą doprowadził do tego, że nie zabrano mu skrzypiec. Przez 3 miesiące jeszcze mógł mieć te skrzypce ze sobą. Także prawdopodobnie to był ten, to Kobayashi się nazywał. Już nie pamiętam, zapomniałem jego imienia. Ale w każdym razie jego syn grał na skrzypcach i później w 80-tych latach on, jego syn go zaprosił właśnie, Szymona Goldberga, z powrotem do Japonii. Mhm. Ale to już jest inna historia.
1: No właśnie, tych zakrętów, tych niesamowitych takich przypadków też w jej życiu będzie było mnóstwo. Wspomniałeś o sznablu. To spotkanie ze sznablem bezcenne. Ona wracała później do tych klas mistrzowskich, w których miała szczęście, miała zaszczyt, jak mówiła, uczestniczyć. Ale pamiętajmy, że wcześniej w Konserwatorium Budapeszteńskim studiowała pod okiem Kodaja i Bartoka.
0: No tak,
1: i my dzisiaj tak. Akurat, powiedziałeś o Schönbergu, Lili Kraus, dzisiaj akurat nie dotkniemy tych płyt z muzyką dwudziestowieczną, ale są nagrania. I ja bardzo bym chciała, abyśmy kiedyś w Czarnej posłuchali Bartoka, właśnie też pokazanego przez Kraus. Jej Bartok, tak jak Mozart, taki niezwykle prosty, ażurowy,
0: bezpośredni,
1: wiele takich intelektualnych skrótów ona dokonuje, grając te utwory, które, no jak wiemy, poznawała z pierwszej ręki. Proszę Państwa, gorąco zachęcamy do wspólnego słuchania. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Profil facebookowy Dużej Czarnej działa. Lili Kraus, będą także jej niesamowite spotkania dziś ze skrzypkami i może, aby nie zagadać teraz tego naszego wejścia, posłuchajmy pierwszego z nich. To będzie wizyta tym razem w Londynie. Przenosimy się do studia numer 3 przy Abbey Road. Jest rok 1937.

0: I już sonata C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, u Koechla pozycja 404, Andante Allegretto. Ta słynna, niedokończona sonata, trwająca zaledwie niespełna cztery minuty, którą znamy, no to oczywiste, w wielu nagraniach, ale którą bardzo lubili starzy wykonawcy, historyczni, przedwojenni. To właśnie jedno z takich nagrań, 37 rok, jak powiedzieliśmy, Lili Kraus, a obok niej Szymon Goldberg, skrzypek, którego nagrania, jak państwo wiedzą, też pielęgnujemy, zbieramy, porównujemy. No bo to był nasz mistrz, urodzony we Włocławku w 1909 roku, który dorastał w Warszawie. Oj, też przeszedł długą drogę. Dziś akurat nie będziemy się może nim specjalnie zajmowali, jego biografią, ale zagra dziś Szymon Goldberg.
1: No tak, Szymon Goldberg, który był uczniem Karla Flesza. A pamiętamy, że u Karla Flesza uczyła się również Ida Händel, Henryk Schering i Roman Totenberg, czyli właściwie była to szkoła, którą przeszli no, nasi rodacy, i to słynni rodacy, wielcy, wielcy skrzypkowie. Co tu nie mówić. Ale jeżeli chodzi o Szymona Goldberga, a on był przede wszystkim również, bardzo tutaj pasuje do Lili Kraus.
0: Tak.
1: Jego powściągliwość, jego taki, no jakby to powiedzieć właśnie,

0: się też bezpośredniość, jego prostota. Ale tutaj w ogóle w tej sonacie, te początkowe sonaty Mozarta były przede wszystkim, to była taka no, eksploracja głównie fortepianu, prawda? Czyli to było głównie sonaty, które były, no jak gdyby, zresztą one były, one były dedykowane tej słynnej Madame, jak ona się tam nazywała, Ornhammer, tak to się nazywała. I rzeczywiście ta Lili Kraus jest tu porównywana właśnie do Madame Ornhammer, a Szymon Goldberg jest tutaj porównywany właśnie do improwizującego jeszcze Mozarta, który nie za bardzo jeszcze dokończył właśnie partyturę na partię skrzypiec i on jak gdyby improwizował. Ale tutaj jest coś takiego, jak właśnie jest ten duch Mozarta, który ich łączy. Mianowicie ten taki łuk, ja bym powiedział taki triumfalny łuk. Łuk, który, znaczy jest tak, żeby, nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, że jest, czasami jest duet, który ma coś wspólnego, ale ta wspólnota nie wynika jak gdyby z samego, jak gdyby duch kompozytora tam nie ma tego duchu kompozytora, a tutaj jest ten duch kompozytora i wydaje mi się, że jest taki triumfalny.
1: Tak, oni, wiem co masz na myśli, oni świetnie się rozumieją, oni trochę razem oddychają, kiedy grają Mozarta, Beethovena. Zresztą wiele ich łączyło, prawda? Żydowskie korzenie, trudności te, o których mówisz. Słynne europejskie tournée, które odbyli po tym, jak musieli opuścić Europę i potem wrócili. Pamiętajmy, że Goldberg grał w Berlinie. Wilhelm Furtwängler przecież
0: sam go zaprosił.
1: Zaproponował mu stanowisko koncertmistrza w 1929 roku. No a później, kiedy powstała Trzecia Rzesza, Goldberg opuszcza orkiestrę w 1934 roku, mimo tego, że Furtwängler próbował, jak wiemy, chronić żydowskich członków swojego zespołu, to ucieka, wyjeżdża, debiutuje w Nowym Jorku w 1938 roku w Carnegie Hall, ale grywa z Lili Kraus. Oni odwiedzają kilka ośrodków, potem także koncertują w Stanach i przy okazji pobytu w Japonii nagrywają sonatę wiosenną Beethovena. W kwietniu 1936 roku w Japonii dokonali tego nagrania, które ukazało się na szelakowych płytach wytwórni Odeon i później było powielane. I chcemy dzisiaj to nagranie przypomnieć, bo jest wspaniałe, wyjątkowe, a jednocześnie dysponujemy bardzo dobrą rekonstrukcją tego zapisu. Rekonstrukcją kompaktową, proszę państwa, była kiedyś taka wytwórnia Andante.
0: Mamy też na winylu, ale ona brzmi po prostu fatalnie. Wydawało nam się, że lepiej będzie jednak zaprezentować państwu właśnie coś na kompakcie. Przepraszamy najmocniej, ale rzeczywiście czasami tak bywa.
1: Nie musimy, bo to są nagrania szelakowe. My tu wielokrotnie w Czarnej podkreślaliśmy to, że kiedy mówimy o nagraniach z lat 30., 20., czyli stuletnich, prawda?
0: Tak.
1: To tutaj płyta winylowa czy kompakt nie ma znaczenia, bo i tak źródło jest szelakowe.
0: Tak.
1: I oficyna Andante to robiła w sposób no, porównywalny do tych najlepszych, do Nimbusa, do Music and Arts, z wielkim szacunkiem dla dźwięku szelakowego. Dla zbieraczy płyt podamy numer tego boksu Andante RA1090, gdzie wydawcy pokusili się o porównanie czterech wykonań, wszystko nagrania przedwojenne, szelakowe, sonaty kreutzerowskiej oraz trzech nagrań sonaty wiosennej. I pośród tych trzech nagrań, a mamy tutaj duety no, wyjątkowe. Bo mamy nagranie Fritza Kreislera z Francem Rupem. Mamy nagranie Natana Milsteina z Arturem Balsamem, nieco późniejsze już, tuż po wojnie dokonane. No i mamy Szymona Goldberga właśnie z Lili Kraus. Warto też nadmienić, że Szymon Goldberg z Arturem Balsamem
0: nagrał
1: tworzyli potem no, wielki duet.

0: duet. Taki
1: bardzo wielki. Zagrali wspaniałego Brahmsa. Wspaniałego Brahmsa.
0: Brahmsa, Schumana, tak.
1: Ale jeżeli chodzi o 36 rok w Japonii, pobyt w Japonii, to też jest bardzo ciekawa historia. Mhm. Mianowicie, no przecież też nie znaleźli się tam w Japonii właśnie między innymi dzięki temu, że musieli po prostu uciekać z Niemiec. Musieli po prostu szukać jakichś innych właśnie terenów, gdzie mogliby koncertować. I tam w 36 roku, proszę sobie wyobrazić, że to był ostatni rok przed wojną chińsko-japońską. I w Japonii to był rok wspaniały, dlatego że to był rok, kiedy byli tam wspaniali wykonawcy, jak Fiodor Szaliapin był na samym początku. Później była właśnie Goldberg z Lili Kraus, później był Wilhelm Kempf z Emanuel Feuermachem, później był Jacques Thibault. To byli wspaniali, cudowni wykonawcy, którzy, no, to pokazuje, jak niesamowitą, no, centrum kulturalnym był wtedy Tokio, jak Japonia była niesamowitym. I druga sprawa jest też taka, że oni wtedy zagrali dwa koncerty, i na jednym, to było tak, wszystkie sonaty Mozarta na skrzypce i fortepian, na fortepian i skrzypce, i wszystkie sonaty na skrzypce i fortepian Beethovena. I dlatego z tego właśnie, z tej sesji, i oni tam byli dosyć długo, bo tam byli chyba przez 3 tygodnie.
0: Przy okazji pobytu udało się ich studyjnie zarejestrować i zrobić tę płytę.
1: I zrobić tą płytę. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I tutaj, jeżeli chodzi o Beethovena, to tu rzeczywiście, tutaj są te dwa światy, jak gdyby niezależne, skrzypce i fortepian, one są jak gdyby tutaj, no, w kontradykcji jak gdyby, ale też cudownie współgrają ze sobą. Właśnie Beethoven potrafił, to był mistrz formy, on potrafił po prostu, no, zmieścić te dwa jak gdyby przeciwstawne instrumenty, ale też to była jak gdyby dialektyka, która pozwalała jak gdyby na rozmowę taką, no, bardziej zaawansowaną rozmowę, która jednak dociera do prawdy.
0: Słuchamy tej sesji japońskiej, Szymon Goldberg i Lili Kraus. Allegro, adagio molto espressivo, scherzo, allegro molto i finałowe rondo, allegro ma non troppo, czyli sonata F-dur opus 24 wiosenna Ludwika van Beethovena.

0: Dokładnie za 9 minut wybije godzina 14. Duża czarna w dwójce. Dziś wspólnie z Mieczysławem Stochem przypominamy takie właśnie stare przedwojenne nagrania, jak na przykład to powstałe w Japonii w kwietniu 1936 roku. Na skrzypcach grał Szymon Goldberg, a na fortepianie bohaterka dzisiejszego wydania czarnej Lili Kraus. Wiosenna Beethovena, sonata F-dur op. 24 w nagraniu właśnie z 1936 roku na płytach szybkoobrotowych wytwórni Odeon powstało to nagranie, wielokrotnie później przypominane. To taka sesja, no jedna z tych sesji z Szymonem Goldbergiem, która przeszła do historii, prawda, Mietku? Na longplayach disk Artois, tak. A później na płytach kompaktowych, także we wszystkich tych zbiorczych wydaniach, włączając w to no, wielką kompilację, taki komplet na komplet płyt kompaktowych, 31 płyt, które ukazały się nakładem wytwórni Erato.
1: No tak, ale musimy też przypomnieć tutaj słuchaczom, że istnieją też wspaniałe nagrania z Radolupu Szymona Goldberga, głównie właśnie Schuberta i głównie Schuberta. Jedno z najwspanialszych nagrań właśnie tych sonat, no i fantazji. Ale powracając jeszcze do Szymona Goldberga, do jego bytności w Japonii, to trzeba no, koniecznie przypomnieć również, że w 1987 roku był zaproszony przez wspomnianego już Kenji Kobayashiego, żeby poprowadził New Japan Philharmonic Orchestra i Mito Chamber Orchestra. To były nowe orkiestry, które były formowane właśnie wtedy. I on był zaproszony jako gość, ale wtedy podówczas poznał Miyoko Yamane, pianistkę, z którą się ożenił i później w 1992 roku nagrali wspaniale też zresztą dwie sonaty Mozarta i dwie sonaty Brahmsa. Kiedy w 1993 roku oni przymierzali się do tournée właśnie po Japonii, i w jednym z ostatnich dni, kiedy właśnie przed śmiercią, kiedy ćwiczyli Brahmsa, zresztą Szymon Goldberg bardzo się przykładał do studiowania partytury, kiedy on grali wspólnie, przez 3 godziny grali Brahmsa drugą sonatę i on grał w takim no, niesamowitym natchnieniu, takim jak gdyby, jakby to powiedzieć, no właśnie...
0: Z taką pasją.
1: Z taką niesamowitą pasją. I że ona była po prostu zachwycona, ta Miyoko Yamane. I napisała właśnie, że wtedy podówczas wziął skrzypce, schował do futerału i powiedział, no teraz chyba rozumiesz, że byłem niezłym skrzypkiem. I schował skrzypce do futerału. Ona się tylko uśmiechnęła, powiedziała, no cóż, powiedziała, no tak.
0: No właśnie, Goldberg z nami jest. Mamy, proszę państwa, też nowe wydania, nowe tłoczenia jego nagrań i obiecujemy, na pewno pojawią się w dużej czarnej. Kiedy filharmonicy berlińscy składali mu hołd, napisali wtedy w takim liście, który otrzymał Goldberg, wniósł równowagę i piękno tonu, które wydawały się perfekcyjne. Był najlepszym skrzypkiem Mozarta swoich czasów. Z kocią gracją niezbędną dla sonat skrzypcowych, koncertów czy symfonii koncertującej. Pan Piotr napisał do nas na profilu facebookowym tak, a propos Lili Kraus. Mozart pod palcami Lili Kraus.

0: to pasja, wyrazistość ekspresji i śmiała emocjonalność, ale wszystko w granicach dobrego smaku. Moim zdaniem brzmienia orkiestr, z którymi artystka grała, nagrywała w latach 50. i 60. nieco trącą już dziś myszką. Ale wyjątkowa pianistyka Krauss wciąż broni się i to w całej rozciągłości. Tyleż osobista, co ponadczasowa. Trwa i zachowuje swoją wartość pomimo zmian mód i technik wykonawczych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na przykład w przypadku interpretacji legendarnego flecisty Jean-Pierre Rampala. Chciałoby się niekiedy słuchać jego wykonań bez warstwy orkiestrowej. Choć Krauss jest często kojarzona z Mozartem, to była także wybitną interpretatorką Beethovena, Schuberta. Osobiście bardzo lubię również jej eleganckie, zamyślone, wysmakowane interpretacje sonat Haydna. I pan Piotr zapytuje, czy usłyszymy Haydna w sobotę dziś. Panie Piotrze, zobaczymy, jak nam się to ułoży. Są z nami nasi przyjaciele z Wrocławia, o których pytał tu jeden słuchacz, co słychać u Bulldoga Mozarta.
1: Dzisiaj sporo Mozarta.
0: No, dzisiaj dużo Mozarta, tak. Pan Jan pisze, na początku audycji, gdy wiele razy na antenie padło słowo Mozart, mój Bulldog, który dotychczas spał na kanapie, zastrzygł uszami, przybiegł do mnie do kuchni, gdzie przy małym radyjku, również słuchając, parzyłem drugą kawę. Mozart przepiękny. Minimalistyczny, klarowny, bez egzaltacji, czysty, po prostu klasyczny. Bardzo cenimy bohaterkę dzisiejszej audycji, ogromnie cieszymy się z prezentowanych nagrań. Pozdrowienia dla panów, dla pana Jana, stałego słuchacza z Wrocławia, no i oczywiście dla Mozarta. Ari pisze do nas, lubię brzmienie tych starych nagrań, ich aurę, pewną podróż w czasie, którą serwują. Beethoven czy Mozart? Choć z chęcią posłuchałbym nagrań kompozytorów dwudziestowiecznych w wykonaniu dzisiejszej bohaterki. A do imienia Lili mam sentyment, gdyż od zawsze tak mówię do mojej córki Liliany. Sobotnie szumiąca płyta pozdrowienia dla państwa, dla słuchaczy dwójki, dla nas od Ariego, którego ściskamy. No i czas teraz na jeszcze jednego Beethovena pod palcami Lili Krauss. Tym razem zostawiamy naszą bohaterkę samą, solo. Przenosimy się do Paryża. Wracamy do lat 50., bo w latach 50. zrobiła najwięcej. No, oczywiście te lata 30. są bezcenne, te sesje szelakowe. Świetnie, że tak dobrze były nagrane. Tutaj też państwo podkreślają i my też zwracamy na to uwagę, że kilkanaście sesji Krauss z lat 30. trzyma naprawdę poziom ten najwyższy. No ale lata 50. to są już nagrania monofoniczne. To są także płyty z sonatami Beethovena, których wcale nie ma tak wiele. I teraz sięgamy po jedną sesję paryską, 53 rok, mono. Podczas tej sesji Lili Krauss nagrała trzy sonaty. Wallensteinowską, patetyczną oraz sonatę 19. Tę sonatę drobną G-moll, pierwszą z opusu 49, dwuczęściową. I właśnie ona teraz w dużej czarnej z long playa MMS, Musical Master Society. 203 dwójki, jedynka. Tak, dokładnie, taki jest numer tej płyty. MMS 2221.

0: Tak grała Lili Kraus w Paryżu w 1953 roku. W studiu nagraniowym André Charlin. Fantastyczny producent, inżynier, taki mózg w tamtych latach, człowiek, no i
1: nagrywał,
0: który...
1: głównie dla Disco Film Français, tak. Czyli to była jedna z... W ogóle w tej chwili był i uważany cały dorobek, jeżeli chodzi o dorobek Lili Kraus, jej nagrania, to chyba najbardziej są cenione właśnie te nagrania z Disco Film Français.
0: I spod ręki Charlena właśnie.
1: Charlena. Charlène później sam zorganizował swoją własną wytwórnię, mhm. pod właśnie nazwą Charlène. Może kiedyś uda nam się przedstawić tutaj państwu parę płyt, zresztą znakomitych. On tam przejął bardzo dobrych wykonawców, między innymi Tyson Valentin, która była no, genialną wykonawczynią na przykład Forego, prawda?
0: Właśnie, właśnie. A. Tak, jego sesje, nagrania, które wyszły spod jego palców, wyjątkowe. Niekiedy zapominamy, ale kiedy dokopujemy się do tego, że to on nagrywał, bo przecież na starych płytach nie było to podawane. Mhm. Dziś jesteśmy mądrzejsi o biografię, o pełne dyskografie, ale rzeczywiście te jego nagrania wspaniałe, no tu słyszeliśmy to klasyczne, monofoniczne brzmienie i znakomicie brzmiące płyty wytwórni Concert Hall, o czym już wielokrotnie mówiliśmy. One wychodziły w dwóch wersjach i Mietku, dobrze, że zwróciłeś uwagę, że słuchamy monofonicznej MMS, bo wyszła ta płyta w 60 roku, obie się ukazały, wyszła też wersja SMS.
1: Czyli z wersji synchro,
0: ona
1: stereo,
0: już jest synchro, tak,
1: synchronicznie, stereofoniczna. Znaczy tu był stereofonicznie, ona elektronicznie. To była taka moda, kiedy powstały właśnie te pierwsze stereofoniczne nagrania, kiedy Decca właśnie zaczęła to wyprodukować, te stereofoniczne płyty. No wraz oczywiście dystrybuować raz ze sprzętem, bo przecież sprzętu wtedy
0: no,
1: jeszcze
0: było
1: nie
0: było. Było zachłyśnięcie się tak, wtedy tak, tak, aparaturą stereofoniczną.
1: Tak, stereofoniczną i wtedy bardzo... Zresztą to było chyba niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebne, tak mi się wydaje.
0: No dziś jesteśmy mądrzejsi o to oczywiście, ale... Ale kiedyś, no, stereo to było stereo.
1: Ale tutaj słyszeliśmy właśnie, że Beethoven był sobą, ale i Lili Kraus też była sobą.
0: Na pewno tak. Pan Wojciech nas pozdrawia, jest w drodze na Kaszuby, w podróży, w samochodzie. Słucha nas pan Wojciech z całą rodziną. Kłaniamy się. No
1: też
0: i wprowadzamy...
1: Serdecznie pozdrawiamy, tak jest, tak jest.
0: Wprowadzamy, Mietku, na naszą scenę jednego z twoich ulubionych, w ogóle artystów, ale dziś będzie grał wyłącznie na skrzypcach. Austriacki artysta, wiesz, że urodził się dokładnie w tym samym
1: czasie,
0: 1909 roku.
1: I też w czerwcu.
0: Co Szymon Goldberg.
1: I też w czerwcu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Jest bardzo ciekawe. Bardzo. No, co prawda troszeczkę pewnie byli spod innych znaków zodiaku, ale też w czerwcu.
0: Willy Boskowski. Mhm. Przyszedł na świat w Wiedniu

0: 16 czerwca 1909 roku. No i dokonał z Lili Kraus, jeśli mówimy o repertuarze na fortepian i skrzypce, największej ilości nagrań. To były sesje paryskie, ale także wiedeńskie. Oni tak podróżowali między Wiedniem a Paryżem. Lata 50., 54., 55., 57. rok także, już po śmierci męża Lili Kraus, który odchodzi w roku 1956, Otto Mandl. No bardzo ważna, piękna postać,
1: wspaniała,
0: prawda?
1: Wspaniała postać, tak jest. Wspaniała.
0: Oni
1: postać.
0: Byli małżeństwem od 1930 roku. Mandl był filozofem, ale też znakomicie prosperującym inżynierem. I on sprzedał swój biznes, prawda?
1: Tak jest. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie, ponieważ on był inżynierem górnictwa, to prawdopodobnie miał coś wspólnego z ropą naftową. I sprzedał. Prawdopodobnie miał tam chyba jakiś szyb czy coś naftowy i prawdopodobnie to sprzedał.
0: I zainwestował w karierę Lili Kraus.
1: Swojej własnej żony. To było w ogóle coś też niesamowite, coś wspaniałego. Zresztą obydwoje później, kiedy pobrali się, przeszli na katolicyzm, to też jest było bardzo, bardzo interesujące, dlatego z tego względu, że no to wiązało się też z pewnymi później konsekwencjami. Ale to, co chciałem powiedzieć też, że właśnie te jedne z najpiękniejszych nagrań, uważam, Lili Kraus, to był właśnie według mnie z Willi Boskowskim. Bo Willi Boskowski, on reprezentował, zresztą później był dyrygentem również, on był też prymariuszem Wiedeńskiej Filharmonii, ale no miał takiego tego ducha właśnie wiedeńskiego, typowo wiedeńskiego i typowo mozartowskiego, ale miał też ducha Straussa. On przecież dyrygował później w Musikverein bardzo dużo koncertów noworocznych, pamiętamy. Zresztą dzisiaj są bardzo, bardzo wysoko cenione. Ale to jest ten duch właśnie, ten duch walca, duch Straussa, duch Wiednia, duch Mozarta, ale który łączy się również tutaj z duchem Lili Kraus. I nad tym wszystkim właśnie jest ten Mozart, ten wieczny Mozart, Mozart troszeczkę zraniony, ale też uśmiechnięty.
0: Tak, i to ich spotkanie na gruncie Mozarta pełnotorowo, bo nagrali również komplet triów.
1: Triów, tak, z Hibnerem. Hibner zresztą też był członkiem właśnie Filharmonii Wiedeńskiej.
0: U nas w Czarnej teraz ta sama sonata, którą słyszeliśmy z Szymonem Goldbergiem, ta mała C-dur u Kechla, pozycja 404.

0: Willi Boskowski i Lili Kraus w sonacie C-dur Andante Allegretto Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ukechla, pozycja 404. Nagranie z Wiednia z 54 roku, a tłoczenie francuska EMI, Referent, seria,
1: znakomita,
0: której zawdzięczamy.
1: Seria. Ta cudowna seria. Jedna z najlepszych chyba serii w ogóle kiedykolwiek ever. Po prostu wszystkie pozycje, które wyszły z tej serii, są absolutnie rekomendowane.
0: W 1959 roku już po raz pierwszy ukazały się te nagrania.
1: Tak. Słyszeliśmy tutaj bardzo ciekawą rzecz też, dlatego że jak pamiętamy, te pierwsze sonaty na fortepian i skrzypce, Mozart tworzył jak gdyby w celu zdobycia sobie paszportu do Wiednia i do niezależności. Niezależności i wolności właściwie. W sumie tutaj ten duch wolności będzie się tutaj w tych sonatach bardzo, bardzo unosił. Ale wolność i sztuka jak gdyby, to jest to połączenie niesamowite. Mianowicie kiedyś pamiętam, Sartre rozgraniczył, fantastycznie rozgraniczył, powiedział właśnie, że są dwa rodzaje wolności. Wolność od i wolność do. Wolność od to jest właśnie niezależność, kiedy nie musimy niczego, czy nie musimy czegoś robić. A wolność do to jest, kiedy kochamy coś robić i to możemy robić. I to jest właśnie ta wolność do, to jest jakby to powiedział Nietzsche, właśnie wolność taka droga wolność, czyli kiedy wymaga naszych bardzo dużych starań, wyrzeczeń, czasami po prostu łez. Ale przez te łzy czasami, kiedy się realizujemy, właśnie wygląda uśmiech. I tak jest chyba, zdaje się, u Mozarta. Mozarta, który usłyszymy tutaj za chwileczkę sonatę w katalogu Kechla 547, cudowną, przepiękną sonatę, którą nagrała również Kaja Danczowska z Zimmermanem, również zresztą Niebiańsko, ale tutaj usłyszymy właśnie taki czysty liryzm, no i zadumę, a u Danczowskiej i u Zimmermana jest skoczność niemalże, po prostu taneczność.
0: Oni od tej,
1: ale
0: ostatniej,
1: jest radość, tak, tak.
0: Oni od tej ostatniej sonaty Mozarta otwierają swoją
1: tak,
0: płytę.
1: Jest,
0: pamiętasz?
1: Przepiękna płytę. W ogóle. Przepięknie zrobiona sonata. Ja też byłem uzależniony od niej przez dłuższy okres czasu. Nawet do dzisiaj chyba jestem uzależniony. No pozdrawiamy panią Danczyńską, jeżeli tutaj gdzieś nas słucha.
0: Pozdrawiamy gorąco i tak, jesteśmy uzależnieni od tej sonaty, ostatniej skrzypcowej sonaty Mozarta. W 1788 roku powstała, w połowie roku. Zachowała się nawet charakterystyka samego Mozarta, który o tej sonacie przekornie napisał: mała sonata fortepianowa dla początkujących ze skrzypcami. A Alfred Einstein pisze: tylko pierwsza część jest mimo swej zwięzłości utworem prawdziwie koncertującym.

0: pełnym humoru i w technice, i w pomysłach. W dalszych częściach zapomniano niemal o początkujących w cudzysłowie. Szczególnie tych kilka wariacji należy do arcydzieł ostatniego późnego stylu Mozarta. No bo wszystko zaczyna się od Andante Cantabile, od takiego spokoju.
1: Tak, tak. Ale zresztą w zamyśle Mozarta było przecież to, żeby te sonaty sprzedane go utrzymywały, jak gdyby z talentu się zaczął utrzymywać.
0: Tak, i
1: to,
0: ale, tak. Ale geniusz formy i rozwoju dramaturgicznego w tej sonacie potem prowadzi nas do Allegra i właśnie do tego finałowego Andante con Variazioni.

0: Koniec?
1: Lili Kraus i Willi Boskowski, tym razem w sonacie F-dur, ostatniej sonacie skrzypcowej Wolfganga Amadeusza Mozarta, UKH lat opozycja 547. To nagranie paryskie z 1955 roku, w 56. w Paryżu już było dostępne na monofonicznej płycie EMI France.
2: Albo jeszcze w tym samym roku na Disco Film Français, chyba zdaje się, tak? Zresztą te płyty bardzo, bardzo cenione. One są bardzo, bardzo cenione przez kolekcjonerów. Osiągają jakieś takie niebotyczne ceny na internetowych aukcjach, ale przypomnę właśnie na Disco Film Français. Jeżeli chodzi o samo nagranie, nie wiem, słyszeli Państwo tutaj troszeczkę, rzeczywiście jest tutaj trochę czasków, ale na japońskiej płycie, którą teraz usłyszymy, to będzie również z Disco Film Français, tylko że to będzie na czerwonym winylu. Jak już kiedyś wspominaliśmy Państwu, tutaj nie wiem, czy pamiętasz, Przemku, że czerwony winyl był w Japonii właściwie używany tylko w latach 60.

0: 70. No i w Stanach Zjednoczonych, tylko dla klasyki. Jeżeli chodzi o Japonię, oni tam używali tego czerwonego winyla z tego względu, że on lepiej odzwierciedlał matrycę. Znaczy był taki troszeczkę miększy, bardziej wiernie odzwierciedlał tą matrycę, ale też szybciej się zgrywał. W związku z tym bardzo szybko później odeszli od tego czerwonego, chociaż trochę szkoda, bo rzeczywiście brzmi rewelacyjnie. No i dodawali jeszcze antystatus, w związku z tym nie ma tam trzasków. Jeżeli państwo zwrócili uwagę, pierwszą fantazję, którą graliśmy na samym początku, ona była właśnie na czerwonym winylu i ona była właśnie też z oryginalnych taśm Discovery Frances. Tutaj mamy właśnie coś podobnego. Ta fantazja, którą teraz usłyszymy, ona jest taka rzeczywiście trochę bardziej może teatralna, bardziej dramatyczna i majestatyczna, ale Lili Kraus to wszystko, ten majestat i dramatyzm, ona tak skupia w taki bardzo, bardzo szczególny sposób.
1: Tak, i później bardzo oddała się rzeczywiście wykonywaniu Mozarta. Były całe cykle koncertów fortepianowych. Tak jak napisał jeden z naszych słuchaczy, trochę nie miała szczęścia do zespołów, do orkiestr, do dyrygentów.
0: Absolutnie się z tym zgadzam też. Tak
1: ona tam rzeczywiście góruje tak nad resztą w wielu przypadkach. Ale lata 60. to właśnie między innymi słynny sezon 66-67, kiedy wykonuje 25 koncertów Mozarta z 27 w Nowym Jorku podczas takiej specjalnej serii koncertów. Podobnie rzecz ma się z sonatami fortepianowymi. Osiada w Nowej Zelandii, jest także stałą, wieloletnią jurorką na międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Van Cliberna.
0: Tak jest, ale
1: i poświęca się nauczaniu, pedagogice, także swoją mądrość, swoje przemyślenia na temat
0: pianistyki
1: przekazuje.
0: I interpretacji. Ta podróż do Australii i do Nowej Zelandii była jak gdyby troszeczkę wymuszona właśnie z tego względu, że oni na jawie była tam internowana i tam już było niedaleko do Nowej Zelandii. Przyjęła tam właśnie obywatelstwo, później bardzo szybko.
1: Brytyjskie, tak.
0: Później jeszcze amerykańskie. No właśnie w sumie to można by powiedzieć, że była taką
1: obywatelką świata.
0: Obywatelką świata. To, co ja, jeżeli już on, gdybyśmy na przykład chcieli tam troszeczkę podsumować jej działalność artystyczną, to bym powiedział bardzo prosta. Bardzo prosta, bezpośrednia i jednocześnie, no bym powiedział i kobieca, ale jednocześnie wspaniała.
1: Liczyła się prawda u niej zawsze, prawda? W interpretacji.
0: No była sobą, tak jak mówię właśnie, że była, jeżeli Mozart był sobą, to ona też była sobą. I to było właśnie jakby to powiedzieć, właśnie te prawdy się jak gdyby spotykały. I stanowiły no coś, wspaniałą jedność, coś wspaniałego, to co się, że tak powiem, ostaje w czasie, że tego nie dotyka ani siwizna, ani zmarszczki. No to się po prostu broni, bardzo broni w czasie.
1: Fantazja C-moll, ukechla pozycja 475, przy fortepianie oczywiście Lili Kraus, a na naszym gramofonie czerwony winyl.

0: Lili Kraus, bohaterka dzisiejszego wydania Dużej Czarnej. No i rodzaj klamry. Otworzyliśmy tę audycję fantazją c-moll, a zamykamy fantazją d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nagranie również z Paryża z 1954 roku. Mietku, piękne dzięki za dziś. Tematu nie wyczerpujemy, ale przecież nie taki był nasz zamiar. Twoja ukochana, nasza ukochana płyta zawierająca Emprunti Franciszka Schuberta.
1: No nie weszła niestety.
0: Czeka.
1: Być może jeszcze zdarzy się okazja. Powrócimy do Lili Kraus, ale i nie tylko.
0: Dzisiejszą audycję zrealizowała Magdalena Wojtulanis. Naszym gościem był Mieczysław Stoch.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę.
0: To było 824 wydanie Dużej Czarnej. Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Rekordowa rekrutacja. Aż 1300 chętnych zgłosiło się na studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na najbliższy rok akademicki. Na studentów czeka wiele ciekawych kierunków, a wśród nich World Music, czyli rzadka możliwość tego, żeby studiować improwizację, muzykę tradycyjną i muzykę korzeni. W audycji Słuchaj Świata, mimo że zaczęły się wakacje, wracamy na uczelnianą scenę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i sięgamy po koncert studentów właśnie specjalności World Music. Zapraszam w niedzielę o 17:00. Aleksandra Tykarska.
4: Mały, duży ekosystem. Pełen spotkań, działań, wzajemności, życia, które wymyka się kontroli. Ogrody, ich miejsce w kulturze, towarzyszące im myśli, wątpliwości, obietnice, to one będą tematem naszej najbliższej wspólnej nocnej strefy. A współtworzyć ją będą Państwa opowieści, bo ciekawi mnie, jakie są Państwa ogrody. Muzyka, ludzkie sprawy, tajemnice roślin. We wtorek o 22:30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
5: Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 15:00.
6: Jesteśmy na wczasach.
5: Dzień dobry, mówią Państwu Małgorzata Szymankiewicz
7: i Maria Czok. Audycję realizuje w studiu dwójki Katarzyna Wirst-Wojtkowska. Na miejscu jest z nami Paweł Miłoszewski i Aleksandra Łapkiewicz, która czuwa nad przebiegiem dzisiejszej audycji.
5: A przez najbliższe 2 godziny zapraszamy Państwa do miejsca, które, chyba możemy to powiedzieć, jest prawdziwą gwiazdą wśród uzdrowisk.
7: To tu przyjeżdżano, by po pierwsze podreperować zdrowie, zażywać solanek, chodzić na długie spacery przy tężniach, a po drugie może nawet przeżywać drugą młodość.
5: Ciechocinek, bo o nim będziemy Państwu opowiadać w audycji Jesteśmy na wczasach, starając się go pokazać z nieco innej strony, niż zwykło się o nim mówić.
7: I w tym duchu posłuchajmy teraz fragmentu całej jaskrawości Edwarda Stachury, który dorastał na Kujawach, a w Ciechocinku uczył się w liceum.
8: Szliśmy cienistą aleją kurortu.

Po obydwu stronach ulicy mieszały się ze sobą jednopiętrowe, stylowe, drewniane dworki i wyższe, nowoczesne bloki. Na murku przy figurze Matki Boskiej stojącej na lekkim wzniesieniu wśród drzew, krzewów i szmeru wody spływającej ze źródła małymi kaskadami rozłożyła się ze swoim towarem handlarka kwiatów i świec. Spacerujący ludzie kupowali to jedno, to drugie, to jedno i drugie i zanosili pod figurę. Bukieciki kładli na

0: jeszcze kwiaty i sprzedawała je od nowa. Taki był cykl, czyli obrót rzeczy.
1: A fragment całej jaskrawości Edwarda Stachury czytał Daniel Olbrychski. My wczoraj z Marią przechodziłyśmy obok tej figury Matki Boskiej, to gdzie prawda. Mijałyśmy po prostu nie tylko kurortową, nie przechodziłyśmy tylko kurortową aleją, ale także oglądałyśmy zwykłych ludzi, jak sobie spacerują.
2: To prawda i o tym też będziemy dziś opowiadać, ale przede wszystkim skupimy się na tej kulturalnej stronie Ciechocinka. Porozmawiamy oczywiście o uzdrowisku, o sławnych tężniach, o medycynie i gościach, bo to nie mniej ważne, gościach, którzy spędzali tu wolne chwile.
1: W naszej audycji Jesteśmy na wczasach, odwiedzimy także Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego, ale na początek proponujemy Państwu chwilę na deptaku w Ciechocinku.

0: na Deptaku w Ciechocinku zapraszali i witali Danuta Rin i Bohdan Czyżewski. Słowa Jan Tadeusz Stanisławski, muzyka Urszula Rzeczkowska w opracowaniu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego.
1: A ponieważ w Ciechocinku płynie życie, moda, ludzie i czas, to my właśnie tym będziemy się dziś w tej audycji zajmować. Naszą pierwszą przewodniczką po Ciechocinku będzie dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury pani Agnieszka Kraszewska. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa i witam też moją rozmówczynię w Ciechocinku.
1: Trzeba powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w podcieniach Teatru Letniego w Ciechocinku, który sąsiaduje z Domem Kultury, którym Pani kieruje.
2: Tak, z Domem Kultury i z kinem.
1: Właśnie,
2: z kinem Zdrój.
1: Czyli jesteśmy tak naprawdę w kulturalnym centrum.

0: Centrum Ciechocinka.
1: Zgadza się.
0: Nie sposób nie zapytać o to miejsce, w którym się znaleźliśmy. Trochę pada w Ciechocinku, w związku z tym schowaliśmy się właśnie w tych podcieniach, ale te widoki, które tu mamy, są imponujące. Byłyśmy też w środku. Gdyby pani nam opowiedziała, co to za miejsce, jaką ma historię?
1: Teatr Letni, przy którym jesteśmy w tym momencie, to jest jeden właściwie z najstarszych obiektów kulturalnych, które znajdują się w Ciechocinku, obiektów kultury. Sam teatr powstał w 1891 roku i powstał z potrzeby kulturalnych, był taką odpowiedzią na kulturalne potrzeby przyjeżdżających wówczas kuracjuszy do Ciechocinka. A te potrzeby tak naprawdę były już tu istotne i ważne z początkiem tak naprawdę XIX wieku, bo w pierwszej połowie przyjeżdżali pierwsi kuracjusze na zabiegi, to byli goście kąpielowi, przyjeżdżali tu zażywać kąpieli solankowych i tak naprawdę kultura rozwijała się wraz z lecznictwem. Wtedy, kiedy przyjeżdżali pierwsi goście, oni oczywiście po zabiegach, podobnie jak dziś, potrzebowali odpocząć, potrzebowali jakiegoś relaksu i wtedy też powstawały pierwsze takie prowizoryczne teatry w Ciechocinku. A tą odpowiedzią już na rozwijający się kurort i na rozwijające się potrzeby był właśnie Teatr Letni, przy którym jesteśmy. I my jesteśmy dokładnie, może tak ja powiem pokrótce, może widzą, jak teatr wygląda.
2: Tak, bo chyba ważne jest to, aby powiedzieć o tej architekturze, o tym stylu, który przecież był wzorowany na modelu szwajcarskim.
1: Tak, i to był generalnie taki styl, który był bardzo modny w uzdrowiskach, styl drewniany architektury szwajcarskiej. I taki zbudowany sam teatr, taki zbudowana też, zbudowane są inne obiekty w Ciechocinku, na przykład muszla koncertowa w Ciechocinku i wiele różnych pensjonatów, dworków. Sam teatr jest drewniany, duża część tego obiektu jest drewniana, to jest ta część, gdzie mamy widownię, którą panie też widziałyście. I część murowana to jest ta od strony już Placu Ekscentryków, gdzie można było, gdzie generalnie wchodzą zawsze już zespoły i gdzie znajduje się całe zaplecze sceniczne, scena. A my jesteśmy w tej pięknej właśnie architekturze, przy tej pięknej architekturze drewnianej. Teatr ma podcienie, gdzie tutaj możemy się właśnie skryć przed deszczem. Jesteśmy przy samych lożach, bo wejście do teatru jest główne od ulicy tam Kopernika i od też widzimy od razu jeszcze sam dworzec kolejowy. Jest to wejście główne, natomiast są wejścia boczne, jest też wejście na balkon i to wszystkie, te wejścia wszystkie są z zewnątrz, czyli tutaj nie mamy żadnych korytarzy, nie mamy holu, z którego wchodzimy do środka sali.
2: Od razu jesteśmy w teatrze.
1: Od razu jesteśmy w teatrze, tak, bo to jest teatr letni, on dawniej był dostępny latem, bo wtedy generalnie przyjeżdżali kuracjusze. Kuracjusze kiedyś przyjeżdżali tylko w okresie miesięcy ciepłych, czyli od maja do września, później do października i po II wojnie dopiero się te okresy wydłużały kuracyjne i dziś w teatrze możemy oglądać spektakle, koncerty. Przez cały rok jest teatr ogrzewany, ma klimatyzację, także jest dostosowany do obecnych standardów.
0: Artyści przyjeżdżali, a jacy artyści przyjeżdżali? No to jest bardzo długa historia działalności tego teatru, więc podejrzewam, że wielka rzesza prawdziwych gwiazd polskiego teatru na początku, a może potem już kina także przyjeżdżała tutaj, by prezentować spektakle.
1: I teatru, i kina rzeczywiście, i również scen muzycznych. No trudno wymienić wszystkich artystów, którzy tu przyjeżdżali. Przyjeżdżał tu Józef Kotarbiński, Stefan Jaracz, Adolf Dyszma, Hanka Bielicka i również może z takich bardziej już znanych i bliższych naszym czasom Jan Machulski, Andrzej Grabowski, Andrzej Mastalerz. Też niedawno mieliśmy Halinę Rowicką czy Jerzego Zelnika. Tak więc tych artystów było bardzo dużo. Generalnie były też osoby, które przyjeżdżały na zabiegi, które korzystały z sanatoriów, na przykład Mieczysława Ciklińska, która też tu występowała
0: i często
1: i była
0: ławeczkę.
1: Częstym gościem w Ciechocinku, ma nawet swoją ławeczkę, dokładnie.
2: Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna postać, która w zasadzie wita nas tutaj, wchodząc do teatru, której nie możemy pominąć ze względu na jej udział, tej osoby, w odbudowie Teatru Letniego w Ciechocinku.
1: Tak, teatr funkcjonuje funkcjonował przed II wojną światową świetnie, natomiast po II wojnie światowej

0: nastąpił taki powolny regres działalności teatru i został potem zamknięty. Na długo, około 30 lat bodajże, teatr nie funkcjonował. I dzięki właśnie Jerzemu Waldorfowi, bo to o nim mowa i jego postać tu wita wszystkich gości, którzy przychodzą do teatru.
1: W postaci rzeźby z psem Puzonem.
0: W postaci rzeźby oczywiście, tak, jest pies Puzon. Dzięki niemu, dzięki jego działalności, jego wkładowi, jego też zbiórką, które organizował, został teatr odbudowany. A jeszcze jest taka, powiem paniom, ciekawostka, że stoi on, generalnie ta postać, stoi w tym miejscu, gdzie dawniej, mniej więcej 100 lat temu, stała jeszcze fontanna Jasia i Małgosi, którą, nie wiem, czy byłyście panie, jest w Parku Zdrojowym za muszą koncertową, a kiedyś właśnie to Jasia i Małgosia witali wszystkich wchodzących do teatru.
2: Ale to też jest podobno jedyne upamiętnienie Jerzego Waldorfa, gdzie pokazana jest cała jego postać, a nie tylko w jakiejś formie popiersia.
1: Czy w formie siedzącej, tak? On nas tutaj pozycji stojącej. To porozmawiajmy jeszcze o repertuarze, o tym, jak on się tutaj zmieniał, a może był stały. Co kuracjuszy najbardziej interesowało w Teatrze Letnim?
0: Jak się zmieniał repertuar? Generalnie...
1: opery, operetki,
0: opery
1: i komedie.
0: Operetki, to, co było ciekawe, to, co było generalnie, co śmieszyło, co bawiło, ale też bardziej, że tak powiem, wzruszało. Takie się pojawiały tutaj wydarzenia. Z początkiem XX wieku sprowadzano też, starano się przede wszystkim sprowadzać aktualne nowości. I na przykład w 1908 roku zagrano Wesele. Więc to były też takie działania, które musiały przyciągać ludzi, które musiały pokazywać to, co działo się też na bieżąco w naszej przestrzeni kulturalnej.
1: Ale chyba warto powiedzieć, że Ciechocinek początkowo zapraszał kuracjuszy, gości tylko w tym sezonie letnim. Dopiero z czasem teatr stał się teatrem, który funkcjonował w zasadzie prawie jak teatr repertuarowy cały rok, prawda?
0: Tak, tak. No to tak jak wspomniałam, to było już po II wojnie światowej, kiedy te sezony kuracyjne się powolutku wydłużały i wtedy też teatr letni, myślę, że no i do dziś zresztą, bo tak jak mówię, dziś teatr letni funkcjonuje przez cały rok i zimą również organizujemy. Nieraz się wiele osób dziwi tak naprawdę, że jak to, no to jest teatr letni, no nazwa tak naprawdę już z tej...
2: Nazwa jest historyczna, prawda?
0: Dokładnie, rozwój, to już tylko nazwa pozostała.
2: Rozwój grzewnictwa pozwolił w ogóle też kurortowi funkcjonować,
0: prawda? No technologia się
2: prawda?
0: Zmienia, więc to już
2: taniej można ogrzać całe miasteczko i przyjmować kuracjuszy pacjentów przez cały rok. Duże wsparcie z tego, co wiadomo, teatr otrzymywał też od dużych teatrów miejskich, od Warszawy, może od Krakowa. Wspomniała pani to Wesele, więc chyba z Krakowa wtedy przyjechało tutaj.
0: Z Krakowa, z Warszawy również, z Teatru Wielkiego, bo generalnie Ciechocinek był dawniej takim przedmieściem Warszawy, tak się go nawet określało. I wielu warszawiaków tu przyjeżdżało na wakacje, nawet na też kuracje. Tak więc tu właśnie teatry warszawskie rzeczywiście zaopatrzyły nasz teatr ciechociński letni w krzesła, w różne scenografie, dekoracje, w kostiumy. Tak więc to był taki wkład rzeczywiście.
1: To rzeczywiście jest niesamowite i robi ogromne wrażenie, kiedy się wejdzie do Teatru Letniego, że jest tam zachowana taka stara atmosfera. My z Małgosią zachwyciłyśmy się zapachem tego miejsca.
2: Tak,
1: drewno, które daje zapach i które w zasadzie już od razu wprowadza nas w taki klimat kontemplacji sztuki, tego, że może czekamy na jakiś wieczór, na jakiś występ. To wszystko tworzy klimat, prawda? To wszystko tworzy jakąś aurę, atmosferę. Myślę, że daje też chęć do grania aktorom.
0: Oj, bardzo. I każdy teatr, każdy aktor, każdy muzyk, który przyjeżdża tu, jest zachwycony teatrem, tak jak się panie zachwyciłyście. I zachwycony jest też nie tylko jego klimatem, ale możliwościami, akustyką tego teatru. Podoba się też scena.
1: która jest... Akustyka, jeszcze podpytam, to właśnie sprawa tego specyficznego budownictwa, drewno, materiały?
0: Na pewno to ma tutaj, no zresztą to jest XIX wiek, koniec XIX wieku budowle, które wtedy jeszcze nie mieliśmy takich możliwości nagłośnieniowych, jak mamy dziś, bo rzeczywiście tu też używamy różnego sprzętu do nagłośnienia wydarzeń, ale spektakle teatralne z powodzeniem sprawdzają się i są realizowane również bez takich już współczesnych udogodnień.

0: My z Marią i z Aleksandrą Łapkiewicz już wczoraj przyjechałyśmy do Ciechocinka, aby pewne rzeczy obejrzeć i sprawdzić dla Państwa. Wczoraj z panem Romanem Paczkowskim spacerowałyśmy po Ciechocinku i może posłuchajmy teraz jednej z takich opowieści.
1: Naprzeciwko właśnie tutaj było w tej chwili sanatorium Zdrowie, ale wcześniej, jeszcze w latach 60. tu w tym miejscu był kinematograf Sfinks, drewniane kino w takim pięknym stylu dworkowym. To było letnie kino jak cały Ciechocinek, bo Ciechocinek rozpoczynał kurację od połowy maja do połowy września. Później wszyscy liczyli straty, dochody, przygotowali się do następnego sezonu. Można powiedzieć, że wszystkie premiery filmów, to pierwsza kopia trafiała do Ciechocinka. Było takie zapotrzebowanie, bo do Ciechocinka przyjeżdżała bogata klientela, elita przyjeżdżała. Przecież mieliśmy uruchomioną linię rzeczną, że kuracjuszy jeszcze przed wojną i po wojnie przywożono, przypływali z Warszawy statkami, gdzie tu przystań niedaleko, bo do Wisły mamy w prostej linii tak 2,5 km. Podróż trwała prawie dobę, 17-18 godzin, w zależności ile tam, jak miał wydajność ten stateczek, ale nikt się nie spieszył, nikt się nie nudził. Później bagażowi, numerowi odbierali właśnie w przystani, rozwozili po wszystkich obiektach tutaj kuracjuszy. Także to mieliśmy jakby trzecią jeszcze drogę tutaj, bo jeszcze kolej była, droga była i jeszcze linia Wisłą była uruchomiona, także była dosyć aktywna, bo jeszcze takie mamy rozkłady stare, jeszcze przedwojenne, kiedy przypływają te już statki. Zawsze była informacja, jak już we Włocławku przepływał, to już było tutaj powiadomienie, że można już przybywać po kuracjuszy.
2: Opowiadał Państwu i nam wczoraj w spacerze po Ciechocinku Roman Paczkowski, który zdradził nam pewne sekrety tego miejsca, ale ja, korzystając z okazji, że rozmawiamy o kulturze i tematach okołokulturalnych, chciałam wrócić do takiego stereotypu, który narósł wokół Ciechocinka. My zresztą z pewnymi obawami przyjechałyśmy tutaj, ale byłyśmy absolutnie oczarowane tym, co udało nam się tutaj znaleźć, historie, które udało nam się odkryć. Jednak nie da się ukryć, że Ciechocinek kojarzy się z dancingami, z fajfami.
0: Może Państwo słyszą gdzieś w tle tutaj niedaleko restauracji fajf się rozpoczął.
2: Tak, mimo że fajf powinien się rozpocząć o 5, to tutaj...
0: O 5 się kończy.
2: To tutaj w zasadzie on trwa cały dzień, tak bym powiedziała. Co Pani na to?
3: Co ja na to? No tak właśnie jak słychać muzykę, różną muzykę. I jak wiele razy rozmawiałam z przyjeżdżającymi turystami czy też kuracjuszami, no powiem szczerze, że nie każdy jest zadowolony, słysząc cały czas jeden i ten sam rytm. I wiele osób chciałoby naprawdę usłyszeć coś innego, inny rodzaj muzyki. Szukają często w różnych restauracjach, w różnych lokalach właśnie takich innych możliwości. Powiem tak nawet, że kiedyś trafiła mi się taka pani, która była zawstydzona tym, że przyjechała do Ciechocinka. Dlatego, że ona, jej się kojarzył Ciechocinek właśnie z romansami, z muzyką, tylko i wyłącznie z taką rozrywką, no nie każdemu też pasującą. I no, trudno było ją przekonać, że Ciechocinek to nie tylko właśnie rozrywka, to nie tylko ta muzyka głośna, ale też piękna historia, też lecznictwo, nasze zabytki, solanki, które mamy tu od wieków dzięki którym tak naprawdę Ciechocinek jest uzdrowiskiem.
2: Także ta oferta tak naprawdę jest dużo szersza, niż mogłoby się na pozór wydawać.
0: A poza tym rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, o czym my także będziemy tutaj w tej audycji, jesteśmy na wczasach mówić, że historia Ciechocinka właściwie zaczyna się, kiedy cztery miedziane wanny tak, zostały postawione w celach leczniczych.
3: 1833 rok to jest ta data, która jest przyjęta jako początek lecznictwa. I tak naprawdę też i kultura w tym czasie się już zaczęła rozwijać, łącznie obok tak naprawdę tego lecznictwa, kiedy tak jak wspomniałam na początku, kuracjusze przyjeżdżając tu potrzebowali rozrywek, dlatego potrzebowali rozrywek, jeszcze powiem, że Ciechocinek to był taką pustynią.
2: Mhm. Co ma Pani na myśli?
3: Przepraszam. To mam na myśli, że nie było wtedy chodników, nie było zieleni, którą dziś macie Państwo. Nie było kwiatów.
0: Przepiękne dywany kwiatowe też można przecież tutaj
3: oglądać.
0: No i
3: właśnie dawniej tych dywanów nie było. I jeszcze nawet w swoich listach do

0: swojego sławnego brata Ludwika Jędrzejowiczowa, siostra Fryderyka Chopina pisała, że cichy odcinek to pustynia.
1: Mhm. Dziś jest zupełnie inaczej i też mam takie poczucie, że kultura to nie tylko to, co znajdziemy na przykład w Teatrze Letnim, ale także właśnie wspomniane deptaki, zegar kwiatowy, ogrodnictwo, które zachwyca tutaj kuracjuszy, tych, którzy przyjeżdżają. Wydaje mi się, że to także wpływa na polepszenie tego odbioru i właśnie takie kulturalne spędzanie czasu.
0: Ależ oczywiście, wiele też obiektów sanatoryjnych ma osoby, które zajmują się kulturą, działalnością kulturalną i one też oprowadzają właśnie tak między innymi jak
2: słynni
0: pan Roman Patkowski.
2: Kulturalno-oświatowi.
0: Tak, kulturalno-oświatowi. Jest to, działa, funkcjonuje tak jak dawniej i nie tylko oprowadzają, nie tylko pokazują tę historię Cichego Odcinka, ale też organizują czas wolny.
2: Ale muszę pani powiedzieć, że jak już trochę w nawiązaniu do tego kulturalno-oświatowego pracownika, to jak trochę się przenosimy w taki świat znany niektórym z życia, niektórym z lektury, świat PRL-u, to w niektórych miejscach ma się takie poczucie, ale przyznam, że z ogromnym sentymentem wraca się do tych myśli, mówię o takim powolnym stylu odpoczynku i nie takim pośpiechu, nie takiej ofercie bardzo komercyjnej odpoczynku, tylko miejsca, które ma leczyć ciało, ale także duszę. Więc tak mi się to skojarzyło.
0: Bo tak to ma działać. Ciało mają leczyć sanatoria, natomiast właśnie kultura ma, kultura i to, co dzieje, to, co jest wszystko wokół, czyli ta nasza aura kwiatowa, zieleni, miejsc, do których możecie Państwo pójść, tężnie, parki, to są właśnie te miejsca, które mają leczyć tę duszę i mają pomóc, wspomagać leczenie w sanatoriach, leczenie uzdrowiskowe.
1: Potwierdzam, że tak jest, mimo swojego młodego wieku i
2: mówiłam też o znajomości z lektur.
1: Oczywiście. I braku doświadczenia pewnego okresu historii, potwierdzam, że również odpoczywam. A czego pani jako dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury życzyłaby Ciechocinkowi?
0: Ach, zaskakujące pytanie. Czego bym życzyła Ciechocinkowi? Dalszego rozwoju. Miejsc, gdzie można też tę sztukę pokazywać. Oto, bo my, generalnie te miejsca, które my mamy, czyli na przykład Teatr Letni, czy Muszla Koncertowa, to są obiekty zabytkowe i dużym wysiłkiem finansowym, dużym wysiłkiem też ludzkim musimy o to dbać, żeby te miejsca, które były dawniej do tego stworzone, żeby można było je utrzymać.
2: No bo są więc, pod opieką konserwatora,
0: tak,
2: więc
0: to jest też,
2: to też jest dużo droższe dbanie
0: więc
2: o takie obiekty.
0: Więc takie bym tutaj sobie też życzyła siły i też finansowej możliwości, bo tak jak mówię, Muszla Koncertowa, Teatr Letni obok Miejskie Centrum Kultury, kino, to są te miejsca, które, no, które tutaj jest, są tą siłą i tym centrum kultury.
2: Agnieszka Kraszewska, dyrektorka Miejskiego Muzeum Kultury.
0: Miejskiego Centrum Kultury.
2: Miejskiego Centrum Kultury zapraszała do Ciechocinka i składała życzenia swojemu miastu.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my wyruszamy w trasę z Johannem Strausem, synem.

0: Perpetuum mobile Johanna Straussa syna grała New York Philharmonic, dyrygował Leonard Bernstein. A my jesteśmy na wczasach w Ciechocinku.
1: Na wczasach w Ciechocinku, w podcieniach Teatru Letniego, wspaniałego miejsca, do którego przychodzą nasi goście, choć to my jesteśmy gośćmi w tym mieście. I jest z nami pani Aldona Nocna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Regionalistka, autorka przewodników po Ciechocinku i Kujawach, dziennikarka. Pani jest osobą, która chyba najlepiej może nam opowiedzieć o historii tego miejsca. Na początku już słyszeliśmy, że właściwie rozwój miasta, miasto zawdzięcza rozwojowi także lecznictwa tutaj w tym regionie. Ale jak to się wszystko zaczęło tutaj w Ciechocinku?
2: Właściwie wszystko zaczęło się od solanki. Solanki były znane już przed wiekami, w średniowieczu, a tak na poważnie zainteresowano się możliwością wykorzystania słonych wód w wieku XVIII, kiedy Wieliczka, Bochnia znalazły się w zaborze austriackim i w Królestwie Polskim brakowało soli. Sól stała się bardzo, bardzo droga. Nasi sąsiedzi handlowali z Polakami, narzucając wysokie ceny i zaczęto szukać miejsc w Polsce, gdzie jest sól, ale soli kamiennej wówczas nie znaleziono, tylko wiedziano, że w okolicach miejscowości Słońsk, Raciążek są źródła solankowe. Już w 1791 po uchwale solnej powstała inicjatywa budowania tężni, która ma zatężać solankę. Miała być też panew, aby z cieczy otrzymywać substancję stałą, skarb, biały skarb, jakim jest to złoto kujawskie, po prostu sól ważona. Walory uzdrowiskowe dostrzeżono o wiele później. To symbolicznie mówi się 1836 rok, że to jest początek uzdrowiska, te cztery miedziane wanny, ale już wcześniej, w latach 20. XIX wieku, do Ciechocinka przyjeżdżały matki z chorymi dziećmi, a były to dzieci arystokratek, hrabiny Plater czy księżnej Drudzkiej Lubeckiej. No i sława już była wtedy.
1: Zaczynały być tak.
2: Trzeba było
1: pieniądze.
2: To naukowo udowodnić. I taką osobą, która prowadziła badania, na co wpływa solanka, był dr Roman Ignatowski, który pojawił się w Ciechocinku. Zresztą napisał książkę o źródłach słonych w Ciechocinku. W tej książce też są jego badania, są wymienieni pacjenci i na co ta solanka mogła pomóc. Ale ta książka była formą, no nie wiem, folderu reklamowego, no bo jeżeli ktoś był chory i usłyszał, że jakieś schorzenie uleczone w Ciechocinku, to oczywiście tutaj przybywał.
1: A czy to były jakieś pionierskie badania, czy on korzystał z tego, co się już w Europie w tym czasie działo, jeśli chodzi o to lecznictwo, wodolecznictwo przecież?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o solanki ciechocińskie, na pewno pionierskie. Chociaż o tym, że leczenie wodą jest istotne, to już wiedziano przed wiekami. Weźmy chociażby starożytny Rzym, termy, uzdrowiska greckie, Epidauros chociażby, ośrodki kultu bogów, higiei. No, ludzie zawsze chorowali, więc jeżeli była woda, jeżeli był specyficzny klimat, to tam udawano się na kurację. To nie była nowość. Ale jeżeli chodzi o wpływ solanek ciechocińskich, badania doktora Romana Ignatowskiego, to było pionierskie.
0: Jak w takim razie powstało

0: Była ta cała infrastruktura, która rozumiem, że miała spowodować, że jeszcze więcej osób odwiedzi Ciechocinek.
1: No przede wszystkim trzeba było zapewnić kuracjuszom warunki bytowe, czyli pensjonat, hotel. Tu niedaleko pobudowano przecież w połowie wieku XIX duży hotel. Zrobił to Karol Samuel Miller. Ale także istotne były budynki dla kąpieli, bo jakieś pomieszczenie przy karczmie z wanienkami, no to za mało. To musiało być pomieszczenie takie, żeby po kąpieli można było wypocząć. Pamiętajmy, że leczyli się mężczyźni i kobiety, też trzeba było zachować pewną intymność. I zaczęto budować w wieku XIX duże obiekty zwane łazienkami. I w połowie wieku XIX taki obiekt według projektu Henryka Marconiego stanął w centrum Ciechocinka. Przybywało tych obiektów, niektórych nie ma, tych drewnianych nie ma, bo było ich więcej, a zachowały się, jeżeli chodzi o numerację, łazienki od 1 do 4, które jeżeli chodzi o łazienki numer 4 nadal służą kuracjuszom.
2: Mhm. A zastanawiam się jeszcze nad tym, kiedy stało się tak, że do Ciechocinka zaczęli przyjeżdżać nie tylko ci bogaci, których było na to stać. Kiedy taki proces egalitaryzmu się wydarzył tutaj w Ciechocinku, że właściwie większość osób, które potrzebują tej pomocy, stać na to, że mogą przyjechać. Czy był taki moment wyraźny, który można jakoś w latach zidentyfikować?
1: Znaczy, trudno powiedzieć, żeby tylko przyjeżdżali ludzie zamożni. Dbano o to, aby także opłacać kurację tych najuboższych. Na przykład Hipolit Wawelberg w wieku XIX sponsorował dzieci. Przyjeżdżały, to był początek lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci. Były kolonie letnie, było Towarzystwo Kolonii Letnich. To było ciekawe, bo Wawelberg dbał o to, żeby przyjeżdżały dzieci polskie i żydowskie. Dzieci dostawały ubranie, dostawały bieliznę, a nie rzadko pierwsze buty. I w Ciechocinku to było ciekawe, że mogły także zażywać kąpieli. Pamiętajmy o tym, że miasta w XIX wieku to były mury, to były kamienice, studnie. Żeby pójść do parku, trzeba było zapłacić. Nie każdego było na to stać. Więc taki wyjazd na wieś, czy właśnie do uzdrowiska, to było dobrodziejstwo. To było coś niezwykłego dla dzieci. Takie dzieci wspierano, takie dzieci przyjeżdżały już w wieku XIX. Zresztą w testamencie bodajże Wawelberg zostawił 4000 rubli, żeby opłacać wypoczynek i leczenie dzieci w Ciechocinku. Były także różne działania. Było Towarzystwo Dobroczynności. Tam działał na przykład lekarz Ignacy Dębicki. Wspierano tych, którzy potrzebowali pomocy. Była fundacja pani Józefy Sierakowskiej, która dochody ze swojego pensjonatu przeznaczała chociażby na leczenie tych najuboższych, ale także wsparła budowę szpitala, szpitalika w Ciechocinku. Także były różne kwesty, więc to nie było tak, że tylko tutaj przechadzali się ci najbogatsi.
2: Bo czyli bardzo demokratyczne.
1: Chłopi także przyjeżdżali. Było takie wsparcie.
0: Czy można powiedzieć, że tutaj, jak w soczewce było widać, mieszanie się właśnie różnych warstw społecznych, ale także kultur?
1: Tak. Tu przyjeżdżali nie tylko, to powiedzieć, że tylko Polacy. To byli poddani cara, bo Ciechocinek był w zaborze rosyjskim, ale przyjeżdżali tu przecież Żydzi, przyjeżdżali tutaj Niemcy, przyjeżdżali tutaj Rosjanie i to Rosjanie z głębi Rosji, za Uralu w zasadzie.
2: Stąd może ta cerkiew o takim stylu architektonicznym.
1: Stąd te wpływy, ale pamiętajmy, że Ciechocinek był uzdrowiskiem suniętym najbardziej na zachód, jeżeli chodzi o imperium cara. To była atrakcja, bo można było odbyć przed I wojną światową wycieczkę zagraniczną do Torunia po pierniki.
0: Okay. Czyli można powiedzieć, że do czasów II wojny światowej to miasto było w rozkwicie?
1: To były właściwie takie fale rozkwitu. Na pewno za czasów dyrektorowania pana Mariusza

0: Jana Raczyńskiego, który był dyrektorem uzdrowiska do 1927 roku, ale następcy starali się unowocześnić ich odcinek, który stał się murowany. I tu stąd mamy znakomite perełki architektury modernistycznej. Poczta Ciechocińska, basen Ciechociński.
1: Zachwyciłyśmy się pocztą.
0: Tutaj budynek, tak zwany budynek Europy, gdzie była kawiarnia, restauracja zdrojowa i sklepy, jak na owe lata, to była nowoczesność, by w takiej małej miejscowości były takie niezwykłe obiekty, które są może no, zabytkami teraz, ale kiedyś robiły ogromne wrażenie, że w takiej małej miejscowości no, jest ta wielkomiejskość, tak? Nawet skala poczty jest niesamowita, jak na taką małą miejscowość.
1: A jak to miało wszystko wpływ na ludzi, którzy do Ciechocinka nie przyjeżdżali, ale mieszkali, żyli tutaj? Bo przecież no, to oczywiście podnosiło pewnie także jakość życia mieszkańców, ale myślę o takiej strukturze społecznej Ciechocinka, mieszkańców Ciechocinka. Czy to jest praca w uzdrowisku, czy też no, w tych zawodach wokół uzdrowiska, to jest główne zajęcie mieszkańców tego miasta?
0: I tak,
1: historycznie i dziś?
0: Historycznie, no właśnie i tak i nie. No powiedzmy, żeby Kuracjusz miał zabiegi, no to musi być lekarz, musi być pielęgniarka, musi być fizykoterapeuta, musi być pani kąpielowa, salowa, cała obsługa, jeżeli chodzi o te kwestie medyczne. Ale kuracjusz musi także jeść, więc rozkwitało tutaj w okolicy ogrodnictwo. Trzeba było do Ciechocinka przywieźć świeże warzywa, mięso, nawet poziomki, bo bardzo wielu kuracjuszy nawet z ostatnich lat pamięta lody w kawiarni, lody z poziomkami. No przecież to jest coś rzadkiego, no to jest coś pysznego. A to zapewniały gospodarstwa tutaj w okolicy.
2: To może warto w tym miejscu zapytać o Zygmunta Helwiga i o to, co zrobił dla miasta. W zasadzie zaproponował kolejną atrakcję, tak można o tym powiedzieć?
0: Tak, to były próby zamiany Ciechocinka w miasto ogród i stąd niezwykłe projekty kwietników, a więc zegar kwiatowy, który umieszczony jest na początku, na skraju Parku Tężniowego, to dywany kwiatowe, to kalendarz, ale także ukwiecanie centrum. W zasadzie to jest spacerowanie wśród kwiatów układanych w misterne wzory od prawie 100 lat i mówienie o Ciechocinku, że jest to miasto ogród. Właśnie dzięki Helwigowi nie dziwmy się, że zresztą te partery zieleni wzdłuż ulicy Nieszawskiej noszą jego imię.
1: Ale to nie tylko kwiaty, bo sobie myślę, jak wczoraj spacerowałyśmy i dzisiaj także od rana po Ciechocinku, to drzewostan nas zachwyca. Jest tutaj wiele pięknych, starych drzew, bardzo zadbanych i co ciekawe, no to, że w mieście są drzewa takie parkowe, to okej, to jakby wiadomo, tak są budowane parki, ale różnorodność gatunków tych drzew jest tutaj imponująca.
0: To zasługa Hipolita Cybulskiego, który w 1875 założył park, no obecnie zdrojowy, dawniej to mówiono park główny, ponieważ on był pracownikiem ogrodu botanicznego w Warszawie, sprowadził rzadkie okazy. Miłożąb japoński, czy tulipanowiec amerykański, drzewo korkowe. Tak mogłabym bez końca wymieniać rzadkie okazy drzew, które są do dzisiaj w Parku Zdrojowym. Pod koniec wieku XIX powstał Park Sosnowy. Tak ostatnio zastanawiałam się, jak zareklamować to miejsce. A przecież modne są kąpiele leśne, silwaterapia, więc taki spacer po Parku Sosnowym też leczy. No i to, co było taką pustynią, na co skarżyła się siostra Chopina, bo rzeczywiście kiedyś nie było tego cienia, bo nie było drzew, nie było alejek, to Park Tężniowy, który też powstał w wieku XIX, a nawet w latach 30. XX wieku powstał Park Zdrowia, a więc te tereny między Tężniami to nie tylko basen, przebieralnia, ale także założenia Zygmunta Helwiga, aby powstał Park Zdrowia też z ciekawymi okazami, które mogą rosnąć no, na takiej ziemi, która no, no nie jest trudna w uprawie, po prostu piach.
2: Ja myślę, że też warto powiedzieć, że Ciechocinek praktycznie nie był zniszczony podczas II wojny światowej, prawda? To też wpływa na to, jakie obiekty dziś tutaj możemy oglądać.
0: Tak, został oszczędzony zarówno podczas pierwszej

0: I wojny światowej, kiedy tu wkroczyli Niemcy latem 14 roku i został oszczędzony w czasie II wojny światowej. Dlaczego? Bo Ciechocinek służył jako szpital. Tu leczono żołnierzy niemieckich zarówno w latach 1914-18 i po 1939 roku. Jedyny spalony obiekt to budynki tutaj przy dworcu kolejowym, a tak wszystko zostało. Stąd mamy zabytki, nawet właśnie 19-wieczne, choć no, jeśli chodzi o zabytki drewniane, no to kwestia czasu, konserwacji, nieprzemyślanych decyzji, tych jest o wiele mniej, ale jest wiele miejsc w Ciechocinku, które mają taki klimat, jak to było przed II wojną światową.
1: I z tego klimatu można na co dzień w tym mieście korzystać. Mieście, o którym opowiadała Aldona Nocna. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę opowieść.
0: Dziękuję bardzo.
2: A my kontynuujemy nasze spacery po Ciechocinku.

0: Rozpędziliśmy się na dobre w audycji Jesteśmy na wczasach. Marsz galop w opracowaniu na cztery ręce Alberta Lawiniaka.
1: Tymczasem my jesteśmy w Muzeum Warzelnictwa Soli, po którym oprowadza nas pan Marek Grzelak, mistrz tężni i warzelnictwa.
2: Dzień dobry państwu. Znajdujemy się w części produkcyjnej warzelni soli, gdzie jest od 200 lat prowadzona tradycyjna produkcja soli ciechocińskiej. Tutaj nie zmieniamy nic, po prostu tak jak przetrwało, przez 200 lat próbujemy zachować i nie chcemy po prostu

0: prostu zmieniać. Chcemy to przekazać następnym pokoleniom.
1: Wprowadził nas pan do takiego tajemniczego miejsca. Była tablica nieupoważnionym wstęp zbroniony. Czujemy się bardzo wyróżnione, że jesteśmy w tej części muzeum. No i widzimy tutaj przestrzeń właściwie drewnianą, wypełnioną architekturą, której nie rozumiemy i bardzo chętnie poznamy historię tego miejsca i też proces technologiczny.
2: A ja jeszcze dodam, że zapach soli zmienił się na zapach drewna.
0: Tak, w warzelni soli jest specyficzny zapach drewna. Czuć tutaj po prostu tą naszą historię. Jest to bardzo stary obiekt, bo wybudowany w 1832 roku. Jest to ciąg technologiczny produkcji soli. Poczynając od grzybka solankowego, przez tężnie solankowe, kończy się tutaj właśnie w warzelni soli. I tutaj powstają właśnie produkty takie jak ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam kąpielowy.
2: Powstają jak?
0: To znaczy, to jest warzelnia, czyli tutaj ważymy, nie wagą, tylko gotujemy. Musimy zagotować te potężne ilości solanek, doprowadzić je do wrzenia. Następnie solanka krystalizuje nam się na powierzchni, opada na dno i tutaj zaczyna się rola też pracowników, którzy tutaj przy tym pracują. Wszystko, co robią, robią tutaj ręcznie. Proces ten technologiczny nie został po prostu zmieniony od 200 lat. Produkujemy tutaj tą naszą sól ciechocińską, ja twierdzę, że znakomitą. No nie ma czegoś podobnego w Polsce i nie ma czegoś podobnego na świecie jak ciechocińska sól.
1: To jest trochę tak, że najlepsza na świecie, ale też dość droga. Mówię o tym nie dlatego, żeby zniechęcić ewentualnych kupców, tylko to podkreśla, że proces tworzenia tej soli jest ręczny, jest tradycyjny, wymaga dużo czasu, nakładów pracy.
0: Tak, oczywiście. Jest to tradycja. Wszystko, energia, ludzka praca, manufaktura, no składa się na koszty. No nie da się po prostu tego ominąć i dlatego no ta sól jest, ja wiem czy droga, no kosztuje na miarę swojej wartości, ja tak mogę to powiedzieć.
1: No właśnie to miałam na myśli, że być może taka przemysłowo wydobywana sól jest tańsza, ale no nie ma tego dodatku w postaci wielkiego zaangażowania ludzi, trudu, czasu. Przede wszystkim. No i też pięknej historii od grzybka, który jest w centrum miasta, aż do tego miejsca.
0: Oczywiście, no, nasza sól jest wyjątkowa, produkowana sposobem naturalnym. To też jest bardzo ważne. Ona jest bardzo słona, a jednak zawartość tlenku słodu jest troszkę niższa niż tych przemysłowych. Dlatego jest właśnie polecana. Do spożycia oczywiście.
2: To my testujemy, czy rzeczywiście jest tak bardzo
1: sól
2: słona.
1: Jest bardzo słona. Ja właśnie spróbowałam, zanurzyłam palec. Nie wiem, czy to jest higieniczne.
2: I czy tak wolno, ale pozwoliłyśmy sobie. Ile tej soli tutaj rocznie powstaje?
0: Możemy produkować bardzo duże ilości. Tu jest kwestia tego, ile my możemy sprzedać. Jeżeli naprodukujemy i wtedy sprzedajemy. Przerabiamy to, pakujemy. Oczywiście staramy się to sprzedawać w postaci takiej naturalnej, bo to jest moim zdaniem najlepsze. Jeżeli już ruszamy produkcją, to jest produkcja trzyzmianowa, czyli jedziemy na okrągło i obsługa tutaj to jest tylko dwie osoby plus palacz, który pali w kotłowni. Mogę taką powiedzieć ciekawostkę, że trzeba mieć tutaj mnóstwo siły jako pracownik, bo w przeciągu 8 godzin na pracownika tutaj przypada co najmniej 1,5 tony soli, żeby wydobyć z tej kadzi, zgarnąć do brzegu i wydobyć naparnik. I mężczyźni, którzy tu pracują, no muszą być dość postawni i dość silni.
1: To jest ta kadź warzelnicza, tak? Bo tutaj, ja tutaj będę wchodzić teraz po schodkach. To jest taki wielki basen, kadź stalowa.
0: To, co teraz tutaj widzimy, my to nazywamy podgrzewaczem. Podgrzewaczem dlatego, że już 200 lat temu wymyślano, jak nie tracić energii, która powstaje pod panwią warzelnią. Pod tym zbiornikiem jest labirynt kanałów i gazy gorące, które byśmy wyprowadzili prosto do komina, byśmy je stracili. Tutaj już wtedy myślano, żeby to wykorzystać i te gazy, które krążą pod spodem, one po prostu podgrzeją nam tę solankę, można powiedzieć, za darmo, do 45 stopni nawet.
1: Oszczędność już.
0: Jak na te czasy to była bardzo nowoczesna konstrukcja, nowoczesna myśl ważenia soli. A powstało to wszystko, ta warzelnia soli tężnie solankowej i grzybek, dlatego że tutaj nasze tereny kujawskie

0: po powstaniu styczniowym zostały oddzielone od, pozbawione dostępu do soli. A w tych czasach nie mieć soli, tak jak dzisiaj nie mieć lodówki czy zamrażarki. Co ciekawe, to jest moim zdaniem jeden z najstarszych zakładów na Kujawach, który produkuje cały czas. Bo my mimo tutaj wojny, mimo innych tam zawieruch, cały czas to było uruchomione i cały czas produkowało i produkuje do tej pory.
1: Można powiedzieć, że my w tej chwili jesteśmy w sercu tego procesu ważenia soli w Ciechocinku, ale ta przestrzeń oferuje jeszcze inne miejsca. Proszę powiedzieć, jak, gdzie możemy się tutaj jeszcze udać, jak ten kompleks wygląda?
0: Tak, no teraz znajdujemy się w części produkcyjnej, tej takiej czystej części produkcyjnej, gdzie nie wpuszczamy kuracjuszy, tylko w wyjątkowych sytuacjach, tak jak teraz jesteśmy.
1: Tak jak my i tak jak nam się udało.
0: Ta część, która nie jest używana dzisiaj, bo tutaj były cztery takie kompleksy, które produkowały sól. Dzisiaj tylko produkuje jeden. Ta część, która nie jest używana, została przeznaczona jako Muzeum Warzelnictwa i Rehabilitacji w Ciechocinku. Jest tam mnóstwo eksponatów. Mamy ciekawe rzeczy z tężni solankowych, tak jak drewniane rury, czy koryta, czy tarnina. No jest tam co oglądać. Ja pracuję tutaj całe życie swoje zawodowe. Tak jak przyszedłem do pracy, tak cały czas jestem i fajnie mi się tutaj pracuje.
1: O czym opowiadał Państwu Marek Grzelak, mistrz warzelnictwa. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: To andante z kwintetu B-dur na fagot, skrzypce, dwie altówki i wiolonczele. Johanna Ewangelista Brandla wprowadził nas w taki melancholijny nastrój. Grała Calamus Ensemble. Mówimy o tym melancholijnym nastroju, ponieważ słyszałyśmy z Marysią takie przestrogi. Byśmy uważały, bo niby te fajfy, niby dancingi, zabawa, ale może przyjść taki moment znużenia, bo człowiek oddychający jodem i właśnie w tym mikroklimacie może poczuć znużenie.
1: Chyba muszę się z tym zgodzić i zgodzę się również z tym, że fajfy i dancingi bardzo pobudzają, co mogłyśmy obserwować wczoraj wieczorem.
0: Bo ruch podnosi krążenie,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Jedno hasło reklamowe tak głosi.
1: I można rzeczywiście się rozwibrować i ucieszyć i poczuć pewną energię. Natomiast rzeczywiście spędzając nieco czasu przy tężniach, wdychając oczywiście powietrze, które nas tutaj otacza, doszłyśmy do wniosku, że taka drobna senność się pojawia. Ja co prawda miałam okazję dziś rano przebiec koło tężni, byłam na porannym bieganiu po Ciechocinku i przyznam Państwu, że o 8 Ciechocinek w sobotę jest wyjątkowo spokojny.
0: Wyjątkowo spokojny, to się zaraz zmieni. Może Państwo w tle słyszą muzykę tutaj z pobliskiej restauracji, ale muzykę w Ciechocinku słuchać było zawsze. Może teraz gatunki tej muzyki nam nie odpowiadają, ale muzyka rozbrzmiewała w Ciechocinku przed wojną. Przed wojną w Ciechocinku rozbrzmiewał jazz. Warszawskie orkiestry, które niekoniecznie jazz grały w Warszawie, bo nie przystawało czasem, w Ciechocinku już to robiły. I mamy taką opowieść Zygmunta Karasińskiego, czyli pioniera jazzu w Polsce, w nagraniu z roku 1967.
2: Panie Zygmuncie, to chyba mama mi opowiadała, że przed wojną w Ciechocinku to pan miał tam swoją orkiestrę zdrojową i był taki szalony przebój, na to jest Ciechocinek, co?
3: Tak jest, to właśnie wtedy z partnerem moim był Kataszek.
2: Tak?
3: Szymon, był to pianista, znany również kompozytor.
2: I tam panowie grali.
3: Tam
2: razem.
3: Myśmy napisali właśnie to tango, na to jest Ciechocinek.
2: Słońca i róż, tak? Stukilowych blondynek, zdaje się, tak było. Greta Garbo i co? Też już nie pamiętam.
3: Stukilowych dziewczynek.
2: Aha. Słowem, była to piosenka zachwalająca uroki tego kurortu. To na zamówienie dyrekcji uzdrowiska było napisane.
3: Była pioseneczka, którą zarząd uzdrowiska wydrukował.
2: Aha.
3: I rozdawał, właściwie dodawał do karty kuracyjnej.
2: Do karty kuracyjnej, no proszę. To no dobry pomysł, warto kontynuować.
3: Mniej więcej reklamowana przez nas i przez sam, rozpowszechniana przez zarząd. A myśmy w audycjach radiowych już przed otwarciem basenu
2: lansowaliśmy
3: na pół roku wcześniej w audycjach radiowych. Następnie w Ciechocinku, dzięki naszym staraniom, założone zostały mikrofony i radio nadawało
2: koncerty z nadbasenu,
3: koncerty,
2: tak?
3: Z parku, z operetki. Co tango rozbrzmiewało codziennie prawie na antenie.
1: Spokojna rozmowa.

0: Mowa w spokojnym tonie o nieco mniej spokojnym utworze Na to jest Ciechocinek. Z Zygmuntem Karasińskim rozmawiał Zbigniew Adriański. Nagranie z naszych archiwów oczywiście z 1967 roku.
1: Przyznam, że jak słuchałam, to pomyślałam, że to jest przedwojenna rozmowa, ale dlatego, że to tempo jest takie nieśpieszne. Nam zdarza się już tak bardzo pędzić, a tutaj mogliśmy

0: najbarwniej sportretowała to miasto. Myślę o ekscentrykach Włodzimierza Kowalewskiego. To zresztą powieść, która była zekranizowana przez Janusza Majewskiego, ale także adaptacja radiowa powstała w reżyserii Janusza Zaorskiego. No i właśnie Włodzimierz Kowalewski wpadł na pomysł stworzenia takiej fabuły, w której ci wszyscy muzycy, którzy przed wojną grali, a w nowej sytuacji społecznej, politycznej znaleźli się po wojnie, mogli po prostu kontynuować grę w orkiestrze. Posłuchajmy fragmentu w reżyserii, słuchowiska w reżyserii Janusza Zaorskiego i adaptacji Bogumiły Przątki, Ekscentrycy.
1: Panie i panowie, a teraz atrakcja wieczoru, nasz własny ciechociński bigman Fabiana Apanowicza.
2: Nie bać się, nic się nie bać. Pomyślcie sobie, że ich tam nie ma, że w ogóle nikogo nie ma, że nikt nie słucha.
3: Im wyższe obcasy, tym lepszy śpiew.

0: Piękne granie. Niby amerykańskie, a takie, jak to się mówi, za serce chwytające.
1: Zagracie państwo w naszym sanatorium kolejowym?
2: I u mnie, w Toruniu, na dworze Artusa.
0: A ja zrobiłem całej orkiestrze zdjęcie do gazety. Ale będzie tytuł. Wielki jazz w małym Ciechocinku.
3: No proszę! Przed wojną rzępoliliśmy do tańca burżują. I nasze miejsce było w kącie knajpy. A dzisiaj będziemy występować w wielkich salach. To się nazywa socjalistyczny awans!
2: Takie! Brawo! Brawo!
4: Ach ci ekscentrycy. Fragment słuchowiska w reżyserii Janusza Zaorskiego. Nie mogło tego fragmentu zabraknąć w dzisiejszej audycji. Jesteśmy na wczasach prosto z Ciechocinka, prosto z Teatru Letniego, a w zasadzie spod Teatru Letniego.
5: Jest godzina 16:05, a my jeszcze do 17:00 jesteśmy tutaj. Jeśli państwo chcą nas odwiedzić, to serdecznie zapraszamy. Za chwilę następne gościnie, które opowiedzą o znakomitej inicjatywie, o której będzie głośno we wrześniu tego roku. Tymczasem posłuchajmy Ragtime Suite na Orkiestrę Kameralną Erwina Schulhoffa.

0: I przyspieszyłyśmy nieco tempo. Audycja Jesteśmy na Wczasach, a w naszym studiu tuż przy Teatrze Letnim w Ciechocinku kolejne gościnie. Razem z nami są Lidia Wasilewska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki w Ciechocinku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I pani Danuta Kowalewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Wydziału Humanistycznego. Obie panie
3: dzień
2: są...
3: Dobry.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie. Obie panie organizują konferencję, która już we wrześniu tutaj w Ciechocinku się odbędzie. Uzdrowisko jako przestrzeń kultury. Ciechocinek, historia, idee, dziedzictwo. Bardzo rozległa jest ta tematyka konferencji naukowej, którą panie proponują, ale wydaje mi się, że nawet już z takiej pobieżnej obserwacji antropologicznej tego miasta, wydaje mi się, że tematów jest bardzo dużo.
3: To jest pierwsza z cyklu konferencja, z cyklu Uzdrowisko jako przestrzeń kultury, poświęcona Ciechocinkowi. Impulsem dla tej konferencji był rok 2026 jako rok Stanisława Staszica, ale także uroczystości rocznicowe, tak, Ciechocinka jako uzdrowiska, czyli 190 lat. No i takim impulsem najważniejszym była potrzeba wprowadzenia w obieg naukowy badań nad Ciechocinkiem jako przestrzenią kultury, jako źródłem inspiracji, jako żywym teatrem. Te badania prowadzą nie tylko naukowcy z różnych uniwersytetów, ale także pasjonaci jak gościni Aldona Nocna, która przed chwilą tutaj z paniami rozmawiała. W konferencji wezmą udział nie tylko profesorowie, ale także studenci i doktoranci. Chcemy łączyć też pokolenia.
2: Bo uzdrowisko jako przestrzeń refleksji naukowej już bardzo silnie funkcjonuje. No chyba od czasów Czarodziejskiej Góry Thomasa Manna, a nawet wcześniej myślę tutaj o sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza, więc rzeczywiście w tym dyskursie naukowym o uzdrowisku się mówi. Ale jaki będzie ten punkt widzenia, czy ten punkt dochodzenia w opowieści o uzdrowisku?
1: Na pewno będziemy rozważać Ciechocinek jako taka przestrzeń, gdzie ta kultura się rodzi. Myślę, że Ciechocinek jest fantastycznym miejscem, gdzie ludzie jakby odkładają na bok takie bieżące sprawy, taką codzienność swoją i właśnie zażywają tego miasta ogrodu. I tu od zawsze rodziły się jakieś idee, pomysły, ludzie ze sobą rozmawiali, mieli na to czas, mieli czas dla siebie, mieli też czas być blisko siebie.
0: Także tych tematów z pewnością nie zabraknie, ale proszę powiedzieć, czy to będzie bardziej perspektywa historyczna, czy może odnosząca się do teraźniejszości?
3: Będą referaty dotyczące historii i tutaj dominuje zdecydowanie, tak, wiek XIX. Będą referaty poświęcone wybitnym postaciom, na przykład referat na temat Reymonta w Ciechocinku, ale także...
2: No, podobno odpoczywał po napisaniu Chłopów.
3: tego się dowiemy z referatu pani profesor Doroty Samborskiej-Kukuć z Łodzi, ale będą też referaty dotyczące roślin solnych, czy soli lubnych. Nie chciałabym tutaj...
2: Jak tamaryszek na przykład.
3: Tak. Także duża różnorodność tematyczna, ale tak zazwyczaj jest w tych konferencjach, na tych konferencjach pierwszych z cyklu, tak? Dopiero później będą bardziej takie sprofilowane. Planujemy na przykład konferencję taką stricte literaturoznawczą.
1: Mamy też wykład o muzykaliach, referat. Mm-hmm. I na pewno pani Krysia Gradowska, nasza ciechocinianka, będzie opowiadać o życiu teatralnym sprzed Teatru Letniego.
2: Teatru Letniego.
1: Ta pani pisała w latach 70. pracę magisterską na ten temat i strasznie jestem jej ciekawa. Tutaj ludzie... No my sobie wyobrażamy, że przyjeżdżali tu pociągami, przypływali statkami parowymi z Warszawy, bo był taki stały kurs, ale ja, zgłębiając temat, dowiedziałam się, że przecież pierwsi kuracjusze docierali tu dyliżansami i przecież poza kuracjami i poza przyjazdem do wód dla ciała, po południu były siesty, co też się teraz dowiedziałam o tym całkiem niedawno, że była cisza popołudniowa.
0: Czyli był cały program dnia.
2: O takich siestach pisał w całej jaskrawości Edward Stachura.

0: obserwował, będąc tu, zresztą do tego fragmentu literackiego wrócimy jeszcze w naszej rozmowie, ale rzeczywiście obserwował tryb życia kuracjuszy i to słowo siesta, wspaniałe słowo, też się tam pojawia.
1: Od razu powiem, że pani profesor Hanna Ratuszna, Słemka, wygłosi referat dotyczący stachury i całej jaskrawości.
2: Dlatego tym bardziej warto przybyć na konferencję Uzdrowisko jako przestrzeń kultury, ale może zagłębmy się w to pojęcie. Kultura uzdrowiskowa. Mówimy tak, zresztą to hasło pojawia się tutaj w tej audycji. Pojawiło się niejednokrotnie. Co możemy tak naprawdę rozumieć przez te słowa?
3: Cichocinek jest miasteczkiem, gdzie trudno się spieszyć. Wszystko tu płynie powoli, spokojnie. Jest tu dużo przyrody. Jest to miasto ogród i jest to wspaniała przestrzeń, żeby ta kultura miała po prostu jakby swój zaczątek. Tak mi się wydaje. Ale ta kultura uzdrowiskowa to też czas odprężenia, czas reparacji swojego zdrowia, namysłu nad swoim życiem. Myślę, że tu możemy o tym mówić, że Cichocinek jest takim miejscem, taką cudowną przestrzenią dla kultury.
1: Tak, myślę, że Cichocinek jest też takim swoistym teatrem. To znaczy ten pobyt w Cichocinku uzdrowiskowy jest takim teatrem, żywym teatrem, gdzie kuracjusze, lekarze, fizjoterapeuci, obsługa, ale też mieszkańcy odgrywają swoje role.
2: I te role często są najróżniejsze.
1: I bardzo różne właśnie.
3: Ależ Cichocinek jest świetnym miejscem, ponieważ ludzie przeżywają tu jakby jakieś przemiany, jakiś katarzis, jakieś spełnienie swoich młodzieńczych marzeń. Przyjeżdżają kuracjusze, widok pani po 70 w białych kozaczkach i miniówce no nie budzi jakiegoś u nas po prostu zdziwienia. Czy pana 70-letniego w dzwonach i z rozchłostaną
1: koszulą. Tu już możemy mówić o takiej przestrzeni tolerancji. Natomiast rzeczywiście wracając do kultury, nie tylko kultura tak zwana wysoka, teraz to głównie kultura popularna. Dowcipy o Cichocinku. Jakieś napisy, jak kiedyś
0: a jakie jadą znają panie dowcipy o Cichocinku? Takie kulturalne, takie, żeby na antenie programu drugiego po 16 mogły
1: One przeważnie
0: ukazać.
1: Są takie, które się jednak opowiada najlepiej wieczorem.
3: Nie publicznie.
1: Wieczorem, ale może podzielę się takim wspomnieniem. Kiedyś jadąc na rowerze, moją uwagę przyciągnął napis na jakimś budynku. Szukałam tego budynku, nie mogę znaleźć i tam ktoś odnotował Cichocinek, romantyczny, wolny rynek. Także myślę, że tym mogę się podzielić o 16.
0: Albo jeszcze to hasło.
3: Ja bym chciała nawiązać do tego, że jest tu pewna wolność, która sprzyja rozwojowi kultury. Sylwia Hutnik jest naszym częstym gościem, tworzy tutaj, obserwuje. Tak samo pani Kalicka napisała Zdrój i jakąś książkę o takim właśnie troszeczkę absurdzie, troszeczkę takich anomaliach.
0: Myślę, takim traumatycznym dzieciństwie troszeczkę też związanym właśnie z pobytem, na który nie była gotowa jako bohaterka, na który nie była gotowa jako małe dziecko.
3: Tak? Zgadza się, ale właśnie ta wolność, ten brak granic, wydaje mi się, że jakby trochę pozwala artystom, którzy tutaj są przejazdem, na troszeczkę odważniejsze spojrzenie na różne tematy.
2: Czy mają panie poczucie, że Cichocinek został i jego kultura zostały dostatecznie opisane, opowiedziane, czy wprost przeciwnie?
1: Ależ absolutnie.
3: W ogóle nie, stąd ta konferencja i tak bardzo ona mnie cieszy, że w końcu zaczynamy o tym mówić, że to nie tylko dancingi, to nie tylko kultowa stodoła, ale też piękny kursal z końca XIX wieku, czyli galeria spacerowa, pijalnia czekolady, która była pijalnią wód mineralnych, była czytelnią prasy. Przywróćmy to, opowiedzmy o tym ludziom właśnie tą naszą konferencją.
1: We mnie jest basen, nie mówiłyśmy o basenie. Basen przecież niedługo
3: tak, będzie odbudowywany basen solankowy, gdzie cała Warszawka po prostu po wojnie siedziała
1: dworzec
3: i kolejowy się opalała.
1: Tak, dworzec on się pojawia
0: niedawno na powrót otwarty.
1: Tak, w filmach się właśnie ten charakterystyczny budynek pojawia.
3: Odremontowana muszla koncertowa w stylu zakopiańskim.
0: Wielu kuracjuszy, to także znane osoby, wspominała pani o tym, że będzie referat o Władysławie Reymoncie. Tak. Częstym gościem w Cichocinku był także Julian Tuwim. Posłuchajmy teraz takiej dowcipnej

0: piosenki śpiewanej przez Ludwika Sempolińskiego, Słomiany wdowiec.
1: Żonusia, żonusia, wybrała się do wód. Mężusia, mężusia, ogródku bawi cud. Więc żywo, krewki piwy nim gra. Wyruszała na piwo, no i etc. Słomiany wdowiec, ile wdzięku ma ten stan. Słomiany wdowiec, a to wesolutki pan. Gdy żona w ciechocinku, proszę w to mi graj. Na słomiach, na słowie, to życie istny raj. Na słomiach, na słowie, to życie istny raj. Obrączka w kieszonce, więc rad.

0: Muzyka Anda Kiczman, słowa Julian Tuwim, śpiewał Ludwik Sępoliński. Słomiany wdowiec, ach te przeboje, ach te przygody i teksty.
1: No więc właśnie to ta bardzo konweniuje ta piosenka z tymi dowcipami różnymi o Ciechocinku. Ale jeśli chodzi o przestrzeń kultury, to chyba ważnym takim w całej Polsce znanym wątkiem jest kultura romska, która tutaj może się rozwijać. Ona oczywiście jest kontrowersyjna w tym sensie, że nie zawsze jest to jakaś zabawa taka, no powiedzmy, wysokiego lotu. Myślę tutaj o tych przez lata organizowanych festiwalach muzyki czy kultury romskiej i właściwie Ciechocinek pozwala rozwijać się różnym kulturom. Jest bardzo otwarty na to, czego też chcą ludzie korzystający z kultury i myślę, że właśnie też kuracjusze.
2: Oczywiście, że tak. Od samego początku, od dawien dawna tutaj mieszały się różne kultury, od Olendrów, poprzez Żydów, Niemców, Romów. Myślę, że oni też tu zostawili bardzo duży ślad, pozostawili tu swoje jakieś korzenie i wspomnienia kulturowe.
3: I serdecznie zapraszamy wielbicieli festiwali romskich. Jedna z uczestniczek naszej konferencji wygłosi referat na temat właśnie kultury i sztuki romskiej w Ciechocinku. Ciechocinek jako przestrzeń spotkania kultur. Refleksja nad obecnością kultury i sztuki romskiej.
0: Ta konferencja już jesienią tutaj w Ciechocinku, ale skoro mówimy o dziedzictwie kulturowym, o tym wszystkim, co możemy odkryć w Ciechocinku, to chciałam Panie zapytać o architekturę. Już nieco mówiliśmy o tym w naszej audycji, ale rzeczywiście, jak w soczewce widać tutaj mieszanie się różnych styli, ale również mieszanie się kultur, co z kolei wpływa na styl architektoniczny. Czy i ten punkt będzie miał swoje miejsce podczas konferencji?
3: Jeden referat tylko mamy właśnie na ten temat, ale...
0: Czyli jest przestrzeń do myślenia do poszerzenia tej perspektywy.
3: No myślę, że skoro cykl konferencji, to może jedna będzie poświęcona tylko architekturze.
0: Proszę powiedzieć, czy panie mają swoje ulubione miejsca kulturalne w Ciechocinku właśnie?
3: No Teatr Letni oczywiście.
0: Czyli to miejsce, przy którym jesteś.
2: Biblioteka, no. Biblioteka.
3: No, gdzie naprawdę można spotkać mnóstwo ludzi, od dzieci takich 3-4-letnich, a nawet w wózkach, do seniorów czy ludzi w wieku średnim, tak.
2: Tak, mamy dosyć bogatą ofertę od przedszkolaków, mamy klub gier niekomputerowych dla młodzieży.

0: Młodzieży. Stworzyliśmy w tym roku też taką fajną przestrzeń dla nich, żeby mogli pograć w planszówki, w gry fabularne RPG, LARPy. Mamy salonik literacki i seniorów. Mamy wspaniałą Kasię, która po prostu jest naszą rezydentką, już nie tylko czytelniczką. I to ona, Kasia Kaczmarek, wpadła na pomysł tej konferencji, bo zna panią Danutę, zna mnie i tak postanowiła nas połączyć. Dołączyła do nas Ola Malich. No i tak zaczynamy.
1: Moim ulubionym miejscem jest też Muzeum Warzelnia Soli.
2: W którym byłyśmy dzisiaj.
1: Tak, ja co najmniej raz do roku muszę tam iść. Piękne miejsce, bardzo ładnie. Ta narracja muzealna taka bardzo nowoczesna już jest. Tężnie oczywiście tak, również. Cerkiew.
0: Cerkiew prawosławna.
1: Lasek Sosnowy. No dużo takich miejsc. Także ta słynna stodoła.
0: Też uzdrowisko Ciechocinek bardzo wspiera naszą konferencję. Tak, jak Miejskie Centrum Kultury. I to też jest piękne, że w tej naszej małej ojczyźnie wszyscy chcemy zadbać o to, żeby jednak ta konferencja po prostu zaistniała i była. Uzdrowisko udostępni nam Warzelnię i Tężnię i Górę Tężni. Czujemy naprawdę duże wsparcie z tej strony. Tak samo z Miejskiego Centrum Kultury, które udostępnia nam ten piękny teatr. Planujemy też obiad w Kursalu. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
3: A jeszcze chciałam zapytać panią, jako dyrektorkę Miejskiej Biblioteki w Ciechocinku, o to, czy z biblioteki korzystają mieszkańcy, 10 tysięcy mieszkańców, ale 50 tysięcy kuracjuszy. Tak. Jak to się rozkłada? Czy kuracjusze też mogą przyjść i wypożyczyć książki?
0: Oczywiście, że tak i bardzo...
3: Bo nas to zawsze interesuje jako też antenę, która wspiera proczytelnicze zachowania.
0: Korzystają mieszkańcy, kuracjusze także. Mamy czytelnię prasy, także bardzo często przychodzą sobie po prostu poczytać. Osoby, które za dancingami nie przepadają, też popołudniami spędzają u nas czas, popijając kawę nad gazetką, czy czytając książki. Sporo osób sięga po regionalia, ponieważ chce się też więcej dowiedzieć na ten temat. Dużo osób korzysta też z komputerów, albo po prostu przychodzi...
1: Bardzo dużo właśnie z internetu. Chciałam też powiedzieć, że biblioteka jest przyjazna osobom niepełnosprawnym bardzo. No Ciechocinek to dużo kuracjuszy, którzy niestety są niepełnosprawni i to też jest wielkim walorem tej biblioteki, zasługą pani dyrektor i poprzedniej pani dyrektor oczywiście.
3: Tak. Posłuchajmy teraz, obiecałam fragment, jeszcze jeden fragment całej jaskrawości Edwarda Stachury. Teraz wybieramy się do Parku Zdrojowego, gdzie autor, no, alter ego bohatera tej prozy poetyckiej razem ze swoim kolegą dostał pewną pracę.
4: Doszła nas wieść, że pobliskie słynne uzdrowisko zamierza oczyścić i pogłębić fatalnie zamulony staw w Parku Zdrojowym. Zgłosiliśmy się z Witkiem w biurze dyrekcji i po wysłuchaniu zwanych warunków zostaliśmy przyjęci. Wydano nam z magazynów robocze ubranie, gumiaki i utensylia, czyli szpadle. I teraz staliśmy na pozycjach, w mule tej epoki. Staw był dwuczęściowy, dwubasenowy, dwukołowy jak cyfra 8. Na styku przerzucony był mostek, bajkowy taki, rusałkowy. Wierna rekonstrukcja tych w paradisie mostków nad czystymi wodami. Taki łagodnie wschodząco-schodzący, spięty balustradami, na których opierając się kuracjusze w letnim sezonie karmili tłuste karpie, białe łabędzie i japońskie kaczki. Baseny były co najmniej nierówne. Jeden większy, drugi mniejszy. My z naszymi szpadlami kopaliśmy w tym mniejszym, który wysuszono przy pomocy pompy. W drugim, większym basenie stało natomiast trochę wody. W paru miejscach widać było, jak długo i gęsto rosły muł podchodził pod samą powierzchnię ledwie falującej tafli. Na takiej to nędznej płciźnie usiłował pławić się biały, ogromny, niemy łabędź. Żal się robiło patrząc. Wielki wodny ptak męczył się w tym powiększonym akwarium, potykał się nogami o płytkie dno, wpadał wyniosłą piersią na błotniste mielizny, nie miał jak i gdzie zanurzyć swojej długiej szyi, nie mógł rozwinąć szerokich skrzydeł i bijąc nimi nieść się po wodzie w pełnej świadomości i wolności całego gatunku i osobnego osobnika. Ten łabędź Od niego jak od iskry wychodząc, mógłbym zacząć mówić o sprawach tych tak skomplikowanych.

0: że nigdy chyba nie będą proste. Wystarczyłoby tylko porównać los tutaj ptaka do losu tutaj człowieka i potem już tylko o tym w górę i w dół. Ale nie zrobię tego. Zbyt łatwa jest ta wspaniała okazja. Zbyt nachalnie narzuca się. Nie skorzystam z niej.
1: To jeszcze raz Daniel Olbrychski czytający fragment prozy poetyckiej Edwarda Stachury. Myślę sobie i ciekawe, czy to też będzie przedmiotem referatu, o którym pani Danuta wspominała. Czy Ciechocinek dzięki właśnie Edwardowi Stachurze wszedł w grupę tych wielkich uzdrowisk, które dostały swoje wielkie świadectwa literackie, właśnie jak już wspomniana Czarodziejska Góra i Davos. No bo tutaj Edward Stachura przenosi nas trochę do innego świata, świata jednak refleksji nad życiem. I to jest też jeden z celów, jaki stawiają lekarze tutaj przed kuracjuszami, zabawa, ale także refleksja i czas zatrzymania.
2: Tak, to prawda. Dlatego właśnie mówię, że Ciechocinek jest takim miejscem, gdzie można być bliżej siebie niż gdziekolwiek. I właśnie zastanowić się, stąd właśnie te przemiany, stąd właśnie ta refleksja nad własnym życiem, nie tylko tym cielesnym, że coś nas boli, gdzieś nam strzyka, ale też nad tym, co ma tak naprawdę sens i wartość. My wszyscy dorastaliśmy w cieniu Edwarda Stachury. Ja jestem stąd i Daria Danuta Lisiecka robi fantastyczny festiwal w Aleksandrowie, Białą Lokomotywę już od lat. Jest to festiwal młodych poetów. I tam właśnie ten duch Stachury żyje.
3: Jak Państwo słyszą, kultura w Ciechocinku ma się bardzo dobrze, ale i nie tylko w Ciechocinku, o czym przed chwilą mówiła Lidia Wasilewska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki w Ciechocinku. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy. I pani Danuta Kowalewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Wydziału Humanistycznego. Obie panie są organizatorkami konferencji Uzdrowisko jako przestrzeń kultury, Ciechocinek, historia, idee, dziedzictwo. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję i zapraszam.
1: Właśnie proszę
4: raz.
1: Jeszcze przypomnieć, kiedy dokładnie we wrześniu.
4: Konferencja.
2: 24 i 25 września. Będzie jeszcze piękna pogoda, przyroda będzie nas cieszyć, nasze oczy i zmysły, także zapraszamy.
1: Koniecznie zapraszamy.

0: fragment drugiej części drugiej symfonii Feliksa Nowowiejskiego grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, dyrygował Łukasz Borowicz.
1: Pogoda w Ciechocinku wspaniała, już nie pada, bo tak rozpoczynaliśmy naszą audycję i my w okolicznościach pięknego Teatru Letniego jesteśmy tu dla Państwa i są z nami kolejni goście. Pani Klara Drobniewska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka, emerytowana nauczycielka, która całe życie była związana ze szkolnictwem sanatoryjnym. Jest z nami też pan Marian Gawinecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. Ta nazwa się już drugi raz pojawia w tym moim przedstawieniu. To dlatego, że to towarzystwo obchodzi 120-lecie istnienia. Wielkie świętowanie przed państwem.
0: Jutro, jak ono będzie przebiegać?
3: Zaczynamy od uroczystej akademii, na którą zaprosiliśmy władze samorządowe oraz wielu wybitnych przyjaciół naszego towarzystwa. Nie będę ich wymieniał wszystkich,
0: bo jest
3: ale
0: ich wiele.
3: Będą kuracjusze, będą mieszkańcy, będą członkowie wspierający. No i będziemy także nagradzać te osoby, które nam pomagają. Będziemy wręczać okolicznościowe medale. Potem będzie taka prelekcja multimedialna właśnie koleżanki Klary o dokonaniach towarzystwa przez 120 lat w tym odcinku. No i będzie część taka artystyczna już.
0: To pani Klaro, proszę uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć nam o towarzystwie. Jak to się wszystko zaczęło i dlaczego?
2: Ciechocinek, jak panie zapewne wiedzą, w tym roku obchodzi 190. rocznicę powstania uzdrowiska, nie miasta.
1: Miasto jest młode.
2: Dużo młodsze, bo po raz pierwszy prawa miejskie dostało w 1916 roku przez okupanta właściwie niemieckiego, co tutaj dużo mówić. Ale wracajmy do towarzystwa.

0: Państwa, lekarze pracujący tutaj w Ciechocinku przyjeżdżali, praktykowali, to byli lekarze przeważnie z Warszawy albo z Łodzi, widzieli potrzebę wymieniania doświadczeń swoich medycznych, osiągnięć, ale też widzieli potrzebę rozbudowy Ciechocinka. W związku z tym najłatwiej działa się jednak w zespole. Postanowiono więc zgromadzić się, opracować statut i doprowadzić do powstania organizacji. Proszę pamiętać, że to był rok 1906. Polski na mapach jeszcze nie było. Ciechocinek jako jeszcze wówczas nie miasto, a taka osada należał do zaboru, praktycznie zaboru rosyjskiego, bo to, że Królestwo Polskie, to znacie pani tak, historię, tak. Nie będziemy tutaj do tego wracać. I w 1906 roku towarzystwo już pomału powstawało. Jej inicjatorem był jeszcze wtedy doktor Leonard Lorentowicz. Będę go nazywała profesorem, ponieważ taki tytuł potem miał. I dzięki niemu w 1907 roku towarzystwo zostało, jako Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, zostało zarejestrowane w sądzie i było to jedno z najstarszych tego typu towarzystw o takim charakterze na ziemiach polskich, mówmy w ten sposób, no bo to trudno mówić, że w Polsce, ale na ziemiach polskich. I zostało ono zarejestrowane w 1907 roku i w tym samym roku zostały wybrane jego władze. Nie Leonard Lorentowicz został jego pierwszym prezesem, też lekarz został tym prezesem, ale nazywał się Henryk Lubowski. Co ciekawe, zwycięzcą w tych wyborach był doktor Lorentowicz, ale odstąpił tę funkcję odstąpił panu Lubowskiemu i w ten sposób sam został sekretarzem, a Lubowski prowadził to towarzystwo do 1909. Ja myślę, że więcej nie będę mówić, bo to są początki, a ja mam 120 lat, to
1: nie omówimy.
0: Nie powiem, już i tak.
1: Ale co było
0: problem.
1: Tą esencją, co było tak naprawdę najważniejszą myślą? Dlaczego to towarzystwo rozpoczęło działalność?
2: Przede wszystkim to był rozwój Ciechocinka. Wtedy na przełomie wieku już wielu lekarzy doszło do wniosku, że Ciechocinek ma walory lecznicze. Ta solanka, te tężnie, jako naturalne inhalatorium, i oni zaczęli w tym kierunku rozwijać Ciechocinek. Coraz więcej gości przyjeżdżało, pobudowano łazienki, jedne, drugie, trzecie, i tak to się zaczęło. Nie? Do tej pory to trwa.
1: I do tej pory trwa.
0: A przy okazji potrzebna była infrastruktura. Dbano więc o to, żeby Ciechocinek miał i wodociągi, i kanalizacje, odpowiednie ulice dobrze urządzone, skwery, parki. Poza tym, żeby ci, którzy tu przyjeżdżają, mieli zapewnioną rozrywkę. I tym wszystkim właśnie ci, którzy chcieli, żeby Ciechocinek tętnił życiem i przynosił, niósł zdrowie wszystkim potrzebującym, to właśnie po to towarzystwo powstało.
3: A jak Państwo teraz postrzegają swoją rolę towarzystwa, skoro infrastruktura jest, rozrywka jest, kultura jest, są Państwo strażnikami tradycji tego miejsca,
2: oczywiście
3: historii?
2: Staramy się godnie kontynuować dzieło naszych przodków. Oczywiście formy się zmieniają, życie się zmienia, ludzie się zmieniają. Kiedyś, jak tu koleżanka wspomniała, do towarzystwa należeli wszyscy lekarze. Obecnie, gdybym tak miał powiedzieć szczerze, można tych lekarzy policzyć na palcach jednej ręki. Ale są nowi ludzie, nowi działacze, którzy przybyli tutaj spoza Ciechocinka do nas, z Warszawy, z Łodzi, oni się zapisali do towarzystwa i wnieśli jak gdyby nowy powiew do działania tego towarzystwa. I my to wykorzystujemy, ich potencjał intelektualny, ich możliwości. Staramy się kontynuować, żeby ten Ciechocinek rozwijał się dalej pod względem zdrowotnym, kulturalnym, bo też prowadzimy taką działalność kulturalną i rekreacyjną, oraz żebyśmy mogli też kultywować regionalizm ciechociński. To właśnie pod tym kierunku robimy to przyważenie soli na imprezie, która się nazywa

0: Ma święto soli.
1: Tak, to 15 sierpnia, jak słyszeliśmy, ale skoro pan już powiedział o warzelni soli, to ja chciałabym pana namówić jeszcze na opowieść o urządzeniach, które tam widzieliśmy. Szybka zmiana tematu, ale to dlatego, że wiem, że pan pracował na urządzeniach, które w Muzeum Warzelni Soli są tam, nazywamy je maszynami rehabilitacyjnymi.
2: Pan jest aktywnym
1: rehabilitantem, ale miał też pan okazję... Pani tutaj, Klara, dopowiada narzędzia tortur. No właśnie, to jak?
2: Troszkę tak wyglądają.
1: Z tymi urządzeniami.
0: Proszę państwa, to jest ciekawa sprawa, bowiem takich maszyn, które są w Cichocinku, nie ma wiele w Polsce. To są oryginalne urządzenia zanderowskie, szwedzkie, które w Cichocinku zaistniały w latach 30. XX wieku i pracowało się na tych maszynach, jak pani wspomniała. Ja również miałem taką okazję pracować na tych maszynach jeszcze do prawie końca lat 70. A potem te maszyny zostały zdemontowane, gdzieś tam się znalazły w miejscu nieciekawym. Wygrzebaliśmy je od takich prywatnych właścicieli, którzy sobie to poustawiali na podwórkach i zabezpieczyliśmy je w warzelni soli. Dzięki też naszemu członkowi Jurkowi Stawiszyńskiemu, dzięki panu prezesowi Marcinowi Zajączkowskiemu, zrobiono tam takie mini muzeum tych urządzeń. To są urządzenia, na których się ćwiczyło, one wymuszały ruch. W związku z tym pacjenci, którzy ćwiczyli, jak mieli ograniczenia zakresu ruchu, tam nastawiono tą maszynę, żeby ten zakres był większy, oni krzyczeli z bólu po prostu.
2: Panie Marianie, tam jest także taka kapsuła, w której można usiąść i która zapewniała naświetlanie.
0: Tak, to była pierwsza taka...
1: Solarium pierwsze.
0: Taki solarium, może to... Po prostu były to zwykłe lampki, które ogrzewały ciało pacjenta.
2: Czyli było miejsce też na spokojny oddech, na...
1: Fototerapia.
2: Tak.
1: Na leczy, wiemy o tym.
0: Były wyciągi na szyję, były wyciągi na lędźwie, były takie maszyny, które zwiększały zakres ruchu w stopach, w kolanach, w biodrach.
1: To mnie to bardzo ciekawi, ale proszę powiedzieć, czy to miało realny wpływ na poprawę zdrowia? No bo jak pan teraz to przedstawia, pani Klara tutaj się słusznie uśmiecha, że to narzędzia tortur, a pan mówił, że no, do oporu właściwie te urządzenia były stosowane. To się zastanawiam, no bo to mi się trochę kojarzy, jak widziałyśmy te urządzenia w muzeum. One trochę wyglądają jak teraz już zmienione, ale elementy wyposażone siłowni, ale w siłowni jednak nie forsujemy tego naszego ruchu, a tutaj to brzmi jak rzeczywiście jakiś koszmar.
0: No tak to było i taka rola była tych urządzeń wymyślonych przez pana Zandera z Szwecji. Chodziło o to, żeby ten zakres ruchu zwiększać nawet kosztem bólu. Oczywiście później w latach 70. Nastąpił zwrot jak gdyby od tego, odchodzono, ponieważ jednak zaczęto bazować na naturalności i nie można było takich maszyn stosować na siłę, bo można było zrobić krzywdę pacjentowi. No ale... Podwichnięcie mogłoby nastąpić, nawet złamanie. Dlatego też te urządzenia wycofano i obecnie służą jako
1: eksponaty
0: dawnych czasów. I dobrze, że tak jest.
3: Wszystko się rozwija, każda dziedzina wiedzy, nauki, także i mechanoterapia. Stąd te wszystkie urządzenia, które panie widziały, naprawdę już tylko zasługują na to, żeby stać w muzeum. A kolega doskonale wie, na jakich się pracuje dzisiaj urządzeniach. Zresztą ma z nimi na co dzień do czynienia.
0: Tak.
1: A też jest pan tego zdania, że kuracjusze powinni tymi wieczorami czy popołudniami dużo tańczyć, bo ruch poprawia krążenie?
0: Oczywiście tak, my namawiamy pacjentów. Tak. Ja jako fizjoterapeuta właśnie zachęcam pacjentów, żeby korzystali z takich wieczorków tanecznych, bo to nie tylko aspekt ruchu, ale także inne aspekty wchodzą tu w grę, prawda? Poznawanie się wzajemne. Często dochodzi do takich sytuacji.
2: Interakcji,
0: tak, że to się nazwijmy. Ludzie pobierają, przyjeżdżają i tak dalej. To tylko przyklasne, bo ludzie, którzy będący w 70+, gdzieś mieszkający daleko na wsi czy w małym miasteczku, nie mają takiej możliwości. Tutaj odżywają.
2: Towarzystwo Przyjaciół Cichocinka jutro obchodzi 120 urodziny. Składamy państwu najlepsze życzenia.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: A czego państwo by sobie życzyli dla siebie i dla towarzystwa i dla Cichocinka?
0: Możesz. Proszę bardzo.
1: Pani Klara.

0: chodzi o mnie, to marzy mi się, żeby nasze towarzystwo miało w swoich szeregach przede wszystkim więcej ludzi młodych.
1: No, tak.
0: Bo nie chcę być niegrzeczna, ale my trochę wyglądamy jak geriatria.
2: Nieprawda.
0: W każdym razie brakuje ludzi młodych, bo myślę, że im młodsi, tym więcej wniosą energii, entuzjazmu, pomysłów, a z wiekiem człowiek, jak, nawet jeśli ma dużo energii, to pomysłowość już też nie jest taka. Może też do niczego się przyzwyczajamy i naprzód trudno nam iść. Dlatego takich nowych, oni mogą być nawet i w naszym wieku, byle tę świeżą krew wnosili.
2: I takie życzenia przekazała sobie i Ciechocinkowi, i Towarzystwu Przyjaciół Ciechocinka pani Klara Drobniewska, a prezes towarzystwa pan Marian Gawinecki. Co?
1: A ja bym chciał przekazać im takie przesłanie, żebyśmy to, co robimy, a uważamy, że ja już jestem ponad 20 lat prezesem tego towarzystwa, Klara jest prawie tyle, inni członkowie naszego zarządu tak samo, żebyśmy zostawili spuściznę i wskazówki dla tych młodych ludzi, których teraz staramy się pozyskiwać. I jest ich coraz więcej. Myślę, że przed towarzystwem jeszcze są lata dobrej świetności.
3: O czym powiedział Marian Gawinecki, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: A wcześniej Klara Drobniewska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Dziękuję.

0: To była muzyka z opery Srebrzysty Głos w opracowaniu na mandolinę i fortepian Camila Saint-Saënsa. Niespiesznie w tym ciechocinku. Uśmiechamy się do siebie.
1: Uśmiechamy się do siebie, ponieważ czas spędzony tutaj w podcieniach Teatru Letniego był wspaniały. Słuchaliśmy opowieści ludzi, którzy kochają to miasto, którzy chcą, aby to miasto się rozwijało. A my tutaj przyjechałyśmy do pracy, ale mamy ochotę, żeby przyjechać także na wczasy.
0: Tak, czujemy się zainspirowane hasłem naszej audycji, czyli jesteśmy na wczasach i trochę rzeczywiście tak jakbyśmy były na wczasach, bo to powietrze, wizyta w tężni, solanki, to wszystko wpłynęło na niesamowity i niepowtarzalny klimat. No i mamy nadzieję i takie poczucie też, że ta kultura, którą Państwu starałyśmy się przybliżyć przez ostatnie 2 godziny, to jest jednak coś, do czego warto wracać, o czym warto pamiętać, odwiedzając właśnie Ciechocinek.
1: A poza tym czasem sami dostajemy taki psztyczek w nos, że nie należy stereotypowo postrzegać miejsc. Trzeba być otwartym na to, aby je poznawać. Mieliśmy tę możliwość i cieszymy się, że też Państwo mieli tę możliwość dzięki audycji Jesteśmy na wczasach, bo dwójka jest na miejscu w Ciechocinku dla Państwa. Właściwie już kończymy. Audycję w studiu programu Drugiego Polskiego Radia w Warszawie realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Tutaj na miejscu w Ciechocinku Paweł Miłoszewski. Naszą audycję wydawała Aleksandra Łapkiewicz, która cały czas jest z nami i czuwa. A my się też chcemy już pożegnać.
0: Maria Czok, było mi bardzo miło.
1: I Małgorzata Szymankiewicz. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A na koniec jeszcze Ciechocinek w wersji muzycznej.
2: Czy pan chce zawsze mieć serce zdrowe i dzieci zdrowe, silne, gibkie i różowe? Jeśli coś nocą, dniem w kościach zagra, może męczy, może dręczy cię podagra. Czy pan wie, jaki blond ma twaluba? A może jest dlatego smutna, bo za gruba? To na pepszy da się jedna próba. To, co wie już od lat cały świat, na to jest Ciechocinek.

basen sam się uśmiecha. Dopływaj mi więc w mig, kto o kulach przyjechał, ten wyjedzie jak smyk. Jeśli masz force do wyrzucenia, to za granicę możesz jechać. Do widzenia. Ale gdy zdrowia chcesz, nie reklamy, to nie zwlekaj, to nie czekaj, my ci damy. Kto więc chce leczyć się idealnie, ma u nas borowinę, sole i pływalnię. Więc niech nikt w roku tym głupstw nie palnie. Gdy chcesz żyć do lat 100, przyjedź tu, na to jest ci.

basem sam się uśmiecha. Dopływalni więc lwi do okulach przyjechał. Ten wyjedzie jak smyk.

0: własnym sam się uśmiecha. Do pływalni więc mi, kto o kulach przyjechał, ten wyjedzie jak smyk.
1: Reklama.
2: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
2: Współorganizatorem koncertu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Z klasyką przez Polskę.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia imienia Władysława Szpilmana, przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Witam naszą publiczność, Państwa, którzy mimo pełni sezonu wakacyjnego postanowili nas tutaj odwiedzić. Witam także słuchaczy Dwójki i tych, którzy nas oglądają, bo przypominam, że w mediach społecznościowych programu Drugiego można oglądać transmisję wideo. Z klasyką przez Polskę wyruszamy już po raz kolejny dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, który od ponad 6 lat prowadzi z powodzeniem ten program. Program, który polega na wysyłaniu znakomitych muzyków w najodleglejsze zakątki naszego kraju, ale szczęśliwie znajdują czas, by raz w miesiącu odwiedzić nas tutaj, w studiu imienia Władysława Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. Dzisiaj spotkanie z duetem akordeonowym i tak mi się wydaje, że akordeon to jest taki uniwersalny instrument, który świetnie nadaje się, by spakować go na wakacje. Czy tak jest? O to będę pytać duet Face to Face, czyli Pawła Janasa i Bartosza Kołsuta, którzy są już z nami i będą aż do godziny 18. Panowie tu się ukrywają. Zapraszam. Face to Face. Duet Face to Face z tymi, którzy są tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana faktycznie twarzą w twarz, a na początek właściwie chyba nie muszę zapowiadać, bo wszyscy doskonale rozpoznamy, od czego zaczynamy.

panowie tak przewrotnie nas prowadzą, bo na początku niby Bach, ale tak naprawdę Gounod i Ave Maria, a teraz w środku lata zima Vivaldiego. Nie wiem, jak to tłumaczyć, jeszcze ich o to zapytamy. No ale po wielkich klasykach, teraz także klasyk współczesności, Paweł Janas, który jest nie tylko akordeonistą, ale też kompozytorem. Teraz usłyszymy jego utwór zatytułowany Landscapes, czyli krajobrazy.

0: Duet akordeonowy Face to Face, Paweł Janas i Bartosz Kołsut. Usłyszeliśmy kompozycję Pawła Janasa, teraz zatytułowaną Landscapes. No a teraz panowie przy naszym stoliku już i będzie okazja, żeby chwilę porozmawiać. Na razie po prostu dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu, a także dobry wieczór osobom, które nie są tutaj, a słuchają nas gdziekolwiek są.
0: Panowie, zawsze spotkanie z akordeonistami jest świetnym pretekstem do tego, żeby sobie trochę pożartować, bo wśród instrumentów chyba tylko altówka ma gorszą prasę, a akordeon ma różne wspaniałe synonimy, takie złośliwe, ale mam wrażenie, że wymienię ja dobrze, bo na przykład może są jakieś nowe.
2: Śmiało, jest mnóstwo
0: kaloryfer,
2: nowych.
0: Zmarszczka, wstyd. Coś jeszcze?
2: Ciąża, telewizor, maszyna do pisania. Kaloryfer już był, czy nie?
1: Tak, ale najpopularniejsze określenie to oczywiście cyja w naszym środowisku.

0: Ale myślę sobie, że to już jest całkowicie nieaktualne, bo akordeon w Polsce ma się po prostu znakomicie i w tym roku wielki triumf młodego akordeonisty, przypomnijcie mi panowie nazwisko?
1: Stochel chyba, tak?
2: Kamil
0: Stochel, który dokładnie wygrał Młodego Muzyka Roku i wygrał Eurowizję dla młodych muzyków. I to utworem polskiego kompozytora i także akordeonisty Mikołaja Majkusiaka. Wydaje mi się, że już chyba nie musicie się z tym mierzyć, z tymi stereotypami dotyczącymi swojego instrumentu. Czy jak właśnie ruszacie w Polskę, to wręcz przeciwnie, musicie trochę pożartować najpierw.
1: Ja bym tutaj nie do końca powiedział, że przestaliśmy walczyć, jednak chyba będziemy zawsze z tym walczyć. Nie wiem dlaczego.
2: To pokolenie nasze.
1: Może dlatego, że tak jak zostało tu wspomniane, jednak ten akordeon, na przykład dla mnie osobiście, sama nazwa jest już dosyć wesoła, więc ciężko być tu trochę poważnym, gdy wymawia się w ogóle to słowo akordeon.
0: Że coś dmie i są akordy,
1: nie wiem,
0: tak?
1: Przynajmniej mnie ono, może nie, że śmieszy, ale wprawia w dobry nastrój.
2: Jest dość trudne do wymówienia. Tak. Wiele jest ruchów ust, żeby wypowiedzieć akordeon i od razu jest weselej.
0: A nigdy o tym nie myślałam w ten sposób. Akordeon. Kontynuuj, Pawle.
1: I wydaje mi się, że jednak tego stereotypu nie zmienimy jeszcze długo, albo nie da się go w ogóle wyplenić, ponieważ no, jest to tak głęboko zakorzenione w historii tego instrumentu. Instrument ten jest na przykład bardzo popularny w Skandynawii, nie mówię o takim środowisku uczelnianym, chociaż też i kompozytorskim, ale w takim środowisku muzyków czysto amatorskich. Prawie w każdym domu chyba można tam spotkać akordeon, czego nie doświadczymy chociażby nawet w Polsce. Akordeon bywa, prawda, ale czasem pojawia się gitara, czasem jakiś inny instrument, a w Skandynawii faktycznie jest to takie miejsce, które bardzo mocno obłożone jest tym właśnie instrumentem. I też może dlatego ich literatura, począwszy od ich folkowej, tradycyjnej muzyki, która jest bardzo specyficzna, aż do muzyki współczesnej, która także jest bardzo specyficzna i uważam, że osobiście jest to najbardziej, mówię teraz o muzyce klasycznej, współczesnej, jest to muzyka, która chyba najbardziej oddaje właśnie możliwości, charakter w ogóle tego instrumentu, taki, który ludzie, którego ludzie nie znają do końca, bo instrument ten ma bardzo wielki potencjał, ale faktycznie bardzo często nie jest on tak szeroko pokazywany szerokiej właśnie publiczności. Częściej faktycznie używa się go w muzyce rozrywkowej, ludzie go znają bardziej z tej strony, a my troszeczkę chcieliśmy tutaj przełamać te lody chociażby naszym repertuarem, który nazywamy crossoverowy. Nie jest to żadna nowa nazwa, ale zarówno ja, jak i Bartek zajmujemy się też bardzo różnymi dziedzinami muzyki. I tak właśnie kilka lat temu wpadliśmy na pomysł, żeby razem w końcu pograć, ale co pograć? Graliśmy już w duetach jednorodnych, graliśmy muzykę klasyczną, współczesną i tak dalej, ale stwierdziliśmy, że może czas pograć coś naprawdę dla przyjemności, ale zrobić to, jakby nadłożyć ten bagaż doświadczeń, który mamy na to, co chcemy zrobić. A co chcieliśmy zrobić? Chcieliśmy zrobić po prostu bardzo nieskomplikowaną muzykę, właściwie złożoną z hitów muzyki każdego rodzaju i przełożyć je właśnie na te instrumenty. I wydaje mi się, że przez kilka lat naszej współpracy znaleźliśmy jakiś taki złoty środek, dzięki któremu możemy te nasze instrumenty, nie tylko akordeony, bo jest też bandoneon i melodyka, przeplatać.
0: Kiedy to się zaczęło? Te kilka lat to jest ile lat dokładnie?
2: Dokładnie. Zaczęło się to podczas 2020 rok, pamiętny rok dla każdego, kiedy byliśmy zamknięci w domach i to był kwiecień, kiedy pierwszy raz skontaktowaliśmy się z Pawłem, z którym się znam już od wielu lat, ponieważ pierwszy raz spotkałem Pawła, jak miałem 7 lat na konkursie w Przemyślu. I tak nasza znajomość była utrzymywana, ale zawsze nasze drogi się rozchodziły. No i w końcu przyszedł ten czas, kiedy byliśmy zamknięci w domach, że już nie było wymówek, już nikt nic nie miał tak naprawdę, więc w końcu się udało spotkać, pokombinować, posłuchać trochę. I zaczęła się nasza przygoda w internecie, bo wtedy też nie było za wiele możliwości.
0: Bo tak się domyślam, że te piękne filmy, które można oglądać na waszej stronie internetowej, to jest właśnie owoc pandemii, tak?
2: Dokładnie tak. To był owoc pandemii. Mogliśmy tylko w taki sposób
0: pokazać.
2: Można
0: powiedzieć, że macie teledyski, nie? Bo one są bardzo... polecam tak. Państwu odwiedzenie strony Face to Face. One są bardzo profesjonalnie zrealizowane. Są w różnych ciekawych miejscach, wnętrzach, które mogą nas też przenieść

0: te okolice, o których gracie, bo tak jak mówiliście, to są dość oczywiste wątki, ale pięknie to wygląda. Myślę, że to jest świetne portfolio, bo każdy już was wtedy widzi w jakiejś przestrzeni.
1: No tak trochę już od jakiegoś czasu, myślę, że nie tylko my, ale w ogóle muzycy, czy artyści, czy w ogóle ludzie no, obserwują ten świat, który nie jest realistyczny, ale jest no, mocnym wyznacznikiem niestety tego, co byśmy chcieli robić i niestety chyba no, ktoś jest, utarło się już coś takiego, że faktycznie ktoś nie ma Facebooka, ktoś nie ma czegoś, no to trochę jakby nie istniał. Ja też specjalnie za tym nie przepadam. Bartek nie lubi wstawiać postów, częściej robię to ja i może dlatego, że jeszcze jesteśmy takim rocznikiem, który dorastał bez tego wszystkiego i potrafimy sobie to w pewien sposób wyobrazić. Natomiast nie lubimy tego, przyznamy szczerze mówiąc, ale widzimy, że no niestety chociażby w takim czasie jak pandemia to była jedyna możliwość, dzięki której mogliśmy cokolwiek pokazać jakiejkolwiek publiczności, co robimy, co chcemy robić, ale nie było to też złe, dlatego że mogliśmy faktycznie tutaj uderzyć w różne jakby trochę te segmenty artystyczne, trochę aranżu, trochę kompozycji, mnóstwo słuchaliśmy, co się nadaje, bo faktycznie tych przebojów wszelakiej muzyki jest nieskończona ilość, ale no nie wszystko da się przełożyć na akordeon, niektóre brzmią lepiej, niektóre brzmią fatalnie. I tego repertuaru mieliśmy już, nie wiem, może ze 3 godziny i z tego wybraliśmy taką godzinę, którą uważamy, że jest to faktycznie taki bardzo celnie zaaranżowany repertuar.
0: Dzisiaj zaczęliśmy od Bacha i Gunoda i od zimy Vivaldiego. Rozumiem, że jest wam trochę za ciepło, chociaż ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Była też twoja, Pawle, kompozycja. A teraz przechodzimy do takiego segmentu, który można by nazwać filmowym, chociaż otworzy go muzyka niefilmowa. Ale to jest u źródeł muzyka teatralna.
1: Ilustracyjna też bardzo, prawda? Tak. Grieg jednak faktycznie tutaj te jego wizje właśnie Skandynawii są bardzo dosadnie pokazane w jego twórczości, więc myślę, że też jest tu jakiś taki pierwiastek tej muzyki takiej filmowej, ilustracyjnej. Mhm.
2: Tak samo jak muzyka Ennio Morricone. Dla mnie jest to muzyka oczywiście filmowa, ale Ennio Morricone tworzył w niezwykle klasyczny sposób. To brzmi jak przepiękna tonalna muzyka klasyczna, więc to wszystko mimo wszystko jest blisko siebie i te style przechodzą przez siebie. Dlatego taki pomysł mieliśmy, żeby od Griega od razu przeskoczyć do Morricone.
0: No i będzie też Hans Zimmer i mała niespodzianka instrumentacyjna, można powiedzieć.
2: Nawet dwie będą niespodzianki.
0: Ale to może powiedzmy coś tym, którzy nie są z nami tutaj.
1: Dokładnie, niespodzianka będzie w drugim chyba utworze.
2: W Ennio Morricone.
1: W Ennio Morricone. Zagramy na akordeonie i melodyce. Jedni to nazywają melodyka, drudzy akordyna. Ale jak to właśnie śmieszne instrumentu, w ogóle też pocieszny instrument, też te nazwy na nasze różnych części tego instrumentu nie do końca są sprecyzowane w takiej skali globalnej. Jedni nazywają akordeon tak, drugi nazywają tak, te części też są różnie nazywane. Podobnie jest z instrumentami, w różnych częściach świata też są te nazwy różne. Natomiast tak jak Państwo może tam widzicie, może nie widzicie, pewnie nie widzicie, ale mamy taki ze sobą instrument, który właśnie nazywa się akordina bądź melodyka i przy drugim utworze będziecie mieli okazję go zobaczyć i usłyszeć.
0: To jest taki instrument, który ma taki kawałek klawiatury, jak...
1: Działa identycznie jak akordeon. Właściwie akordeon to można by powiedzieć, że jest swego rodzaju też harmoniką ustną, tylko nie wprowadzamy tego powietrza ustami, tylko miechem, ale z kolei właśnie akordina jest również takim samym jak instrumentem jak akordeon. Dokładnie tą, którą mam, ona nawet ma guziki takie jak ma akordeon. Z tym, że powietrze wdmuje się ustami.
2: Ręcznie trzeba wprowadzić powietrze.
1: No, dokładnie, ręcznie.
0: No bardzo. Nie, no to bardziej nie, ręcznie
2: akordeonowo. Tutaj tak. Trzeba manualnie.
1: Dokładnie, ale, ustnie. Jest to o tyle fajny instrument, że tutaj możemy sobie bardzo pozwolić kształtowanie tego dźwięku. Jednak tu też możemy robić wibrata i tak dalej, ale jednak jest to bardziej bliskie instrumentowi dętemu, dlatego też możemy sobie pozwolić na jakieś fajne wibrata, frulata, różne efekty z tym związane właśnie na takiej akordynie, w którą się dmucha powietrze, a nie wprowadza ręcznie.
0: No dobrze, to już jesteśmy dość dobrze przygotowani. Zapraszam panów do instrumentów face to face.

Paweł Janas i Bartosz Kołsud. Wszystkie utwory, których dzisiaj słuchamy, są w opracowaniach, aranżacjach obu panów. Za moment zabrzmi taniec Anitry z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Później temat z filmu Cinema Paradiso, czyli muzyka Ennio Morricone. I jeszcze Hans Zimmer w tym bloku, muzyka z filmu Interstellar. A to wszystko na żywo ze studia imienia Władysława Szpilmana.

Króla Gór i taniec Anitry z pierwszej suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a w wykonaniu duetu Face to Face. Teraz Paweł Janas odłożył swój akordeon i wziął w ręce piękny instrument, bardzo taki elegancki i złoty, ale skromny, czyli melodykę, która przeniesie nas w świat muzyki Ennio Morricone.

linę czy też melodykę i powraca do klasycznego akordeonu, ale nie wiem, no myślę, że to jednak trzeba rozważyć większe proporcje udziału, częstszą obecność melodyki, bo to, nie wiem, jakieś niespełnione ambicje grania na instrumencie dętym, ciekawe bardzo.

0: Interstellar i muzyka Hansa Zimmera w wykonaniu Bartosza Kołsuta i Pawła Janasa, którzy jeszcze na moment do mnie dołączą, bo chciałabym zapytać o te spotkania w cyklu Z klasyką przez Polskę, jak długo jeździcie i wydaje mi się, na początku powiedziałam i tu było takie prychnięcie gdzieś, nie wiem, czy ktoś z Państwa tutaj na sali prychnął, czy to Wy tutaj czekając za naszą scenografią, jak powiedziałam, że to jest dobry instrument na wakacje, ale zdaję sobie sprawę, że akordeon jest bardzo ciężki, duży i nieporęczny, ale jako instrument, który może się odezwać w różnych przestrzeniach, wydaje się jednak bardzo dobry. Myślę o tym, że będzie go słychać w plenerze, bez nagłośnienia, będzie go słychać w mniejszej przestrzeni, w większej. Jest dość uniwersalny.
1: Właśnie, nie do końca tutaj się z tym zgodzę, dlatego że jest to taki instrument o takiej specyfice, bez której właśnie

0: ciężko trochę grać w plenerze, dlatego że niestety, mimo że jest to wielka czarna skrzynia, wydawać by się mogło, że jest tam trochę miejsca, a w środku w ogóle nie ma miejsca. Jest napakowane wszystkiego tak bardzo dużo, że niestety to pudło rezonansowe, które wydawać by się mogło jest jakieś, niestety w ogóle go nie ma i na przykład w kiepskiej sali bardzo jest to dla nas ciężka przeprawa, kiedy faktycznie ta akustyka
1: czyli
0: jest
1: dźwięk
0: kiepska.
1: Się nie niesie. Po prostu.
0: Nie niesie się absolutnie. W złej akustyce jest tak, jakby go nożyczkami odciąć, a nie mówię już o koncertach plenerowych.
1: Jednak nie mam racji.
0: Niestety, jest to instrument, który
1: przyjmuję
0: faktycznie...
1: Przyjmuję to.
0: Dokładnie. Jak Państwo widzicie, on ma bardzo dużo faktycznie tych wszystkich guzików, przycisków i faktycznie w dobrej przestrzeni jest to niezwykle komfortowe grać akordeoniście w dobrej przestrzeni akustycznej. Natomiast kiedy ta przestrzeń jest kiepska, jest to dla nas, myślę, że dużo większa męczarnia niż na przykład dla wiolonczelisty czy pianisty, który zawsze może się poratować pedałem, albo wiolonczela też, jednak mimo wszystko nieraz grałem w plenerze właśnie z instrumentami smyczkowymi. Faktycznie sam ich sound jest o wiele lepszy niż na przykład mój z Bartkiem w takim samym przypadku. Więc no tu trochę jesteśmy ograniczeni tym niestety.
2: Natomiast trzeba przyznać, wielką zaletą akordeonu jest możliwość spektrum dynamicznego. Naprawdę akordeon potrafi, można zagrać na nim bardzo cicho i naprawdę bardzo głośno. Ta plastyka tego instrumentu to jest duży plus i być może o to w tym chodziło. Pod tym względem jest to duża zaleta akordeonu.
0: Faktycznie Bartek ma rację. Pod tym względem niesamowita jest ta plastyczność brzmienia.
1: Bartku, dziękuję, że mnie bronisz poniekąd. Dziękuję, doceniam. Z klasyką przez Polskę jeździcie od dawna, od niedawna, dopiero ruszacie?
2: Od sierpnia. To jest nasz pierwszy koncert, także jeszcze nie byliśmy w plenerze gdzieś w Polsce. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz, ale w Warszawie tutaj w radiu, więc dopiero w sierpniu ruszamy w naszą trasę.
1: Ale macie ze sobą doświadczenia koncertów w różnych miejscach, spotkania z różną publicznością. Czy ten program jest trochę tak wymyślony, żeby dla każdego było coś miłego?
2: Jeśli mamy jeszcze 2 godziny czasu po antenie, to chętnie byśmy opowiedzieli w różnych miejscach.
0: Miejsce, proszę wymyślać, w którym moglibyśmy nie zagrać.
1: No dobrze, to najdziwniejsze jakieś.
2: Najdziwniejsze czy najmniej komfortowe. Ja pamiętam i takie w Niemczech, kiedy a propos upały też był u nas w Polsce, ale graliśmy w takim oszklonym budyneczku, co wygląda jak akwarium, a na zewnątrz było 42 stopnie, a klimatyzacja nie działała. Proszę sobie wyobrazić, tam przez godzinę pieczarka mogłaby wyrosnąć, a my musieliśmy zagrać cały koncert.
0: Na szczęście połowę koncertu zagraliśmy w tymże akwarium, a drugą część ludzie, nie wytrzymując już sami tego upału, przenieśli się na dół do winiarni, gdzie była degustacja wina, serów, szynek, a my do tego graliśmy naszą dalszą część koncertu. Więc było to dla nas już wtedy bardziej faktycznie przyjemne, ale no różne są sytuacje, bardzo duże, ale faktycznie moglibyśmy tutaj spędzić cały wieczór rozmawiając o tych miejscach, w których gdzieś tam byliśmy kiedyś.
1: To teraz małe wprowadzenie do tego, co na koniec, bo akordeon to jest też tango, to jest też Astor Piazzolla i to jest też bandoneon, czyli ta specjalna, a taka bardziej poręczna mogłoby się wydawać odmiana instrumentu, która jest dzisiaj z nami. Bartoszu, ty będziesz na nim grał?
2: Tak, przyszło teraz na mnie kolej. Paweł wybrał bardziej poręczny instrument, melodykę. Ja niestety nieco cięższy, aczkolwiek jest i tak dużo lżejszy od akordeonu i dużo bardziej poręczniejszy.
1: Astor Piazzolla to jest taka, można powiedzieć, w akordeonowym repertuarze oczywista oczywistość. I czasem niektórzy koneserzy mówią, że ach, ten Piazzolla, to właśnie tak nie wiadomo, czy to jest jeszcze muzyka klasyczna, czy już nie. Jak wy na niego patrzycie i na jego twórczość?
2: Dla nas jako akordeonistów repertuar, muzyka Astora Piazzolli jest klasykiem, my tak nazywamy, ponieważ jesteśmy zdani na tą
0: muzykę. Jest niezwykle ważna, bo faktycznie ta nasza historia instrumentu zaczęła się bardzo późno w stosunku do innych instrumentów i tak naprawdę nie mamy jakiejś swojej oryginalnej literatury klasycznej, akordeonowej. Ponoć kiedyś ktoś już skonstruował jakąś taką koncertinę, jeszcze nie był to akordeon i ponoć słyszał to Chopin. Niestety kazał temu muzykowi wyjść stamtąd. Nie wiem dlaczego, ale nieważne.
2: Ja chyba wiem.
0: Jednak faktycznie no, nie mamy zbudowanej takiej literatury jak pianiści czy skrzypkowie, ale dlatego też jakby Piazzolla jest dla nas taką ważną postacią, bo faktycznie rozpowszechnił ten instrument na całym świecie i to naprawdę w takim świetnym wydaniu i klasycznym, bo są tam bardzo różne elementy. Są też

0: takie przemycone, trochę bym nawet powiedział współczesne, często jakieś skrecze, klastery, ale jest też najnormalniej w świecie zwykłym argentyńskim, zadziornym, ognistym tangiem.
1: Astor Piazzolla według mnie jednak zalicza się tego grona kompozytorów klasycznych pod względem, że to ostatni kompozytor, który już tak rozbudował harmonię, że dalej już nie było jak rozbudować. Harmonia Piazzolli jest niesamowicie rozbudowana, dlatego według mnie zaliczam jako ostatniego jeszcze klasyka tonalnego, można powiedzieć, o muzyce Piazzolli.
2: No dobrze, to Piazzollą się będziemy żegnać. Faktycznie powinniśmy przygotować tutaj jakąś degustację, żebyśmy mogli później kontynuować te rozmowy, bo czuję,
0: czy
2: że...
0: mówimy o szynkach i serach? Tam jeszcze było winobranie, przypominam.
2: Tak, tak, wiem. No właśnie to słyszę, ale miło, że mogliśmy się spotkać, choć w tak krótkim, niewielkim wymiarze. Życzymy udanych wędrówek z klasyką przez Polskę. Bardzo się cieszymy, że... Ten pierwszy przystanek był tutaj u nas w studiu imienia Władysława Szpilmana. My z Pawłem się tu kiedyś spotkaliśmy w innej audycji. To było już wiele lat temu, także miło się spotkać znowu. No a teraz wielki finał w wykonaniu duetu Face to Face, czyli Bartosza Kołsuta i Pawła Janasa. Zmierzamy w stronę Argentyny i Astora Piazzolli. No i teraz też... Wchodzi do gry bandoneon po raz pierwszy dziś w studiu imienia Władysława Szpilmana.

0: Paweł Janas i Bartosz Kołsut, czyli Face to Face duo. Bardzo dziękujemy. Muzyka Astora Piazzolli na koniec, Libertango, a wcześniej Oblivion i duet Face to Face. Dzisiaj z nami na żywo w studiu imienia Władysława Szpilmana w audycji Z klasyką przez Polskę. Paweł Janas, Bartosz Kołsut, Agata Kwiecińska. Dziękuję także w imieniu całej ekipy realizującej audycję. Dziękujemy tym, którzy byli z nami tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: wakacje z duchami, wielkich pianistów.
1: Andrzej Sułek, dzień dobry. Dziś po raz drugi będę wywoływać w tym cyklu ducha Władimira Horowica. Postanowiłem poświęcić jego duchowi 3 odcinki tej serii, zdając sobie zarazem sprawę, że to kropla w morzu dorobku nagraniowego, artystycznego pianisty, który stał się legendą dwudziestowiecznej, a właściwie może w ogóle ponadczasową legendą pianistyki. Poprzedni odcinek cyklu poświęciłem latom Horowica najwcześniejszym, dziecięcym i młodzieńczym, a więc poczynając od 1 października 1903 roku, gdy urodził się w ukraińskim Berdyczowie. Postawiłem kropkę, a może raczej przecinek w latach 20. w momencie, gdy Horowic opuścił Rosję Sowiecką i zaczął swoje pierwsze europejskie, a potem amerykańskie tournée. Debiut w Stanach Zjednoczonych to rok 1928, a potem do roku 1932 występował i w Nowym, i w Starym Świecie. Biografia Horowica jest również bardzo złożona, pełna rozmaitych, czasem dramatycznych wręcz zwrotów akcji. I w ramach tych 3 godzin, tych 3 odcinków nie widzę szans, by przedstawić ją Państwu bardzo szczegółowo. Postaram się więc zachować rodzaj równowagi pomiędzy tym, co biograficzne, historyczne, a tym, co w dyskografii Horowica i szkicowym portrecie pianisty wydaje mi się tożsamościowym rysem niezbędnym i niemożliwym do pominięcia. Dziś zatem skupię się na listowskich nagraniach Horowica, a zacznę od historycznego w sensie i biograficznym, i historycznego pod względem artystycznej wagi nagrania sonaty Hamol. W 1932 roku w londyńskim studiu przy Abbey Road Władimir Horowic nagrał sonatę Hamol, która to rejestracja bez przesady stała się kamieniem milowym, kamieniem węgielnym historii fonograficznej tego dzieła. Wyjątkowość tej kreacji to nie tylko brzmienie Horowica, to szczególne brzmienie, które wydobywał z fortepianu płaskimi, niemal przytulonymi, przyklejonymi do klawiszy palcami. To także niebywała i niepodrabialna zdolność do operowania tempem rubato, przydająca tej interpretacji niezwykłej głębi emocjonalnej, ale i równowagi osiąganej dzięki nieomylnemu utrzymywaniu stałego pulsu i powrotom do wyjściowego, pierwotnego tempa. A to wszystko oprawione w bogactwo detali, wydobywanych niemal intuicyjnie, mimochodem, a jednak przydających każdej interpretacji Horowica, tej w szczególności, wielkiej artystycznej szlachetności. Oto więc sonata Hamol Franciszka Lista w nagraniu z Londynu z roku 1900.

Spośród szumów płyty nagranej w 1934 roku wyłania się duch wizjonerskiej interpretacji sonaty H-moll Franciszka Liszta, duch Władimira Horowica. Wspominałem o tych często dramatycznych kolejach losu i historii kariery Horowica. Z pewnością zaliczały się do nich te wszystkie okresy, gdy Horowic wycofywał się z działalności artystycznej. Najczęściej te decyzje powodowane były jego niestabilnością emocjonalną, niepewnością, czasem wręcz trudnymi do zrozumienia fobiami. Po londyńskich sesjach z 1932 roku Horowic wstępuje w związek małżeński, żeni się z Wandą Toscanini, to rok 33, a potem w latach 1936-38 wycofuje się z publicznej działalności koncertowej. Powraca do gry w roku 1939, by w obliczu nadchodzącej wojny zdecydować się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Lata wojny to dla Horowica czas artystycznie bardzo intensywny i bardzo owocny. W 1945 roku otrzymuje amerykańskie obywatelstwo. Nadal bardzo wiele gra, a jego repertuar poszerza się w sposób niebywały. Potem przychodzi 12 lat ciszy, chyba najdramatyczniejszej. Od 1953 do 1965 roku Horowic w ogóle nie gra publicznie i z rzadka tylko decyduje się nagrywać. Wielki powrót to recital w Carnegie Hall w roku 1965, a potem cała seria jego recitali w tej słynnej nowojorskiej sali, która zawsze przyciągała największych artystów i zawsze gromadziła najbardziej wymagającą publiczność. Z serii recitali, jakie Horowic dał w 1966 roku w Carnegie Hall, wybrałem dla Państwa kolejną emblematyczną interpretację, kreację listowską. To Dolina Obermana, a więc Władimir Horowic w Carnegie Hall w roku 1966.

Chorowic w największym stylu, z największym rozmachem to Dolina Obermana Franciszka Liszta, rok 1966, recital w Carnegie Hall. Powrót Chorowica do działalności koncertowej nie trwał długo. W roku 69 ponownie wycofuje się ze estrady, by przez 5 lat pozostać na tym wynikającym z wewnętrznego przymusu artystycznym wygnaniu. Gdy znów powraca, czyni to w wielkim stylu. Wychodzi na scenę Metropolitan Opera i jest to rok 74. I potem do 87 roku jego kariera znowu zdaje się nabierać niepowstrzymanego tempa i pędu. Gra nie tylko przed publicznością na całym świecie, występuje także w Białym Domu dla prezydenta Cartera. W 82 przyjmuje zaproszenie księcia Karola, dzisiejszego brytyjskiego monarchy, do występu w Londynie. To jego pierwszy recital w brytyjskiej stolicy od 31 lat. Rok 83 – koncerty w Japonii. 85 to data powstania dokumentalnego filmu Chorowic – The Last Romantic. Rok 86 to także wielkie historyczne powroty, m.in. do Moskwy i Leningradu, a potem tournée po Europie Zachodniej – Hamburg, Berlin, Londyn, Frankfurt, Amsterdam. 86 rok to zarazem 60. rocznica debiutu Chorowica w Berlinie. Debiutu, który otworzył mu wrota do międzynarodowej kariery. Jego recital z 18 maja 1986 roku w sali Filharmonii Berlińskiej szczęśliwie został zarejestrowany. W programie tego koncertu znalazła się muzyka Scarlattiego, Schumana, Rachmaninowa, Skriabina, Chopina, no i oczywiście Liszta. A że dziś przedstawiam Państwu Chorowica monograficznie, zatem wybrałem z tego recitalu właśnie kompozycję Wielkiego Węgra. Oto Walska Pris według Schuberta, numer 6 z cyklu Soirée de Vienne i 104 sonet Petrarki.

0: Władimir Chorowicz w Berlinie 18 maja 1986 roku grał Wals Caprice według Schuberta, numer 6 z cyklu Soirée des Viennes Franciszka Liszta i 104 sonet Petrarki. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na trzecie spotkanie z Chorowiczem w cyklu Wakacje z duchami wielkich pianistów. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja. To się czyta.
2: Ira Levin, żony ze Stepford. Jak miło zobaczyć zabałaganioną kuchnię, zawołała Bobby. Nie może się równać z moją. Nie masz nawet odcisków palców po maśle orzechowym na szafkach. Ale jest dobrze. Mogę ci pokazać jedną czy dwie zapuszczone łazienki, jeśli chcesz. Dziękuję. Poproszę tylko kawę.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Polecam gorąco. Katarzyna Herman.
4: Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
5: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19:00.
6: Wieczór ze Słuchowickiem.
5: Małgorzata Szymankiewicz, witam serdecznie i zapraszam na słuchowisko Koziołek według opowiadania Maćka Bielawskiego. To słuchowisko w adaptacji i reżyserii Marcina Świetlickiego, Andrzeja Czarneckiego i Małgorzaty Szypury zostało wyróżnione nagrodą za adaptację na zakończonym niedawno festiwalu Dwa Teatry.
7: Maciek Bielawski, Koziołek.

stoisz za nią. W lustrze obserwujesz, jak z przejęciem szczotkuje, bo wie, że patrzysz. Unosi wzrok, widzicie się, czeszesz jej włosy, wyciągasz zaplątane spinki i pachnącą odprowadzasz do pokoju, gdzie druga córka już czeka. Czytasz na dobranoc, kończysz, a potem jeszcze poszukiwanie koziołka, bo młodsza córka bez koziołka nie zaśnie. Bez koziołka, co nie ma jednej nogi, bez koziołka, który w ogóle nie jest koziołkiem, tylko czymś między koniem a krową. Młodsza córka bez koziołka nie zaśnie. Bez koziołka, bez koziołka, bez koziołka. Młodsza córka bez koziołka nie zaśnie. Bez koziołka, bez koziołka, bez koziołka. Bez koziołka, młodsza córka bez koziołka nie zaśnie. Bez koziołka.

co nie ma jednej nogi, bez koziołka, który nie jest koziołkiem, tylko czymś między koniem a krową.

Jeszcze zostawiasz światło w przedpokoju i drzwi uchylone. Upewniasz się, czy drzwi na klatkę zamknięte. Jeszcze zaglądasz do dziewczynek, przykrywasz rozkopane. Uśmiechasz się na widok spokojnego snu i czujesz zapach dziecięcy, gdy nachylasz się, by sprawdzić, czy oddychają, choć wiadomo, że oddychają, bo czas ryzyka śmierci łóżeczkowej masz już za sobą.

0: A potem ze snu wyrywa cię głuche tąpnięcie za oknem i czerwona poświata. Wydaje ci się, że to sztuczne ognie. Przewracasz się na drugi bok. Słyszysz walenie do drzwi. Słyszysz krzyk na klatce. Szybkie kroki. Zrywasz się, pamiętasz ten pożar sprzed lat. Żona biegnie do drzwi, ty wstajesz na równe nogi i kalkulujesz. Jak wtedy? Co wziąć, żeby nie spłonęło? Myślisz o komputerze, ze wszystkimi zdjęciami, o telefonie i wreszcie o dzieciach sobie przypominasz. Ale o dzieciach żona pamięta, więc wybiegacie na klatkę, ty z jedną, żona z drugą córką. Ale pożaru nie ma, więc się zatrzymujesz, a sąsiadka mówi, że...
1: Aresztują!
0: Aresztują!
1: Strzelają!
0: Strzelają!
1: Wojsko na ulicy!
0: Wojsko na ulicy!
1: Aresztują!
0: Strzelają!
1: Wojsko na ulicy! Aresztują! Strzelają!
0: Strzelają!
1: Wojsko na ulicy!
0: Wojsko na ulicy! Wojsko na ulicy! A ty boso, w piżamie, spodnie z luźną gumką spadają, trzeba podciągać co róż. I te liche koszule nocne dziewczynek, a grudzień już. Tego ranka jechaliście do szkoły, a teraz macie zbiegać po schodach, choć się nie pali, ale... Aresztują! Strzelają! Wojsko na ulicy. Dzieje się to, o czym często myślałeś, o czym rozmawiałeś z żoną, bo to ona snuła te wizje i zarażała cię nimi. Próbowałeś jej tłumaczyć, że siatka interesów, że nikomu się nie opłaci, że nikt tego nie chce. Ale teraz widzisz żołnierza z pistoletem pędzącego po schodach na górę. Żołnierz strzela. Żołnierz strzela. Rozlega się huk. Ten huk na filmach brzmi inaczej. Córka wtula w ciebie twarz tak mocno, jak pierwszego dnia szkoły, wtedy gdy odprowadzasz ją do klasy i mówisz: idź do kolegów, idź do koleżanek. I idzie, i odwraca się, i biegnie do ciebie, i wtula się w ciebie, i mówi:
2: będę dzielna.
0: Ale teraz nie mówi, że będzie dzielna, bo nie rozumie, co się dzieje. Ty też nie rozumiesz, tylko tyle, że trzeba uciekać.
2: Ale koziołek został w łóżku. Ale koziołek został w łóżku.
0: Na to ty, że musimy uciekać.
2: Ale koziołek, nie będę uciekać bez koziołka. Sama wrócę po koziołka.
0: No więc wraca się po koziołka. Widzisz żołnierza wkraczającego do mieszkania.

0: Głąb idzie, a pokój z koziołkiem zaraz przy drzwiach, więc wchodzisz cicho z córką na ręku, ale nie widzisz koziołka. Córka mówi, że
1: pod poduszką.
0: I faktycznie tam jest. Mądra córeczka pamięta, gdzie zostawiła koziołka. Zabierasz go, wybiegasz z pokoju, a córka...
1: Noga koziołka. Nie można zostawić nogi. Noga czeka na przyszycie. Dlaczego jej nie przyszyłeś? Miałeś przyszyć.
0: Miałeś przyszyć, ale nie przyszyłeś, bo robiliście kaligrafię. Pamiętasz, jakie ładne ci literki wychodziły? A najładniejsze to wielkie... A.
1: Gdzie ta noga? Nie ma nogi. Gdzie ta noga? Boże drogi. Gdzie ta noga? Nie ma nogi. Gdzie ta noga? Boże drogi.
0: Żołnierz opuszcza mieszkanie, nie widzi was, nie widzi, jak szukasz nogi. Wychodzisz bez nogi, zbiegasz po schodach.
1: Już, dobrze, koziołku, już, dobrze. Jesteś bez nogi, koziołku, ale przynajmniej bezpieczny.
0: Jak co wieczór, gdy przytula go na dobranoc i razem słuchają bajki, ale teraz nie ma już tych książek, tego zasypiania, tych włosów szczotkowanych i zębów mytych dokładnie, bo dentysta drogi nie ma łóżka z ciepłą kołdrą poprawianą nocą, nie ma tych nocy, nie ma sprawdzania drzwi, czy zamknięte, jest za to ciężarówka przed domem. A ty widzisz żonę z córką na tej ciężarówce, jak siedzą przerażone w środku nocy. Próbujesz wejść do nich z drugą córką, ale żołnierz zatrzymuje.
2: Nie ma miejsca.
0: Ale dziecko, ale żona.
2: No nie ma miejsca.
0: Ale dziecko, ale żona.
2: Nie ma miejsca.
0: Dokąd jedziecie?
2: Nie ma miejsca.
0: Co tu się dzieje?
2: Nie ma miejsca.
0: Ale mimo wszystko podajesz córkę żonie, ona wyciąga ręce i bierze dziewczynkę z koziołkiem. Wyrywasz się, żeby do nich dołączyć. Ciężarówka odjeżdża. Puste spojrzenia żołnierzy. Widzisz żonę, widzisz córki. Widzisz koziołka bez nogi, widzisz je i nie chcesz myśleć, że to po raz ostatni, bo ciągle wierzysz, że to jakieś nieporozumienie, ćwiczenia, że wszystko może dla naszego dobra, bo trzeba szkolić armię w ewakuowaniu ludności. Ale może to... przez smog. Często tłumaczysz dzieciom, że smog jest zły, że to trucizna.
1: Jak to zły? Przecież wawelski jest dobry.
0: Tłumaczysz, że to inny smog, to smog przez k. A ten zły przez g.
1: Biedny smog.
0: Mówi córka i zasypia. Zamykasz książkę, zostawiasz drzwi uchylone i światło w przedpokoju. Jesteś już w łóżku. Jeszcze upewniasz się, czy drzwi na klatkę zamknięte. Jeszcze dziewczynki przykrywasz, bo rozkopane, i zasypiasz. Budzi cię czerwona poświata i strzały za oknem, walenie do drzwi. Zgrywasz się, pamiętasz pożar, kalkulujesz, czy wziąć komputer. Otwierasz drzwi i dostajesz cios.

0: Przewracasz się, uderzasz głową w szafkę. Miałeś ją wynieść wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, bo już niepotrzebna, trzeba kupić nową, większą. Nie mieścimy się w tej szafce za małej. Głowa boli, oni wbiegają i szukają. Lodówka! Ser koź biorą, dziś kupiłeś, córka nie może. Krowiego masz zrobić kanapki z tym serem jutro rano i z pomidorem, tylko nie kroić grubo. Żołnierz bierze ten ser, rozrywa opakowanie, gryzie i wypluwa. Nie każdy lubi kozi ser, ty na przykład nie lubisz, więc zgadzasz się z żołnierzem. Córka podbiega do swojego sera, już ma chwycić ten ser, ale żołnierz odpycha ją butem. Stoicie, strzały za oknem. Żona patrzy na żołnierza, córka na podłodze. Nie możesz podejść, ruszyć się nie możesz, bo patrzy żołnierz.
1: Ja muszę po koziołka, bo koziołek został.
0: Idzie do pokoju, ale żołnierz łapie ją za rękę i cofa.
1: Muszę go zabrać. Nigdy go nie zostawiam. Chyba że na czas, kiedy idę do szkoły. Ja muszę po koziołka. Tam jest mój koziołek.
2: Nie ma i nie będzie koziołka. Teraz stać tu i czekać. Nie ma i nie będzie koziołka. Teraz stać tu i czekać. Nie ma i nie będzie.

0: Do mieszkania wpada jeszcze dwóch następnych. Jeden z nich zatrzymuje cię w piżamie, w spodniach, co spadają z luźną gumką, a ty boisz się, że zaraz ci się zsuną i będziesz tak stał. Półnagi przy żołnierzach, więc wypinasz brzuch, niechcący puszczasz przy tym bąka. Przez co żołnierze śmieją się, bo myślą, że spierdziałeś się ze strachu. Zaraz potem zabierają żonę i córki i wychodzą. A ty zostajesz przytrzymywany przez tego żołnierza, co był tu pierwszy. Spodnie w końcu zsuwają ci się do kostek. Żołnierz patrzy na ciebie, ściąga flegmę i spluwa, wreszcie odchodzi. A ty nie masz siły, żeby się ruszyć. Siadasz i słuchasz tych kroków na klatce. Słyszysz płacz córki.
1: Koziołek, koziołek, koziołek, tatuś sam tam został, sam. Został z koziołkiem.
0: Próbujesz doczołgać się do pokoju, żeby wziąć tego koziołka. Z tym koziołkiem przynajmniej niech idzie. Bez ciebie, ale z koziołkiem. Tracisz przytomność. Zaraz jednak otwierasz oczy i widzisz wojskowe buty, a potem całego żołnierza, który grzebie w lodówce. Otwiera słoik z ogórkami i wypija sok. Żona tyle razy prosiła cię, żebyś nie wypijał soku z ogórków, bo wysychają, ale nie potrafisz się oprzeć. Więc wypijesz go w tajemnicy przed nią, a ogórki zjadasz na siłę, bo z ogórków lubisz tylko sok. Ogórki są ciężko strawne, a córka po tym, jak zjadła je do jajecznicy, wymiotuje całą noc. Więc nawet nie słucha, jak jej czytasz. Przewraca się tylko w łóżku i mówi, że brzuszek boli. Siadasz obok i dalej czytasz, masujesz po brzuszku. A ona przysypia, pojękując. Wychodzisz z pokoju, nie zapalasz światła, bo przecież już śpisz.

0: Drzwi zostawiasz uchylone, żeby nas uchybać. Trzeba wstać rano, jeśli ból nie przejdzie, zarejestrować się do lekarza. Kładziesz się, nie czytasz, upewniasz się, czy drzwi zamknięte, dziewczynki przykrywasz, bo rozkopane, brzuszka córki dotykasz, potem czoła rozpalone. Mówią, że gorączka to dobry znak, bo organizm walczy. Kładziesz się, zasypiasz i budzi cię głuchy huk za oknem i czerwona poświata. Podchodzisz do drzwi, ale nic nie słyszysz na klatce. Żona staje za tobą, czujesz jej oddech na szyi. Pojedyncze strzały, ciche pukanie do drzwi. Sąsiad wchodzi do mieszkania. Pyta:
1: widziałeś, co się dzieje?
0: Nie widziałeś.
1: Wojsko na ulicy, Skoty, czołgi. Trwa operacja, trzeba się zamknąć w mieszkaniu. Macie chleb? Ja nie kupiłem.
0: Nie masz chleba. Trzeba było kupić rano, ale zapomniałeś. Ktoś biega po schodach, zamykasz drzwi na dwa, przysuwasz krzesło, potem drugie, trzecie, jeszcze szafkę, którą od tygodnia planowałeś wyrzucić, bo za mała, trzeba większą kupić. Żona płacze, córka woła z pokoju.
2: Brzuszek nie boli. Brzuszek nie boli. A mogę jutro iść do szkoły? Bo brzuszek nie boli. Pani ma oddać sprawdziany. Zrobiłam tylko dwa błędy. To nie szkodzi, prawda? Każdy popełnia błędy. To twoje słowa, tato.
3: Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi.
0: Mówi starsza córka, która właśnie się obudziła. Przez to zapalone światło i przez tę czerwoną poświatę za oknem.

0: zabrzmiał fragment tria fortepianowego F-dur op. 80 Roberta Schumana w wykonaniu tria imienia Edwarda Grieg'a, a wcześniej słuchali Państwo naszego teatru radiowego, Teatru Wyobraźni. To było słuchowisko Koziołek Macieja Bielawskiego w reżyserii Andrzeja Czarneckiego, a w obsadzie Marcin Świetlicki, narrator, Aleksandra Kołodziejek, sąsiadka, Anna Grąbczewska, córka młodsza, Piotr Gorynowicz, żołnierz, Patryk Staruch, sąsiad, Małgorzata Szypura, córka starsza. Realizacja akustyczna Andrzej Czarnecki, muzyka Małgorzata Szypura i Andrzej Czarnecki. To była nagroda za adaptację na 25. festiwalu Dwa Teatry, zakończonym zupełnie niedawno w Sopocie. Program Drugi Polskiego Radia, już 19.31.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
0: Katarzyna First-Wojtkowska przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dobry wieczór, bardzo serdecznie Państwa witamy. Letni Festiwal Muzyczny, ale dzisiaj wieczór poświęcony operze, no i właściwie muszę powiedzieć, w programie Opera Oper, jak często określa się ten przebój właściwie współczesnych teatrów muzycznych, bo jak świat długi i szeroki, to Carmen Georges Bizeta jest kochana i wystawiana. Spektakl zarejestrowany także niedawno w Teatrze La Scala w Mediolanie, to było dokładnie 8 czerwca tego roku, w tytułową rolę w wolnej jak ptak cyganki wciela się może dobrze Państwu znana francuska śpiewaczka Clémentine Margen, mezzo-sopran. Śpiewała w Metropolitan Opera Carmen, na przykład 2 lutego 2019 roku, wtedy kiedy na naszej antenie właśnie była Carmen z Metropolitan Opera. Zresztą w jej towarzyszyła również Aleksandra Kurzak wówczas i Roberto Alania. Wtedy to było dosyć świeże, bo debiutowała w Met w tej roli w roku 2017. Ale nie tylko śpiewała Carmen w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, ale również zdobyła uznanie w tej roli w innych teatrach, w tym w Deutsche Oper Berlin, w Bawarskiej Operze Państwowej, Operze Paryskiej, Teatro dell'Opera di Roma, w Australii, w Waszyngtonie i w Kanadzie. Inne znaczące role w Clémentine Margen to Amneris w Aidzie Giuseppe Verdiego, Sara w Roberto de Vré Donizettiego, właśnie w Bawarskiej Operze Państwowej, czy także Małgorzata w Potępieniu Fausta wystawianym w Deutsche Oper Berlin. No to tak tylko, żeby Państwu naświetlić, to jest śpiewaczka zupełnie pierwszoligowa. I dzisiaj Państwo ją usłyszą właśnie w tytułowej roli w operze Carmen Georgesa Bizeta. A oprócz niej Natalia Tanasi, sopran, to Michaela, Vittorio Grigolo, tenor, Don José, Georgi Manoszwili, bas baryton Escamillo, Pierre Doyen, baryton Dan Cairo, Loic Felix, tenor, Remendado, Marine Chagnon, mezzo-sopran Mercedes, Sara Difren, sopran Frasquita, Yeldo Hiseni, bas Zuniga, Simone del Savio, sierżant Morales, no i zespoły chór dziecięcy, a także chór Teatru La Scala i Orkiestra Teatru La Scala w Mediolanie. Całość prowadzi Miang Wan Chang.

No to przechodzimy do lektury. Jeszcze tylko podpowiem, że libretto wyszło spod pióra Henri'ego Meillaca i Lodowika Alewiego. Według Prospera Mérimée'ego jest oczywiście wszystko napisane, a prapremiera w Paryżu 3 marca 1875 roku. Nieudana dla Bizeta, no ale potem jakoś to się wszystko przełamało i okazało się, że to absolutny przebój. Akt pierwszy. Jesteśmy w Sewilli, a właściwie przy fabryce tytoniowej. W tym mieście, w tym samym miejscu znajdują się również wojskowe koszary. Ma się odbywać zmiana warty, a więc gromadzą się gapie, którzy chcą obejrzeć to bardzo barwne, spektakularne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, widowisko. Pojawia się także młoda dziewczyna, która wypytuje o sierżanta Don Josego. Jest jego narzeczoną, ma na imię Mikaela. Dowiaduje się, że jej narzeczony pojawi się tutaj dopiero z innymi żołnierzami, którzy zmieniać będą właśnie warte. Dziewczyna więc oddala się dosyć szybko, chociaż jej uroda zrobiła wrażenie na innym sierżancie, Moralesie. On natychmiast chciał się by z nią umawiać. Słychać sygnał trąbki, no to moment zmiany warty. Nowy oddział maszeruje, a na jego czele porucznik Zuniga i sierżant Don José. A mniej więcej w tym samym czasie dzwonek z fabryki oznajmia przerwę w pracy. Z bramy zakładu wychodzą więc robotnice. Wśród nich jest także młoda, piękna cyganka Carmen. Jej pojawienie się zapowiedziane zostaje charakterystycznym muzycznym tematem, jej motywem właśnie w orkiestrze. Carmen jest uosobieniem swobody. Wolna jak ptak, wierzy w potęgę miłości, ale nie uznaje też żadnych więzów. Uczucie powinno być wolne od przysiąg i od obietnic, a nawet wierności, bo to będzie jej słynna habanera. Miłość to buntowniczy ptak. Do zalotów otaczających ją młodych mężczyzn odnosi się właściwie z całkowitym lekceważeniem Carmen, natomiast ta obojętność Don Josego jednak robi na niej wrażenie. On chyba nawet nie oderwał się od swojego zajęcia podczas jej śpiewu i tańca, po prostu oporządzał swój ekwipunek, czyścił łańcuszek od szabli. Kiedy dzwonek oznajmia koniec przerwy, no i znowu wzywa robotnicę do pracy, Carmen przed odejściem rzuca wyzywająco w stronę Don Josego. Trzymany w ręku kwiat. No i ten kwiat rodzi niepokój w duszy młodego żołnierza, no ale teraz zjawia się Mikaela. Przynosi Josemu list i pozdrowienia od matki. I nagle w fabryce wybucha wrzawa. Na rozkaz porucznika Zunigi, Don José i oddział żołnierzy wchodzą za bramę. Mają przywrócić porządek. Sierżant za chwilę wraca i prowadzi Carmen. Okazało się, że cyganka pokłóciła się z koleżanką i zraniła ją nożem. Dziewczynie grozi więzienie, ale Carmen sprawia wrażenie, jakby to w ogóle nic dla niej nie znaczyło. Drwi sobie z pogróżek koleżanek i ostrzeżeń porucznika Zunigi. Zostaje sama pod strażą Don Josego. Carmen wie, co ma uczynić. Urokiem i wdziękiem, obietnicami miłości i rozkoszy udaje jej się podbić serce chłopaka. Don José po prostu uwalnia ją, wypuszcza na wolność.

Clementine Margen w tytułowej roli cyganki Carmen, nieokiełznanej, wyznającej wolną miłość rewolucyjnej postaci. A słuchamy Carmen Georgesa Bizeta, spektaklu z teatru La Scala w Mediolanie, zarejestrowanego 8 czerwca tego roku, pod koniec sezonu 2025-2026. Vittorio Grigolo, tenor to Don José, z zespołami natomiast i całością dyryguje Mianguan Chang. Jesteśmy po pierwszym akcie tej opery, jak powiedziałem, Georgesa Bizeta, która niestety podczas prapremiery sukcesu nie odniosła. No to akt drugi w podmiejskiej gospodzie. Gromadzą się przemytnicy, cyganie, no i oczywiście poszukujący rozrywki oficerowie i żołnierze. Carmen, a także jej przyjaciółki Frasquita i Mercedes śpiewają i tańczą. Tutaj niezbędne są oczywiście kastaniety. Entuzjastycznie goście gospody reagują na przybycie słynnego toreadora Escamilla. On opowie im o tym, czym jest jego zawód, ile zwycięstw i chwały mu przyniosła walka z bykami. Natychmiast oczarowuje go piękność Carmen, więc wyjawia jej swoje uczucie, ale Carmen jest wierna swoim libertyńskim przekonaniom, więc nie udziela mu praktycznie żadnej odpowiedzi. Odmawia także udziału w wyprawie przemytników, która została zaplanowana na noc. Oświadcza, że czeka na Don Josego. Sierżant został zamknięty w areszcie, ponieważ nie wypełnił rozkazów i sprzeniewierzył się swoim żołnierskim obowiązkom, no bo uwolnił Carmen pod koniec pierwszego aktu, no ale dzisiaj ma wyjść na wolność. No i słychać z oddali słowa żołnierskiej piosenki o dragonie z Alkali. Motywy jej wykorzystane zostały zresztą wcześniej we wstępie orkiestrowym do drugiego aktu przez Bizeta. Don José spieszy na spotkanie z ukochaną. Carmen namawia go teraz, aby wyruszył wraz z nią na wyprawę, ale Don José odmawia i to dość stanowczo. Carmen zaczyna śpiewać, jej śpiew łączy się znów z fanfarami trąbek. To sygnał powrotu do koszar. W końcu cała sytuacja zaczyna złościć. Carmen wściekła odtrąca Don Josego, ma dosyć jego czułych słówek i zapewnień o gorącej miłości. Jej symbolem pozostaje ciągle tamten kwiat, który nieszczęsny Don José przechował przez cały okres aresztowania. No a w gospodzie zjawia się porucznik Zuniga. Wcale nie kryje swojego zainteresowania Carmen, zaczyna się do niej zalecać. To budzi w Don José zazdrość. Z bronią w ręku rzuca się więc na swojego przełożonego. No i klamka zapada. Droga powrotu do koszar zamknęła się. Musi więc Don José trochę wbrew własnej woli przyłączyć się do przemytników i wraz z nimi powędrować w góry.

Zazdrosny Don José z bronią w ręku rzucił się na porucznika Zunigę, swojego przełożonego, no i zamiast wrócić do koszar grzecznie, to jak powiedziałem, klamka zapadła, droga powrotu do normalnego życia w cudzysłowie się zamknęła i trochę wbrew własnej woli musiał przełączyć się do przemytników i wraz z nimi powędrować w góry. A co w górach? Tego dowiemy się w akcie trzecim. To jest opera Carmen Georges'a Bizeta, opera w czterech aktach. Spektakl z czerwca tego roku zarejestrowany w

Teatru alla Scala w Mediolanie pod dyrekcją Miang Wanchanga. Jesteśmy więc na początku aktu trzeciego, wysoko w górach, delikatne, bardzo poetyckie intermezzo maluje tutaj nastrój. Jest pogodna noc, obozowisko przemytników. Są także Don José i jest Carmen. Ona znudziła się już właściwie miłością sierżanta i coraz częściej w wyobraźni wybiega myślami w stronę, no tak, bohaterskiego toreadora. Frasquita i Mercedes natomiast wróżą z kart, stawiają sobie kabałę. Karty mówią, że dostąpią szczęścia i miłości. Wtedy także Carmen chce poznać przewidywania i chce poznać przyszłość własnego losu. No niestety wychodzi, że karty przepowiadają jej rychłą śmierć. A przemytnicy wyruszają na wyprawę. Na straży obozu pozostaje Don José. Teraz w to opustoszałe prawie zupełnie miejsce przybywa Michaela, poszukująca swojego niedawnego narzeczonego. Dziewczynę przeraża nagły wystrzał, a strzelał Don José, bo spostrzegł postać w przejściu między skałami. Tym nieznajomym śmiałkiem, który zakradł się do obozu przemytników, okazuje się Escamillo. Przyszedł, nie bacząc na niebezpieczeństwa, kiedy Don José zwraca mu uwagę, że łatwo mógł go zastrzelić. Wesoło odparowuje, że zakochanym los sprzyja. Z rozmowy zaczyna powoli wynikać, że obydwaj panowie są rywalami, kochają się w tej samej kobiecie. Zaczynają więc walczyć. Escamillo mimo siły i zręczności ulega i tylko przybycie Carmen i przemytników ratuje mu życie. Co ważniejsze jednak, w oczach Carmen wyraźnie widać zapowiedź spełnienia jego marzeń i pragnień. Escamillo odchodzi, ale zaprasza wszystkich na swój najbliższy występ. On się odbędzie w cyrku w Sewilli. Między Carmen i Don José wybucha scena zazdrości, ale sprzeczkę przerywa ponowne pojawienie się Michaeli, która przynosi Don Josemu wiadomość. Matka byłego żołnierza z żalu i zgryzoty zapadła na zdrowiu. To już kres jej doczesnej drogi. Przed śmiercią chciałaby jeszcze raz zobaczyć swojego syna. Don Josego ogarniają więc wyrzuty sumienia. Ponieważ matkę bardzo kocha, wróci do niej wraz z Michaelą, ale na odchodnym obiecuje, że na niewiernej Carmen się zemści.

Mediolan Teatra La Scala, czerwiec tego roku, Carmen Georgesa Bizeta właśnie stamtąd pod dyrekcją Miang Wanchanga, Clementine Margen, mezzosopran, to właśnie tytułowa Carmen, Natalia Atanasi, sopran Michela, Vittorio Grigolo, tenor Don José, Georgi Manoszwili, Escamillo, Pierre Doyen, Dan Cairo, Loic Felix Remendado, Marine Chagnon, mezzosopran Mercedes, Sara Difren, Frasquita, Yeldo Hiseni Cuniga, Simone del Savio, sierżant Morales, no i zespoły, chóry i orkiestra Teatru alla Scala, całość pod dyrekcją Miang Wanchanga. To jeszcze właśnie te przyśpiewki Toreadora, które się pojawiły na samym końcu aktu trzeciego, zapowiadają wielki, dramatyczny, ponury finał tej opery. Przenosimy się na plac przed areną w Sewilli, który wypełnia barwny tłum fanów koridy. Escamillo wchodzi witany entuzjastycznie przez swoich wielbicieli, no i publiczność. Przy jego boku wystrojona odświętnie Carmen. Frasquita i Mercedes, jej przyjaciółki, ostrzegają ją przed zemstą Don Josego, ale dziewczyna te przestrogi zupełnie lekceważy. Dla niej niebezpieczeństwo nie istnieje. Carmen zostaje na placu i tutaj bez trudu odnajduje ją Don José. Przyszedł prosić albo błagać ją jeszcze raz, by porzuciła Toreadora i wróciła do niego. To będzie duet C'est toi, c'est moi. Ale żadne prośby i zaklęcia, żadne westchnienia, napomnienia, ani wspomnienia dawnych dni namiętnej miłości nie działają. Carmen pozostaje niewzruszona. Woli umrzeć, niż pozostać przy boku człowieka, którego nie kocha. Kiedy spoza murów areny dochodzą okrzyki i oklaski na cześć zwycięstw czy triumfów Toreadora, Carmen idzie w stronę bramy, chce jak najszybciej zobaczyć się z Camilla. I w tym momencie nieprzytomny z rozpaczy Don José zabija dziewczynę. Przebija ją sztyletem.

Georgesa Bizeta do libretta Henri'ego Meillac'a i Lodowika Alewiego według Prospera Mérimée'ego, czyli Carmen, opera w czterech aktach, której prapremiera odbyła się w Paryżu 3 marca 1875 roku. A myśmy słuchali, proszę Państwa, rejestracji spektaklu, który odbył się dokładnie 8 czerwca tego 2026 roku w Teatru alla Scala w Mediolanie. Został tam zarejestrowany pod koniec właśnie sezonu 2025-2026. Clémentine Margen, mezzosopran Carmen, śpiewająca zresztą tę partię Jak świat długi i szeroki, Natalia Tanasi, sopran Michaela, Vittorio Grigolo, tenor Don José. No, Państwo mogą ocenić sami tę rolę i tę partię. Giorgi Manoszwili, bas baryton Escamillo, Pierre Doyen, baryton Dan Cairo, Loïc Félix, tenor Remendado, Marine Chenion, mezzosopran Mercedes, Sara Di Fresn, sopran Fraskita, Gildo Hiseni, bas Zuniga, Simone del Savio, sierżant Morales. No i zespoły. Chór dziecięcy, a także chór Teatru della Scala i Teatru alla Scala. Orkiestra dyrygował Mianguan Chang. No, ja rozumiem czasami kwestie kondycji i różnie to się układa. Zależnie od pory roku, pory dnia, kondycji w ogóle, ale chyba to jednak do opanowania. Nie wszystkim to się dzisiaj chyba, to znaczy 8 czerwca, udało w Mediolanie. Takie przygody wykonawstwa na żywo. No cóż, dobrze, chciałem teraz jeszcze zmienić temat. 13 minut temu minęła 22, a my to prawie 23 jesteśmy dzisiaj razem w Letnim Festiwalu Muzycznym, a dzisiaj, proszę Państwa, przypadają 99. urodziny jednego z najbardziej utytułowanych dyrygentów naszych czasów, Herberta Blomstedta, który przyszedł na świat 11 lipca 1927 roku w Springfield w stanie Massachusetts. Ale potem, kiedy miał 2 lata, jego rodzice wyjechali do Szwecji. Studiował grę na organach i dyrygenturę w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie. To było tuż po wojnie, w latach 1945-1950. Także historię muzyki na Uniwersytecie w Uppsali pod koniec lat 40. XX wieku. Uczył się również u legendarnego Paula Zachera w Schola Cantorum Basiliensis. Był uczniem Igora Markiewicza w Paryżu, Leonarda Bernsteina w Tanglewood, więc także w Juilliard School of Music, więc ta jego edukacja była naprawdę bogata, szeroka, no i otarł się wtedy, w tamtym czasie, Herbert Blomstedt o największe sławy i legendy muzyki zachodnioeuropejskiej. Jego kariera bardzo bogata, dorobek również, no trudno powiedzieć, z kim można by to mierzyć, ale przecież jest cenionym wykonawcą muzyki kompozytorów skandynawskich, Karla Nielsena, Franza Berwalda, Edwarda Grieg'a, Jana Sibeliusa, ale także austriackich i niemieckich, między innymi Ryszarda Strausa. Doktoratów honoris causa i orderów nie będę wymieniał, może Państwo też to wiedzą, że jako adwentysta Dnia Siódmego nie przeprowadzał nigdy prób z orkiestrą w piątkowe wieczory i soboty, ale koncertów w tamtym czasie nie odmawiał. Ja mam dzisiaj dla Państwa w jego interpretacji 4. symfonię e-moll op. 98 Johannesa Brahmsa, jedno z największych dzieł drugiej połowy, czy drugiego zrębu, drugiej fali romantyzmu europejskiego. Allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso poco meno mosso i finał allegro energico e passionato. A gra orkiestra lipskiego Gewandhausu dyryguje Herbert Blomstedt.

Nieprzytomny z rozpaczy Don José zabił piękną, wolną, niezależną Carmen. Przebił ją sztyletem. Tak kończy się ta opowieść.

0: To jest jedno z takich dzieł, które nieodmiennie porusza i zupełnie się nie nudzi. I bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie posłuchać czwartej symfonii e-moll op. 98 Johannesa Brahmsa. Dawno jej jakoś nie było z nami, więc tym większa to jest radość. Myślę, że dla Państwa również. Grała orkiestra lipskiego Gewandhausu. Dyrygował Herbert Blomstedt, który dzisiaj obchodzi swoje 99. urodziny. Wszystkiego najlepszego, mistrzu, i długich lat życia, no a my, słuchacze, życzylibyśmy sobie jeszcze zawodowej aktywności. Nie mam wątpliwości, że obcuję się tutaj z muzyczną legendą, jaką jest ten szwedzki dyrygent Herbert Blomstedt. Dzisiaj to już wszystko, co ja miałem dla Państwa. Bardzo dziękuję za ten długi, spędzony wspólnie czas z Letnim Festiwalem Muzycznym, przede wszystkim z operą Carmen Georgesa Bizeta. Mówię do usłyszenia, Marcin Majchrowski, a w studiu czeka na Państwa Michał Nowak za kilka chwil.
1: Autopromocja.
2: Mały, duży ekosystem, pełen spotkań, działań, wzajemności, życia, które wymyka się kontroli. Ogrody, ich miejsce w kulturze, towarzyszące im myśli, wątpliwości, obietnice, to one będą tematem naszej najbliższej wspólnej nocnej strefy. A współtworzyć ją będą Państwa opowieści, bo ciekawi mnie, jakie są Państwa ogrody. Muzyka, ludzkie sprawy, tajemnice roślin. We wtorek o 22:30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
3: Kto da się namówić na przejażdżkę po Night City? W najbliższej nocnej strefie zanurzymy się w brzmieniowym świecie gry Cyberpunk 2077. Pretekstem jest premiera trzypłytowego wydania winylowego Ścieżki Dźwiękowej. Posłuchamy nowej płyty i spotkamy się z autorami muzyki, która od 5 lat wyznacza rytmy jednego z najbardziej rozpoznawalnych światów współczesnych gier. Do usłyszenia w poniedziałek o 22:30. Krzysztof Dziuba.
4: Rekordowa rekrutacja. Aż 1300 chętnych zgłosiło się na studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na najbliższy rok akademicki. Na studentów czeka wiele ciekawych kierunków, a wśród nich World Music, czyli rzadka możliwość tego, żeby studiować improwizację, muzykę tradycyjną i muzykę korzeni. W audycji Słuchaj Świata, mimo że zaczęły się wakacje, wracamy na uczelnianą scenę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i sięgamy po koncert studentów właśnie specjalności World Music. Zapraszam w niedzielę o 17:00. Aleksandra Tykarska.
1: Autopromocja.
5: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 23:00.
6: Rachunek myśli.
5: Aldona Łaniewska-Wołk, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nowak. Dobry wieczór. Dzieje idei Solidarności mienią się mnogością jej znaczeń. Bywała hasłem robotników walczących o swoje prawa. Językiem chrześcijańskiej nauki społecznej, fundamentem socjologii, narzędziem emancypacji kobiet, ale także pojęciem zawłaszczanym przez totalitaryzmy. Książka Solidarność i Nowoczesność. Przemiany pojęcia Solidarności od rewolucji francuskiej do pokojowej.

0: rewolucji 1980 roku proponuje niezwykłą podróż przez nowoczesny świat, widziany z perspektywy jednego słowa. Od rewolucji francuskiej przez socjalizm, anarchizm, solidaryzm, Dirkhema, Webera, Hannah Arendt i Wacława Havla, aż po polską solidarność. Nad całością unosi się pytanie, w jaki sposób ludzie mogą żyć razem po rozpadzie tradycyjnych wspólnot. Bo nowoczesność rozbiła tradycyjne więzi. Człowiek w większym stopniu może korzystać z wolności, ale jednocześnie stał się bardziej samotny. Wolny rynek jest szansą na zdobycie bogactwa, ale i przestrzenią produkowania nierówności. Państwo narodowe obywatelami stoi, ale równie często wyklucza. Solidarność pojawia się jako odpowiedź na to napięcie. Jako próba odnalezienia nowej formy współzależności ludzi, którzy bardzo się od siebie różnią. Podstawowa teza książki brzmi bowiem: solidarność nie jest zgodą ludzi podobnych do siebie. Nie polega na wzmacnianiu własnego plemienia. W swojej najgłębszej postaci jest wychyleniem ku innemu, ku temu, kto nie należy do nas. I być może właśnie dlatego wciąż jest takim wyzwaniem. W studiu autor tego opasłego tomu, dr Jacek Kołtan, pełnomocnik dyrektora do spraw nauki Europejskiego Centrum Solidarności, związany także z Uniwersytetem Gdańskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od nowoczesności, no bo jak pan pisze, solidarność właściwie jest związana tylko z tym okresem. Dlaczego nie mogła się narodzić w średniowieczu?
1: No, związana jest właśnie z faktem, że wraz z rewolucją amerykańską, a potem rewolucją francuską, ścięciem głowy królowi i rewolucją przemysłową, czy właściwie rozpoczyna się zupełnie nowa epoka. Taka epoka, którą ja określam mianem wielkiego zerwania, zerwania z tradycją, zerwania z władzą monarchiczną, zerwania z silną hierarchizacją i zerwania także z dominacją takich wyobrażeń o świecie, w których tradycja religijna odgrywała właściwie kluczową rolę. To znaczy, bez Boga nie było porządku w tym świecie. A tu nagle okazuje się, że no właśnie, że kiedy ścięto głowę królowi, to krew arystokracji wcale nie była błękitna. Że płynęła ta sama krew, jaka płynęła wśród gawiedzi przyglądającej się tym krwawym rozrachunkom z dotychczasową tradycją tego świata. Więc nowoczesność jest zerwaniem z taką z tradycją i jest właściwie dyktatem nowego początku. Świat od tamtej pory był permanentnie i jest nadal permanentnie naprawiany, poprawiany. Jeżeli coś w nim nie działa, musimy to po prostu poprawić. A to oznacza tym samym, że skończyły się tradycyjne formy społecznego życia. To znaczy, nie znajdujemy się już w jakichś ramach czy w horyzoncie, które wyznaczyła nam władza monarchiczna albo władza religijna. Ile raczej, że ludzie sami odkryli i postanowili przekuć to na język praktyki, zwłaszcza praktyki politycznej, że są ludźmi wolnymi i że to w ich rękach znajduje się właściwie możliwość kształtowania własnego świata. Z tego wynika niezły nowoczesny ambaras, ponieważ ludzie coraz bardziej zaczynają się różnić od siebie, bo odkrywają, że mają prawo do wykorzystania swojej własnej wolności, jak napisał Thomas Jefferson 250 lat temu w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, które zbuntowały się, właściwie kolonii brytyjskich, które zbuntowały się przeciwko królowi, napisał, że każdy ma prawo nie tylko do życia i do wolności, ale także, i to jest najpiękniejszy fragment tej deklaracji, dążenia do szczęścia. I to pojęcie szczęścia jest właściwie takim pojęciem, które zastąpiło pojęcie zbawienia. Od tej pory nie oczekujemy nagrody metafizycznej, od tej pory oczekujemy, że jakaś forma uszczęśliwienia wewnętrznego jest do zrealizowania, do urzeczywistnienia w moim własnym życiu, czy w naszym zbiorowym życiu. I proszę zwrócić uwagę, że właściwie Jefferson robi z tego pojęcia szczęścia pojęcie polityczne. Myśmy zdążyli o tym zapomnieć. Nie ma już dzisiaj konstytucji, które odważyłyby się, czy w których ludzie odważyliby się napisać, że tworzą taki porządek polityczny, w którym chcą zapewnić ludziom możliwość dążenia do szczęścia. Więc tutaj pojawia się solidarność. Solidarność pojawia się właśnie w momencie, w którym rodzi się nowoczesność i w którym ludzie tak dalece różnią się od siebie, że muszą poszukać jakichś innych sposobów wspólnego załatwiania skomplikowanych spraw, które wykraczają poza horyzont jednostkowego życia.
0: No bo właśnie to dążenie do szczęścia

można realizować na przeróżne sposoby. Można myśleć o tym w ten sposób, że oto jednostka będzie na przykład maksymalizowała swój zysk albo za wszelką cenę dążyła do osiągania kolejnych przyjemności. Ale też można myśleć o tym, że to nie zapewni jej szczęścia, że to szczęście dopiero pojawi się wtedy, gdy będzie mogła kooperować z innymi ludźmi. Wtedy, kiedy właśnie ten element solidarności czy wspólnoty,

0: niezależnie od tego, czy żyjesz pośród ludzi, czy jak Emerson, chcesz się oddalić od tych ludzi, chcesz gdzieś zaszyć się, no to i tak jesteś zależny od tych wszystkich, którzy są dookoła ciebie, a co więcej nawet od tych, którzy byli przed tobą i tych, którzy po tobie nadejdą.
1: Tak, ja nawet się posługuję takimi literackimi formułami, bo mnie bardzo interesowały społeczne imaginaria, pewne wyobrażenia, które potem bardzo silnie dominują naszą wyobraźnię społeczną i potem także wyobraźnię polityczną. To znaczy, w jaki sposób my sobie wyobrażamy świat, jak wyobrażamy sobie pewien porządek rzeczy, jakie ideały kryją się za naszymi codziennymi oczekiwaniami, za naszymi codziennymi gestami, stosunkiem do świata, do siebie samych i tak dalej, i tak dalej. I jednym z takich kluczowych zawołań wczesnej nowoczesności było także hasło każdy za siebie, a Bóg za wszystkich. Ono ma zresztą w ogóle źródła morskie, to znaczy kiedy podobno statek tonął, kapitan musiał krzyknąć każdy za siebie, bo to był już ten moment, kiedy nie dało się uratować statku i każdy musiał ratować się, wziąć możliwości ratunku we własne ręce. I wtedy Bóg jest tą ostateczną instancją, przeznaczeniem, losem, które i tak ostatecznie zapewne w znacznej mierze decyduje o tym, czy przeżyjemy, czy nie. I kiedy rodziła się Solidarność, to pojawiło się także to hasło, ono się już rozwijało w XVII, szczególnie w XVIII wieku, ale zostało spopularyzowane w połowie XIX wieku powieścią Trzej Muszkieterowie Aleksandra Dyma. I to jest na wskroś solidarystyczne hasło. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, było właściwie odpowiedzią na taki skrajny, radykalny indywidualizm, który się narodził wraz z kapitalizmem, to znaczy z kulturą konkurencji, przyglądania się wyłącznie własnym interesom i to wyobrażenie właśnie w powieści Daniela Defoe o samotnej wyspie, o tym nieszczęsnym rozbitku, który jak szybko się okazuje jest bardzo zaradnym, inteligentnym, dobrze rachującym człowiekiem, który radzi sobie na tyle doskonale, że natychmiast wprowadza też hierarchię w tym nowym świecie. Jak się pojawiają jakieś przedstawiciele prymitywnego ludu, piętaszek, nieprawdaż, to główny bohater powieści Daniela Defoe natychmiast buduje społeczną hierarchię. On jest tym, który dyryguje tym światem. Właściwie to jest uosobienie ducha kapitalistycznego, które rodzi się z początkiem nowoczesności.
0: Ale też ducha oświecenia, no bo on cywilizuje tego nieokrzesanego człowieka.
1: Tak, ale mami innych opowieścią o tym, że wszystko zawdzięcza wyłącznie sobie. Jednak w okresie oświecenia, mimo silnego ducha indywidualizacji, która jakby, przeciwko której nic nie mam, ale przeciwko radykalnemu indywidualizmowi już owszem, właśnie rodzi się taka kultura alternatywnego myślenia, że przecież mimo tego, że się nasza indywidualizacja jest możliwa tylko dzięki socjalizacji, dzięki społeczeństwu, dzięki temu, że znajdujemy się w społeczeństwie, przecież ten nieszczęsny rozbitek Robinson Crusoe nie wiedziałby, w jaki sposób używać narzędzi, dzięki którym buduje swój pierwszy szałas, narzędzia pracy i tak dalej, i tak dalej, gdyby nie był wcześniej socjalizowany. Więc bardzo wielu, w tym zwłaszcza Karl Marx, szydzili z tej opowieści, twierdząc, że jest to kompletny bełkot i że jest to tak głęboko naiwne, że sprzeniewierza się faktyczności ludzkiego, społecznego życia, rzeczywistości, z którą my na co dzień jesteśmy skonfrontowani.
0: Jest jeszcze jedna teza, z którą sympatyzuję w pana książce. Mianowicie chodzi o podkreślenie roli napięć czy antytetyczności nowoczesnego świata. Mianowicie, że z jednej strony no, można dość łatwo wymienić pewne takie charakterystyczne cechy dla nowoczesności i bardzo często się po nie sięga. Ale z drugiej strony poza może głównym nurtem na obrzeżach pojawiają się od razu idee przeciwstawne, które są realizowane może na mniejszą skalę, a jednak wciąż obecne w tym nowoczesnym świecie. I właściwie to, jak rozumiem też tę pana opowieść, Solidarność jest takim lepem, który łączy jedną i drugą postawę. No ale teraz można byłoby sobie wyobrazić, że do Solidarności też jest jakaś przeciwstawna teza. No właśnie chociażby tego skrajnego indywidualizmu. Czy można w związku z tym solidaryzować z kimś, kto jest niesolidarny?
1: Trudna sprawa.

0: Sprawa oczywiście, bo Solidarność zakłada, że my jednak jesteśmy w stanie poszerzać horyzont tego, co wspólne, nie tylko mimo różnic, ale może właśnie ze względu na nie. To znaczy, my mamy ochotę poszerzać ten horyzont, bo jesteśmy szalenie ciekawi innych ludzi. Że ten gest solidarnościowy rodzi się nie z faktu, z poczucia nieszczęścia, ojej, jaki straszny jest ten świat, w którym wszyscy tak strasznie różnią się od siebie. Szkoda, tęsknimy za tym jednym wspólnym światem, w którym wszyscy myśleli to samo, wykonywali te same czynności, chodzili do tego samego kościoła i wyznawali tę samą wiarę oraz wierzyli także we władzę tego samego zwierzchnika. Nie, ten świat właśnie jest światem różnym i to, co w nim szczególnie interesujące, to właśnie fakt, że różnimy się interesująco i że to jest rodzaj przyciągającego magnesu, że te przeciwności są bardzo interesujące, że one są kuszące po prostu w życiu codziennym i że sprawiają nam, nie bójmy się tego słowa, dużo przyjemności. I stąd się brała właściwie Solidarność. Tak, Solidarność wzięła się, nowoczesność jest bardzo sprzecznym zjawiskiem. Dominowała w nim oczywiście indywidualizacja i indywidualizm, zwłaszcza ten kapitalistyczny, nowoczesny, który zakładał konkurencję, konkurencyjność, gloryfikował perspektywę jednostkową, interes prywatny. I Solidarność rodziła się właśnie w kontrze do tej tendencji, to znaczy pokazując, że można inaczej myśleć o tym świecie i że ten świat jest właśnie interesujący ze względu na różnice, ale przede wszystkim ze względu na to, że jak odkryjemy jego społeczne uwarunkowania, to dopiero wtedy zrozumiemy doskonale, czy lepiej, skąd bierze się duch indywidualny. Jak zostanie osadzony we właściwej mierze i we właściwej skali, to oczywiście wtedy dopiero możemy zacząć poważnie rozmawiać o wspólnym świecie. I to hasło zresztą z przywoływanej powieści Aleksandra Dumas, Trzej Muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wiem, że ono nam się z banałem właściwie dzisiaj kojarzy, ale ono jest szalenie ważne filozoficznie, ponieważ wskazuje właśnie na to, że w XIX wieku wierzono głęboko, że prawdziwa solidarność oznacza znajdowanie balansu między interesem indywidualnym i interesem zbiorowym. Że to nie jest jakaś sentymentalna opowieść o tym, żebyśmy się nieustannie poświęcali na rzecz innych. Nie, nie, to jest bardzo pragmatyczna opowieść o tym, że w tym świecie nie możemy ignorować indywidualnych interesów. One są szalenie ważne. Ten, kto je ignoruje, nie rozumie tego świata. Ale że jednocześnie interes zbiorowy jest równie istotny. I teraz znalezienie balansu między tymi dwoma rzeczywistościami, czy tymi dwoma wymiarami, jest właściwie najważniejszym wyzwaniem nowoczesności. Więc ta nowoczesność, która się rodziła w takich pełnych sprzecznościach, rodziła kulturę indywidualizmu, ale też rodziła kulturę socjalizacji, solidarnościową kulturę. Rodziła kulturę konkurencji i jednocześnie rodziła kulturę kooperacji. Rodziła kulturę kapitalizmu i rodziła kulturę socjalizmu. Zresztą termin socjalizm narodził się właśnie w kontrze do radykalnego indywidualizmu. To była taka ideowa fala, w której ludzie podkreślali, czy myśliciele podkreślali znaczenie naszej społecznej genezy, z której bierze się duch indywidualny.
1: To ja jestem ciekawy, jaki mechanizm za tym stoi, za tym gestem solidarności, no bo mówił pan o takim racjonalnym podejściu do rzeczywistości, pewnym rodzaju pragmatyzmu, to nam się opłaca w jakiś tam sposób, ale można byłoby też się zastanawiać nad tym, czy nie stoi za tym jakiś rodzaj uczuć, nie stoi za tym jakiś rodzaj sympatii po prostu, które są być może przyrodzone dla istoty ludzkiej. Albo też można myśleć o tym w kategoriach pewnej powinności moralnej, realizacji pewnego ideału, który ktoś nam stawia, albo sami sobie raczej w tym wypadku stawiamy i w którym się ćwiczymy. Wiem, że te możliwości wcale nie muszą się wykluczać i że te odpowiedzi w zależności od tego, kto prezentuje Solidarność, będą różne, ale ciekawi mnie to, jak pan widzi te współzależności pomiędzy tymi mechanizmami ukrytymi za gestami Solidarności.
0: Więc ja się cieszę oczywiście, że pan już mnie uprzedził ten cały wielki problem z bagażem znaczeń pojęcia Solidarności, które jest bardzo wieloznacznym pojęciem. Ale przyglądając się 250 latom rozwoju historii tego pojęcia, wydaje mi się, że mamy prawo, ja sobie takie prawo dałem w książce, przyjrzeć się

pewnym kluczowym tendencjom, które rzeczywiście są na tyle dominujące, albo na tyle powtarzają się w tej historii, że trudno je zignorować. I ten pragmatyczny wymiar odgrywa w Solidarności bardzo istotną rolę. On mnie zaskoczył. Ja się spodziewałem więcej wątków na przykład chrześcijańskich, związanych z etyką chrześcijańską, ale okazało się bardzo szybko, że ta idea, kiedy się rodziła się właściwie w kontrze do chrześcijaństwa, w kontrze zwłaszcza do teologii katolickiej, do asymetrii relacji, w których ktoś pomaga innemu ze względu na obietnicę zbawienia na przykład, albo na powinność religijną, to znaczy realizując przykazanie, a nie wykonując pewien gest pomocy, który wynikałby z zainteresowania losem drugiego człowieka, albo właśnie pewnym rodzajem przyjemności, namiętności społecznej, jaką jest socjalizowanie się, interakcja z innymi ludźmi. Więc tak, ta solidarność, którą znaczenie pewnej tradycji, która się rozwinęła, którą ja prezentuję w tej książce, to właśnie takie bardzo pragmatyczne, które wcale nie oznacza, że pozbawione jest emocji, że solidarność jest jakimś wyłącznie chłodnym zjawiskiem. Nie, ona potrafi być bardzo gorąca. Zwłaszcza w tych momentach, w których myślimy sobie o solidarności jako o tych sytuacjach, w których pomagamy, wyciągamy jakąś pomocną dłoń drugiej osobie, która naprawdę znajduje się w bardzo trudnym położeniu. I to jest oczywiście, to jest taki moment gorącej solidarności. Można to trochę traktować jako takie typy idealne, jak trochę w socjologii Maxa Webera, że to jest jeden z takich typów idealnych. To jest taka gorąca forma solidarności, która jest zresztą także asymetryczna, no bo przecież to ja pomagając komuś znajduję się wyżej od niego. Ja mam moc sprawczą, on nie. Ale kiedy tej pragmatycznie zorientowanej solidarności myślano o takich sytuacjach, myślano o tym, że one służą temu, żeby przywrócić natychmiast równowagę w społeczeństwie, to znaczy równowagę polegającą na równości i na symetryczności tych relacji, że one powinny być właśnie równe. Wszędzie tam, gdzie ta nierównowaga nastąpiła, my musimy przywrócić sprawiedliwość w postaci pojęcia równości i wolności. Czyli oddać ludziom w ich ręce ich własną wolność i równość między ludźmi. I że to jest, to się opłaca, to jest pragmatyczne. To może wymagać ode mnie ryzyka, a co za tym idzie także poświęcenia, zwłaszcza w tym gorącym momencie sytuacji pomocy. No, możemy sobie wyobrazić wiele historycznych sytuacji, w których ludzie pomagający przeszacowali swoje możliwości pomocy, nieprawdaż, i przepłacają to na przykład własnym życiem. W skrajnym przypadku, na najbardziej takim tragicznym przypadku, albo zdrowiem w wielu dramatycznych sytuacjach. Ale oprócz tego jednego typu idealnego, który jest bardzo gorący i właściwie nieracjonalny, bo tutaj bardzo często właściwie logiką działania rządzi się raczej prawo emocji. Coś się dzieje niepokojącego i ja się czuję poruszony, wobec czego pomagam drugiemu człowiekowi. Ale drugim takim typem idealnym solidarności jest taki moment, kiedy ludzie, dostrzegając nierówność, zaczynają szukać innych, którzy zaczynają myśleć podobnie albo odczuwać podobnie, czując ten sam niepokój. Historycznym przykładem takiego typu idealnego solidarności jest na przykład wezwanie z manifestu komunistycznego Karla Marksa i Friedricha Engelsa: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. To jest także solidarnościowe wezwanie z połowy XIX wieku, kiedy ludzie, którzy w ogóle nie mieli wyobrażenia o tym, że coś ich łączy, zaczynają odczuwać potrzebę wiązania się po to, żeby stawić czoła jakiejś przeciwności losu, przeciwnikowi. W tym przypadku kapitalizmowi, bardzo niesprawiedliwemu systemowi politycznemu, który pozbawił ich praw politycznych. I to są takie momenty, kiedy bardzo typowe dla ruchów społecznych. Kiedy ludzie zaczynają się, przepraszam za wrażenie, skrzykiwać, stają nagle razem na placu, nie wiedzą właściwie dlaczego, ale czują, że jest coś ważnego do zrobienia i że nie da się tego zrobić w pojedynkę. I zaczynają poszerzać ten horyzont
solidarnościowy, czując, że te sprawy nie są do rozwiązania właśnie indywidualnie.

0: Nie tylko, że potrzebna jest jakaś taka szeroka fala mobilizacyjna. I to jest oczywiście jeszcze ciągle gorące zjawisko. To jest jeszcze, mówimy ciągle o gorącej solidarności, ale takiej solidarności, którą zaczyna chłodzić jednak impuls rozumowy. Ludzie, kiedy się mobilizują, zaczynają się organizować. Organizacja jest już takim procesem, bardzo często procesem, który doprowadza do instytucjonalizacji pewnych zachowań. Potrzebujemy czegoś więcej. Tak, potrzebujemy kogoś, kto zorganizuje kolejne spotkanie, kto może zbierze pieniądze, żeby kolejne spotkanie rzeczywiście można było porządnie zorganizować. I tak dalej, i tak dalej. Stąd już jest droga do trzeciego takiego typu idealnego solidarności, jakim jest zupełnie chłodna, racjonalna zasada organizacji życia politycznego. To znaczy, my niekoniecznie musimy odczuwać te gorące uczucia czy emocje, które towarzyszą solidarności pierwszego typu, ale także drugiego typu, ile raczej ćwiczyć się w dobrych zachowaniach solidarnościowych na co dzień, nie czując już właściwie żadnej gorącej atmosfery, która temu by towarzyszyła. Ten chłód oczywiście ma swoje konsekwencje, bo bardzo często w takiej chłodnej kulturze wzajemnej pomocy, obywatelska kultura jest taką kulturą, ponieważ ludzie ćwiczą się w dobrych zachowaniach nie tylko bycia indywiduum, ale przede wszystkim bycia obywatelem, jednostką społeczną, która czuje jakiś rodzaj współodpowiedzialności za świat, w którym żyje. Zadba o czystość wokół siebie i tak dalej, nieprawdaż? Więc w takich momentach oczywiście, czy w takich sytuacjach, w takiej kulturze, w takiej logice działania, pewnie po jakimś czasie zaczyna brakować gorących impulsów. I żeby znowu uczynić solidarność intensywniejszą, pojawiają się momenty, w których ludzie podgrzewają atmosferę solidarnościową, czy wywołują ten rodzaj emocjonalnej strony, która kryje się za solidarnością. Więc to jest bardzo złożone zjawisko. Ale wydaje mi się, że w historii tego pojęcia i tej idei ten racjonalny wymiar odgrywał szalenie istotną rolę. My chyba dzisiaj o nim właściwie zapominamy, to znaczy zapominamy o politycznym wymiarze solidarności, że ona jest o budowaniu porządku społecznego, który przetrwa dłużej, aniżeli tylko ten krótki gest pomocy.
1: Wiele ciekawych rzeczy przy okazji wyszło, chociażby to, że solidarność wiąże się z pewną mocą, no bo jak pan powiedział, ludzie się skrzykują, żeby móc coś przedsięwziąć razem i pokonać pewne przeszkody, no to rozumiem, że zwiększa się ich moc. Solidarność, moc nie jest dla mnie oczywistym zestawieniem, ale jednak w tej sytuacji tak się dokładnie dzieje. Po drugie, i to mi się wydaje też niezwykle ciekawe, że musi istnieć pewnego rodzaju siła negatywna, pewna przeszkoda. Solidarność najczęściej się właśnie wiąże wtedy i najczęściej wtedy też jest gorąca, kiedy trzeba tę trudność pokonać. Trudno sobie wyobrazić na przykład to, żeby się solidaryzować w rozkoszy. Nie możemy raczej tak powiedzieć. Ewentualnie raczej, jeśli coś dobrego mamy przy solidarności, to redystrybucję pewnego dobra. To znaczy, że mamy coś w nadmiarze i staramy się równo podzielić. No i rzeczywiście tu jest jakiś rodzaj korzyści. Nie jest to negatywna sytuacja, ale najczęściej właśnie ten aspekt negatywny. Gdyby na świecie nie było tego wątku negatywnego, to być może solidarność nie musiałaby istnieć.
0: Tak, tak, ona rodzi się niewątpliwie w takim świecie nowoczesności, w którym pojawia się bardzo dużo przeciwników na horyzoncie. Nie zapominajmy, że solidarność nie stała się fundamentem porządku konstytucyjnego, na przykład nowoczesności. Stała się nią wolność, równość, sprawiedliwość, jest cały szereg różnych pojęć, ale solidarność nie dołączyła do tego panteonu, a jeżeli dołączała, to na krótko. Co oznacza, że ten świat właściwie został bardzo silnie zdominowany kulturą indywidualizmu i kulturą kapitalizmu. I w tym sensie solidarność jest, nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, trochę przegranym, taką przegraną bohaterką. Ale oczywiście ona nie jest przegrana do końca. I ona ma takie momenty wielkości, które powodują, że daje do myślenia i nie pozwala o sobie zapomnieć. To znaczy, kiedy się jej doświadcza, to potem bardzo trudno. Nie można wrócić już do momentu sprzed jej nieobecności. Ona daje o sobie znać, ponieważ ludzie zaczynają czuć, że czegoś im w życiu brakuje.
1: No to są na pewno

0: piękne sytuacje, kiedy te gesty solidarności mają miejsce, ale interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, mianowicie kwestia, mówił pan o równości, kwestia wolności. Pisze pan w książce, że to jest coś, co występuje niemal jednocześnie, to znaczy, że musi istnieć i równość, i wolność, żeby solidarność mogła zaistnieć i podobnie tak samo odwrotnie można byłoby myśleć, że bez solidarności nie ma i równości, i nie ma wolności. No ale właśnie, czy można byłoby w takim razie wyobrazić sobie taką sytuację, w której ktoś, powiedzmy, że państwo, nakazuje solidarność, czy jednak ona musi być indywidualnym gestem, przez nikogo nie nakazywanym, wyborem jednostki, w tym sensie właśnie też byłaby zakorzeniona w tym świecie indywidualizmu?
1: To są trudne dylematy, ale ja, żeby jeszcze skomplikować tę sytuację, odwołam się do tej trzeciej, do tego trzeciego typu solidarności, o którym mówiliśmy, czyli tego chłodnego, racjonalnego i chłodnego uczuciowo. Czyli takiego momentu, w którym solidarność staje się nieodłącznym elementem kultury dnia codziennego, obywatelskiej, politycznej. I ona wtedy właściwie jest niemal niewidoczna, staje się trochę powietrzem, ponieważ ludzie na co dzień zachowują się solidarnie. I teraz w jaki sposób stali się tak solidarnymi ludźmi? No, poprzez praktyki kulturowe. Być może system edukacji, w którym właściwie ludzie trochę tak bezszelestnie i niekoniecznie w pełni świadomie nabywają pewnych umiejętności solidarnych zachowań. Czy one wobec tego przekazywane są innym w pełni ich świadomości? Myślę, że nie, że to jest jakiś element kultury, w którym my wrastamy, ale która jednocześnie jest jakimś nieodłącznym elementem nowoczesnej obietnicy, jeżeli chcielibyśmy, żeby był to świat, który nadal gwarantuje, odwołam się tu znowu do deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych sprzed równo 250 lat, jeżeli gwarantuje prawo do wolności i prawo do życia i prawo do bycia szczęśliwym. Więc jeżeli chcemy takiego świata, to czy tego chcemy, czy nie, powinniśmy ćwiczyć się w dobrych obywatelskich nawykach solidarności.
0: A jakie są w takim razie granice dla takich gestów solidarności? I kto je miałby ustanowić? Czy to jest bezgraniczne doświadczenie? Bo też może tak być.
1: Tak, ten XIX-wieczny ideał zakładał jednak, że indywidualność musi w takiej kulturze zostać zachowana. To znaczy, że to jest raczej gra, która dzieje się w napięciu między interesem indywidualnym a interesem zbiorowym. Ale wszędzie tam, gdzie właściwie autonomia indywidualna, indywidualna wolność zaczynają być kwestionowane, a tak działo się na przykład także w imię solidarności, w mojej interpretacji zdegenerowanym pojęciu solidarności, ale działo się tak w okresie totalitaryzmów i autorytaryzmów XX wieku. Czyli w okresie na przykład III Rzeszy, kiedy na potrzeby ideologii totalitarnej zaczęto przejmować pojęcie solidarności z języka mobilizacji robotniczych po to, żeby przejąć robotników na swoją własną stronę, żeby oni się stali wyborcami nie z socjaldemokracji Niemiec, ale żeby stali się wyborcami NSDAP, narodowych socjalistów. Podobnie było także w systemie totalitarnym komunistycznym, ale tam bardzo szybko pojęcie solidarności zniknęło, ponieważ on, myślę, że ten system za bardzo zdawał sobie sprawę z tradycji, z której pojęcie solidarności wynikało. To znaczy takiej tradycji, w której wolność indywidualna była zawsze fundamentem porządku społecznego nowoczesności. Więc wydaje mi się, że to jest granica, o której nie można zapominać, kiedy o solidarności mówimy.
0: Że potrzeba wolności po prostu.
1: Że potrzeba indywidualnej wolności. Że mimo tego, że mamy jakieś wspólne wyobrażenia o tym, jak ten świat powinien wyglądać, jeżeli to będą wyobrażenia, które zaczną radykalnie kwestionować jednostkową wolność, to stają się niebezpiecznymi wyobrażeniami.
0: A jakie jest w takim razie pole solidarności? No bo można sobie wyobrazić bardzo różne przecież, ograniczone do rodziny, do jakiegoś stowarzyszenia, aż w końcu po ludzkość, a być może nawet po wszystkie istniejące czy istoty żywe we wszechświecie. Czy to są takie same solidarności?

0: To są na pewno różne solidarności, ale jednocześnie ciągle mówimy o solidarności. To znaczy ja interpretuję, czy definiuję solidarność. Zależało mi bardzo na podaniu jakiejś możliwie prostej definicji solidarności wobec bardzo złożonego znaczeniowo pojęcia. I zdecydowałem się na taką metaforyczną formułę, która brzmi, pan się do niej zresztą odwoływał na samym początku, solidarność jest wychyleniem ku innemu. Chcę przez to powiedzieć, że solidarność nie jest właśnie takim gestem zwierania szyków ludzi, którzy myślą to samo, wyobrażają sobie świat w ten sam sposób, ile raczej takim gestem przekraczania horyzontu. Jeden z niemieckich filozofów, Peter Sloterdijk, opisywał solidarność jako system immunologiczny. Ja bardzo lubię tę metaforę, wydaje mi się, że ona jest bardzo głęboko sensowna. Czyli taki system, w którym my permanentnie konfrontujemy się z jakąś innością. Bakterii na przykład, które mogą zagrozić organizmowi, jak długo ten organizm udaje, że one nie istnieją, albo stara się od nich odseparować, jak długo inność jest taką niechcianą, zupełnie obcą i zwalczaną innością. Ale jak to bywa z systemem immunologicznym, jak zaczyna się wchodzić w kontrolowane reakcje z pierwiastkami, które mogą zagrażać organizmowi, no to system odpornościowy zaczyna się wzmacniać. Oczywiście ryzyko istnieje zawsze, proszę mi pokazać świat bez ryzyka, ale jednocześnie to jest taka kultura, która zdolna jest poszerzać horyzont tego, co czyni własnym. Ja podkreślam przez tę metaforyczną formułę solidarności jako wychylenia ku innemu fakt, że solidarność żywi się właściwie różnicą. Różnica jest bardzo ważna dla solidarności. Ale to wcale nie znaczy, że solidarność jest, przeciwstawia się tożsamości. Te tożsamości są ważne i bardzo tożsamości wynikają z relacji solidarnych, ale jeżeli nie ma w nich także gotowości do wychylenia się ku temu, co inne, a zawsze znajdziemy jakiś wymiar inności, z którym trzeba się, można się skonfrontować, który jest na wyciągnięcie ręki, to wydaje mi się, że nie mamy też do czynienia z fenomenem solidarności.
1: Można też sobie wyobrazić, oprócz tego ryzyka, o którym pan mówi w kontakcie z bakteriami, alergię. I być może tak można byłoby pomyśleć o tych totalitaryzmach, które pan mówił, że to jest właśnie przesadna reakcja na kontakt z innością. W pana książce właściwie takim motywem czy przewodnikiem jest pieśń Solidarności Bertolda Brechta i Hansa Eislera. Ona się przewija przez całą książkę. No to niech poprowadzi także i nas w dzisiejszej audycji. Będziemy słuchać różnych wykonań tego utworu. Pierwszy z nich śpiewa klasyk Ernst Busch.
2: Vorwärts und nicht vergessen.

0: To jednak nie był Ernest Busch. Ernest Busch zaśpiewa na koniec. Tymczasem w pieśni Solidarności wykonywał Matthias Gerne i Thomas Lacher. A my wracamy do rozmowy o Solidarności właśnie. Mówił pan przed tą muzyczną przerwą między innymi o tym, że Solidarność nie jest dobroczynnością, że powstawała w opozycji do tego, no ale też powstawała w opozycji do braterstwa. To znaczy, trzeba teraz w takim razie, no może powiedzmy, czym się różni Solidarność od braterstwa.
1: Powiedzmy to wreszcie, bo ta wiedza należy się ludzkości. Przede wszystkim dlatego, że właśnie problem z Solidarnością polega na tym, że to było pojęcie, które bardzo szybko zaczęto używać jako synonimiczne wobec dobroczynności czy miłosierdzia i wobec braterstwa. Ja próbowałem w tej książce pokazać, że tak nie było, że ludzie w XIX wieku dokładnie wiedzieli, dlaczego używają pojęcia Solidarności i że ono radykalnie różni się od tych dwóch alternatywnych zjawisk. Mówiliśmy już o dobroczynności, że ona jest asymetryczna i że jest zorientowana na taką metafizyczną obietnicę, a nie wynika z zainteresowania drugim człowiekiem w jego konkretności. A w przypadku braterstwa Solidarność właściwie rodziła się w opozycji do wyobrażeń o świecie, w którym odwołujemy się do jakiegoś genetycznego powiązania. Braterstwo to jednak metafora rodzinna, braci, już nie sióstr, co też istotne, bo to jednak bardzo paternalistyczna kultura, w której ideał braterstwa został wygenerowany. Ale Solidarność, kiedy rodziła się w połowie XIX wieku jako pojęcie polityczne, oznaczała, że właściwie nic nas nie łączy jako ludzi. Nie ma żadnego genetycznego punktu odniesienia. Dzieci Boże, bracia, ludzkość i tak dalej, i tak dalej. Że to są pojęcia nazbyt abstrakcyjne, a Solidarność wynika z pragmatyki i z konkretu doświadczenia życia codziennego. Wobec czego, kiedy zaczęto używać Solidarności, używano jej na oznaczenie tych wszystkich relacji, które dopiero trzeba wytworzyć. Ludzie muszą wytworzyć relacje powiązania wzajemnego i ćwiczyć się w takich codziennych zachowaniach, żeby Solidarność mogła zaistnieć. W przeciwieństwie do braterstwa, które dotyczy właśnie takiego rodzinnego obowiązku po prostu. Skoro jesteśmy rodziną, mamy obowiązki wobec najbliższych i że w braterstwie, kiedy tylko uświadomimy sobie fakt, że jesteśmy jedną rodziną ludzką, no to wszystkie problemy znikną oczywiście. Więc Solidarność nie chciała być naiwna. Solidarność chciała być bardzo pragmatyczna, chciała być bardzo praktyczna i nie popełniać błędu naiwności, i w jaką wpisane zostało braterstwo z końcem XVIII wieku, czyli z rewolucją francuską, kiedy wytworzyła się ostatecznie ta triada wolności, równości i braterstwa. Solidarność w połowie XIX wieku zaczęła cieszyć się coraz większą popularnością, a pod koniec XIX wieku właściwie zastąpiła braterstwo, a także wolność i równość, ciesząc się ogromną popularnością w tak zwanej III Francuskiej Republice i stając się na chwilę, ale jednak naczelną, konstytucyjną ideą.
0: Mówimy dzisiaj wiele o wychyleniu w stronę inności i o ciekawości też na różnorodne głosy, a ja cały czas nie zapomniałem uruchomić państwa. 22 645 22 22 to jest nasz numer telefonu. Adres mailowy myśli@polskieradio.pl. Ale skoro pan mówi o naiwności, to ja sobie tak myślę, jak czytałem te rozmaite programy, czy nie jest za tym, czy nie kryje się za tym jakiś rodzaj utopii takiego myślenia o to, projektujemy świat, który będzie lepszy, w którym ludzie rzeczywiście będą

0: zdolni, albo nawet będą oddychać wręcz tymi gestami solidarności. Czy to nie jest właśnie taka wizja, że oto cały czas nam się nie udaje, ale kiedyś gdzieś tam będzie lepiej, czy nie jest to, krótko mówiąc, też naiwne po prostu? Mhm.
1: To było naiwne. Myślę, że to był rodzaj naiwności, która towarzyszyła rozwojowi tego pojęcia w XIX wieku. Ci z Państwa, którzy znają tradycje socjologiczne, znają zapewne wielkie dzieło Emila Durkheima o podziale pracy społecznej, w której właściwie pojawia się pojęcie tak zwanej organicznej solidarności. Ta metafora organiczności wzięła się z ogromnego rozwoju i popularności nauk biologicznych w tamtym czasie. Wydawało się, że solidarność właściwie uświadamia nam, jak głęboko jesteśmy współpowiązani. Współpowiązani jak jeden organizm. Rzeczywiście było w tym wyobrażeniu było coś bardzo naiwnego i to wyobrażenie kończy się wraz z końcówką wieku XIX, a w początkach wieku XX przeżywa już ewidentny kres. To znaczy ludzie przestają wierzyć w to, że solidarność jest rzeczywiście, oznacza jakiś rodzaj porządku, który przypomina żywy organizm, współpracę poszczególnych organów jednego ciała. Przede wszystkim dlatego, że kapitalizm rozwija się wtedy na skalę niespotykaną i pokazuje bardzo wyraźnie, że grupy, także zawodowe grupy, walczą nieustannie ze sobą, że praktyka życia codziennego, praktyka polityczna wygląda radykalnie odmiennie i że świat ewidentnie nie przypomina organizmu. Przypomina być może maszynę. I to jest też wiek XX i okres totalitaryzmów, kiedy jednostka zostaje sprowadzona właściwie do jakiegoś elementu działania maszynowego, do trybiku w maszynie. A potem po II wojnie światowej, w bardzo tragicznych właściwie okolicznościach, rodzą się pojęcia solidarności. Myślę zwłaszcza o Albercie Camus na przykład, ale także o Hannie Arendt. Bo to są dwie postaci, które próbują budować jakąś filozoficzne podwaliny pojęcia solidarności po kataklizmie wojennym, kiedy nikt nie ma już najmniejszych wątpliwości, że wszystkie te utopijne nadzieje są po prostu niebezpieczne, że to jest, że te utopijne obietnice są niebezpiecznymi obietnicami. I właściwie te gesty solidarnościowe po II wojnie światowej rodzą się raczej z rodzaju niemocy, niezgody na świat. Ale nie z przekonania, że my jesteśmy w stanie ten świat szybko albo też długotrwale naprawić, ile raczej, że my nieustannie powinniśmy interweniować w tym świecie tam, gdzie systemy polityczne, gdzie różne struktury organizacji tego świata depczą indywidualną wolność.
0: To z kolei wspierałoby się w takim razie na jakiejś wrażliwości moralnej jednostek, a już nie na jakimś programie politycznym. Ale jeszcze jedna kwestia a propos tej inności i tożsamości i podobieństwa. No bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak pan pisze w tej książce, jest ważny ten aspekt różnicy pomiędzy mną a tym, w kierunku kogo się wychylam, ale z drugiej strony chyba trzeba rozpoznać jakiś rodzaj wspólności, wspólnej podstawy, żeby móc się z czymś solidaryzować. Z czymś radykalnie innym, takim, że nawet nie wiem, czym to jest. Nie jestem w stanie po prostu chyba wykonać takiego gestu solidarności, więc pewien rodzaj tożsamości czy wspólnoty musi być obecny przy solidarności.
1: Czy otwiera się niewątpliwie jakiś wspólny horyzont, także wspólnych interesów, które próbuje się równoważyć między interesem jednostkowym i interesem zbiorowym, to niewątpliwie, to znaczy pojawia się, tak, to jest odkrycie, że ten świat jest nieco bardziej wspólny światem niż do tej pory sobie wyobrażaliśmy, chociaż on nie gwarantuje jednolitości. Tym bardziej, że nowoczesność jest właśnie o tym, że jesteśmy coraz bardziej różni, że ten świat jest zróżnicowanym światem, że on jest heterogeniczny, a nie homogeniczny. Wobec czego obietnica solidarności w XX, XXI wieku myślę, że jest taką obietnicą ćwiczenia się w odkrywaniu, że więcej nas łączy, albo że sprawy, przed którymi, wobec których stajemy, z którymi jesteśmy konfrontowani, są tak duże, że przekraczają możliwości jednostkowego poradzenia sobie z nimi, wobec czego potrzebujemy odkrywać taki horyzont współdziałania. I stąd się bierze moc solidarności, o której wspominaliśmy przed chwilą, ponieważ solidarność jest także bardzo energetycznym pojęciem. To znaczy, kiedy ludzie

0: zaczynają współdziałać, to suma tej energii nie jest, to nie jest suma jednostkowych mocy, które składają się na takie zbiorowe działanie, ile raczej to jest rodzaj synergii, która wytwarza energetyczny naddatek. To znaczy ludzie razem działając potrafią stworzyć więcej, aniżeli każdy z nich czyniłby to w pojedynkę i sumowalibyśmy te moce sprawcze takich jednostek. To wystarczy pomyśleć o takich zjawiskach. Jesteśmy w programie drugim Polskiego Radia, więc chór, orkiestra, nieprawdaż? Kiedy ludzie właściwie muszą zakwestionować na jakiś czas swój własny indywidualizm, ponieważ stają się dźwiękiem jakiejś osobnej całości, jakiegoś zbiorowego podmiotu, który się wtedy rodzi.
1: O ile ktoś nie czeka na solówkę, którą gdzieś będzie miał w orkiestrze.
0: No właśnie, ale jeżeli tylko solówka nie jest przewidziana, to oczywiście sprzeniewierzy się duchowi działania zbiorowego. Pamiętam koleżankę, która śpiewała w chórze i jak chciałem ją kiedyś pochwalić po jakimś koncercie, powiedziałem, że natychmiast usłyszałem, kiedy ona wchodziła i śpiewała, była załamana, bo mi się mówiła, wiesz, no to znaczy, że było katastrofalnie, bo ja zrobiłam tutaj solówkę, a przecież myśmy mieli zabrzmieć razem. To powinno być nieodróżnialne. Więc wydaje mi się, że ten rodzaj synergiczności, kiedy ludzie są w stanie otworzyć jakieś horyzonty własnego współdziałania, ale też współodczuwania, współzależności, ponieważ tworzy się coś więcej, jakiś rodzaj naddatku zupełnie wyjątkowego, że to są właśnie takie momenty solidarnościowe.
1: To skoro mówimy o kooperacji, trzeba powrócić też do polskiej tradycji solidarności, no bo my mamy przecież dość długą właśnie taką historię związaną ze spółdzielczością, z kooperacją właśnie, z kooperatywami. Proszę powiedzieć, kiedy w Polsce w ogóle to pojęcie się pojawia i jak ono jest opisywane i czy tylko to jest wpływ, powiedzmy, że tych prądów, które przychodzą do nas z Francji czy Niemiec, czy jakiś rodzaj oryginalności, na razie zostawmy na boku rok 80, ale wcześniej w polskiej myśli socjologicznej i filozoficznej w kontekście Solidarności zachodzi.
0: Tak, to pojęcie pojawia się, chyba najciekawiej, pojawia się u Edwarda Abramowskiego. Na przełomie XIX i XX wieku polskiego socjalisty, anarchisty, kooperatysty, to właściwie człowiek tak wielu talentów i takiej ogromnej intelektualnej wrażliwości i tak bardzo płodny twórczo, czy intelektualnie płodny, że trudno go zaszufladkować, czy zorientować tylko na jakiś jeden wymiar jego działalności. To tylko psycholog. Cały szereg różnych dziedzin, które właściwie były częścią jakąś jego refleksji intelektualnej, ale także aktywności społecznej. To jest bardzo ciekawy przypadek, bo to jest niewątpliwie człowiek, który czerpie bardzo silnie pełnymi garściami z tradycji socjalistycznej, z tradycji anarchistycznej, ale nie tylko moim zdaniem tworzy jakiś rodzaj bardzo oryginalnej myśli społecznej, w której kooperatywy, republiki spółdzielcze, zdolność oddolnego organizowania, samoorganizacji społecznej odgrywa istotną rolę. Myślę, że to są takie idee, które odkrywane są w ciągu ostatnich zwłaszcza kilkunastu lat przez wielu badaczy, wiele badaczek młodszego pokolenia i myślę, że Abramowski jeszcze czeka na takie pogłębione odkrywanie jego myśli. Ale z początkiem XX wieku, tak, ta tradycje kooperatystyczne, bardzo inspirowane tradycją francuską, ale pojawiają się na polskim nie tylko rynku idei, ale także w rzeczywistości dnia codziennego, w ekonomii politycznej i w praktyce ekonomicznej. I rzeczywiście mamy jeden z pierwszych prezydentów II Rzeczpospolitej, jest kooperatystą. Stefan Żeromski jest właściwie pomysłodawcą terminu z POEM, który szybko stał się tytułem periodyku wydawanego wówczas w Polsce. Tak, to była bardzo żywo w polskim krajobrazie intelektualnym i takiej praktyce ekonomicznej, politycznej obecna idea, która niestety potem w latach 30., a zwłaszcza w latach 40. zniknęła

0: zrzucona z piedestału, a potem właściwie zapomniana. I myślę, że w polskim przypadku dopiero rok 80 był takim rodzajem wielkiego powrotu tej idei. Nie tylko do łask, ale także na... No właśnie jako takie nowe centrum politycznej wyobraźni.
1: Ale czy w takim razie to współdziałanie, te spółdzielnie miałyby jakoś zastąpić państwo, wyprzeć z działalności? Oddolnie tylko trzeba byłoby się samemu organizować, po prostu zostawiając instytucje państwa na boku?
0: Było bardzo różnie, to były bardzo, tak, mieliśmy do czynienia z bardzo zróżnicowanym krajobrazem ideowym. To znaczy byli tacy o nastawieniu anarchistycznym, którzy uważali, że na tym polega przyszłość wspólnego życia, że właściwie dopiero budowanie kultury oddolnej samoorganizacji, tylko takiej kultury, zagwarantuje właściwie poczucie sprawiedliwości, zagwarantuje bezpieczeństwo dla wolności jednostkowej, dla równości. Ale byli też i tacy kooperatyści, którzy uważali, że należy budować rodzaj alternatywy wobec kultury kapitalizmu i kapitalistycznej konkurencyjności. I że właściwie konsumpcja, zjawisko powszechne wraz z narodzinami kultury masowej, masowej produkcji, jest właściwie nieodłącznym elementem życia codziennego i że ona może sprzyjać tworzeniu takich kooperatyw oddolnych, które być może w przyszłości staną się jakimś poważnym graczem na politycznej scenie, zdolnym zakwestionować dominację kapitalizmu. Jest taki jeden z kooperatystów, silnie zainspirowany Charlesem Gidem, francuskim kooperatystą, Jerzy Kurnatowski, należał do takich ważnych postaci, które budowały tego rodzaju wizję kooperatyzmu. Zresztą właśnie jego wielki nauczyciel Charles Gide napisał w jednym z tekstów z lat 30. Takim wybiegając w przyszłość, a co to będzie w roku 2026, jeżeli się nie mylę, albo 27. To jest bardzo piękny tekst, ja go cytuję, bo pomyślałem sobie, że jest taka perełka, której nie można nie zacytować.
1: Jeszcze tylko rok i się przekonamy.
0: Tak, tak, jeszcze tylko rok został i kreśli taką wizję tego, że być może ludzie rzeczywiście będą chcieli w sposób zupełnie oddolny współtworzyć produkty, wymieniać się nimi i w ten sposób generować jakiś świat współpowiązań oparty na kooperacji, wzajemnym zaufaniu, a nie podejrzliwości i konkurencyjności. Nie muszę chyba odpowiadać na pytanie, w jakim momencie rozwoju zachodniej cywilizacji znajdujemy się dzisiaj.
1: Mamy mało czasu i tak się zastanawiam, czy przejść do roku 80, czy jednak już zmierzać ku finałowi takiemu, który jest trochę, tak mi się wydaje, jednak no może pesymistyczne, no bo sam pan mówił, że nie znajdujemy się właśnie w takim momencie historycznym, gdzie ta solidarność wygrywa, czy gdzie doświadczamy przede wszystkim jej na co dzień. Czyli nie jest to historia sukcesu tak naprawdę, opowieść o solidarności, ale takiej jakiejś niespełnionej obietnicy. Czy pan myśli w związku z tym, że przyszłość jednak pokaże, odnowi tę moc, a być może nawet my, wracając do tego doświadczenia właśnie roku 80, ale nie jako sentymentalnej tylko opowieści, ale jako czegoś, co może wciąż inspirować, może my też jakoś odnowimy, czy właśnie sprawimy, że ta idea solidarności znowu stanie się gorąca.
0: No pan wybrał straszny moment na taką rozmowę o solidarności właściwie. Straszny i myślę, że nie przesadzam. Rzeczywiście my się znajdujemy dzisiaj, kiedy patrzymy na ten chaos polityczny, w którym żyjemy, znajdujemy się właściwie w momencie kwestionowania kultury solidarności, to znaczy kultury współzależności, współodpowiedzialności, kształtowania świadomości, że jeden błąd niesie ze sobą radykalne konsekwencje odczuwalne w wielu innych częściach świata. Jak popatrzymy na politykę Putina, politykę Netanyahu, politykę Donalda Trumpa, to widać bardzo wyraźnie, że to jest świat budowania murów, a nie ich demontażu. I świat pokazywania, że indywidualny egoizm jest

0: właściwie w epicentrum tej rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy. Więc może powinniśmy powiedzieć tak, że być może tragizm tego położenia polega właśnie na tym, że myśmy zdążyli zapomnieć, na czym polega nowoczesna obietnica. I znowu chętnie wrócę do tego jednego zdania z Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, bo to jest naprawdę arcyważny dokument, od którego zaczyna się nowoczesność. My wciąż jesteśmy jej dziećmi. Być może jest tak, że bez solidarności możliwość realizowania takiej obietnicy będzie po prostu niemożliwa. To znaczy, że prędzej czy później coraz częściej świat polityki będzie targał się na indywidualną wolność i będzie gardził wolnością, równością, sprawiedliwością, poczuciem bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że w naszych rękach jest dzisiaj głośno o tym mówić, ale także przypominać, na czym polegał ten fundament, na bazie którego próbowano budować lepszy, bardziej sprawiedliwy i bardziej wolny świat. I że bez solidarności właściwie możliwości realizacji takiego świata nie ma.
1: Przypomina między innymi o tym pieśń Solidarności, która jeszcze przed nami. Bardzo tymczasem dziękuję za rozmowę. Dr Jacek Kołtan był dzisiejszym gościem Rachunku Myśli.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: widmo.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają państwo widma. Gdy się tak dobrze zastanowić, drum and bassowe tło może zagospodarować niemal każdy nastrój i porę roku. Jesienną melancholię wspaniale wypełnią eksperymentalne bity Fotka. Długie zimowe wieczory, na przykład norweski projekt Cuban Sphere. Wiosenne przesilenie zapełni nakręcającą energią Ronnie Size. A letnią beztroskę, no właśnie, letnim drum and bassowym wycieczkom poświęcone będzie dzisiejsze wydanie widma. Stereotypowo ów lekki, przestrzenny klimat kojarzy się oczywiście z LTJ Buckhamem i jego Good Looking Records. Seria Logical Progression to faktycznie gotowe sety na długie godziny biesiadowania

przy gwiazdach. Ale ambient drum and bass to również mnóstwo świetnych nagrań innych producentów, z których kilka chcę dziś Państwu zaprezentować. Zaczynamy od Easy Rollers i ich debiutanckiego albumu w barwach Moving Shadow. Dimensions of Sound to w ogóle jedna z najlepszych płyt złotego okresu tego gatunku. Pojawiają się na nim również takie nagrania.

W drum and bassie dominują długie formy muzyczne, a już w jego odmianie z wiodącą nutą ambientową w szczególności. Wszystkie dzisiejsze nagrania trwają powyżej 7 minut. Niektóre są nawet dłuższe. Podbite basem pętle bitu meandrują, przeplatają się z krótkimi sekwencjami melodycznymi, skrawkami wokalu i samplami. Te kompozycje są jak opowieści. Blow Easy Rollers jest tu wspaniałym przykładem. Przechodzimy do innej legendy, o której szkic w wydanej kilka tygodni temu na polskim rynku książce Simona Reynoldsa Futuromania serdecznie Państwu polecam. Droga, jaką Robert Hay przeszedł od pasji do glam rocka, postpunku, industrialu i krautrocka, również jako interesujący muzyk do rozpoczęcia kariery wpływowego producenta drum and bass, obfituje w zwroty akcji i bezkompromisowe decyzje. Warto się z tym tekstem zapoznać. Tymczasem sięgamy po utwór Sanctuary z 1997 roku w wersji zremasterowanej. Aha, i znów jesteśmy w katalogu Moving Shadow.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Czyż to nie bajkowe dźwięki? Niedawno wspominałem domowe imprezy z lat 90., na których najważniejsza była oczywiście rozmowa, ale co najmniej równie ważna muzyka. Drum and bass był wtedy szczególnie istotny. Mimo połamanej i rozwichrzonej struktury miał w sobie jakiś zgoła poetycki potencjał, miejską opowieść prowadzoną dźwiękiem, głosami ludzi, których każdego dnia można spotkać na ulicy. Również oryginałów, jakich w każdym dużym mieście jest całe mnóstwo. Do tego strzeliste akordy syntezatorów z mikrosamplami gitar, fortepianu i innych instrumentów. Oczywiście wykorzystywanych niestandardowo. Taki jest na przykład album Balance of the Force Boomeranga z 1997 roku, dzięki któremu Graham Sutton zapisał się złotymi zgłoskami na kartach gatunku.

0: Is that what it's at? Is that where it's at now?
1: Modzie na drum and bass uległo mnóstwo gwiazd poprzednich dekad. Sztandarowy jest tu przypadek artysty z

zawsze trzymającego rękę na pulsie muzycznych zmian, czyli Davida Bowiego, którego album Earthling z 1997 roku, mimo że muzycznie całkiem udany, raził schematycznością użycia drum and bassowych pętli i efekciarskimi zagrywkami, które bardzo źle się zestarzały. Takich przykładów jest sporo. Do chwalebnych należy świetna płyta z drum and bassowymi remiksami utworów z bogatej dyskografii The Art of Noise. Kolekcja ujrzała światło dzienne w 1996 roku i zgromadziła interpretacje klasyków samplingu w wykonaniu m.in. PFM, Jay Magica, Lemona D i Aqua Squai. My zaś posłuchamy otwierającego zestaw remiksu Something Always Happens w wykonaniu Doka Scotta.

tutaj widmo w radiowej dwójce. A w nim selekcja letnich drum and bassowych hitów. No może z tymi hitami trochę się zapędziłem, ale na pewno utworów o nieco lżejszym ciężarze gatunkowym. Teraz zagramy coś, co w żadnym stopniu nie mieści się w kanonie drum and bassu. Nie zostało ogłoszone w żadnej uznanej wytwórni tworzącej środowisko tego gatunku. Nie nagrał go również żaden przesadnie ważny artysta. Ja jednak mam słabość do tej wydanej w 1997 roku płyty. Widnieje na niej logo Swim firmy Malky Spiegel z Minimal Compact oraz Colina Newmana. Duet Ronnie and Clyde i ich album Inglourious Black and Blue dowodzi jednak otwartości środowisk postpunkowych na nowe i ważne wówczas brzmienia.

Przed nami chyba najbardziej złożony formalnie utwór. Gęsty jak upalne powietrze, tajemniczy jak ciemne zaułki wielkich metropolii, ale mimo to wciąż bardzo przestrzenny i, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, letni. Choć w tym ujęciu jest to lato niespokojne, takie rodem zrób co należy Spike'a Lee. Kto tak bardzo uruchomił moją wyobraźnię? Oczywiście T-Power, czyli Mark Royal z jego debiutanckiej płyty, która światło dzienne ujrzała w 1995 roku. Doszło wtedy do istnej erupcji talentu tego producenta, którego później mogliśmy poznać m.in. jako twórcę z okolic trip-hopu i eksperymentalnej elektroniki w ramach duetu Chocolate Weasel. Album numer jeden w jego dyskografii to rzecz wybitna i powinien ją poznać każdy miłośnik drum and bassu. Zresztą nie tylko tego stylu, w ogóle muzyki elektronicznej. Amen.

Kończymy już dwójkowe widmo. Pytają państwo, a gdzie ojciec chrzestny rozmarzonego drum and bassu, niezmordowany animator sceny, poszukiwacz młodych talentów, czyli LTJ Buckham? Słusznie, bez niego ten program nie może się obyć, a zatem

na koniec będzie coś oczywistego, ale za to absolutnie najwyższej jakości. Nieśmiertelny klasyk, wydany pierwotnie na singlu w 1993 roku, a potem rozsławiony za sprawą niezliczonych drum and bassowych składanek. Mowa o kawałku pod banalnym tytułem Music. No właśnie, muzyka. Mam nadzieję, że było jej dziś pod dostatkiem. Bola to w pełni. Żegnają się z Państwem Andrzej Zieliński, Wojciech Ciarka i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Rozpoczynamy dynamicznym kapriciem z cyklu Etiud na fortepian Bolesława Wojtowicza. Gra Beata Bilińska, a słuchamy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, który odbył się w 2024 roku.

Pod palcami Beaty Bilińskiej zabrzmiało Capriccio na fortepian Bolesława Wojtowicza, kompozytora, pianisty i pedagoga. Wczoraj minęła 46. rocznica śmierci tego artysty, człowieka o bogatym życiorysie zarówno artystycznym, jak i społecznym. Nagranie Beaty Bilińskiej pochodzi z recitalu pianistki, który odbył się w 2024 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Za dwa dni, 14 lipca, przypada 100. rocznica urodzin Jana Kręca, wielkiego polskiego dyrygenta i kompozytora, zmarłego w 2020 roku. W naszym programie pojawią się z pewnością audycje wspominające artystę. My chcemy przypomnieć fragmenty Poranka Symfonicznego, który odbył się 18 kwietnia 1999 roku w Katowicach. Jan Kręc poprowadził wówczas Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Oto toccata ze suity na orkiestrę op. 10 Bolesława Szabelskiego.

To była tokata ze suity na orkiestrę op. 10 Bolesława Szabelskiego. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia dyrygował Jan Kręc. Słuchaliśmy nagrania z poranka symfonicznego zorganizowanego w Katowicach 18 kwietnia 1999 roku. Bohaterem tego koncertu był Jan Kręc, artysta, który w latach 1953-1968 był dyrektorem artystycznym zespołu noszącym wówczas nazwę Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji. Mistrz batuty, będący także uznanym kompozytorem, wspominał podczas tego koncertu zabawny epizod z lat 50. ubiegłego wieku. Roman Jasiński, ówczesny dyrektor muzyczny Polskiego Radia, zorganizował koncert prima aprilisowy, podczas którego wykonano zamówione u polskich kompozytorów utwory jako rzekome znaleziska z poprzednich stuleci. Jan Kręc wcielił się wówczas w Feliksa Janiewicza i skomponował Serenadę jako nieznane dotąd dzieło XVIII-wiecznego mistrza. Po ujawnieniu tej maskarady Serenadę Jana Kręca wykonuje się jako Serenadę klasyczną. Tak było także na wspomnianym koncercie. Oto części utworu. Andante con variazioni, minuetto, rondo, finale.

To była serenada klasyczna w stylu Feliksa Janiewicza, Jana Kręca. Twórca utworu dyrygował Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia podczas poranka symfonicznego, który odbył się 18 kwietnia 1999 roku w Katowicach. W ubiegłym roku podczas festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch 22 zabrzmiała pierwsza symfonia Jana Kręca komponowana w latach 1947-49 jako hołd złożony matce i siostrze, które zginęły podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Stąd mroczny w wielu momentach klimat, ale współczesne wykonanie nasyciło ten utwór także pozytywną emocją. Oto części. Lento misterioso più andante, allegro deciso, moderato. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyryguje Jarosław Szemet.

To była pierwsza symfonia Jana Kręca. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia dyrygował Jarosław Szemet. To było nagranie z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch 22, który odbył się w 2025 roku. A już za dwa dni, przypominamy, przypada setna rocznica urodzin Jana Kręca, wielkiego polskiego kompozytora i dyrygenta. Po wielkiej symfonice trochę muzyki kameralnej. Usłyszymy sonatę na flet i fortepian Tadeusza Szeligowskiego. Części utworu: Allegro moderato, Andante cantabile, Allegro con brio, Molto vivace. Grają Łukasz Długosz flet i Andrzej Jungiewicz fortepian. Odtwarzamy nagranie z festiwalu Polskiego Radia Chopin, który odbył się w 2018 roku w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.